0: To jest powtórka programu.
1: Mamy wakacje, a w wakacje alienacja rodzicielska może przybierać na sile, bo być może chcielibyśmy się spotkać z dzieckiem trochę na dłużej, może wyjechać gdzieś, na przykład na 2 tygodnie, ale kontakty są utrudnione albo są niemożliwe. O tej alienacji rodzicielskiej porozmawiamy z Rafałem Osińskim, pedagogiem, publicystą prowadzącym na YouTubie wnikliwy kanał.
0: O tym nie chcemy rozmawiać.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Panie Rafale, ja bym chciała zacząć od samego zjawiska alienacji rodzicielskiej, bo trzeba wyjaśnić, na czym to polega. Podejrzewam, że jeszcze nie wszyscy wiedzą, chociaż temat jest ostatnio bardziej nagłośniony niż przez długi, długi czas.
2: 5 lat temu mało kto wiedział. Mhm. Oczywiście w ostatnich kilkunastu miesiącach, również dzięki demonstracjom rodziców alienowanych w Warszawie, było kilka takich demonstracji. Sprawa również przez te wielkie media została pokazana w głównych serwisach informacyjnych. Chodzi o sytuację, kiedy po rozpadzie związku rodziców, jeden z rodziców staje się tak silnie wiodący, że tego drugiego rodzica odsuwa z życia dziecka, a tak naprawdę, mówiąc wprost i bez ogródek, wykopuje. Po prostu drugi rodzic, częściej ojciec, ale to nie jest problem podziału między płciami, bo zdarzają się matki alienowane, przestaje mieć kontakt z dzieckiem nie dlatego, że nie chce, czy dlatego, że ten drugi rodzic był autentycznie szkodliwy dla dziecka, ale tylko i wyłącznie dlatego, że przeszkadza temu rodzicowi, u którego dziecko mieszka, jest brutalnie marginalizowany, wręcz wyrzucany z życia dziecka. I naprawdę, o ile 2 lata temu, 3 lata temu kobiety, matki alienowane były naprawdę rzadkością, wręcz wstydziły się, jak to może w ogóle dotknąć kobietę. No bo ojca, no to jeszcze.
1: No tak.
2: To w ostatnim roku powiem, że te przypadki już nie są jednostkowe i nie są incydentalne. Coraz więcej pojawia się takich matek, które doświadczają tego, czego dawniej doświadczali prawie wyłącznie ojcowie.
1: I to jest dziwne, ponieważ wyrokami sądów zwykle dzieci zostają przy matkach.
2: Tak naprawdę to sąd zaczyna być łaskawy wobec tego rodzica, przy którym jest dziecko. Nieważne, czy to ojciec, czy to matka. Oczywiście gdzieś jest w tej naszej narracji również z tego powodu, że większość sędziów orzekających w sądownictwie rodzinnym to kobiety. Takie przekonanie, iż sąd rodzinny ma twarz kobiety. Ale jak się poczyta postanowienia, a dość sporo takich postanowień już widziałem, analizowałem, czytałem, bulwersowałem się nad nimi i czasami załamywałem ręce, a czasami po prostu pozostał ironiczny, pusty śmiech, to wcale podział nie przebiega według płci. Bywa, że to kobiety, które są sędziami, wydają wyroki na rzecz ojców, ktoś by powiedział. A wydaje się też, że jednokrotnie to mężczyźni, którzy zdarzają się przecież w sądach rodzinnych jako sędziowie, wydają wyroki bardzo mocno na rzecz kobiet. Więc nie dzieliłbym według płci. Generalnie jestem przeciwnikiem wojny płci, bo to jest to, co można zrobić najgorszego, bo w tym momencie problem się nam tak naprawdę ideologizuje i już przestajemy mówić merytorycznie. I środowiska feministyczne w Polsce posługują się

0: takim argumentem, że organizacje międzynarodowe, te europejskie, uznają, że nie istnieje syndrom alienacji rodzicielskiej. Syndrom alienacji rodzicielskiej nie istnieje, bo nie został poddany jakimś dogłębnym badaniom, natomiast nie można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak izolowanie, bo jest. Ale olśniło mnie. I to olśniło mnie, kiedy zaprosiła mnie pani na dzisiejszą audycję.
1: Tak.
0: Olśnienie jest, wydaje się, że proste, ale pamiętamy tego Archimedesa w wannie, który to podstawowe prawo fizyki zrozumiał zupełnie przypadkiem. Mhm. Rzeczywiście może być tak, że te organizacje, które działają międzynarodowo w perspektywie krajów zachodnich, twierdzą, no, nie ma czegoś takiego. I nie możemy mówić alienacji, bo są sytuacje, kiedy bywają rodzice przemocowi, matka czy ojciec mogą być przemocowi i faktycznie nie mogą się spotykać z dziećmi. Ale u nas ta alienacja istnieje. Dlaczego? Bo jest bezkarna. W krajach zachodnich, w krajach skandynawskich to prawo działa inaczej. Więc być może ta alienacja jest tak ścinana, że nie może być argumentem.
1: Czyli prawo działa inaczej?
0: Tak,
1: czyli
0: prawo działa inaczej.
1: To, czyli, że te kontakty właściwie od razu są ustalane.
0: Że kontakty są ustalane, ale przede wszystkim priorytetem jest opieka naprzemienna. I znowu, nie twierdzę, że w każdej sytuacji po rozpadzie związku rodziców ma być 50-50. Są różne sytuacje, okoliczności, ale co do zasady zwykle naprzemienna. Ale nawet jak nie jest naprzemienna, to dziecko ma zagwarantowany udział obojga rodziców w jego życiu i wychowaniu. I tę możliwość spędzania wspólnie normalnego czasu, o ile rodzic, faktycznie matka czy ojciec, nie byli w jakiś sposób przemocowi, w sposób taki, który został udowodniony. Ale uwaga, co się dzieje w krajach zachodnich czy w krajach skandynawskich, kiedy rodzic po rozpadzie związku, wbrew ustaleniom sądowym, wbrew logice, nie pozwala na spotkania z drugim rodzicem, synowi czy córce. Krótka piłka. Albo człowieku się zmieniasz, kobieto czy mężczyzno, ojcze czy matko, tak powiem pretensjonalnie, choć to w różnych językach pewnie inaczej by brzmiało. Albo to dziecko przechodzi do drugiego rodzica lub trafia do rodziny zastępczej.
1: Czyli utrudniasz kontakty.
0: I to, postępujemy to rozumiem tobie zdecydowanie.
1: Aha.
0: Tak? Nie jest to, co w Polsce, że mamy w Polsce sytuację, gdzie miesiącami bądź latami sprawa sobie leży, podobno się toczy i za chwilę moje drugie odkrycie, a nic się nie dzieje, bo sąd ma czas. Proceduralnie jest wszystko w porządku. Po prostu w tamtej mentalności...
1: No sądy są zawalone.
0: No to za chwilę właśnie powiem o moim drugim odkryciu mentalnym. A propos zawalenia sądów. Jakie to jest wygodne mieć sąd zawalony. Poza tym, że szafy tylko trzeba dokupywać. Mentalnie w naszej sytuacji jest tak, że adwokaci bądź radcy prawni niejednokrotnie rodzicom alienującym radzą rób tak dalej, przecież nic ci się nie stanie. Sąd będzie czekał miesiącami, latami i znowu niestety uważam, badań nie prowadziłem, ale z doświadczenia ludzi przychodzących, że w większości sytuacji, nie znaczy, że we wszystkich, opieszałość sędziów jest dramatyczna, niezależnie od płci sędziego i płci rodzica alienującego. Jest dramatyczna, jest w zasadzie nie robimy, czekamy, samo się rozwiąże, aczkolwiek są sędziowie, kobiety bądź mężczyźni, którzy sprawy załatwiają zdecydowanie, są niestety w mniejszości. Aparat narzędziowy w Polsce mają słabszy niż w krajach zachodnich czy skandynawskich, ale mimo to w obszarze środków i tak potrafią sobie radzić, bo chcą, bo im zależy, bo mają jaja, mówiąc językiem potocznym, niezależnie od płci, bo tutaj przechodzimy do porównania. I co więcej, to może być przykre. Znowu, jest to uogólnienie i proszę, żeby nie dotykało 100% sędziów, ale obserwacja jest taka, że te sądy w mniejszych miejscowościach wydają się być bardziej łebskie nie na rzecz udrażniania tych kontaktów między dzieckiem a obojgiem rodziców i nie pozwalają, co do zasady mówię, na takie rozpanoszenie się
1: Może to jest łatwiejsze w mniejszych miejscowościach po prostu.
0: Jak ma to miejsce w dużych miastach. I teraz sądy są zawalone. No dobrze, pani Izo, ma pani 20 zadań na lipiec.
1: Tylko?
0: Tylko 20 zadań.
1: Myślałam, że na te najbliższe dwa dni.
0: Proszę pani, mamy połowę lipca. Mhm. Plus minus. Wykonała pani...
1: 100%.
0: Pani Iza Berkowska to 100%. Aha. Ale tak, mówimy o przeciętnym pracowniku. Wykonała pani 6 zadań. Zostało pani 14. Przyszły 3 nowe. Aha. Ma pani ile? 17. No ma pani sporo tych zadań. No ale wyobraźmy sobie, że pani ma wykonane zadanie tylko jedno, a doszły 3. To już ma pani nie 17, a 20. 20. Mhm. Mamy pani 22, bo doszło jedno, przyszły 3. Mhm. Czyli mamy już teraz proporcje, tak? Że albo ma zostać z 17 sprawami, albo z 22. Jeśli mamy 22 sprawy, no to jesteśmy bardziej przeciążeni pracą, bo już mam 22 sprawy, a nie tylko 17. Te sprawy są często, że tak powiem, w sądzie zarejestrowane, one się toczą, ale posiedzeń sądu nie ma miesiącami, a nawet latami. Więc pokazujemy nominalnie, ile tego jest, natomiast realnie to się, że tak powiem, nie dzieje, to się nie toczy, to się nie proceduje, to sobie leży, to sobie czeka na coś tam.
1: Trochę się obawiam tego, że my tak tutaj oceniamy tych sędziów, a być może...
0: Czy oceniamy
1: sędziowie...
0: system. Aha, być może, ja mówię, sędziowie są sędziowie, którzy się starają. Aha. Natomiast jeśli ktoś ma sprawę, gdzie nie ma posiedzeń po wiele miesięcy, naście miesięcy, no to jest naprawdę coś nie tak. Więc mamy to zjawisko, które się nam niestety w Polsce cały czas szerzy. Jest pewna nowinka, która być może coś ma poprawić i u mnie na Wnikliwym kanale na YouTube serdecznie zapraszam, jest materiał o już projekcie ustawy, który powstał w Komisji Kodyfikacyjnej przy Ministerstwie Sprawiedliwości na temat zmian w sposobie procedowania rozwodów, czyli że tak jak w zdecydowanej większości krajów cywilizowanych na świecie, rozwód nie wiąże się z orzekaniem o winie. Oczywiście, jeśli gdzieś była jakaś przemoc, to ona może być procedowana w odrębnym postępowaniu karnym, natomiast sam proces rozwodowy nie wiąże się z orzekaniem o winie, dzięki czemu pomysłodawcy tej zmiany mają nadzieję, iż nie będzie to generowało około rozwodowej walki dziećmi, żeby udowodnić winę, bo tego nie będzie i to nic nie będzie dawało. Więc pewne zmiany są na horyzoncie, ale te zmiany na razie wychodzą z Komisji Kodyfikacyjnej, muszą przejść przez Radę Ministrów, potem muszą trafić do Sejmu, wszystkie ścieżki procedowania, a wejść w życie mają pół roku dopiero po już ostatecznym zatwierdzeniu przez Sejm i Senat, także droga do wdrożenia co najmniej rok przy dobrych wiatrach.
1: No tak, a u nas to jeszcze jest tak, że pewne rzeczy trzeba zamrozić. Mamy coś takiego jak sejmową zamrażarkę, a
0: i
1: potem
0: chyba,
1: jest rozmrażanie, a potem się bardzo
0: Sejm
1: dobrze zamraża. Tak, tak.
0: I teraz mamy teraz wakacje. I teraz co z tymi wakacjami? Pani powiedziała 2 tygodnie. Mój Boże, 2 tygodnie. Dla wielu marzeniem byłoby z własnym dzieckiem, z własnym synem czy córką na jeden dzień od rana do wieczora gdzieś podjechać na tak zwaną przysłowiową wodę. A pani mi tu o 2 tygodniach. Co więcej, są takie sytuacje, gdzie znam takie losy rodzinne, gdzie rodzic po rozpadzie związku małżeńskiego, w trakcie rozwodów nawet, normalnie spędzał wakacje, te 2-tygodniowe, takie nazwijmy to polsko-standardowe, z dzieckiem na wyjazdach polskich, zagranicznych, do pewnego momentu. Do pewnego momentu jakiegoś zawirowania, jakiegoś zgrzytu odnośnie realizowania kontaktów z dzieckiem, bo zmieniło się postanowienie sądu w trakcie wakacji. Mhm. I uwaga, co się dzieje. Jeden rodzic inaczej interpretuje, czy to obowiązuje to stare postanowienie, bo akurat postanowienie nowe zapada w wakacje. Czy obowiązuje nowe? Jest jakiś zgrzyt między ludźmi. I ten zgrzyt powoduje, że ten rodzic, u którego dziecko nie mieszka, a dziecko latami spędzało razem wakacje, co drugi weekend, cały nagle jest odcinane za karę od tego rodzica i zaczyna się tego rodzica bać. Nie boi się tego rodzica tylko w jednej sytuacji. Jak widzi tego rodzica bez obecności rodzica wiodącego. I rodzic, który normalnie spędzał czas z dzieckiem, traci ten kontakt z dzieckiem na kilkanaście miesięcy, właściwie no, ale całkowite.
1: Co się dzieje w takiej nie wakacji? Ma wakacji. Przyjeżdża powiedzmy matka, powiedzmy, że to ojciec jest alienowany, tak? Spędza z dzieckiem wakacje, przyjeżdża matka, mówi, przepraszam cię, ale niestety nie masz prawa teraz w tym czasie na przykład się z dzieckiem kontaktować, albo w ogóle.
0: Czy nie, to oczywiście alienacja zaczęła się już po zakończeniu tych wakacji, tamte wakacje się skończyły. No i od września dziecko przestało się wybierać na weekendy do drugiego rodzica.
1: Musimy spróbować wyjaśnić ten mechanizm.
0: Znaczy,
1: bo
0: mechanizm
1: ja nie wiem,
0: jest taki, że
1: no właśnie,
0: odcinamy po prostu. Dziecko zaczyna mówić głosem rodzica, u którego mieszka i powtarzać tę narrację. Co więcej, dziecko chodzi na terapię, bo się rzekomo stresuje, do gabinetu wybranego przez rodzica, uwaga, wiodącego. Terapeuta czy terapeutka, nie określając płci, osoba terapeutyczna nie zaprasza rodzica drugiego, którego rzekomo ten stres dziecka dotyczy, aby poznać, zobaczyć, porozmawiać, co się dzieje. Pracuje sobie z dzieckiem. Odbywa się posiedzenie sądu. A to sprawa to nie jest, że to był miesiąc czy dwa. To jest naście miesięcy. I jaka jest decyzja? No to niech sobie to dziecko dalej chodzi do tego terapeuty, terapeutki, który przecież w żaden sposób nie odbudowywał przez naście miesięcy relacji z tym drugim rodzicem, ani nawet nie raczył zaprosić do gabinetu. No i niech ten rodzic dołącza, najlepiej to w ogóle zróbmy terapię rodzinną, chociaż ludzie są lata po rozwodzie.
1: Czyli jak do pana przychodzi taki wiodący rodzic i mówi, że dziecko ma problem, bo tego ojca nie lubi. Ja się w ogóle dziwię, że taki rodzic przychodzi, bo przecież jego zadaniem jest zadbać o to, żeby dziecko nie lubiło, prawda, tej drugiej strony.
0: Udostępnić telefon, kontakt do drugiego rodzica. Ale on czy ona nie będzie chciała przyjść.
1: I pan prosi o taki telefon?
0: To oczywiście. To ona nie będzie chciała przyjść. Ja mówię, dobrze, proszę pana, jeśli nie będzie chciała, to jakby to będzie musiał oszanować, ale ja chcę spróbować, chcę nawiązać kontakt i zdarza się. Naprawdę się zdarza, teraz myślę o konkretnej nastolatce, gdzie zapraszałem ojca, ojciec nie chciał w ogóle rozmawiać, tylko SMS-em się zapytał, czy coś się dzieje takiego jakby no kryzysowego, nagłego, zagrażającego życiu dziecka. Nie działo się, dostał odpowiedź, nie chciał mieć kontaktu. No i to wtedy, w tym momencie już pozostaje mi praca
1: no
0: tylko z tym młodym człowiekiem i z rodzicem wiodącym.
1: Ale osoba? No to nie jest alienowana osoba, bo ojciec
0: nie
1: chciał,
0: jest alienowana
1: prawda?
0: Osoba, ale dziecko ma jakieś problemy emocjonalne i nie włączam drugiego rodzica, bo drugi rodzic nie chce. Drugi rodzic mi odmawia. No więc tak. W tym momencie no nie mam możliwości.
1: To znaczy, że on też nie zabiega aż tak bardzo
0: tak,
1: o to, żeby
0: tak,
1: odbudować te
0: tak,
1: relacje.
0: I pracuje normalnie z problemami emocjonalnymi tej młodej osoby. Natomiast w zdecydowanej większości wtedy ten drugi rodzic jest zadowolony, że ktoś wreszcie się zainteresował i włącza tego rodzica do tej pory izolowanego i uważanego za wariata czy wariatkę do tego procesu pomocowego. Bo niestety większość przypadków pokazuje, to się zmienia i szczęśliwie się zmienia, ale większość sytuacji pokazuje, że na rodzica, który jest izolowany, zaczyna się patrzeć w szkołach i różnych instytucjach pomocowych dziwacznie, bo to pewnie osoba podejrzana, bo coś jednak jest na rzeczy, skoro to dziecko nie chce mieć kontaktu. No jest na rzeczy, tylko że nie ma żadnych dowodów twardych, które by wskazywały, że ten rodzic nie może mieć kontaktu. Dziecko mówi językiem rodzica wiodącego i naprawdę przeciętny terapeuta, terapeutka, pedagog, psycholog, przeciętny sędzia jest w stanie po typowych zdaniach dziecka albo rodzica tego wiodącego rozpoznać, tylko potrzeba dobrej woli, a nie udawać, że mamy to procedować 3 lata, że mamy do czynienia z zjawiskiem izolowania bezpodstawnego. To się naprawdę różni od sytuacji przemocowych. W sytuacjach przemocowych ludzie nie idą ze sprawcą przemocy na zwarcie, tylko się chronią. W sytuacji alienacji tam jest pozorna ochrona, a de facto jest pójście na wojnę i na zwarcie z drugim rodzicem, któremu chce się po prostu dołożyć kosztem własnego dziecka, ranionego na następne lata, a może całe życie. I te piękne wakacje, te takie wakacje, o których tak, mówimy sobie, pokazujemy, One mogłyby być piękne nawet po rozpadzie związku rodziców dla tego dziecka, bo przecież no, tego dziecka żaden z tych rodziców, mam nadzieję, nie zje, nie chce tak w sposób fizyczny tylko i wyłącznie zawłaszczyć dla siebie. Co więcej, to jest szkodliwe zawłaszczanie dziecka dla samego tego rodzica, dla jego kondycji psychicznej, nie tylko już kwestii samodzielności i takiej autonomii dziecka. Więc ten mechanizm jest po prostu mechanizmem wynikającym najczęściej z zaburzeń osobowości, nawet tych niezdiagnozowanych, bo jak to mówią, nikt normalny, posiadający zdrowe cechy osobowości, i używam celowo tego określenia deprecjonującego, skoro normalny, to nienormalny. Dlaczego? Bo w tym momencie uważam, że nie możemy mówić o cackaniu się, kiedy ktoś niszczy. Proszę zwrócić uwagę, nawet jeśli mamy sytuacje te takie no, ewidentnie kryminalne, chociaż to też jest kryminalne, bo to jest niszczenie dziecka. Mamy sytuacje kryminalne, to my się nie chcemy społecznie cackać ze sprawcami. Tak? My mówimy bardzo mocno o nich. A tutaj mamy tak naprawdę przemoc. A co często ludzie słyszą w sądzie? No to się państwo dogadają, państwo się nie dogadają. Czy sędzia będzie proponował mediację, jeśli mamy do czynienia osobę, widzimy przed sobą, która jest ofiarą pobicia i mamy sprawcę pobicia i będzie sędzia mówił, to teraz się państwo dogadają? No nie, a tutaj mamy też sytuację przemocową, tylko ona jest przemocą psychiczną, taką, która nie ma siniaków.
1: No ale widzimy, ten sędzia widzi taką wzorową mamę na przykład, która tutaj dziecko zadbane, prawda, najedzone, ładnie ubrane, mama spełniająca wszystkie wymogi bycia tak zwaną dobrą mamą. No dlaczego ma wnioskować z tego, że coś jest nie tak z tą kobietą?
0: Bo jest wszystko idealnie. I nawet wie o tym pani Iza Berkowska, która nie prowadzi spraw sądowych. A dlaczego sędzia o tym nie wie? Jak jest tak wszystko pięknie, idealnie, tak cudownie ta trawa wymalowana, że aż lśni i błyszczy.
1: Na zielono.
0: Skrzy się. No.
1: Tak.
0: To sędzia tego nie widzi. Nie niucha, że jest coś nie tak. A ten drugi rodzic, ja znowu nie będę dzielił, bo to pani wprowadza stereotypy płciowe. Państwo słyszą, że to ta matka alienująca, ten ojciec alienowany. Nie. Ja będę tutaj twarda. Ten drugi rodzic, proszę państwa, który jest izolowany nie tygodniami, ale miesiącami, latami od dziecka, trafia do tego sądu grzecznie. No proszę państwa, gdyby to był sprawca czy sprawczyni przemocy, to niby sobie, zapewniam państwa, poradzili z tą sytuacją. I rodzic pierwszoplanowy nie miałby wiele do gadania. Oczywiście za chwilę znajdą się hejterzy, którzy powiedzą, że pedagog nawołuje do przemocy. Nie nawołuje, tylko przywołuje realne sytuacje. Prawdziwy sprawca, sprawczyni przemocy sobie z taką sytuacją radzi i nie przejmuje się systemem sprawiedliwości czy niesprawiedliwości. Rodzic, ten, który jest tym obywatelem praworządnym, czeka na te decyzje, jak ten wół grzecznie i pokornie miesiącami, latami i ma to robić obojętnie. Oczywiście w pracy z rodzicami alienowanymi trzeba pokazywać, że muszą też żyć swoim życiem oddzielnym od tej sprawy, mieć swoje pasje, swoje zainteresowania, swoje życie osobiste, niezależne od życia tutaj dziecka z poprzedniego związku.
1: A nie tylko czekać na to, że się coś zmieni.
0: Tak. Czemu?
1: Bo może się nic nie zmienić.
0: Bo może się nic nie zmienić i wtedy ta strata jest jeszcze większa, ale jeszcze jest druga kwestia. Ten rodzic tak odsunięty, deprecjonowany, czekający miesiącami, latami, naprawdę to nie jest hiperbola, idzie do tego sądu, widzi z drugiej strony rodzica wiodącego, idealnie przygotowanego, z idealnymi wszystkimi papierami, opiniami. Sędziego, który nie widzi, bądź udaje, że nie widzi sytuacji. No i co? No i jak się czuje? Na tej gorszej pozycji. Emocje grają rolę ogromną. Ten człowiek jest odsunięty. Widzi cierpienie dziecka, bo wie ta matka, czy ten ojciec odsuwany, co się realnie działo. I co? I przed sądem zaczyna być mniej wiarygodny, bo okazuje emocje. No i dobrze, że okazuje emocje. Pokazuje to swoje zniecierpliwienie, tę bezradność, tę frustrację. I dobrze, że pokazuje, bo jest człowiekiem autentycznym. I to jest na plus tego rodzica. Ani zwykle bywa przyjmowane na minus. Dlatego, że jest prawdziwym człowiekiem. i ma gorszą pozycję. Najpierw system wymęczy, przemieli, narazi cierpliwość do granic niemożliwości, a potem pokaże, no pan pani się irytuje, denerwuje. No rzeczywiście dziecko może być zagrożone, tak? To jak są oboje rodzice, to się w życiu, jak są ze sobą w różnych sytuacjach prywatnych, zawodowych, społecznych, nie irytują, nie denerwują, bo rura pękła, bo hydraulik nie przyszedł na czas, bo spółdzielnia czy administracja nieruchomościami zawiodła, nie okazuje zniecierpliwienia i wtedy sąd przecież nie wkracza do takiej pełnej rodziny i nie robi ubudu. A tutaj ktoś okazuje emocje uzasadnione i jest złą matką bądź złym ojcem. To jest nonsens. I ten nonsens powinien być natychmiast przerwany, bo jest po prostu nad wyraz szkodliwy.
1: Panie Rafale, my musimy wyjaśnić ten mechanizm manipulacji, bo my tutaj bardzo dużo już powiedzieliśmy o różnych problemach, z którymi takie osoby manipulowane, alienowane muszą się borykać. Natomiast trzeba by wyjaśnić, jak to działa, dlatego że no nie wystarczy, że dziecko zostaje z jedną stroną i ta strona powie coś tam źle o tej drugiej stronie i już dziecko zaczyna o tej drugiej stronie źle myśleć. Trzeba na to, podejrzewam, sporo pracy i zaangażowania. Trzeba też głęboko wierzyć w to, że ta druga strona jest zła, prawda? No bo to nie zadziała tak od razu.
0: Zosiu, no dobrze, no chcesz iść do mamy, no idź do mamy. Ale wiesz, no martwił się będę o ciebie. Wiesz, ja będę tutaj czekał, będę myślał, dzwoń do mnie co godzinę, co tam u ciebie, bo tak się martwię, czy nic ci się nie stanie.
1: Czyli jak spotykasz się z tą drugą stroną, to ja cierpię.
0: Tak, ja cierpię. Jest mi źle. Zobacz, ale to no naprawdę chcesz, no dobrze, no pojedź, ale wróć szybko. Słuchaj, wrócisz szybko, to zrobimy twoje pyszne naleśniki.
1: Przekupstwo.
0: Tak, przyszła babcia Basia, zobacz, babcia Basia już czeka, tutaj już będzie szykowała ciasto na naleśniki. To szybko wróć od mamy. Mhm. Przykład ojca alienującego. Mhm. Bardzo prosty do wdrożenia, brutalny, potły i wstrętny. I to samo może być ze strony matki alienującej. Poczucie winy u dziecka, no bo skoro przyszła babcia, no babcie trzeba ogłosić i... Bo czucie też u dziecka...
1: Specjalnie dla ciebie przyjechała ta
0: babcia.
1: Tak, a
0: ty tutaj babcię zostawisz. Poza tym no, będzie twój ulubiony przysmak, żeby to był tylko przysmak. No, może będzie jakiś większy prezent. No, może będziemy akurat w tę niedzielę, gdzie masz się spotykać z mamą czy tatą, będziemy chodzić regularnie na konie. Tak, jeśli dziecko marzyło o nauce jazdy konnej. Sposobu jest mnóstwo, ale generalnie związanie dziecka, pokazywanie też, że drugi rodzic jest mniej ważny, że drugi rodzic się mniej interesuje, że nic się takiego przecież nie stanie, a może za jakiś czas się będziecie
1: częściej
0: spotykać.
1: Ale czasem ten obraz
0: spotykać.
1: Jest dużo bardziej zniekształcony, czasem ten rodzic jest zobrzydzony już do granic możliwości. Nie można na niego
0: patrzeć.
1: Na podstawie
0: przesadzania jakichś drobnych ludzkich wad, które każdy z nas posiada. Taka ja sytuacja bardzo konkretna z naszego terenu, oczywiście tylko powiem tyle z naszego terenu, czyli z naszego regionu, kiedy przez długie tygodnie, czyli miesiące, matka spotyka się z dzieckiem tylko i wyłącznie przed budynkiem szkolnym, po zajęciach lekcyjnych, a w oddaleniu czeka tata. Tata
1: pilnuje
0: oczywiście obserwuje,
1: już.
0: Pilnuje, żeby ten syn czy córka nie poszedł, nie poszła z mamą
1: nie
0: spędzić
1: wiem, na lody
0: czasu.
1: Na przykład, prawda?
0: Tak. Na przykład. Mhm. Kończy się rok szkolny i te piękne wakacje się zaczynają. Dla tej matki oznacza to koniec spotkań z dzieckiem na cały okres wakacji, bo nigdzie indziej z tym dzieckiem realnie nie ma możliwości spotkania, tylko i wyłącznie
1: pod
0: przed
1: tym
0: tą
1: budynkiem
0: szkołą.
1: Szkoły, tak.
0: Ktoś powie, no dobrze, no ale może przecież z tym dzieckiem gdzie indziej się spotykać. No może, albo nie może, zależy to od dobrej woli taty na tym przykładzie, który przyprowadzi bądź nie przyprowadzi, ale znowu nawet jeśli przyprowadzi, no to znowu będzie cały czas, że tak powiem, tym stróżem pilnującym, co się będzie działo dalej. Dalej u dziecka się ugruntowuje to przekonanie, że może się spotykać tylko i wyłącznie z tym drugim rodzicem, na przykład z mamą, w obecności rodzica, u którego mieszka.
1: Bo więc, może coś mi grozi gdzieś podświadomie,
0: no skoro
1: prawda?
0: Tak się dzieje
1: skoro ktoś
0: i to się
1: mnie
0: utrwala,
1: musi pilnować w
0: czyli
1: tym czasie.
0: Czyli de facto pójście na zasadzie będę się spotykała z synem, córką w towarzystwie tego drugiego rodzica, tak, który przecież no, wytacza przeciwko mnie, działa, żeby się tylko widzieć z dzieckiem. Ktoś powie, no kochający rodzic, bo wszystko zrobi dla spotkania z dzieckiem. Ale jest pułapka, bo utrwala tę dysfunkcję, a wręcz patologię, tak, w której jest w tym momencie, do której został wrzucony. No, są takie pomysły, jak, proszę państwa, to może wspólne wakacje byłych partnerów, byłych małżonków ze wspólnym dzieckiem. Czy to jest możliwe? Teoretycznie jest możliwe. Pytanie tylko, czy to znowu gdzieś tam no, nie malujemy
1: Ale
0: trawy.
1: Rozumiem, w celu zapewnienia tej właściwej opieki dla dziecka,
0: znaczy,
1: tak?
0: Tak, znaczy właściwej opieki, jakby to jeden rodzic nie był w stanie
1: no,
0: się zajmować
1: chyba,
0: dzieckiem.
1: No chyba, że oni chcą się zejść na nowo, no to może wtedy to trochę zmienia postać
0: no, tak,
1: rzeczy,
0: ale ja
1: prawda?
0: Mówię o sytuacji takiej, kiedy no, jest jeden rodzic, a pamiętajmy, że w zorganizowanych formach wypoczynku to... tak wzorcowo, no to powinien być jeden wychowawca na 10 dzieci. Tutaj mamy jedno dziecko czy rodzeństwo, no może troje dzieci, no i ten jeden rodzic powinien wystarczyć w zupełności. Drugi jest całkowicie niepotrzebny. Wydaje mi się, że jeśli w tym momencie byśmy mówili, że to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł w bardzo rzadkich sytuacjach, takich, że ci ludzie mają sprawy między sobą załatwione, że ci ludzie tak naprawdę nie są już w powtórnych związkach, że ci ludzie w pełni autonomicznie pozwalają sobie wzajemnie na kontakty z tym dzieckiem. To nie może być tak, że wyjeżdżają oboje rodzice, byli partnerzy czy byli małżonkowie, na zasadzie, że jeden rodzic znowu jest tym wiodącym, a ten drugi korzysta z tej łaskawości. Bo to znowu utrwalamy dysfunkcję. Chociaż z punktu widzenia sądu pewnie sprawa byłaby załatwiona. No przecież dziecko spędza czas z tym drugim rodzicem. No o co chodzi? Jest to brak zrozumienia sytuacji, gdzie manipulacje są naprawdę widoczne. I niedostrzeganie tego niestety jest pójściem na łatwiznę. Bo może się samo rozwiąże, samo się nie rozwiąże. Potem będziemy płakać, kwiczeć i narzekać, jakie to jest kiepskie zdrowie psychiczne nastolatków, nastolatek czy młodych dorosłych.
1: Dlaczego właściwie rodzice to robią? Oni sobie próbują odbić to, co nie wyszło w związkach i wtedy dziecko staje się taką kartą przetargową. Racja jest po mojej stronie, ty jesteś po mojej stronie, tak? Ty zostałeś ze mną, racja też jest po mojej stronie, tak? Mniej więcej o to chodzi.
0: Znaczy tutaj są dwa powody. Pierwszy to ten taki właśnie o podłożu psychicznym, czyli że wzmacniam siebie obecnością dziecka, wyłączną obecnością dziecka, podkreślę. A druga kwestia, no to jest ta kwestia alimentacyjna. No jeśli to dziecko jest przy mnie, no to tak naprawdę... tak powiem, środki finansowe powinny spływać tylko do mnie, tylko w moim kierunku odnośnie dziecka, a drugi rodzic, mama czy tata, no mogą być co najwyżej bankomatem. Mhm. I to jest, moi drodzy, no bardzo, bardzo niebezpieczne. No bywa tak, że ten rodzic, który jest poddawany alienacji dla świętego spokoju, ulega. Ulega rozmaitym oczekiwaniom, na przykład ograniczeniu władzy rodzicielskiej. No dobrze, że dla świętego, może jak się zdecyduje na to, żeby mi ograniczyć tę władzę rodzicielską, no to może on czy ona odpuści. Nie zgadzajmy się na to. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o taką kwestię techniczną, podejmowanie na przykład decyzji o zapisie dziecka na zajęcia taneczne, to zawsze ten rodzic drugi, który nie mieszka z dzieckiem, może do pewnych czynności jednoosobowo podejmowanych upoważnić rodzica, u którego mieszka dziecko, ale nie znaczy, że ma mieć ograniczoną władzę rodzicielską. Dlaczego? Bo ograniczenie władzy rodzicielskiej jest postrzegane przez większość pracowników ochrony zdrowia, oświaty.
1: Że coś ma na sumieniu.
0: Czasem tej pomocy społecznej tak, tak. Też, chociaż no myślę, że rzadziej, bo tam jest większa ta świadomość problemu alienacji, że coś ma na sumieniu, skoro ma ograniczoną, czyli że to jest grożenie palcem i to jest co za karę. Podczas jest to tylko i wyłącznie czynność administracyjna, która ma coś tam ułatwić. Więc lepsze
1: w dobie ustawy Kamilkowej to w ogóle wszystko się robi problematyczne bardziej.
0: No, ustawa Kamilkowa to jest bardzo
1: A to drażliwe. Już zostawmy, bo to
0: matko jedyna, bo nam
1: się,
0: wybuchnie.
1: Tak, tak.
0: Także ograniczanie władzy rodzicielskiej na zasadzie ograniczenia, no żeby już to było, to może odpuści, jest błędem. Znam taką sytuację i to, uwaga, spoza dużego miasta, spoza wielkiej metropolii, gdzie sędzia, mimo iż na wniosek rodzica wiodącego drugi rodzic zgodził się na ograniczenie władzy rodzicielskiej, nie widząc podstaw dla takiej decyzji, nie przyklepał takiej ugody mediacyjnej w ciemno. Aha, jest podpisane mediacyjne i lecimy, bo nam, że tak powiem, sprawa się zakończy. Co tam, co będzie dalej? Nie zgodził się sędzia. I jakby oboje rodzice mają pełną władzę rodzicielską, tak? Ponieważ uznał, że ta decyzja byłaby niesprawiedliwa, czyli bronię dobrych sędziów. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić, cała grupa zawodowa jest kiepska. Nie. Tylko trzeba uważności, roztropności, rozważności i naprawdę autentycznej miłości, a nie wyświechtanego hasła dobra dziecka.
1: Ja bym chciała, żebyśmy też jeszcze spróbowali wrócić do emocji. Również do emocji jeszcze za chwilę może wspomnimy o dzieciach, ale też o tych rodzicach alienowanych, bo można odnieść wrażenie, że oni w jakimś momencie wchodzą w tę rolę, nie wiem, ofiary, czy być może agresora, czy kogoś takiego, kogo trzeba nie lubić. Sami zaczynają siebie obarczać. Sami zaczynają wierzyć w to, że coś jest z nimi nie tak, skoro dziecko tak na nich reaguje.
0: Bo nie wiadomo w takiej sytuacji, jak się zachować, będąc rodzicem alienowanym. Mhm. Bo jeśli ten rodzic alienowany będzie powściągliwy, to dostanie zarzut, że za mało się stara, za mało zabiega. Tak naprawdę to mało zależy tobie na synu czy córce. Jak ten rodzic będzie bardzo zabiegał, to będzie...
1: Ale mało tego, od dziecka słyszy też. Ty jesteś okrutny, zły i podły, nie wiem, zostawiłeś nas, nie pomogłeś w takich różnych sytuacjach, więc no, gdzieś to poczucie winy, wykluczenia może się pojawiać.
0: Znaczy to poczucie winy, wykluczenia będzie się pojawiać, ponieważ te zarzuty od dziecka są absurdalne. Formułuje je dziecko własnymi ustami, chociaż są nie myślami, przekonaniami dziecka, ale są odzwierciedlaniem przekazu rodzica wiodącego. I u tego rodzica z czasem zaczyna się pojawiać niebezpieczny mechanizm złości wobec własnego dziecka. Podczas gdy tak naprawdę to nie własne dziecko jest źródłem tych oskarżeń, tylko rodzic wiodący. I to jest ta pułapka, bo ten rodzic zaczyna być rzeczywiście postrzegany przez to dziecko coraz bardziej jako ten negatywny, a jeśli próbuje zaprzeczać tym fałszywym tezom formułowanym, to jakby potwierdzał, mhm, tę negatywną narrację. Tak. Nie, potwierdza negatywną narrację, bo stawia się. Aha. Ta matka czy ojciec się stawia, zaprzecza, czyli się kłóci. Bo skoro nie potwierdza zarzutów, które wypowiada dziecko, to znaczy, że się kłóci. Aha. Czyli jest złym rodzicem. Mechanizm izolowania dziecka od rodzica ma na celu obrzydzić tego rodzica dziecku i otoczeniu dziecka, żeby wykreować obraz kogoś szkodliwego z normalnego człowieka. Teraz nagrywałem rozmowę z ojcem, który w ogóle nie ma kontaktów ze swoim dzieckiem. Podjął taką decyzję już w poczuciu bezradności, bo spełniał wszystkie oczekiwania sądu, a od sędziego usłyszał, że stresował dziecko, bo przychodził na widzenia, chociaż przychodził na te spotkania zgodnie z terminarzem sądu. A matka twierdziła, że to stresuje, bo dźwięk domofonu wpływa destrukcyjnie na dziecko. Na wnikliwym kanale na YouTubie za jakiś czas ten materiał zostanie opublikowany i pokazuje dramat rodzica, który no, nawet mandatu drogowego nie płacił, nie jest w żaden sposób szkodliwy, a de facto totalnie został, że tak powiem, wyciśnięty z wszelkiej możliwości wskutek tego, jak został osaczony. Rezygnując z kontaktów z własnym dzieckiem, rodzic ten po prostu ocalił własną psychikę, bo był już na skraju wyczerpania.
1: No, niemniej jednak pan nie zaleca tego, żeby spoczywać na laurach, tylko raczej walczyć.
0: Tak, przy czym ta walka musi mieć swoje granice. Na Facebooku możemy oglądać...
1: Czy krótko mówiąc, nie możemy żyć tylko tym.
0: Nie możemy żyć tylko tym, bo widzimy rodziców, którzy zachowują się już w sposób niestety czasami nieracjonalny i publikują treści w walce o swoje dzieci, słusznej walce, które będą ewidentnie wykorzystane przeciwko nim. Po prostu się zafiksowali na tym jednym temacie.
1: Powiedzieliśmy tutaj o tym, jakie emocje mogą towarzyszyć osobom alienowanym, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze spróbowali się zastanowić nad tym, co się dzieje z dziećmi, bo tutaj zarysował pan taki obraz tego, co się dzieje, kiedy te dzieci są poddawane tym działaniom takim alienacyjnym. I co się wtedy pojawia właściwie w takich dzieciach? Czy to jest lęk, czy to jest na przykład poczucie winy, że ja się chcę, no bo tak, bo tu wspomnieliśmy o tej babci, która będzie czekać, prawda, ona zrobiła te twoje ulubione pierogi, a ty, niedobry, pójdziesz do tego ojca czy matki, prawda, kiedy ta babcia tutaj na ciebie czeka. Czyli poczucie winy.
0: Jeszcze jakiegoś, wstyd. Jeszcze wstyd. Tak naprawdę wstyd. Inni mają oboje rodziców, a ja mam tylko mamę czy tatę realnie przy sobie. Wstydzę się, może coś ze mną jest nie tak. Mhm. Pamiętajmy, że dzieci dość często na siebie biorą w sposób nieracjonalny winę za rozpad związku rodziców. Więc jeśli związek się rozpadł, to pewnie ja byłam przyczyną. W związku z tym muszę wynagrodzić to temu rodzicowi, który tak bardzo się mną zajmuje, tak bardzo się o mnie troszczy, czyli temu rodzicowi, u którego mieszkam, czyli muszę być bardziej posłuszny, posłuszna, poddana wręcz użyję mocnego określenia temu rodzicowi, mamie czy tacie, u której mieszkam, no bo to jest moja jedyna ostoja, a ten drugi dziś jest, jutro może nie będzie. Często, jeśli ten drugi rodzic jest w jakimś innym związku, no to dziecko będzie słyszało od rodzica alienującego. Ten twój tata, czy ta twoja mama, zobacz, już ma kogoś innego, nie będzie miała teraz dla ciebie czasu. Tak więc u tego dziecka to przywiązanie do rodzica wiodącego będzie się coraz bardziej umacniało.
1: Ja słyszałam o takiej sytuacji, w której dziecko po cichu umawiało się z tatą, żeby mamie nie było przykro. Czyli tak, żeby ona o tym nie wiedziała. Myślę, że takie sytuacje też mogą mieć miejsce, bo to jest jakieś takie rozdarcie. Ja nie chcę być nie w porządku względem tego rodzica, z którym mieszkam, ale z drugiej strony no, uczucia się pojawiają.
0: Więc jeśli mamy zdiagnozowany konflikt lojalnościowy przez specjalistów opiniodawczego zespołu specjalistów sądowych albo przez biegłego sądowego i jest wpisane konflikt lojalnościowy u
1: dziecka. Ale to dziecko z tym rozdarciem nie pójdzie. Przecież.
0: Ale to nie dziecko pójdzie, tylko będzie to w toku tych różnych perturbacji sądowych zdiagnozowane. Samo nie pójdzie. Będzie, że tak powiem, doprowadzone przez rodzica wiodącego zgodnie z postanowieniem sądu na diagnozę. Mamy to napisane. To natychmiastowym, logicznym działaniem jest intensyfikacja kontaktów tego dziecka z drugim rodzicem. Dlaczego to się nie odbywa? Bo dziecko się będzie stresowało. To ono się będzie stresowało podczas pierwszego czy drugiego kontaktu. Czy gdyby to dziecko, przepraszam mówiąc brutalnie, wrzucić, zaraz coś powie traktowanie przedmiotowe? Nie. Dosłownie wrzucić, zanurzyć u rodzica bezpiecznego, niekaranego w kontakt długi, to by się okazało, że ta emocja negatywna, ta emocja spowodowana wyobrażeniem,
1: no to manipulacją, której został poddany.
0: Ona tak szybko opadnie. I w tym momencie dziecko dozna ulgi, a tak to zostawiamy dziecko w konflikcie lojalnościowym na lata, który będzie nabrzmiewał i będzie powodował negatywne skutki na dorosłość. I tu jest logika? Nie, tu nie ma logiki, to jest łatwizna.
1: Ja myślę, że ten temat, tak jak mówimy, on się już gdzieś tam zaczął pojawiać, jak pan powiedział, od 5 lat właściwie o tym mówimy. Nie należałoby o tym porozmawiać w szkołach?
0: Jeśli taki temat poruszam
1: jako,
0: jeden,
1: szkołach, tak?
0: jako jeden z elementów troski o zdrowie psychiczne, czyli to, żeby dzieci miały kontakt z obojgiem rodziców i żeby troszczyły się, nawet jak było kiedyś źle, a zwłaszcza kiedy nigdy nie było źle, a nagle się pogorszyło po rozpadzie związku, to ten temat powoduje u osób nastoletnich, bo z takimi pracuję, nie prowadzę zajęć psychoedukacyjnych z młodszymi dziećmi, widać, że poruszenie, widać, że zainteresowanie i widać, że część z tych dzieci w informacjach zwrotnych mówi bardzo dobrze, że pan ten temat poruszył, to jest ważne. Okazuje się, że o sprawach sądowych te dzieci wiedzą, ho, ho, więcej niż przeciętny słuchacz z Radia Łódź, z całym szacunkiem dla przeciętnego statystycznego słuchacza. Tak, bo są uwikłane w te sytuacje i warto o tym mówić, ale wydaje mi się, że równie warto prowadzić takie szkolenia dla nauczycieli, dla kadry oświaty, aby zdawali sobie sprawę z tych mechanizmów i nie dali się uwikłać w te rozgrywki, a na to niestety nie ma miejsca, bo trzeba kolejne punkty różnych reform przerabiać, edukację włączającą szkolić, z RODO szkolić i z tysiąca innych tematów, które są obowiązkowe, na których już śpią nauczyciele. A tam, gdzie kwestia ochrony zdrowia psychicznego, no cóż, no jest wpisana po raz kolejny w priorytetach ministra edukacji na nowy rok szkolny. Także ja zachęcam serdecznie dyrektorów szkół i nauczycieli, aby takie spotkania, rady szkoleniowe nauczycieli organizować na temat właśnie zjawiska alienacji rodzicielskiej. Również służę.
1: A jeszcze dopytam tylko tak na koniec, co zrobić w przypadku podejrzenia alienacji rodzicielskiej? Spytam teraz w imieniu takiego młodego człowieka. Powiedzmy, że on uczestniczył w takiej pogadance i zdał sobie sprawę z tego, że mógł być manipulowany. Że być może jest manipulowany od lat. Co powinien zrobić? Powiedzmy, że ma lat 12, 15.
0: Powinien o tym porozmawiać ze szkolnym pedagogiem, który mógłby tutaj, że tak powiem, przetrzeć szlaki. Co więcej, na mocy przepisów dowiaduje się o podejrzeniu przemocy wobec dziecka, więc powinien uruchomić całą lawinę działań pomocy społecznej i działań prawnych zgodnie z obowiązującymi procedurami. Kolejna nowinka jest taka, że 25 czerwca bieżącego roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął nowelizację przepisów, na mocy których dziecko będzie mogło korzystać, mimo że nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, bez wiedzy rodzica, z pomocy takiej w systemie ochrony zdrowia dotyczącej problemów swojego życia psychicznego. Zobaczymy, jak to będzie działało. To będzie też furtka pozytywna, żeby dziecko o tym mogło opowiedzieć. Specjaliście, który dalej podejmie działania wspierające, o ile sam ten specjalista będzie problem znał i rozumiał. To jest niestety ważne zastrzeżenie, bo ze specjalistami w tym zakresie bywa jeszcze różnie w obszarze tej tematyki. Z tą organizacją tych wizyt bez udziału rodzica, no, mogą się wiązać jeszcze inne perturbacje, niestety, bo jest to bardzo dobry pomysł, ale niesie też pewne zagrożenia, o nich może kiedy indziej.
1: No to w takim razie tyle dzisiaj. Jeżeli chodzi o to, no bo tutaj spytałam o dzieci, czyli to, że one mogą podejrzewać, że mogły zostać zmanipulowane, ale w przypadku podejrzenia tej alienacji rodzicielskiej, w przypadku rodzica tego odrzuconego, to oczywiście konieczny jest kontakt z prawnikiem i myślę, że no, jeśli sytuacja miałaby trwać długo, to podejrzewam, że terapia też nie zaszkodzi.
0: Tak, ale terapia dla rodzica, który jest alienowany, indywidualna, terapia dla rodzica alienującego by się przydała. Terapia odbudowująca więzi.
1: Ogólnie rodzinna byłaby
0: nie.
1: najlepsza.
0: A właśnie nie rodzinna.
1: A właśnie nie. No
0: a właśnie nie rodzinna, która jest często postanawiana przez sąd i jest nie do zrealizowania. Bo jak mamy pracować z ludźmi, którzy są uwikłani w relację przemocową, którzy nie są już razem i nie zamierzają być razem. To są po prostu takie czcze oczekiwania nierealne, ale fajnie to zapisać, bo terapia rodzinna ładnie brzmi. Nie tylko w radiu. Na papierze postanowieniu sądowym również.
1: Jedno jeszcze pytanie mam na koniec. Alienacja to jest przemoc?
0: Ewidentna przemoc, ponieważ polega na izolowaniu,
1: no to powinna
0: wywieraniu
1: być łatwa,
0: wpływu.
1: To powinna być prosta sprawa w tej chwili, mówię, w dobie tej ustawy
0: jest?
1: Kamirkowej.
0: Oczywiście,
1: to
0: że jest bardzo
1: być
0: prosta.
1: Naprawdę krótka piłka.
0: To dlaczego prokuratorzy umarzają te sprawy? To jest zagadka, skoro są przesłanki dla zjawiska przemocy.
1: To zagadką zakończymy w takim razie. Rafał Łosiński, pedagog, publicysta, prowadzący na YouTubie Wnikliwy kanał, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję również ja, Iza Berkowska. Zapraszam na stronę Radia Łódź do zakładki O tym nie chcemy rozmawiać.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
3: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę o poranku i na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Bełchatowa, Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei.
2: Witam serdecznie, pozdrawiam całą Łódź.
1: Wszystko co w Łódzkiem to najważniejsze, ale zaczniemy jednak od spraw krajowych. Pana sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości cieszy, czy jednak smuci, bo kończy się ten PiS, który znaliście do tej pory? Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na PiS Jarosława Kaczyńskiego, Przemysława Czarnka i na PiS Mateusza Morawieckiego. Około 40 parlamentarzystów nie podpisało tak zwanych lojalek, w których mieli oświadczyć, że rezygnują z członkostwa we wszelkich stowarzyszeniach sprzecznych z działalnością PiSu. Chodzi głównie o Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. To dobra wiadomość dla Konfederacji czy zła?
2: Powiem szczerze, że mało mnie to obchodzi, z racji tego, że jeżeli oni przed zdobyciem władzy już się pokłócili o stołki, no to to jest ich odpowiedzialność. My jako środowisko Konfederacji koncentrujemy się na tym, żeby przedstawiać możliwie jak najlepszą ofertę dla wyborców. Jeżeli się okaże, że będziemy najsilniejszym środowiskiem politycznym po tej stronie centroprawicowej, to z pewnością jest to jakiś dla nas sukces, ale też ogromna odpowiedzialność, którą bierzemy pod uwagę.
1: Zaraz się może okazać, że będą cztery formacje na prawicy, które przekroczą próg wyborczy. Chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej i o Rozwój Plus, który na razie dopiero zaczyna raczkować w tej średniej sondażowej. Średnia sondażowa to 5,1, to się może zmienić. Konfederację od Prawa i Sprawiedliwości dzieli już niecałe 10 punktów procentowych według średniej sondażowej. Będzie mijanka?
2: Zobaczymy. To wyborcy będą o tym decydować. Natomiast no to, że takie zamieszanie jest w Prawie i Sprawiedliwości w tym momencie, gdzie no z jednej strony widzimy rekordowe, niskie poparcie dla rządu Donalda Tuska i to w instytucji rządowej CBOS, gdzie blisko 50% negatywnie ocenia działalność rządu. Z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość, tak jak wspomniałem, pokłóciło się o władzę, mimo że jeszcze jej nie zdobyli. Co też pokazuje, że troszeczkę są nieodpowiedzialni. No po tej naszej stronie centroprawicowej widać, że dużo demokracji, chyba dużo więcej niż po stronie centrolewicowej.
1: A który PiS jest potencjalnie według pana lepszym partnerem koalicyjnym? Czy to w regionie, czy to w samorządzie gminnym, czy to na arenie krajowej PiS Kaczyńskiego, czy PiS Morawieckiego i harcerzy?
2: Nie wiem, czy PiS Morawieckiego można w ogóle tak nazywać. Troszeczkę wydaje mi się to nadwyrost.
1: Niektórzy mówią rozwójnicy od tego stowarzyszenia.
2: No wiadomo, tych złośliwości będzie dosyć dużo, ale ja bym nie zakładał, że jeszcze nie będzie takiej sytuacji, że w wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki wystartuje z list Prawa i

0: Sprawiedliwości. Kluczowe będzie teraz ten okres, czy mają szansę na wejście na ten rynek polityczny, a to naprawdę nie jest takie proste.
1: A Prawo i Sprawiedliwość Kaczyńskiego jest według pana wiarygodne czy niewiarygodne w obecnej krytyce Mateusza Morawieckiego i czasów jego rządu? Polityki covidowej, ustępstw wobec Unii Europejskiej, Zielonego Ładu?
0: No, Jarosław Kaczyński rządzi jednoosobowo tym środowiskiem politycznym i rządził również jednoosobowo, gdy premierem był Mateusz Morawiecki, którego pamiętamy, jak w jaki sposób był powoływany. Było wotum nieufności dla pani premier Beaty Szydło, które zostało odrzucone przez parlament, a następnie Kaczyński jednoosobowo kazał zmienić premiera, więc naturalne jest, że za całość rządów Prawa i Sprawiedliwości największą odpowiedzialność ponosi Jarosław Kaczyński i to on się podpisuje pod tymi wszystkimi rozwiązaniami. Lockdowny, zgoda na rozszerzenie polityki klimatycznej, Zielony Ład, który będzie uderzał między innymi w moje rodzinne miasto Bełchatów. Więc i nie tylko, bo Zielony Ład uderza w portfele wszystkich Polaków, ponieważ mamy dużo droższe koszty życia w związku z tym, że walczymy z klimatem, bo podobno planeta płonie. Dlatego Jarosław Kaczyński jest liderem obozu Prawa i Sprawiedliwości i ponosi pełną odpowiedzialność za te rządy.
1: W pańskim okręgu, w okręgu piotrkowskim, z PiSu odszedł, został wyrzucony. Tutaj niepotrzebne skreślić, bo też jest już walka o narrację między jednym PiSem a drugim. Z PiSu odszedł lub wyleciał poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego. Pan widzi tutaj pole do współpracy między Konfederacją a posłem Lorkiem, czy też Rozwojem Plus?
0: Nie wiem, o jaką współpracę pan redaktor pyta. Konfederacja jest środowiskiem politycznym, które powstało w sprzeciwie do i Platformy Obywatelskiej, i do Prawa i Sprawiedliwości. My koncentrujemy się na naszej ofercie politycznej, na prawdziwych reformach, które muszą zmienić naszą ojczyznę. Reformach również odważnych, reformach w systemie ochrony zdrowia. Widzimy, jak obecne sytuacje w systemie ochrony zdrowia funkcjonują. No, jest dużo do naprawy i my chcemy naprawić naszą ojczyznę, a nie koncentrujemy się na jakichś tam układach politycznych.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Bełchatowa Patryk Marian z Konfederacji Nowej Nadziei. To eksperci zdecydują o lokalizacji drugiej w Polsce elektrowni jądrowej. Mówił niedawno premier Donald Tusk. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że oba miasta rywalizujące o lokalizację tej drugiej elektrowni jądrowej w Polsce, czyli zarówno Bełchatów w Łódzkiem, jak i Konin w Wielkopolsce, mają dobre szanse, żeby zostać ulokowane? Czy dzisiaj po blisko już 2 latach dyskusji, lobbingu za lokalizacją elektrowni jądrowej w Łódzkiem jesteśmy bliżej sukcesu, czy dalej od niego, czy jesteśmy w tym samym miejscu, w którym 2 lata temu?
0: No, chyba jesteśmy dalej z racji tego, że premier z jednej strony powiedział, że drugi projekt jądrowy w Polsce powstanie w Bełchatowie. Teraz widzę, że gdzieś z tych słów niestety się wycofuje. Kluczowa konferencja prasowa i aktualizacja programu polskiej energetyki jądrowej wykazała, że decyzje co do lokalizacji zostaną podjęte w 2028 roku. I powiedział to minister energii, jak i również minister, który operacyjnie zajmuje się tą dziedziną, czyli pan Wrochna. Co świadczy o tym, że o drugiej lokalizacji i to, czy elektrownia jądrowa będzie w województwie łódzkim, będą podejmowali inni ludzie niż Donald Tusk.
1: Ale pan myśli, że ostatecznie się uda, że ta druga elektrownia jądrowa, być może jeszcze zanim powstanie nawet pierwsza, będzie ulokowana w Łódzkiem? Gdyby pan miał postawić swoje pieniądze na to.
0: Nie wiem, czy się uda, ale na pewno całe województwo musi ciężko pracować, żeby walczyć o to, żeby to miało miejsce właśnie w województwie łódzkim, w regionie bełchatowskim, ponieważ no jest to koło zamachowe dla rozwoju naszego województwa, inwestycja potężna, kilkaset miliardów złotych, więc to zdecyduje, czy województwo łódzkie naprawdę gospodarczo, prężnie będzie się rozwijało, czy będzie miało pewne zaległości wobec tych województw, gdzie te inwestycje publiczne będą się realizowały. Więc to jest naprawdę nasz interes wspólny ponad podziałami i musimy o to walczyć każdego dnia.
1: W 2029 roku kolej ma powrócić na trasę Bełchatów-Piotrków-Trybunalski. Harmonogram jest bezpieczny, bo to już za 3 lata.
0: No to bardziej pytanie do PKP PLK, ponieważ oni realizują tą inwestycję. My tylko zabezpieczamy część wkładu własnego.
1: Chociaż... 30 milionów, to jest dużo dla takiego miasta.
0: No bardzo dużo. Budżet 400, z czego 10% to takie koszty w miarę, raczej to taki fundusz, nazwijmy to inwestycyjny. Reszta to koszty stałe, w dużej mierze oczywiście oświata, ale podobnie to wygląda w innych samorządach. Więc no, ale damy radę. Pójdziemy do banku, weźmiemy kredyt, zapłacimy, ponieważ miasto Bełchatów jest jednym z największych miast w Polsce, które nie ma połączenia kolejowego. Gdzieś, gdy były różne strategie programów infrastrukturalnych realizowanych w Polsce, to ktoś chyba, kto to analizował przez przypadek, położył kubek z kawą na mieście Bełchatów i nie zauważył, że i pod kątem infrastruktury drogowej, ale przede wszystkim infrastruktury kolejowej jesteśmy wykluczeni. Cieszę się, że teraz jest projekt, jest dokumentacja techniczna w tym zakresie, będzie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy. Miasto Bełchatów zabezpiecza wkład własny, bardzo duży, ale no, pójdziemy do banku, weźmiemy kredyt i będziemy go spłacać. Najważniejsze, żeby była kolej dla Bełchatowa. Walczymy o to wspólnie i mam nadzieję, że uda się to zrealizować i w 2029 roku najwyżej z panem redaktorem wywiad sobie przeprowadzimy już w tej ciuchci.
1: To już umówieni za 3 lata, tak mam jest. Nadzieję. Bełchatów ma kolejne sukcesy sportowe. Zawodnicy Bełchatowskiego Klubu Lekkoatletycznego i UKS Champion Bełchatów osiągnęli świetne wyniki podczas mistrzostw kraju oraz Europy. Najlepiej wypadł Nikodem Dymiński, który walczył srebrny medal w biegu na 100 metrów, 10,5 sekundy, nieco ponad, 10,54. Walkę o złoto przegrało zaledwie 0,003 sekundy. Jest apetyt na więcej?
0: Myślę, że tak, ale Nikodem, no, ta różnica czasowa naprawdę rzadko spotykana, nawet w lekkoatletyce 0,03, to nie wiem, jak to musiało wyglądać, jak to zostało przeanalizowane. Ogromne gratulacje dla Nikodema, ale i również dla Łukasza Jasińskiego, również dla Mateusza Wośko, który zdobył złoty medal mistrzostw Polski U20, również dla Alicji Morawiec, więc naprawdę cieszą sukcesy sportowe, ale i nie tylko. Ostatnio jeden z Bełchatowian, gdzie wspólnie właśnie była zrzutka po to, żeby mógł wylecieć do Ameryki na matematyczne na kurs związany, konkurs związany z matematyką w prestiżowej uczelni w Stanach Zjednoczonych, zajął właśnie 4. miejsce. Tam byli najlepsi uczniowie matematyki z całego świata, więc ogromne gratulacje. Cieszy, że mamy tak zdolną młodzież w Bełchatowie.
1: Trzymamy kciuki. Panie prezydencie, woli pan być prezydentem Bełchatowa czy posłem na Sejm Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej? Pytam nie bez kozery, dlatego że za 1,5 roku mamy wybory parlamentarne. I załóżmy, że Sławomir Mentzen przychodzi do pana i mówi: Patryk, musisz.
0: No to często tak było. Nie chcę, ale muszę. Koncentruję się na tym, do czego zostałem powołany przez mieszkańców miasta Bełchatowa. Ten wybór był dosyć niestandardowy. Jestem jedynym przedstawicielem Konfederacji w całej Polsce na urzędzie prezydenta miasta. Dziękując mieszkańcom, każdego dnia staram się spełniać ich oczekiwania. Wkładam całe serce w rozwój mojego rodzinnego miasta. I to jest ten moment. Jaka będzie przyszłość? Naprawdę trudno powiedzieć, to nie czas i miejsce.
1: Ja spoglądam na tą prognozę wyborczą na ewybory.eu. Konfederacja wzięłaby 2 mandaty w okręgu piotrkowskim, Prawo i Sprawiedliwość 4. Gdybyśmy rzeczywiście mieli starcie Anny Milczanowskiej i Krzysztofa Cieciury z Prawa i Sprawiedliwości, Grzegorza Lorka z Rozwoju Plus i Patryka Mariana z Konfederacji, to szykowałaby się dość ciekawa bitwa. Na pewno warto byłoby obserwować.
0: No, mam nadzieję, że warto obserwować również rywalizacje polityczne. Niektóre dzieją się w mieście Łodzi, ale w okręgach otaczających stolicę naszego województwa.
1: Prezydent Bełchatowa Patryk Marian, Konfederacja Nowa Nadzieja. Już chciałem powiedzieć poseł. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, tygodnia, do usłyszenia przez cały dzień i tydzień na antenie Radia Łódź i radiołódź.pl.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

Nie wiadomo kiedy napisał się film. Nikt nie mówił mi, że zagrać mam w nim. W pół drogi na księżyc, od Gamy do dziś, ci sami, choć inni.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dramat na basenie w Łodzi. 8-letni chłopiec walczy o życie po podtopieniu w akwaparku Fala. Łódzka Retkinia po festiwalu. Trwa wielkie sprzątanie błoni po Łódź Summer Festival. Czystka w PiS. Komitet polityczny partii ma dziś usunąć ponad 40 parlamentarzystów. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne słabe opady deszczu. Ośmioletni chłopiec walczy o życie po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Wczoraj na Fali w Łodzi 7-letni chłopiec, który przebywał tam z grupą dzieci podczas półkolonii, miał zostać zauważony pod wodą przez jednego z gości obiektu. Były to półkolonie organizowane przez zewnętrzną szkołę pływania. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad 30 minut. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca, który wczoraj trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, mówi rzecznik Adam Czerwiński.
3: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii. Jest w stanie skrajnie ciężkim.
2: Mamy też już oświadczenie akwaparku. Jak przekazał pełnomocnik basenu Marcin Masłowski, wakacyjny kurs pływania prowadziła zewnętrzna szkoła, a opiekę nad grupą dzieci sprawowali jej pracownicy. Przedstawiciele Fali zabezpieczyli monitoring. Wielkie porządki po Łódź Summer Festival. Przez ostatnie 3 dni na łódzkich błoniach bawiło się ponad 150 tysięcy osób każdego dnia. Festiwal to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z kraju i zagranicy, a od wczoraj miejskie służby sprzątają na Retkini. Jak wydarzenie oceniają mieszkańcy?
4: Trochę uciążliwe to jest, no bo to jednak dużo ludzi tu mieszka, a jednak hałas bardzo taki dokuczliwy.
5: Raz na ruski rok, no to czemu nie?
6: Teren był okej. Myślę, że ludzie, że tak powiem, trochę zawiedli, bo zachowanie ludzi było nieodpowiednie.
7: Teren na błoniach ma swoje ograniczenia. Dla nas najważniejsze było to, żeby każdy, kto jest na terenie festiwalu, był bezpieczny, żeby tutaj nie było incydentów i było bezpiecznie, spokojnie, były naprawdę drobne incydenty.
2: Odpowiada Radiu Łódź wiceprezydent Tomasz Piotrowski. W sobotę podjęto decyzję o zamknięciu bramek, bo osiągnięto limit uczestników, czyli 150 tysięcy. 6 osób rzucało w policję butelkami i kamieniami. Wszyscy zostali zatrzymani.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Komitet polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich jest były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki, a szczegóły zna Michał Fabisiak.
8: Kierownictwo PiS tłumaczy, że frakcja Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii.
9: Nie składając deklaracji, parlamentarzyści skupieni wokół Mateusza Morawieckiego zrezygnowali z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości.
8: Mówi przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak i dodaje, że buntownicy wciąż mają szansę zmienić się zdanie i wrócić do partii. O zabliźnienie ran może być jednak trudno, bo zwaśnione frakcje atakują się w mediach. Nawet premier Donald Tusk, którego rozłam w PiS raczej nie ma, mówi, że wolałby, aby polityka nie opierała się na takich sporach.
10: W polityce ludzie, którzy doprowadzają do nieustannych konfliktów i takiej szamotaniny, są po prostu niebezpieczni.
8: Ludzie Mateusza Morawieckiego uważają, że są ofiarą intrygi i zapowiadają założenie własnego klubu parlamentarnego.
2: Tymczasem prawica prowadzi w sondażach. Według średniej wybory EU większość w Sejmie mogłyby dziś stworzyć PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej i Partia Morawieckiego. Na ten temat porozmawiamy dziś po 8.10 z gościem Radia Łódź, posłem Maciejem Koniecznym z partii Razem. Strażacy z województwa łódzkiego jadą do Hiszpanii gasić pożary lasów. Chodzi o pożary, które z powodu wysokich temperatur i suszy pustoszą środkową część kraju. Do Hiszpanii pojedzie 105 polskich strażaków, wśród nich 15 z województwa łódzkiego, informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.
11: Są to strażacy z modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli specjalnie grupy strażaków przeszkolonych, odpowiednio umundurowanych do gaszenia lasów. Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów przeciwpożarowych.
2: W tej specjalistycznej grupie są strażacy z różnych części województwa łódzkiego, m.in. Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Strażacy wyruszą do Hiszpanii 10 sierpnia, a Hiszpanię wspierają nie tylko Polacy. Pomoc wysyłają m.in. strażacy z Włoch i Grecji. Skrót najważniejszych wiadomości Radia Łódź za pół godziny. Zapraszam.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: No to jeszcze rzut oka do prognozy pogody. Dzień zachmurzony, mały i miarkowany, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotnie popada dzisiaj deszcz w naszym regionie. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na

tak, niech to będzie piękny dzień. YouTube na początek, 10 minut teraz po godzinie 6, no to czas, aby zajrzeć do naszego muzycznego kalendarium. 81 lat temu, a więc w 1945 roku urodził się Rick Wright, a więc oczywiście klawiszowiec grupy Pink Floyd. No i takie floydowskie wątki pojawią się jeszcze w naszej audycji przed godziną 9, to już teraz mogę zdradzić. A jak wiadomo, partie Wrighta odegrały niebagatelną rolę w kreowaniu brzmienia, chociażby na takich płytach jak The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, czy The Division Bell. Artysta zmarł we wrześniu 2008 roku w wieku 65 lat. To dopiero historia. 57 lat temu moskiewska policja ogłosiła, że setki publicznych budek telefonicznych zostało zdewastowanych przez złodziei, którzy wykręcali części automatów telefonicznych. Czemu tak się działo? Otóż skradzione części służyły do przekształcania zwykłych gitar akustycznych w te elektryczne. Plaga kradzieży zaczęła się po publikacji artykułu w jednym z młodzieżowych pism, w którym dokładnie opisano, jak zbudować elektryczną gitarę przy użyciu telefonicznych części. No to skoro dzisiaj taka rocznica, no to przydałaby się jakaś porządna gitara elektryczna. Może coś takiego?

oj, ciężkie są te urlopowe poranki, no ale przy takiej muzyce można zdecydowanie się rozbudzić. Czy to jeden z najsłynniejszych gitarowych riffów? Pewnie jeden z najsłynniejszych zdecydowanie. Pierwsza dziesiątka to pewnie tak, Paranoid i Black Sabbath w Radiu Ci o poranku, teraz 13 minut po godzinie 6. No i pora, aby zajrzeć jeszcze do naszego kalendarza. Dzisiaj imieniny świętują Wiktor i Tina. Wszystkiego dobrego. Wschód słońca dzisiaj 10 minut przed godziną 5. Słońce zajdzie 38 minut po godzinie 20. W związku z tym dzień potrwa 15 godzin i 39 minut. Nadal najdłuższe dni w roku. Dzisiaj także Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No takie nieoficjalne święto. Ja raczej świętować dzisiaj tego święta nie będę. 15 minut po 6 teraz.

0: 17 minut po godzinie 6 i no to w telegraficznym skrócie, tak skrótowo o tym, co przed nami do godziny 9. Zajrzymy między innymi na stację paliwa, tam zdecydowanie nerwowo. Stara zasada płacz i płać ma się dobrze. Olej napędowy gdzieniegdzie powyżej 8 zł za litr. 95, ta najpopularniejsza benzyna, także wyjątkowo droga. No i jest to pytanie, jak długo potrwa jeszcze ten ból.
1: Olej napędowy jest droższy niż benzyna. Zawsze był na odwrót. Nie wiem dlaczego.
2: Był spokój, a baryłka spadła ropy? Chyba nie.
3: Spadła.
2: No widzi pan, a czemu tu u nas nie spadło?
4: Ten spadek cen ropy, który notujemy od początku tygodnia, spowoduje, że oddalimy się od takiej groźby przekroczenia średniego poziomu cen wyraźnie powyżej 8 zł.
0: No to zerknijmy na notowanie. No i ciąg dalszy dobrych wiadomości, no bo ropa Brent o poranku tanieje. $87 teraz kosztuje za baryłkę, no i za te spadki dzisiaj mocno trzymamy kciuki. Około 8.40, jak codziennie od poniedziałku do piątku wakacje, podróżowanie z radiem, a więc nasze wycieczki po kraju. Gdzie dziś będziemy?
5: To jest takie miejsce, z którym się nie można rozłączyć.
6: Ktoś kiedyś powiedział o ładowaniu akumulatorów. Właśnie tutaj się akumulatory ładuje. Tak pozytywna energia jest w ogóle z tej Góry Świętej Anny.
5: Mi się wydaje, tu można i siły czerpać. Wie pani, to jest takie miejsce. Chyba długiego nie ma takiego w Polsce.
0: Mówiłem, że freudowskie wątki gdzieś nam się będą przejawiały. No to teraz troszkę tak zdradziliśmy. A więc dzisiaj Wyżyna Śląsko-Opolszczyzna i wyprawa na Górę Świętej Anny przed nami około 8.40. Wcześniej, bo po 8.00 spotkanie polityczne. Dzisiaj naszym gościem będzie poseł partii Razem Maciej Konieczny. No tak jest, że lato w pełni. Teoretycznie sezon ogórkowa w polityce, trzęsienie ziemi, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, także ogromne przetasowanie na krajowym politycznym podwórku. Prawica prowadzi w sondażach według średniej sondaży. Większość w Sejmie kolejnej kadencji mogą mieć Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej, no i ta nowa potencjalna partia Mateusza Morawieckiego, która pewnie pojawi się na scenie politycznej, poza parlamentem Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i partia Razem, a mniejszość sejmową mogłyby stanowić Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. No i o tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 8.00. Przypomnę, naszym gościem będzie poseł Maciej Konieczny z partii Razem. 20 minut po 6.00 teraz.

24 minuty po godzinie 6. Studio Mapa Radio Łódź.pl 606-78-78-78. To w każdej sprawie kontakt z nami. W każdej sprawie, którą poruszam na naszej antenie. Tych spraw będzie dzisiaj sporo, a niebawem, bo o 6.30, więc za 6 minut skrót najważniejszych informacji Małgorzata Bożewicz.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
4: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
3: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
4: No ale
3: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze 6:30.

0: No to przed nami skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
1: Groźny wypadek na A1 w powiecie łęczyckim. 4 osoby są ranne. Bus uderzył w bariery. Autostrada jest nieprzejezdna. Służby apelują o ostrożność. Do tego tematu wrócę w wiadomościach Radia Łódź o 7. 8-letni chłopiec walczy o życie po podtopieniu w łódzkim akwaparku. Wczoraj dziecko, które przebywało tam z grupą innych dzieci podczas półkolonii, miało zostać zauważone pod wodą przez jednego z gości obiektu. Były to półkolonie organizowane przez niezależną szkołę pływania. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Reanimacja trwała ponad 30 minut. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca, który trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Poseł Grzegorz Lorek złożył rezygnację z uczestnictwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus i wraca do Prawa i Sprawiedliwości. Poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek, dodając, że polityk składa wymagane przez kierownictwo ugrupowania oświadczenie. Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy zostali wykluczeni z PiS po tym, jak odmówili zakończenia działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Ostateczną decyzję w tej sprawie ma podjąć dziś Komitet Polityczny PiS. Zdaniem kierownictwa partii aktywność polityków w stowarzyszeniu szkodziła całemu ugrupowaniu. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych o brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z nich próbował uciec z miasta. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 27 i 45 lat. Trzeci ze sprawców pobicia jest poszukiwany przez policję. Obaj zatrzymani byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różne przestępstwa. Wtorek to w Waszyngtonie dzień o wielkim znaczeniu, nawet jak na standardy Białego Domu. Pogrzeb wieloletniego republikańskiego senatora Lindsaya Grahama ściąga do stolicy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Obaj spotkają się oddzielnie z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu, by omówić dwie różne wojny, konflikt na Ukrainie oraz kwestię wojny z Iranem. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 7:00.
0: Dzień zachmurzenie mało umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie może w województwie łódzkim dzisiaj popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to teraz nadal na termometrach około 14 stopni. W ciągu dnia temperatura maksymalnie podskoczy do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty z kierunków zachodnich, na barometrze 995 hektopaskali.

0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 28 minut do godziny 7, no i co tu kryć, mamy taki pogodowy miszmasz, a w weekend upalnie, wczoraj wyraźne ochłodzenie, dzisiaj jego ciąg dalszy, jutro znowu wyraźnie cieplej, w czwartek powyżej 30 stopni, 34-33 stopni, tak to będzie wyglądało w województwie łódzkim. Na zegarze 28 minut do godziny 7, my słuchamy Radia Łódź audycji porannej.

24 minuty do godziny 7, a niebawem poranna prasa, w niej między innymi o tym, że pieniądze na wynagrodzenia pożerają budżety szpitali i to nie tylko w Łodzi. W jednej z placówek w Łodzi przez 4 lata koszty wynagrodzeń wzrosły o 90% i do tego tematu wrócimy niebawem. Także w prasie o tym, że Redkinia po festiwalu Łódź Summer Festival wygląda jak po przejściu tornada. Ten temat także u nas niebawem na antenie.

0: To Skubas, a teraz na zegarze 20 minut do godziny 7.
1: Przegląd prasy.
0: No to zaglądamy do porannych gazet i na początek prasa lokalna i Dziennik Łódzki. Tutaj wspomniany przeze mnie temat. Pieniądze na wynagrodzenia pożerają budżety szpitali i to nie tylko w Łodzi, bo gazeta zapytała także o wynagrodzenia w Zgierzu i Pabianicach. No i okazuje się, że na leczenie pacjentów bardzo często pozostaje od 20 do 25% budżetu szpitali. Dyrektorzy szpitali płaczą i płacą. Zarządzający placówkami nie mają na to wpływu, bo najniższe wynagrodzenia zasadnicze niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych reguluje ustawa z 8 czerwca 2017 roku, która precyzyjnie określa to minimum dla każdej z grup zawodowych. Co więcej, to minimum rośnie tak jak średnia krajowa. W okresie od lipca 2022 roku do lipca 2026 roku nastąpił wzrost wynagrodzeń dla personelu medycznego o ponad 90%. Tak mówi Julia Ścigała, rzecznik prasowy szpitala imienia Kopernika w Łodzi. Pieniądze na wynagrodzenia pożerają budżety szpitali i to nie tylko w Łodzi. Ten temat i ten tytuł dzisiaj w Dzienniku Łódzkim. Jeszcze rzut oka na pierwszą stronę tej właśnie gazety i temat, o którym także opowiadamy oczywiście na antenie Radia Łódź. Rytkinia po festiwalu jak po przejściu tornada. Łódź Summer Festival przyciągnął ponad 200 tysięcy osób z całej Polski i to niewątpliwie ogromny sukces frankfacyjny. Jednak wydarzenie miało być przede wszystkim prezentem dla łodzian z okazji urodziny miasta. Nie dla wszystkich okazało się być takim upominkiem, takim prezentem. Byłem w trybie przetrwania. Najgorszy był hałas, łupotało tak, że nie dało się spać. Każdy koncert mogłem sobie wysłuchać ze swojego mieszkania w nocy. Po ulicy nieustannie jeździły karetki i policyjne samochody na sygnałach. Tak mówi w rozmowie z Dziennikiem jeden z mieszkańców Rytkini. Rytkinia po festiwalu jak po przejściu tornada. Teraz rzut oka do prasy ogólnopolskiej, a konkretnie na pierwszą stronę Rzeczpospolitej. No i tutaj najnowszy, gorący sondaż polityczny dotyczący poparcia dla partii politycznych już po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości. Jak się okazuje, PiS wyraźnie traci poparcie w tym badaniu. Mateusz Morawiecki i politycy, którzy w piątek opuścili Prawo i Sprawiedliwość, mogą obecnie liczyć na poparcie na poziomie 7,4%. Tak wynika z najnowszego sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wyraźnie straciło w notowaniach. Dziś na PiS chce głosować 17,3% respondentów i to o prawie 6 punktów procentowych mniej niż na początku lipca. Na pierwszym miejscu i tutaj wielkich zmian, jeżeli chodzi o poparcie, nie ma. Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 30%, za Prawem i Sprawiedliwością, przypomnę, 17,3%, Konfederacja 12,3% i tutaj spadek o 1 punkt procentowy w stosunku do wcześniejszego badania. Dalej Konfederacja Korony Polskiej, to jest ugrupowanie Grzegorza Brauna, prawie 11%, 10,9%. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, to ta formacja, w przyszłości pewnie partia polityczna, 7,4%. Na Lewicę chce zagłosować 7% Polaków. No i pod progiem wyborczym Polskie Stronnictwo Ludowe 2,8%. Partia Razem 1,6%. Polska 2050,5% poparcia. Ja tylko przypomnę, że także do tych sondaży wrócimy w naszej rozmowie po godzinie 8. Naszym gościem będzie poseł partii Razem Maciej Konieczny. No i pewnie będzie okazja także o to najnowsze badanie zapytać. Teraz na zegarze 16 minut do godziny 7.

0: Teraz na zegarze 10 minut do godziny 7.
1: Powtórka z historii.
0: Dobrze znany sygnał, no i to dopiero filmowa historia. 101 lat temu, a więc 28 lipca 1925 roku w Bełchatowie urodził się Herschel Haft, późniejszy Harry Haft, amerykański bokser zawodowy, który pierwsze pojedynki na ringu toczył w niemieckich obozach koncentracyjnych. Wychował się w Bełchatowie, gdy wybuchła wojna, miał zaledwie 14 lat. Po likwidacji bełchatowskiego getta trafił do kilku niemieckich obozów śmierci. Przeżył, bo ku uciesze Niemców stawał do walki bokserskiej na śmierć i życie. Przez kilka miesięcy z rzędu w każdą niedzielę Haft mierzył się z 3 lub 4 przeciwnikami. W sumie stoczył 76 walk. Wszystkie wygrał. Dzięki temu wygrał także swoje życie. Po wojnie osiadł w USA, gdzie walczył m.in. z legendarnym Rockim Marciano.

7 minut do godziny 7. Słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, a niebawem na scenę najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz, także pierwszy poranku raport drogowy Damian Grosicki. Polecam, warto posłuchać. Także oczywiście po godzinie 7 wiadomości ze świata sportu i prognoza pogody.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
5: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
7: Zbliża się 7, więc wyjeżdżamy na drogi Łodzi i regiony. No i sprawdzamy, co się na nich dzieje. Konkretnie robi to w naszym imieniu Damian Grosicki. Dzień dobry.
8: Witam.
7: Damian, jak teraz wygląda sytuacja?
8: No to Turki cię interesują, tak? A
7: bardzo.
8: Jakoś ostatnie 2 tygodnie to cię nie interesowały. No dobrze, to sprawdzamy. Łódź. I znów nie będę oryginalny, wspominając o Włókniarzy, Palki, Pojezierskiej czy Szczecińskiej między Aleksandrowską a Świętej Teresy. W tych miejscach należy albo zwolnić, albo jechać objazdami. Brzydko jest też na Piłsudskiego i Przędzalnianej, a przy okazji drogowcy rozpoczęli remont na Ruchliwej, a później przeniesie się na Kolejową. No i na Rudzie Pabianickiej nadal remontowana jest Staroródzka. To tak gwoli przypomnienia. To jeszcze Zgierz i ulica Wiosny Ludów. Włączenie się w Aleksandrowską może być kłopotliwe, a na Krótkiej mamy zakrzywienie czasu, bo niby krótka, a przejazd długi. I ulica Łódzka to jakby ktoś pierwszy raz od pewnego czasu miał nią jechać na przykład po urlopie. Kolejne informacje z dróg za pół godziny.
7: Bardzo dziękujemy. Tymczasem minęła godzina 7, tu Radio Łódź. W studiu Małgorzata Błażewicz, czas na najważniejsze informacje.
9: 7 osób zatrzymanych przez policję. Taki jest bilans Łódź Summer Festival. Dramat na basenie w łódzkim akwaparku. 8-latek w stanie krytycznym. Rząd może zamrozić ceny paliw. Premier Tusk zapowiada regulowane ceny na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Zaczynamy jednak od groźnego wypadku na A1 w powiecie łęczyckim. 4 osoby są ranne. Na autostradzie A1 w gminie Piątek w kierunku Gdańska bus uderzył w bariery. 4 osoby są pod opieką ratowników medycznych. Autostrada jest nieprzejezdna. Służby apelują o ostrożność. Wielkie podsumowanie Łódź Summer Festival. Każdego dnia na imprezie było około 150 tysięcy osób, przekazał Radio Łódź Urząd Miasta. Festiwal na Błoniach przy Konstantynowskiej to 3 dni bezpłatnych koncertów gwiazd z Polski i zagranicy. W tym roku powiększono teren imprezy, a maksymalny limit uczestników wynosił właśnie 150 tysięcy. W sobotę organizatorzy zdecydowali o tymczasowym zamknięciu bramek, bo osiągnięto limit osób na festiwalu. Doszło wtedy do starcia kilku uczestników z policjantami, mówi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
10: Tłum zaczął się awanturować w stronę funkcjonariuszy. Zaczęły być rzucane przedmioty szklane, niektóre trafiły w policjantów. Zostali oni zaopatrzeni przez zespół ratownictwa medycznego, były to powierzchowne obrażenia.
9: Zatrzymano łącznie 7 osób, 6 mężczyzn i 1 kobietę. Wszyscy usłyszeli zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariuszy, za co grozi do 3 lat więzienia. 3 osobom rozszerzono zarzuty.
10: dwudziestolatek posiadał środki zabronione prawem, kolejny dwudziestolatek usłyszał zarzut uszkodzenia ciała jednego z pracowników ochrony w wyniku wywiązanej szarpaniny, jak również kolejny 28-letni mężczyzna ma rozszerzone zarzuty o groźby karalne oraz uszkodzenie ciała funkcjonariuszki.
9: Poza tym jednym incydentem policja ocenia, że Łódź Summer Festival przebiegł spokojnie.
11: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: 8-letni chłopiec jest w skrajnie ciężkim stanie po podtopieniu w akwaparku Fala w Łodzi. Do zdarzenia doszło wczoraj rano podczas wakacyjnego kursu pływania organizowanego przez zewnętrzny podmiot. Dziecko leżące na dnie basenu zauważył jeden z obecnych na miejscu mężczyzn. Wezwany zespół ratownictwa medycznego prowadził reanimację przez ponad pół godziny. Udało się przywrócić funkcje życiowe chłopca. Nie wiadomo, jak długo dziecko przebywało pod wodą, ani dlaczego wcześniej nie zareagowali ratownicy basenowi. Chłopiec trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, jak przekazał rzecznik placówki Adam Czerwiński. Jest w bardzo ciężkim stanie, w skrajnie ciężkim stanie, przebywa na oddziale intensywnej terapii. Sprawą zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zabezpieczono monitoring oraz dokumentację dotyczącą zatrudnienia ratowników. Sprawdzono także ich trzeźwość. Rozłamowcy się wyłamują. Poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego opuścił Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus i wrócił do PiS-u, podpisując wymaganą lojalkę, poinformował rzecznik partii Rafał Bochenek. Politycy PiS mieli do ubiegłego czwartku czas na złożenie deklaracji o rezygnacji z członkostwa w innych organizacjach. Około 40 posłów tego nie zrobiło i zostało usuniętych z partii. Wśród nich do dziś parlamentarzyści z Łódzkiego Waldemar Buda, Paweł Rychlik i Włodzimierz Tomaszewski. O sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości porozmawiamy dziś rano z porannym gościem Radia Łódź. A będzie nim poseł Maciej Konieczny z partii Razem. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł i liczą na zdecydowane działania rządu.
12: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
13: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
14: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
15: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
9: Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości Radia Łódź o 7.30. Zapraszam.
7: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu. W studiu Robert Zwoliński. Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Będzie dużo piłki nożnej. A zaczynamy od tego, że utalentowany wychowanek piłkarskiego ŁKS Łódź Antoni Młynarczyk sezon 2026-27 spędzi na wypożyczeniu w Warcie Poznań. W zespole Beniaminka pierwszej ligi Młynarczyk spróbuje powrócić do formy, którą zachwycał 2 lata temu. W pierwszym zespole ŁKS-u Młynarczyk wystąpił łącznie w 63 meczach i zdobył 5 bramek. W umowie wypożyczenia nie ma opcji wykupu, a jednocześnie UKS przedłużył z Młynarczykiem kontrakt i teraz obowiązuje on do końca czerwca 2028 roku. Unia Skierniewice jedną z pierwszych ofiar nowych przepisów. Dokładnie chodzi o sytuację udzielania pomocy medycznej. Po niej opatrywany zawodnik musi teraz spędzić minutę za boczną linią i tak właśnie było w meczu Unii Skierniewice ze Stalą Mielec. Kiedy po opatrzeniu na wejście czekał Eryk Woliński, goście zdobyli swoją drugą bramkę w tym meczu i wykorzystali w tym brak właśnie tego obrońcy, mówi trener Unitów Kamil Socha.
17: Te nowe przepisy dały znać o sobie w momencie, kiedy graliśmy w dziesiątkę, kiedy boisko opuścił nasz najlepszy środkowy obrońca, no to przeciwnicy to wykorzystali i jedno dobre dośrodkowanie, fa-

0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: W regionie pogodny, miejscami słoneczne, w ciągu dnia więcej chmur, przelotnie może powadać także słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, to tutaj bez zmian, 14 stopni teraz na termometrach. W ciągu dnia maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami porwisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie powoli rośnie, teraz na barometrze 996 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
1: 7 minut po godzinie 7:00. Przed nami druga godzina porannego spotkania. Raz jeszcze mówimy serdecznie. Dzień dobry.

11 minut po godzinie 7. Uwaga kierowcy, mamy poważne utrudnienia na A1 w województwie łódzkim. Chodzi o odcinek między węzłem Łódź Północ a węzłem Piątek w kierunku Gdańska. Tam doszło do wypadku. Bus wypadł z jezdni i uderzył w autostradowe bariery. Dwie osoby są ranne. Na miejscu oczywiście są służby. Zablokowany jest pas prawy w kierunku Trójmiasta. To utrudnienie potrwa jeszcze około 2 godzin. Do wiadomości z dróg oczywiście będziemy wracali także przed godziną 7.30. Teraz 12 minut po 7 w Radiu Łódź.

0: 15 minut po godzinie 7. Zachód Europy w ogniu. Pożary wybuchły w wielu miejscach Półwyspu Iberyjskiego, ale także we Francji. Tymczasem strażacy z Łódzkiego pomogą przy gaszeniu pożarów lasów w Hiszpanii. Susza i ponad 40-stopniowe temperatury sprawiają, że ogień wymknął się spod kontroli w wielu miejscach. Dlatego hiszpańscy strażacy potrzebują wsparcia. Takie wsparcie poprosili. Do pomocy w gaszeniu pożarów pojedzie grupa 105 strażaków z naszego kraju. W tym także będą strażacy z województwa łódzkiego. Będzie to 15 osób, które są przeszkolone właśnie w tego typu działaniach. Więcej na ten temat Kasper Józefowicz.
1: Wyjazd strażaków z naszego regionu jest wynikiem wcześniej zaplanowanego dyżuru, a nie odpowiedzią na aktualne pożary w Hiszpanii. Jak informuje brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy, którzy wyruszają do Hiszpanii, są specjalnie przeszkoleni.
2: Są to strażacy z modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, czyli takiego specjalnej grupy strażaków przeszkolonych, odpowiednio umundurowanych do gaszenia lasów, można powiedzieć, bez użycia samochodów. Zadaniami takich strażaków najczęściej jest na przykład budowanie pasów martwej ziemi, tak, czyli pasów przeciwpożarowych, również podkładanie kontrognia, bądź też kontrolowane wypalanie roślinności. Generalnie ci strażacy też posiadają lekki sprzęt, lekkie pompy i mogą dogaszać nimi, natomiast nie stają na czole pożaru, a mogą wykonywać pasy przeciwpożarowe tak, żeby ten pożar się naturalnie wygasił.
1: Ponad 75 tysięcy osób ewakuowano z powodu pożarów w środkowej Hiszpanii. Kolejne 30 tysięcy mieszkańców otrzymało nakaz pozostania w domach. Ogień nadal płonie m.in. w regionie Madrytu oraz prowincjach Avila i Toledo. Król Filip VI i królowa Letycja odwiedzili ośrodek dla ewakuowanych w miejscowości Villamanta pod Madrytem. Para królewska rozmawiała z mieszkańcami, którzy od kilku dni nie mogą wrócić do domów. Przede wszystkim chcieliśmy okazać serdeczność i wsparcie, zrozumienie oraz solidarność wszystkim ewakuowanym. Wszyscy przeszli przez bardzo trudne chwile. Niektórzy od 4 dni pozostają poza domami. Część straciła znaczną część dobytku, a jako społeczeństwo utraciliśmy bezcenne dziedzictwo przyrodnicze. W prowincji Avila spłonęło ponad 50 tysięcy hektarów. Według hiszpańskiego rządu jest to największy pożar w najnowszej historii kraju. Premier Pedro Sanchez zapowiedział ogłoszenie stanu zagrożenia dla obrony cywilnej, co pozwoli uruchomić dodatkowe pieniądze na usuwanie zniszczeń. W walce z żywiołem Hiszpanię wspiera m.in. Polska, Grecja, Włochy, Portugalia i Turcja.
0: Te informacje zabrał nasz reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz. Bardzo dziękujemy, a strażacy, także ci z naszego regionu, wyruszą do Hiszpanii już 10 sierpnia. Teraz na zegarze 18 minut po godzinie 7. Wiosna.

My czasu nie tracimy i zabieramy się do roboty 21 minut po godzinie 7 i polecamy radiucie.pl. Oczywiście nie tylko do słuchania, ale także do czytania. Tam wiele informacji z Łodzi i z regionu wartych uwagi. Między innymi można przeczytać o tym, że powstało pierwsze rondo typu tornado na drodze krajowej w województwie łódzkim. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest to rozwiązanie, które poprawiło bezpieczeństwo i zmniejszyło korki. Chodzi o rondo przy węźle autostradowym w Strykowie, gdzie od ponad 2 miesięcy zmieniła się organizacja ruchu. Klasyczny układ zastąpiło tak zwane rondo tornado. Na czym to tornado polega i jak ono wygląda, to można się przekonać na radiouć.pl. Polecamy nasz portal, naszą stronę. Niebawem u nas skrót najważniejszych informacji.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
11: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
12: Zbliża się 7.30, czas na raporty drogowe. Damian Krosicki.
13: Zaczynamy od wypadku busa na jedynce w gminie Piątek w kierunku Gdańska. Tam mogą być utrudnienia, a nawet są, bo ruch odbywa się tylko jednym pasem, więc prosimy zwolnić. No i wracamy do Łodzi, gdzie w Nowosolnej Brzezińska się kurtuje w stronę Stoków od Ronda Fichny aż po Tatarkiewicza. Oprócz tego przybywa aut na Strykowskiej przed Wojska Polskiego, na samej Wojska Polskiego i skrzyżowaniu z ulicami Sporną i Źródłową również. Ogrodowa Zachodnia i Lutomierska, ta okolica też nie należy do najbardziej pustych łódzkich tras. Dojazdy do ronda lotników też robią się ciasne. W Pabianicach natomiast bez zmian przejazdy kolejowe przy Torowej Wspólnej i Lutomierskiej zabierają kilka minut kierowcom, ale też Konstantynowska przed Partyzancką. Z kolejnym raportem wracam minutę przed ósmą.
12: Na zegarze 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Małgorzata Błażewicz.
14: Pierwsze rondo typu tornado na drodze krajowej działa w Łódzkiem. Rozwiązanie poprawiło bezpieczeństwo i zmniejszyło korki, mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o rondo przy węźle autostradowym w Strykowie, gdzie od ponad 2 miesięcy zmieniła się organizacja ruchu. Rondo tornado to nietypowy typ ronda drogowego. W odróżnieniu od klasycznego, okrągłego ronda ma kształt zbliżony do owalnego lub skręconego, z pasami ułożonymi tak, by wymusić na kierowcach spowolnienie i płynniejszy, spiralny ruch. W ciągu 2 miesięcy działania nowego rozwiązania udało się nie tylko poprawić bezpieczeństwo na rondzie, ale także upłynnić przejazd przy jednoczesnym zwiększeniu ruchu ciężarowego aż o 18%. Niemal 300 miejsc więcej w łódzkich żłobkach. Placówki opieki wczesnodziecięcej przejdą gruntowny remont, aby przyjąć kolejne maluchy. Gotowy na przyjęcie dzieci jest już żłobek przy ulicy Rydzowej na Teofilowie. Miasto wyremontowało także żłobki przy Wioślarskiej, Syrenki i Rydzowej, a wkrótce mają zakończyć się prace przy Narutowicza i Beskidzkiej. Moskwa całą noc odpierała ataki ukraińskich dronów. Mer miasta Siergiej Sobianin podał, że łącznie w rejonie stolicy zestrzelono ponad 380 bezzałogowców. Nalot trwał ponad 10 godzin. Ofiarą śmiertelną sobotniego ataku samochodowego w Berlinie była obywatelka Polski. Potwierdziło to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do ataku doszło w parku Tiergarten niedaleko bramy brandenburskiej. Samochód wjechał w tłum w pobliżu obchodów Christopher Street Day. Co najmniej 29 osób zostało rannych, część ciężko. Podejrzanym był 21-letni mężczyzna, znany służbom i związany ze środowiskiem islamistycznym. W niedzielę został zastrzelony podczas policyjnej akcji w dzielnicy Spandau. Według funkcjonariuszy ruszył na nich z ostrym narzędziem. Następna wiadomość Radia Łódź o 8:00. Zapraszam.
12: No to jeszcze w kilku słowach o tym, co w pogodzie. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotnie może popadać słaby deszcz, jeżeli chodzi o temperatury. Tutaj bez zmian. Nadal mamy 14 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porwisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie powoli rośnie. Teraz na barometrze 996 hektopaskali.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: 28 minut do godziny 8. Bardzo ciekawie, także muzycznie zapowiada się najbliższe 30 minut, bo w nim m.in. grupa Queen, także zespół Editors, ale zaczynamy od Tilaf, chłopcy.

0: 25 minut do godziny 8. Słucham Radio Siedzi Poradne. Już teraz w studiu Michał Dąbrowski. Witam cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się Marcinie. Super cię widzieć po tak długiej przerwie.
0: Ciebie również bardzo miło widzieć, no i słyszeć się oczywiście z naszymi słuchaczami. Wspominałem o tym dzisiaj, że teoretycznie polityczny sezon ogórkowy, tak to zazwyczaj latem jest, no ale w tym roku mamy takie mini trzęsienie ziemi w Prawie i Sprawiedliwości. Podział tej partii, są nowe sondaże, no i w tym nowym sondażu, który także na naszej antenie dzisiaj przytaczałem, Prawo i Sprawiedliwość traci, to jest sondaż Ibris dla Rzeczpospolitej. Teraz na partii Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 17% respondentów i to około 6 punktów mniej niż na początku tego miesiąca, więc takie właściwie można powiedzieć tąpnięcie. No i ty także o krajowej polityce będziesz po godzinie 8 rozmawiał ze swoim gościem.
1: Ja mam takie wrażenie, że od kilku lat i najprawdopodobniej też w najbliższych latach możemy zapomnieć o czymś takim jak sezon ogórkowy w polityce w Polsce, bo wszystko wskazuje na to, że było, jest i będzie tylko goręcej. Jest pierwszy powrót od Morawieckiego do Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o posła Złudzkiego, który podpisał tak zwaną lojarkę, niepotrzebne skreślić, i opuścił Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i powrócił na łono Prawa i Sprawiedliwości. To Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego. Zapytam naszego gościa o to, czy będzie więcej powrotów na łono Prawa i Sprawiedliwości. Czy to, co się dzieje w PiSie naszego gościa, cieszy, niepokoi, czy może jest mu obojętne? Czy to jest polityczna zima dla Lewicy? Bo jeżeli popatrzymy na średnią sondażową na stronie ewybory.eu, to tam rzeczywiście widzimy, że wiele wskazuje na to, że w nadchodzącej kadencji Sejmu to prawicowe formacje będą miały większość. Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej i potencjalna partia Mateusza Morawieckiego. Porozmawiamy także o najmie krótkoterminowym, bo niedawno rząd przyjął projekt ustawy, która ma uregulować właśnie tę gałąź na polskim rynku, ale z tego projektu wypadły przepisy dające samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do ustanawiania tak zwanych stref wolnych od Airbnb, bo część mieszkańców się na to skarży, ale już niektóre formacje zgłaszają poprawki, a o tym wszystkim porozmawiamy już po 8:10 z gościem Radia Łódź, którym będzie poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
0: Tak, polecamy to spotkanie. Patrzę jeszcze na te sondaże, o których też wspominałeś. No, jeżeli chodzi o Lewicę, no to poparcie dla tej nowej Lewicy to 7%, partia Razem 1,6%, no a prawica, wiadomo, że to tak nie wygląda, ale gdyby tak przynajmniej matematycznie zsumować poparcie dla PiSu, dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, no i tego Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, no to wychodzi około 47% poparcia.
1: Partia Razem średnią sondażową z ostatnich 30 dni ma 3,6, nowa Lewica lub też stara Lewica 7,2, ale wiadomo, jak każdy polityk mówi, i tutaj akurat wyjątkowo politycy mają rację, najważniejszy sondaż jest w dniu wyborów.
0: Tak jest, a te wybory za rok. Teraz na zegarze 21 minut po godzinie 8. Michał Dąbrowski, bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: To grupa Queen na zegarze 16 minut do godziny 8.
1: Przegląd prasy.
0: No i raz jeszcze zaczynamy od Dziennika Łódzkiego. Tutaj o wielkim sukcesie okulistki z Łodzi znalazła się bowiem w gronie światowych sław. Chodzi o profesor Zofię Annę Nawrocką, która trafiła właśnie do elitarnego grona najlepszych specjalistów od chorób siatkówki oka na świecie. Profesor Zofia Anna Nawrocka jako pierwsza Polka, a druga osoba z Polski trafiła do światowego grona najwybitniejszych specjalistów od chorób siatkówki oka. Wyróżnienie Retina Hall of Fame to uhonorowanie naukowców i lekarzy, którzy poświęcili swoje życie zawodowe innowacjom, badaniom i opiece nad pacjentami oraz mają istotny wpływ na skuteczne leczenie schorzeń oczu. Nominacji Retina Hall of Fame dokonuje gremium złożone ze sław światowej okulistyki. No i oczywiście pani profesor, nisko się kłaniamy, no i serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. Teraz 15 minut do godziny 8. Słuchamy Radio Łódź, to audycja poranna.

Ważna informacja o poranku także latem, 10 minut do godziny 8 teraz, a niebawem u nas najważniejsze informacje. W nich m.in. wrócimy do tragedii w akwaparku Fala w Łodzi. 7-letni chłopiec walczy o życie. Przypomnę, wczoraj przed 10 podczas kursu wakacyjnego pływania organizowanego przez zewnętrzny podmiot doszło do tunięcia 7-letniego dziecka. Trafiło ono do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w stanie krytycznym. Trwa walka o życie tego chłopca i ten temat także u nas w serwisie o godzinie 8. Po serwisie m.in. spotkanie z gościem, którym dziś będzie Maciej Konieczny, poseł partii Razem. No i porozmawiamy o przetasowaniach na krajowej scenie politycznej. 10 do 8 teraz.

0: autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
6: Co panią boli?
7: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
6: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
8: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
11: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
12: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
11: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
12: No i tanio.
11: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
13: Zbliża się 8, wyjeżdżamy na drogi. Damian Grosicki w studiu. Dzień dobry raz jeszcze.
14: Witam. Jeździmy po regionie gdzie niegdzie z problemami. Wedle wszelkich zapowiedzi korki są na Krajowej 60 między Topolą Turolewską a Kutnem, a dokładniej między Topolą Szlachecką a Gawronami. To już będąc niedaleko Kutna, sprawdźmy, co tam się dzieje. No w sumie nic szczególnego. Znów gęsto jest na krzyżówce bitwy pod Kutnem z ulicą Sklęczkowską. To czas na szybką podróż do Skierniewic, no żeby można było tak szybko się przemieszczać, jak ja przeskakuję z miasta do miasta. No dobrze, postoimy na Sobieckiego przy Rataja i dalej na ulicy Widok. No to jeszcze Łódź. O tej godzinie trzeba się liczyć z tym, że zator jest na skrzyżowaniu Marszałków i ulicy Niecierniany. Rzecz jasna. Teraz to tyle. Kolejne informacje z dróg za 30 minut.
13: Tu Radio Łódź, minęła 8. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Bożewicz.
15: Siedmiolatek znaleziony pod wodą w akwaparku w Łodzi. Do tragedii doszło wczoraj. Wypadek busa na A1 w Łódzkiem. 4 osoby ranne po tym, jak pojazd uderzył w barierki. Polscy strażacy ruszają na pomoc Hiszpanii. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami przelotne słabe opady deszczu. Zaczynam od wypadku busa na A1. Cztery osoby są ranne na wysokości miejscowości Leżajna w powiecie łęczyckim w kierunku Gdańska. Doszło do niebezpiecznego wypadku. Bus uderzył w barierki, mówi starszy aspirant Krzysztof Budzyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy.
16: Wypadek busa 9-osobowego na autostradzie A1. W busie najprawdopodobniej wybuchła opona i bus przewrócił się, gdzieś tam zawadziły barierki. 7 osób poszkodowanych, z czego 5 osób zabrały karetki.
15: W miejscu wypadku są utrudnienia, ruch odbywa się jednym pasem. Dramat na Łódzkiej Fali. Wczoraj pod wodą znaleziono 7-latka. Chłopiec w skrajnie ciężkim stanie trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. O szczegółach Joanna Karp.
17: Chłopczyk brał udział w wakacyjnym kursie pływania w łódzkim akwaparku Fala. Jeden z przypadkowych świadków miał zauważyć dziecko pod wodą w jednym z basenów. Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie. Reanimacja chłopca trwała ponad 30 minut, a ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe. 7-latek natychmiast trafił do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jego stan jest naprawdę ciężki. Marcin Masłowski z akwaparku Fala przekazał nam, że kurs sprowadziła zewnętrzna szkoła pływania, a za opiekę nad grupą dzieci odpowiadali jej pracownicy.
15: Sprawą zajęła się prokuratura. Śledztwo prowadzone jest pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zabezpieczono monitoring oraz dokumentację dotyczącą zatrudnienia ratowników. Sprawdzono też ich trzeźwość. Złamana łapa, guzy i lata bez leczenia. 16-letni pies odebrany właścicielom. Do interwencji doszło w miniony piątek w Rąbieniu pod Aleksandrowem Łódzkim. Stowarzyszenie Animal SOS otrzymało zgłoszenie dotyczące starszego psa, który miał być skrajnie zaniedbany. Na miejscu wolontariusze znaleźli 16-letnie zwierzę w bardzo złym stanie. Pies miał mieszkać w kartonie w garażu, miał poważnie uszkodzoną przednią łapę. Weterynarze stwierdzili złamanie z przemieszczeniem, informuje Katarzyna Rezler ze Stowarzyszenia Animal SOS.
18: To są dwa złamania, jedno stare, drugie nowe. Piesek nie ma w ogóle czucia w części łapki, ta łapka po prostu wisi. Oprócz tego ma bardzo dużego guza na brzuszku, na klatce piersiowej oraz drugiego guza jądra. Właścicielka powiedziała, że nie była z nim u weterynarza od co najmniej kilku lat, jeżeli chodzi o leczenie.
15: Sprawą zajmuje się policja. Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia.
1: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
15: Prawica prowadzi w sondażach. Według średniej sondażowej ze strony e-wybory EU większość w Sejmie kolejnej kadencji mogą mieć Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej i potencjalna partia Mateusza Morawieckiego. Poza parlamentem mogą się znaleźć Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Partia Razem, a mniejszość sejmową mogą stanowić Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. Między innymi o szansach Lewicy i Koalicji Rządzącej na stworzenie większości w Sejmie porozmawiamy za chwilę z gościem Radia Łódź, a będzie nim poseł Maciej Konieczny z Partii Razem. Już dziś do Hiszpanii drogą lądową wyruszą samochody ze sprzętem dla polskich strażaków. O 9:00 spotkają się na stacji Orlen w Świecku, skąd przejadą jedną kolumną przez Niemcy. Hiszpania zmaga się z falą pożarów, mówi Jan Olęcki.
19: Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, polscy strażacy będą działać w rejonie Toledo i Kuenki.
20: Będą to trzy zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości.
19: Pierwsza grupa strażaków wyruszy w sobotę. Bez ciężkich wozów będzie docierała pieszo do zarzewi ognia w górzystym terenie, wykorzystując narzędzia ręczne, węże i pompy. We Francji pożar pod Bordeaux strawił 42 tysiące hektarów, a 220 tysięcy osób ewakuowano. Istnieje ryzyko, że ogień ponownie wybuchnie w miejscach, które dotąd nie płonęły. To jednak nie wszystko. W związku z prognozowanym wzrostem temperatur rośnie ogólne zagrożenie pożarami lasów. Mówił rzecznik strażaków z Żyrondy, Mathieu Jomain. Od dziś we Francji temperatura może sięgać nawet 40 stopni, a od środy w Hiszpanii 42. Jan Olęcki, Polskie Radio.
15: A do kolegów dołączą także strażacy z województwa łódzkiego. Będzie ich 15. W tej specjalistycznej grupie są strażacy z różnych części województwa, m.in. z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Strażacy wyruszą do Hiszpanii 10 sierpnia. O 8:30 same dobre wiadomości w Radiu Łódź. Zapraszam.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Poranek w regionie pogodny, w ciągu dnia nieznacznie więcej chmur. Chmur, z których przelotnie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, no to trochę cieplej. 16 stopni teraz na termometrach w Łodzi. W ciągu dnia maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami porwisty z kierunków zachodnich. Ciśnienie powoli rośnie. Teraz na barometrze 997 hektopaskali.
8: Z
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
13: Na zegarze 5 minut po godzinie 8, a przed nami 3 godzina poranka w Radiu Łódź. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko, jesteśmy z Państwem do godziny 9. Niebawem u nas spotkanie z gościem, ale wcześniej spotkanie z grupą The Rolling Stones.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami poseł Maciej Konieczny z Partii Razem. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie pośle, wszystko wskazuje na to, że już od dawna nie mieliśmy, nie mamy i raczej w przyszłości też nie będziemy mieli sezonu ogórkowego w polityce. Jest pierwszy powrót od Mateusza Morawieckiego do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł z Łódzkiego podpisał lojalkę i opuścił Stowarzyszenie Rozwój Plus. Chodzi o Grzegorza Lorka z Piotrkowa Trybunalskiego. Przypomnijmy, że w największej partii opozycyjnej doszło do podziału na Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego i na Prawo i Sprawiedliwość Mateusza Morawieckiego. Pan myśli, że więcej będzie tych powrotów i że one nastąpią dość szybko, być może nawet w najbliższych dniach?
2: Powiedziałbym, że jestem zaskoczony, że jest ich tak mało, bo przeważnie te kroki dyscyplinujące wobec posłów, którym w oczy zagląda perspektywa braku odnowienia mandatu, działają tak. To, że wciąż Morawiecki ma szansę na utworzenie drugiego, trzeciego największego klubu w polskim Sejmie, jest dość zaskakujące i jakoś tam imponujące, ale też pokazuje, w jak fatalnej sytuacji musiała być ta grupa tak zwanych harcerzy w Prawo i Sprawiedliwości, bo pewnie po prostu wiedzieli, że jeżeli wszystko będzie po staremu, to oni po prostu tych miejsc na listach nie dostaną. I to chyba jest cała tajemnica tego manewru, w każdym razie główny aspekt.
1: Tylko pytanie, czy oni teraz te miejsca na listach dostaną? Bo poseł Robert Telus, były minister rolnictwa w rozmowie z Radiem Łódź, mówi, że Grzegorz Lorek może liczyć na dobre miejsce na liście do Sejmu. Pytanie, czy ta obietnica się zmaterializuje za rok?
2: To się okaże, ale też historia Solidarnej Polski pokazuje, że nawet z niewielkim poparciem, a nie sądzę, żeby...

0: żeby nowa formacja miała szansę na jakieś bardzo znaczące. Da się skutecznie negocjować miejsca na listach, o ile się jest w stanie wiarygodnie zagrozić samodzielnym startem. I podejrzewam, że to jest domyślny scenariusz w tym momencie, że gdzieś przed wyborami formacja Morawieckiego z poparciem czy to 2, 3, czy 6% siądzie do rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim, czy kto tam wtedy będzie trzymał stery i będzie negocjowała miejsca na listach. Oczywiście może równie dobrze dojść do samodzielnego startu, ale też już ta droga była przetestowana i Solidarna Polska z bardzo nikłym, przyzerowym poparciem była w stanie nie tylko wynegocjować niezłe warunki, co jak się okazuje jeszcze przejąć partię po fakcie.
1: A pana to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, niepokoi, bo PiS pod wodzą Przemysława Czarnka przynajmniej narracyjnie przesuwa Konfederację Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka do centrum i wprowadza ją do mainstreamu w pewien sposób, normalizuje? Czy bardziej to pana cieszy, bo zbliża się przetasowanie na polskiej scenie politycznej i być może skończenie części partii głównego nurtu kierowania tym systemem partyjnym, który dzisiaj mamy?
0: Radykalizacja Prawa i Sprawiedliwości, czarnkizacja czy brownizacja największej partii prawicowej w Polsce martwi mnie zupełnie niezależnie od tej czy innej konfederacji, bo jednak PiS jaki był, taki był, ale ten projekt, któremu przyświecał Lech Kaczyński, chociażby w sprawach międzynarodowych, był jednoznacznie antyrosyjski i lojalny wobec państwa polskiego. U Czarnka nie jestem tego pewien, tak nie mówiąc już o ściganiu się z Brownem na różne groźne radykalizmy, jak chociażby na wzniecanie tych nastrojów antyukraińskich, których już widzimy ogromne koszty tego działania, chociażby w tym pobiciu we Wrocławiu. Więc radykalizacja PiSu jest oczywiście złą wiadomością, ale tak, no jest też depolaryzacja polskiej sceny politycznej, która może przynieść dobre, korzystne zmiany, bo ten klincz, w którym trwaliśmy przez dekady, w którym głównym sporem organizującym polską politykę jest właściwie plemienna wojna między Platformą a PiSem, a wszystko inne jest mniej ważne i każde świństwo jest usprawiedliwione, o ile to nasi je popełniają. I tak naprawdę jedni zmieniają się na drugich, jak koryciarz, bo zawłaszczanie publicznego majątku, partyjne nadzorowanie publicznych instytucji, o których słyszymy teraz najwięcej w kontekście ochrony zdrowia, to trwało, bo wojna plemienna, platformersko-pisowska usprawiedliwiała wszystko.
1: A skoro Grzegorz Lorek może wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, to skoro już rozmawiamy o posłach z Łódzkiego, to być może Paulina Matysiak-Skutna może wrócić do partii Razem?
0: Myślę, że Paulina Matysiak-Skutna bliższa jest teraz formacji Mateusza Morawieckiego niż partii Razem, ale czas pokaże.
1: A pan widzi potencjalnego partnera w PiS-ie Mateusza Morawieckiego? Sam pan powiedział przed chwilą o tym dziedzictwie Lecha Kaczyńskiego. Było, nie było, rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość podczas rządów, czy to Mateusza Morawieckiego, czy to Beaty Szydło, przeprowadzało część reform ważnych społecznie.
0: Z pewnością formacja Mateusza Morawieckiego z jej takim propaństwowym, prorozwojowym podejściem jest bliższa niż ta oszalała, ultrakonserwatywna prawica Brauna czy Mateuskiego, ale to czas w praktyce zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Słyszymy też głosy takie dość niepokojące, że jakąś główną fiksacją nowej formacji ma być dyscyplina budżetowa, co raczej przywodzi czasy Leszka Balcerowicza niż jakieś ambitne, prorozwojowe projekty. No ale zobaczymy, my jesteśmy otwarci na współpracę naprawdę w konkretnych sprawach. Zresztą ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego w przypadku składania ustaw partii Razem czy jakichś inicjatyw sejmowych zdarzało nam się wielokrotnie współpracować i to się pewnie nie zmieni, ale no myślę, że do pola do jakiejś bardziej wiążącej współpracy politycznej tutaj nie ma, chyba że po wyborach, kiedy arytmetyka sejmowa sprawi, że będziemy musieli wspólnie pomyśleć o jakichś rozwiązaniach.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest poseł Maciej Konieczny z partii Razem. To skoro już jesteśmy przy współpracy na poziomie parlamentarnym, to czy jest szansa na ponadpartyjne porozumienie w sprawie ustawy o najmie krótkoterminowym? Przypomnijmy, że rząd niedawno przyjął projekt przepisów, które mają uregulować właśnie działanie platform couchsurfingowych na polskim rynku mieszkaniowym. Na początku takie platformy, jak choćby najbardziej znane Airbnb, były stronami, na których ludzie udostępniali swoje mieszkania komuś, kto akurat przyjeżdżał do danego miasta. Z czasem to się przerodziło w masowe kupowanie mieszkań, przerabianie ich na tak zwane mikroapartamenty, czy po prostu lokale na krótkoterminowy wynajem. Z rządowego projektu wypadły przepisy o daniu samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawa do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Poprawki zgłaszają już Polska 2050. 2050, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość, o swoich uwagach mówi też partia Razem. Czy jest szansa na stworzenie większości, która przywróci te rozwiązania, które wypadły z rządowego projektu?
0: Jeżeli chodzi o konkretne zmiany, które proponuje partia Razem, jutro będzie można o nich usłyszeć rano na konferencji prasowej. No w tym momencie mówimy o ustawie o braku regulacji i pozostaje mieć jedynie nadzieję, że ta kompromitacja związana z tą ustawą, która wiąże się chociażby z postacią ministra Ireneusza Rasia, który jak się okazuje zabił tą regulację, wycofał te rozwiązania, które dawały wspólnotom chociażby możliwość niezgody na to, żeby w ich klatce spodowej takie mieszkania na wynajem, czy też imprezownie dla pijanych Anglików, jak to ma miejsce, najczęściej się znajdowały, czy też samorządom wyznaczania stref wolnych od Airbnb. To wszystko wypadło przez Ireneusza Rasia, który jak się okazuje w Łodzi posiadał mieszkania na wynajem i miał podpisaną umowę z firmą, która takim najmem krótkoterminowym się zajmuje i tych mieszkań pozbył się, sprzedając je bratu, księdzu, na chwilę przed tym, jak został ministrem. Więc tutaj ten dość oczywisty konflikt interesów sprawia, że być może ten skandal, który nagłośniła Wirtualna Polska, sprawi, że ta przestrzeń do powrotu do sensownego związania się pojawi. Tak? No my z pewnością będziemy do tego dążyć. Domagamy się dymisji ministra Rasia, bo już wcześniej to pisanie prawa pod dyktando lobbystów było skandaliczne, bo te zmiany identyczne były z tym, co postulowało niemiecki oddział Airbnb w piśmie do parlamentarzystów i do rządu. A teraz się okazuje, że sam osoba w rządzie odpowiadająca sama za tą ustawę na konflikt interesów, bo jest mocno, czy była mocno zaangażowana rodzinnie, jest w kupno i zarabianie z wynajmu krótkoterminowego mieszkań.
1: Tomasz Trela z Nowej Lewicy ostatnio mówił na antenie Radia Łódź o tym, że popiera prawo samorządów do ustanawiania takich stref wolnych od najmu krótkoterminowego, ale jeżeli chodzi już o prawo wspólnot do decydowania o tym, to jest sceptyczny, ale powiedział, że oczywiście będzie Nowa Lewica zgłaszać poprawki w porozumieniu z rządem. Myśli pan, że jest szansa na porozumienie między Razem a waszym dawnym koalicjantem w tej sprawie?
0: Teraz jeszcze, my wszyscy są gotowi wspólnotować w słusznych sprawach, tak z Mateuszem Morawieckim, jak i z Nową Lewicą w oczywisty sposób, czy z Polską 2050, czy z Centrum, o ile okazałoby się, że jakieś słuszne sprawy Centrum popiera. Natomiast no, to też jest ciekawa postawa, to znaczy, że co, że w naszej klatce schodowej, w której mieszkamy, na przykład przez dziesięciolecia, to są dzieci, to są starsi ludzie, na przykład ktoś wykupuje 3 mieszkania i robi tam mieszkanie na krótki najem, czyniąc z życia reszty mieszkańców piekło, bo nagle się okazuje, że trwa tam ciągła impreza, że niebezpiecznie i co, i ta wspólnota nie ma prawa zagłosować, i bo co, ma wątpliwości, nie wiem jakiej natury. Są to wątpliwości, ale chyba natury też biznesowej.
1: Panie pośle, mówiliśmy wcześniej o arytmetyce sejmowej. Spoglądam na średnią sondażową ze strony e-wybory.eu. Wiele wskazuje na to, że w Sejmie nadchodzącej kadencji większość mogłaby przypaść formacjom prawicowym od Prawa i Sprawiedliwości przez Konfederację Bosaka i Mencena, Korony Polskiej Brauna oraz potencjalną partię Mateusza Morawieckiego. Mniejszość sejmową tworzyłyby Koalicja Obywatelska i Nowa Lewica. W nowym parlamencie miałyby się nie znaleźć chociażby właśnie Partia Razem, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050. Wiem oczywiście, że najważniejszy sondaż to jest w dniu wyborów i podczas głosowania. Natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście trudny czas dla lewicy, a dobry dla prawicy?
0: Ja bym pochodził z pewnym dystansem do tych sondaży, szczególnie, że zdaje się, że sam Marcin Duma wyprodukował wczoraj 4 sondaże, których zaskakująco wysokim poparciem cieszy się Partia Morawieckiego, a zaskakująco niskim tradycyjnie Partia Razem. Wybory weryfikują te sondaże, które są robione na zamówienie. Niestety mamy do czynienia w Polsce z kompletnie patologicznym rynkiem sondaży, więc też miejmy świadomość, że sondaże w Polsce często bardziej są zamawiane po to, żeby kreować rzeczywistość, niż żeby ją opisywać. Ostatnio zresztą poseł Wippler przypomniał, że jego partia Republika nie miała kiedyś 19% i wprost przyznał, że było to na zamówienie. Więc to nie znaczy, żeby ignorować te sondaże. Partia Razem ma pewnie teraz około 4% średnio w poparcia. I jeżeli wejdziemy z takim poparciem w kampanię, to już nasze poprzednie kampanie udowodniły, że wyjdziemy z wynikiem dużo lepszym, gwarantującym nam miejsce w Sejmie. Przypominam, że w kampanię prezydencką Adriana Zandberga wchodziliśmy z poparciem w okolicach procenta i udało się usiągnąć prawie 5-krotnie wyższe, więc spokojnie myślę, że jeżeli że jeżeli będziemy tak konsekwentnie rosnąć jak do tej pory, jeżeli chodzi o skalę partii, nasze działanie, także w mniejszych miejscowościach, naszą widoczność i wejdziemy w kampanię z poparciem nawet, liczymy na większe, ale nawet takim, jakim możemy się cieszyć teraz, to partia Razem spokojnie znajdzie się w przyszłym Sejmie.
1: A złamiecie serce nowej lewicy, a konkretnie marszałkowi Włodzimierzowi Czarzastemu, który chciałby lewicowej koalicji z Razem i nową lewicą na nadchodzące wybory parlamentarne? Czy bliżej panu może jest do Anny Marii Żukowskiej, która mówi, że trudno by to było wytłumaczyć wyborcom, że nagle na jednej liście są politycy, którzy tworzyli rząd i którzy krytykowali?
0: Byłoby to trudno, bo byłoby to bez sensu, a marszałek Czarzasty raz tutaj wyznaje nam miłość, raz nas obraża, a lepiej by zrobił, jakby chociażby zadbał o to, żeby ustawy partii Razem w Sejmie dotyczące czy to darmowych obiadów, czy to regulacji zmniejszenia grup przedszkolnych były procedowane, to by był jakiś coś pożytecznego, a nie jakieś tam deklaracje płomienne w mediach przeplatane jakimiś wyzwiskami czy z naśmiewaniem się z partii Razem. Nie wiem, to jest dość niepoważne wszystko. Nasza deklaracja jest jasna. My się szykujemy do samodzielnego startu.
1: Poseł Maciej Konieczny, Partia Razem, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Kłaniamy się miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
5: Po reklamie.
6: Zbliża się 8.30, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
7: Wracamy na jedynkę, gdzie nadal mamy spore utrudnienia w kierunku Gdańska w powiecie łęczyckim, dokładniej w Leżajnie. Z powodu wypadku busa ponad 4-kilometrowy korek czeka na kierowców. Najlepiej na węźle Łódź Północ szukać już objazdów drogami krajowymi. Udajemy się teraz do Bełchatowa, gdzie zator jest na Alei Włókniarzy przy Czaplinieckiej, ale też na krzyżówce Sienkiewicza z Piłsudskiego. W Sieradzu niezmiennie najwięcej aut próbuje dojechać do Ronda Kaczyńskiego. No to jeszcze Łódź i sporo samochodów na Dachowej przed Tuszyńską. Na samej Tuszyńskiej to już bardzo dużo czasu stracimy od Pryncypalnej do przejazdu kolejowego. Pamięńska przy Bednarskiej czeka, chyba dłużej jednak chcąc skręcić w Wólczańską. To czekamy. Na kolejne informacje z dróg też, ale tylko pół godziny.
6: Na zegarze 8.30.
8: Same dobre wiadomości.
6: I Małgorzata Błażewicz.
9: Więźniowie z jednostek penitencjarnych w Koszalinie i Dobrowie wzięli udział w akcji Kręć dla Hospicjum, charytatywnych przejazdach rowerowych na rzecz Hospicjum imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. 8 osadzonych i 2 wychowawców pokonało trasę z Koszalina do Gąsek, a łączny dystans przejechany przez uczestników z oddziału zewnętrznego przekroczył 1385 km. Jak podkreślają przedstawiciele służby więziennej, celem akcji jest resocjalizacja osadzonych i uwrażliwianie ich na potrzeby innych ludzi. Cała już 6. edycja akcji przyniosła rekordowy wynik. Uczestnicy zgłosili prawie 22 tysiące przejechanych kilometrów, co dało blisko 21 tysięcy złotych. Pieniądze trafią na codzienną opiekę nad pacjentami hospicjum oraz zakup potrzebnego sprzętu. Psychologowie od lat sprawdzają, co nasze telewizyjne gusta mówią o osobowości. Jak sobie przeczytałam te informacje, to pomyślałam sobie, że zupełnie inaczej będę teraz patrzyła na kolegów i koleżanki z pracy, jak będę pytała, co oglądają, bo okazuje się, że wybór ulubionego gatunku serialu wcale nie jest przypadkowy. Fani kryminałów i thriller mają zwykle wysoką potrzebę poznawczą, lubią rozwiązywać zagadki, lepiej radzą sobie w konfrontacji z trudnymi tematami. Miłośnicy telenowel i sag rodzinnych wyróżniają się z kolei empatią i wrażliwością na relacje międzyludzkie, a osoby wybierające komedie potrafią regulować nastrój za pomocą humoru, natomiast fani fantastyki i science fiction wypadają najlepiej pod względem otwartości na nowe doświadczenia. Zapytam, Marcin, co oglądałeś wczoraj?
6: Właściwie to nic. Ostatnio jest to tylko finał mundialu.
9: To jesteś uratowany. To mam do ciebie drugie pytanie, bo ty byłeś na urlopie. Czy zatem zastanawiałeś się, skąd ten charakterystyczny zapach morza, który czujemy, jak wracamy z wakacji? Tak na sobie albo na ubraniach?
6: To może jeszcze w psychice nam to zostanie po
9: Otóż,
6: prostu.
9: Otóż, mój drogi, naukowcy wskazują na kilka substancji chemicznych. Główną z nich jest siarczek dimetylu. Produkują go bakterie żywiące się fitoplanktonem i ten zapach przyciąga ptaki morskie, które podążają za nim, szukając miejsc do żerowania. Za rybny aromat odpowiadają z kolei bromofenole. Substancja pochodzi z diety skorupiaków i ryb. No i swój udział w morskiej woni mają również wodorosty, bo wydzielana przez nie substancja daje ten charakterystyczny zapach plaży. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 9:00.
6: Natomiast z plaży przenosimy się do radiowego studia i przed nami prognoza pogody. Ładnie, pogodnie za naszym oknem. W ciągu dnia w regionie więcej chmur, także mogą pojawić się przelotne słabe opady deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach mamy 16 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 21 do 23 stopni. Wiatr umiarkowany okresami porwisty z kierunków zachodnich na barometrze 997 hektopaskali.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: 28 minut do godziny 9, no to jeszcze szybki suplement do wiadomości drogowych, no bo właśnie pojawiły się utrudnienia na S8 w kierunku Warszawy, na węźle Wolbusz. Tam właśnie ruszyły roboty drogowe. Drogowcy naprawiają bariery ochronne. Zablokowany jest jeden prawy pas ruchu. To utrudnienie potrwa ponad 3 godziny. Tak teraz takie informacje przekazują służby. S8 w kierunku Warszawy, na węźle Wolbusz. Tam należy spodziewać się utrudnień. Na zegarze 27 minut do godziny 9.

24 minuty do godziny 9, leżenie na plaży, a może aktywna turystyka, zarazem wypoczynek. No, my wybieramy to drugie, latem podróżujemy po pięknej Polsce i odkrywamy jej mniej oczywiste zakamarki. Niebawem kolejna podróż, kierunek Ziemia Opolska. A jakie dokładnie miejsce odwiedzimy, to wyjaśni się za kilka chwil.

0: 20 minut do godziny 9, wygodne buty są, plecak spakowany, a więc można ruszać, a kierunek na dziś Ziemia Opolska, a konkretnie Park Krajobrazowy Góra Świętej Anny.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
4: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
5: To jest takie miejsce, z którym się nie można rozłączyć.
6: Ktoś kiedyś powiedział o ładowaniu akumulatorów. Właśnie tutaj się akumulatory ładuje. Tak pozytywna energia jest w ogóle z tej Góry Świętej Anny.
5: Mi się wydaje, tu można i siły czerpać. Wie pani, to jest takie miejsce, chyba drugiego nie ma takiego w Polsce.
7: Tutaj walczył mój dziadek. W III Powstaniu Śląskim dostał się do niemieckiej niewoli.
8: Przyjechaliśmy z Pacanowa. W tym miejscu zakochaliśmy się. Jest tak porównanie tego, co można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim przyrodę. Oczywiście mogliśmy się pomodlić w kościele Świętej Anny. Tutaj jesteśmy w amfiteatrze. Na razie jeszcze tak dokładnie historii nie znamy, ale dopiero zamierzamy ją poznać.
6: Tutaj od 2008 roku przyjeżdżam na Górę Świętej Anny. Właśnie ze względu na te kilometry ścieżek przepięknych. Takie krajobrazy, jak są tutaj, to mało jest takich miejsc.
9: To jest miejsce, które zaspokaja wszystkich. O tym świadczy choćby certyfikacja tego miejsca. Mamy tutaj na samej górze pomnik historii, który nazywa się Komponowany Krajobraz Przyrodniczo-Kulturowy miejscowości Góra Świętej Anny i Poręba. Mamy obszar Natura 2000. Mamy wyjątkowy rezerwat przyrody nieożywionej, też o takiej samej nazwie. Mamy geopark krajowy, czy też park krajobrazowy Góra Świętej Anny. Czyli miejsce, które jest nasycone różnymi treściami. Zarówno osoby, które przyjeżdżają tutaj w celach duchowych, mają swoje miejsce kultu religijnego, ale też takim miejscem, które zaspokaja inne zainteresowania, choćby przyrodnicze, czy to przyrody nieożywionej, czy przyrody ożywionej, jest właśnie Góra Świętej Anny. Mamy tutaj również przegląd koni rasy śląskiej, w Porębie odbywający się w okolicach imienin Piotra i Pawła. Jest święto hodowców gołębi, czyli przyroda splata się jakby z sakrum. Pielgrzymki hodowców gołębi. Są pielgrzymki orkiestr kalwaryjskich, mniejszości narodowych. Góra jest takim miejscem, które spaja tą wielokulturowość. Także jest to miejsce bardzo, bardzo unikalne pod względem kulturowym, krajobrazowym, przyrodniczym. Choćby tutaj ta ściana, przed którą stoimy, gdzie trzon tej góry Świętej Anny i całego Garbu Chełmskiego stanowią wapienie tak zwanego Morza Triasowego z okresu Triasu, ale góra jest wyjątkowa, ponieważ tutaj w ten Trias, można powiedzieć, wtopił się wulkan, który wybuchł 27 milionów lat temu i dzisiaj mamy pozostałość w postaci pomnika przyrody stożka tufu wulkanicznego, jak i też słupów nefelinitowych, które znajdują się na stanowisku nefelinitu. Na tym stosunkowo niewielkim obszarze, gdzie znajduje się kamieniołom i rezerwat przyrody, mamy aż 6 rodzajów skał z różnych okresów geologicznych i tak moglibyśmy wymieniać bez końca, bez końca, bez końca. Tutaj stwierdzono aż 3/4 motyli występujących na Górnym Śląsku. Dlatego z tych też powodów turyści tutaj przyjeżdżają. Niekoniecznie tak się utarło, że są to pielgrzymi albo osoby, które w celach duchowych, religijnych. Nie, coraz więcej jest osób, które aktywnie uprawiają tutaj różnego rodzaju sporty, bo mamy tutaj 5 ścieżek edukacyjnych, ścieżek przyrodniczych, które również takim celom rekreacyjno-turystycznym służą, gdzie można zaspokoić swoją wiedzę przyrodniczą, krajoznawczą, połączyć to z aktywnym wypoczynkiem właśnie tutaj na Górze Świętej.
10: Każdy, kto raz spróbował, mówi, że nie wiedział, że u nas są takie ładne miejsca do jazdy rowerem i do spacerowania.

0: Na Opolszczyznę zaprasza Radio Opole.
1: Bardzo dziękujemy za tę wspaniałą wycieczkę. Wycieczkę po Parku Krajobrazowym Góra Świętej Anny. Te relacje przygotowała Barbara Tyslik z Radia Opole. 16 minut do 9 teraz.

0: out of it.
1: Płacz i płacz. To niestety zasada, która na stałe zagościła na naszych stacjach paliw, olej napędowy gdzieniegdzie powyżej 8 zł za litr. Pytanie, jak długo potrwa jeszcze ten ból? O to pytał Damian Grosicki.
2: Panie kierowco, ktoś przykleił brzydką rzecz. Jak by pan ocenił te ostatnie ceny paliw?
3: Dramat, nie? Ogólnie z tymi cenami paliw mogło być chociaż troszkę mniej.
2: Pani tak odczuwa i płacze przy dystrybutorze. Zdarza się.
3: Tak.
4: Tak może się zdarzyć. No przez to, że Iran jest zaatakowany, ceny ropy na pewno pójdą w górę na 100%.
5: Urszula Cieślak, analityk rynku paliw Reflex. W tym momencie olej napędowy kosztuje na większości stacji blisko 8 zł, ale są też takie, gdzie już kierowcy z całą pewnością zauważyli ceny na poziomie 8 zł 9 groszy. Więc rzeczywiście startujemy jakby z poziomu około 8 zł za litr. Natomiast to, co wydarza się w tym momencie na Bliskim Wschodzie, zawieszenie wzajemnych ataków ze strony Iranu i Stanów Zjednoczonych, daje jakby taką podstawę do większego optymizmu.
2: A słyszał pan, że może spaść diesel poniżej 8 zł już w piątek?
6: To chyba jak Trump tą wojnę zakończy, to może coś spadnie.
2: Teraz był spokój.
6: Był spokój, a baryłka spadła, ropa chyba nie.
2: Spadła.
6: No widzi pan, a czemu tu u nas nie spadło?
5: Ten spadek cen ropy i paliw gotowych, który notujemy od początku tygodnia, jeśli oczywiście się utrzyma w następnych dniach, spowoduje, że oddalimy się od takiej groźby przekroczenia średniego poziomu cen w kraju dla oleju napędowego wyraźnie powyżej 8 zł za litr. Co więcej, pewnie kilkunastodniowe odbicie cen w dół spowoduje, że powinniśmy odczuć to wyraźnie już na stacjach i te ceny oleju napędowego będą miały szansę spaść już wszędzie poniżej 8 zł za litr. Podobnie z cenami benzyny, która również powinna już w tym tygodniu na części stacji potanieć.
2: To tak od razu nie jest, nie, że baryłka spada i u nas na stacjach też trzeba będzie odczekać, niestety powyżej tej ósemki zapłacić, a później liczyć na to, że poniżej ósemki, a najlepiej by było tak jak kiedyś za starych dobrych czasów 5 zł i tyle.
6: To by było idealnie.
2: Trzeba, warto marzyć, warto wierzyć.
7: Ja już na to nie patrzę, już się przyzwyczaiłem do tych zmian.
2: Czyli zawsze za 50 zł?
7: Nie, ja do końca tankuję zawsze do pełna. Ale wszystko od tego, co się będzie działo tam w tej Zatoce Perskiej. W ogóle jestem zdziwiony, że olej napędowy jest droższy niż benzyna. Zawsze było na odwrót. Nie wiem dlaczego tak ostatnio, to jest w ostatnich...
2: Równowaga w przyrodzie.
7: Chyba tak.
5: To jest dobra perspektywa dla nas kierowców. Będzie szansa, jeżeli te ceny ropy rzeczywiście spadną, a przede wszystkim, jeśli to, co obserwujemy na Bliskim Wschodzie, a więc szansa na kolejne rozmowy, które mogłyby jakby doprowadzić do takiego w miarę dyplomatycznego, cokolwiek to dzisiaj znaczy, zakończenia konfliktu, gdyby było to możliwe w krótkim czasie, to być może byłby to już ostatni moment, kiedy będziemy obserwować tak wysokie ceny paliw na stacjach.
1: No i dobra wiadomość jest taka, że cena ropy Brent na światowych rynkach spada. Obecnie baryłka kosztuje 86 dolarów, a te informacje przygotował nasz reporter Damian Grosicki. Za 10 minut, godzina 9.

To Igo w Radiu Poranku. Teraz nas zgarzy 7 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Także oczywiście sprawdzimy, co dzieje się w sporcie. A wcześniej, jeszcze wcześniej, raport z drogą.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517 416 417.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
9: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
0: Po reklamie.
10: Zbliża się 9:00, czas na raporty drogowe, Damian Grosicki.
11: W Łodzi ruch łagodnieje, ale nie wszędzie, bo za pięknie by było. No to gdzie jest w takim razie brzydko, można zapytać? Na przykład na skrzyżowaniach Wólczańskiej z Czerwoną, Wróblewskiego z Politechniki Maratońską, na Przędzalnianej, Milionowej, Łęczyckiej i Przybyszewskiego. Wspomnę jeszcze o Kopernika, Struga i 6 sierpnia. Dziś nie mówiłem o Piotrkowie, więc nadrabiam. Chwilę dłużej poczekamy na Sulejewskiej Przydalekiej, na Słowackiego Wojska Polskiego i Sienkiewicza i wystarczy. Czy nie będę już psuł humorów tak od rana, słońce świeci. Niech to będzie zatem dobry dzień dla wszystkich, bez wyjątków.
10: Tu Radio Łódź, minęła 9:00. Przed nami najważniejsze informacje i Małgorzata Błażewicz.
12: Pierwszy powrót do PiS. Poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego opuścił Rozwój Plus i wrócił do Kaczyńskiego. Zaniedbany pies odebrany właścicielom. 16-latek trafił pod opiekę Animal SOS po interwencji w Rąbieniu. Nowe przepisy dla kierowców quadów. Za chwilę szczegóły. Temperatura maksymalna dzisiaj do 23 stopni. Wiatr umiarkowany. Pierwszy powrót z Rozwoju Plus do Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Grzegorz Lorek z Piotrkowa Trybunalskiego opuścił szeregi Mateusza Morawieckiego i podpisał deklarację lojalności wobec PiSu. To pierwszy z około 40 tak zwanych rozłamowców, który podjął taką decyzję. Czy będą kolejni? O to pytaliśmy porannego gościa Radia Łódź, którym był poseł Maciej Konieczny z partii Razem, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski. Michał, dzień dobry. Czy będą kolejne powroty?
13: Mój rozmówca jest zdziwiony, że na razie jest ich tak mało.
14: Przeważnie te kroki dyscyplinujące wobec posłów, którym w oczy zagląda perspektywa braku odnowienia mandatu, działają. To, że wciąż Morawiecki ma szansę na utworzenie trzeciego największego klubu w polskim Sejmie, jest dość zaskakujące i jakoś tam imponujące.
13: Mówi poseł Maciej Konieczny z partii Razem. Pytałem też o to, czy skoro Grzegorz Lorek może wrócić do PiSu, to czy posłanka Paulina Matysiak-Skutna może wrócić do partii Razem?
14: Myślę, że Paulina Matysiak-Skutna bliższa jest teraz formacji Mateusza Morawieckiego niż partii Razem, ale czas pokaże.
13: Rozmawialiśmy też o ustawie o najmie krótkoterminowym oraz o szansach partii Razem w nadchodzących wyborach parlamentarnych. A całej rozmowy można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
12: 16-letni pies trafił pod opiekę Animal SOS po interwencji w Rąbieniu pod Aleksandrowem Łódzkim. Stowarzyszenie dostało zgłoszenie o skrajnie zaniedbanym starszym zwierzęciu. Wolontariusze zastali psa mieszkającego w kartonie w garażu. Zwierzę miało poważnie uszkodzoną łapę. Weterynarze stwierdzili złamanie z przemieszczeniem, którego nikt wcześniej nie leczył. Pies ma też liczne guzy. Sprawą zajmuje się policja, informuje aspirant sztabowy Anna Ochocka z Komisariatu Policji w Aleksandrowie Łódzkim.
15: Piesek został zabezpieczony w przychodni weterynaryjnej i został poddany badaniom. W sprawie zostało złożone zawiadomienie o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Obecnie oczekujemy na wyniki badań weterynaryjnych, które są kluczowe w sprawie.
12: Za znęcanie się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
12: Zmiany dla podróżnych w Tomaszowie. Na stacji zostało otwarte nowe przejście podziemne, dzięki czemu pasażerowie będą mogli łatwiej i bezpieczniej podróżować w kierunku Łodzi, Radomia i Skarżyska Kamiennej. Pojawiły się wyższe konstrukcje, więc teraz pasażerowie mogą łatwiej wsiąść lub wysiąść z pociągu. Jednocześnie pod torami stacji powstało nowe przejście podziemne, które jest kluczowym elementem modernizacji stacji. Obecnie trwają prace wykończeniowe, a prace potrwają do końca roku. Nie będą powodowały ograniczeń w ruchu pociągów, mówi rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe SA Rafał Wilgusiak.
17: Wyższe perony ułatwiają wsiadanie do pociągów, natomiast przejście podziemne zapewnia bezpieczne dojście na peron wyspowy. Dokończony zostanie montaż wiat, ławek, oświetlenia LED, oznakowania oraz systemu informacji pasażerskiej. Prace nie wpłyną na ruch pociągów.
12: Po zakończeniu inwestycji o wartości blisko 20 milionów złotych brutto stacja ma posiadać dwa komfortowe perony i udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Koniec z bezkarną jazdą kładami po lasach. Rząd na dzisiejszym posiedzeniu zajmie się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. A więcej wie Sylwia Białek.
18: Obecnie kodeks wykroczeń zakłada, że grzywnie podlega osoba, która bezprawnie wjeżdża pojazdem silnikowym lub zaprzęgowym do lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone. Po zmianach w kodeksie pojawi się zapis, że grzywna będzie wynosić co najmniej 500 zł, jeśli sprawca spowoduje znaczny hałas, zniszczy siedliska przyrodnicze lub uszkodzi rośliny. Dodatkowo sąd będzie też musiał orzec nawiązkę w wysokości do 1500 zł. Kary poniosą również ci, którzy kradną z lasu gałęzie jodłowe pozyskiwane do robienia wieńców i stroików. Rząd zajmie się także nowelizacją ustawy o ewidencji ludności. Resort cyfryzacji proponuje, żeby zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność dotyczącą ubezpieczeń na życie miały dostęp do rejestru PESEL w zakresie danych o dowodach osobistych swoich klientów. Dzięki temu nie będziemy musieli za każdym razem informować ubezpieczycieli o wymianie dowodu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
12: A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 10:00.
10: A przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Robert Zwoliński.
19: Koszykarski UKS Kulpa Kłódź oficjalnie może grać w pierwszej lidze na nowy sezon. Klub otrzymał licencję, a łącznie zagra 16 drużyn, które powalczą o awans do ekstraklasy. Nowy sezon rozpocznie się 18 września, a dokładny terminarz ma zostać opublikowany do 10 sierpnia. Maja Szymańska, drugą atakującą UKS-u Komerską Łódź, siatkarka powraca do miasta, w którym się urodziła i rozpoczynała swoją karierę młodzieżową. W wieku 17 lat ruszyła w Polskę, grała m.in. w Legionowi Legionowo i BKS-ie Bielsko-Biała. Szymańska ma 24 lata i jest leworęczna. W zespole łódzkich Wiewiór będzie rywalizowała na pozycji atakującej z Holenderką Els Dambrink. Polscy siatkarze od kilku dni są już w chińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu zaczyna się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Rozgrywający reprezentacji Polski Jan Firlej opowiada, jak przebiegała aklimatyzacja w Chinach.
20: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani.
19: A Polacy, którzy bronią tytułu, w ćwierćfinale zagrają z Ukrainą. To spotkanie w czwartek, 30 lipca o 13:30 czasu polskiego. Piłkarska Lechia Tomaszów Mazowiecki zaprasza na oficjalną prezentację drużyny przed nowym sezonem trzeciej ligi. Spotkanie z kibicami zaplanowano na jutro na godzinę 19 w Parku Solidarność w Tomaszowie Mazowieckim. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Juniorów do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym. Karbownik była jedyną polską reprezentantką w ścisłym finale tej kategorii wiekowej.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Dzień zachmurzenie mały i miarkowane okresami wzrastające do dużego. Miejscami w województwie może popadać słaby deszcz. Jeżeli chodzi o temperaturę, tutaj bez rewolucji, teraz na termometrach mamy 16 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na 23 stopnie. Poza tym wiatr umiarkowany, okresami porwisty z kierunków zachodnich i jeszcze rzut oka na barometr, na nim 997 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: 7 minut po godzinie 9. Bardzo dziękujemy za wtorkowy poranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko, a już teraz w studiu Paulina Klima-Stasiak. Witam cię bardzo, bardzo
22: dzień
21: serdecznie.
22: Dobry.
21: No i chyba wielkie odliczanie, prawda?

0: Franz Ferdinand na dobry początek. No dzisiaj aura nieco przyjemniejsza niż wczoraj, ale proszę uważać, na razie jest dość chłodno. Warto zarzucić jakąś bluzę przed wyjściem z domu. Tyle o pogodzie, wracamy do muzyki, a ja zaraz opowiem, co na dzisiaj przygotowałam.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Tak się zastanawiałam od rana, co dzisiaj zaproponować, jaki temat. Tak chętnie ostatnio Państwo wysyłacie wiadomości. No i postanowiłam sprawdzić kreatywność naszych słuchaczy. Ja prawie codziennie zaglądam do kalendarza świąt nietypowych. Czasem można tam znaleźć naprawdę ciekawe święta, więc ja dzisiaj pytam, jakie święto Państwo by dopisali. Temat podsunęłam już na kanale nadawczym na radiowym Facebooku. Pierwsze maile wpadają. Gocha pisze, że święto klapka. No w sezonie komarów to faktycznie by się przydało. Ja oczywiście będę dzisiaj aktywnym rozdawać nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Po pierwsze zaproszę do kina, a po drugie do Parku Linowego w Arturówku. Wystarczy napisać na studio@radiołódź.pl i podać jakieś kreatywne święto.

0: Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
1: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
2: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
3: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
4: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Do kalendarza świąt nietypowych dopisałabym święto czystego kubka na Open Space, pisze pani Marta. Nie wiem jak u was, ale u nas zawsze brakuje łyżeczek i kubków, a jak masz swój kubek ulubiony, czysty, to i tak znika w dziwnych okolicznościach. No skąd my to znamy? Studio@radiołódź.pl. Czekam na kolejne propozycje.

0: A już teraz przed nami stały punkt naszego programu. Damian Grosicki i ekonomiczna migawka.
1: Ekonomiczna migawka.
2: Gościem Radio Łódź jest Maciej Plutecki ze Związku Pracodawców Lewiatan. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Jakiś czas temu na antenie Radio Łódź mówił Pan, że aktualnie w urzędach pracy mamy najmniejszą liczbę ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców od 13 lat. Rynek pracownika się skończył, mamy rynek pracodawcy. Tu koniec cytatu. Nadal się Pan z tym zgadza po 5 miesiącach?
3: Tak, zdecydowanie. Mamy dalsze schłodzenie rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę, że stopa bezrobocia miesiąc do miesiąca fakt spadła o 0,1% do 5,8%, ale w skali roku wzrosła o 0,7%. Tak? Mamy ewidentny wzrost bezrobocia. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że nie same dane o wzroście bezrobocia świadczą o rynku pracy. Proszę zwrócić uwagę na problem pracowników do 25 roku życia, czyli tych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Tutaj dziś bezrobocie skoczyło już tam do 12,5%. Proszę zwrócić uwagę na czas, który potrzeba na znalezienie zatrudnienia. Mieliśmy kiedyś szacowane na miesiąc, dwa, trzy, w zależności od regionu. Dziś ten szacowany czas jest już 4-5 miesięcy. Więc widzimy zdecydowanie, że pracodawcy ograniczają zatrudnienie, że pracodawcy poszukują pracowników, którzy mają doświadczenie, których nie będą musieli inwestować i którzy bezpośrednio po zatrudnieniu będą świadczyć pracę na poziomie, który będzie generował zysk dla pracodawcy. Te juniorskie stanowiska w dużej mierze przestały istnieć. Są szalenie ograniczone przez pracodawców. Dlatego tak zdecydowanie uważam, że rynek pracy ulega dalszemu schłodzeniu.
2: Powiedział pan, że ci dojrzali pracownicy są jakby poszukiwani i bardzo, że tak się wyrażę, w cenie, ale jednak blisko 29,2% bezrobotnych w regionie stanowią osoby powyżej 50 roku życia. Co z nimi?
3: A tak, to jest kolejny problem. To też pokazuje dysfunkcję naszego rynku pracy, ponieważ z kolei w przypadku osób powyżej 50 roku życia mamy problem z zatrudnianiem takich osób ze względu na z kolei brak kompetencji, choćby cyfrowych. Tak? To znaczy my poszukujemy pracowników, którzy mieszczą się w pewnych widełkach, w pewnym obszarze i posiadają pewne kompetencje, które uważamy już za kompetencje stałe i oczywiste, czyli takie, które pozwalają im na przykład funkcjonować w rynku w obszarze AI, w obszarze korzystania z podstawowych programów komputerowych i tak dalej. Niestety w tej grupie 50+ bywa z tym różnie. Nie tylko z tym, ale bywa z tymi kompetencjami także różnie. Stąd oczywiście zgoda, ale to pokazuje, panie redaktorze, że nasz rynek pracy, pomimo że jesteśmy w miarę dojrzałą gospodarką, nadal nie jest w stanie wygenerować z siebie stanowisk pracy również w tej grupie. Co dodatkowo potwierdza, że mamy schłodzenie sytuacji na rynku pracy i wszystko wskazuje na to, że będziemy w tym kierunku podążać. To znaczy nic nie wskazuje na to, żeby miała się z powrotem odwrócić sytuację, żebyśmy mieli rynek pracownika. Z czego ja wcale jako pracodawca tak bardzo się nie cieszę, bo być może Państwo odnoszą wrażenie, że my pracodawcy mówimy, teraz to rynek pracodawcy. To nie do końca tak. My pracodawcy naprawdę potrzebują pracowników, potrzebują dobrych pracowników, potrzebują ludzi, którzy będą firmy utrzymywać naprawdę na niełatwym rynku.
2: A w których sektorach widać najbardziej, że tych pracowników potrzeba, tych dojrzalszych?
3: Standard, panie redaktorze, tu się nic nie zmienia. Poszukujemy, jeżeli chodzi o obszary rynku pracy, gospodarki, które najbardziej potrzebują pracowników, no to są oczywiście pracownicy techniczni. Część pracowników z uprawnieniami, na przykład takimi jak uprawnienia elektryczne, ale to są oczywiście pielęgniarki, to są oczywiście lekarze, no i wszyscy wysoko wyspecjalizowani w różnych obszarach. Tak? Także widzimy tutaj, że jest to specyfikacja, która premiuje pracowników z wysokimi kompetencjami, zdolnych do wejścia do pracy u danego pracodawcy i od razu świadczenia pracy na takim poziomie, jak ten pracodawca oczekuje, bez długiego okresu szkolenia.
2: Jak wygląda rynek pracy w okresie wakacyjnym? Czy są jakieś zmiany w stosunku do pozostałej części roku?
3: Tak, zawsze takie zmiany obserwujemy, bo mamy większą ilość prac sezonowych, prawda? Za chwilkę ruszą prace w rolnictwie. Choć i tu zobaczycie Państwo, że w tym roku będą one dość mocno ograniczone i ta ilość stanowisk pracy, która tam się pojawi, będzie mniejsza. To są prace sezonowe, choćby w ogródkach restauracji dla młodych ludzi. Tak, zdecydowanie takich prac pojawia się więcej, natomiast to są krótkotrwałe umowy o pracę czy umowy zlecenia, w zależności od tego, jak pracodawcy i pracownicy chcą wykreować ten stosunek pracy.
2: A dalsza część rozmowy jest już dostępna na naszej stronie radiouć.pl.
0: Rozmowę prowadził Damian Grosicki, a poza naszym portalem radiouć.pl do naszych rozmów można również wracać w aplikacji mobilnej Radia Łódź.

Kto z Państwa był wczoraj na naszym koncercie? Mam na myśli projekt Open Stage Ether Jazzu. Od początku lipca spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 19 w Porcie Łódź. Jeżeli ktoś nie miał okazji tym razem do nas dołączyć, to ja serdecznie zapraszam, żeby zajrzeć w nasze media społecznościowe. Tam pojawił się filmik. Na miejscu był nasz kolega z ekipy, Janek Jarmusz, i nagrał to, co działo się dookoła. To spotkanie prowadził Piotr Bielawski i od razu zdradzam, że kolejne takie spotkanie w Porcie Łódź już 10 sierpnia. Spotkamy się wtedy z duetem Krzemiński-Janiak, więc można sobie już tę datę zapisać. Będzie chwila przerwy, jeden tydzień przerwy, ale 10 sierpnia w poniedziałek wracamy o godzinie 19 z tym projektem. Proszę zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl. Tam są wszystkie szczegóły i rozpisane wszystkie koncerty do końca wakacji. Pomału zbliżamy się do godziny 10. Proszę czuwać, bo po godzinie 10 będę podawać hasło konkursowe w naszym wakacyjnym konkursie, a w tym tygodniu, dodam, do wygrania są bilety lotnicze do Mediolanu.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
5: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
9: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
10: Co panią boli?
11: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
10: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
11: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
12: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
13: Słuchają państwo Radia Łódź, na zegarze 10. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Małgorzata Błażewicz.
14: Kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na A1 w Łódzkiem, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Wypadek w Łódzkiem, 7 osób poszkodowanych niedaleko Piątku. Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Dziś obchodzimy dzień poświęcony chorobie, która nieleczona prowadzi do raka. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a temperatura maksymalna do 23 stopni. Proces Sebastiana M. dobiega końca. W Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim trwa kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1, w którym we wrześniu 2023 roku zginęła 3-osobowa rodzina. Na miejscu jest nasza reporterka Joanna Karp.
15: Dzień dobry. Przed salą jak zwykle jest tłoczno. Są tutaj bliscy ofiar, rodzina oskarżonego, grono dziennikarzy i ci, bez których ten proces by się nie odbył, czyli pełnomocnik rodzin ofiar, prokurator i obrończyni oskarżonego. Mimo, że jest głośno i tłoczno, to jednak słychać i widać, że są to trudne emocje właściwie dla wszystkich. Dzisiaj sąd ma przesłuchać biegłego powołanego przez obrończynię Sebastiana M. i to jest reakcja na zastrzeżenie obrońców do wcześniejszej opinii biegłego sądowego. W trakcie procesu przesłuchano już właściwie wszystkich świadków, dlatego dzisiejsze zeznania biegłego mogą być jednym z ostatnich etapów tego postępowania przed zakończeniem procesu. Joanna Karp, Radio Łódź.
14: Bardzo dziękuję za informację. Sebastian M. odpowiada za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznaje się do winy. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: 7 poszkodowanych w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Do groźnego wydarzenia doszło na północy województwa, niedaleko miejscowości Piątek. Na miejscu wciąż są utrudnienia. O szczegółach mówi nasz reporter Michał Dąbrowski.
17: Bus przewożący 9 osób uderzył w bariery energochłonne na autostradzie A1 w kierunku Gdańska w Łódzkiem niedaleko Piątku między miejscowościami Gadka i Leżajna.
18: Bus się najprawdopodobniej wybuchła opona i bus przewrócił się, tam zawadziło barierki.
17: Mówi Radio Łódź starszy aspirant Krzysztof Budzyński z Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Poszkodowanych zostało łącznie 7 osób, z czego 4 zostały ranne. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: Niedaleko miejscowości Piątek w Łódzkiem na A1 w kierunku Gdańska ruch jest prowadzony jednym pasem. Wrocławska policja poszukuje trzeciego mężczyzny, który miał brać udział w pobiciu młodej pary z Ukrainy. Dwóch podejrzanych o udział w ataku zostało zatrzymanych wczoraj. Dziś mają zostać z nimi przeprowadzone czynności procesowe. Rzeczniczka komendanta miejskiego policji we Wrocławiu, podkomisarz Aleksandra Freus, przekazała Polskiemu Radiu, że funkcjonariusze gromadzą i analizują materiał dowodowy.
19: Dużo jeszcze działań, też sporo przesłuchań, zabezpieczeń materiałów dowodowych, ale też ich analiza. Sporo pracy przed policjantami po to, żeby prokurator, który będzie oceniał ten materiał dowodowy, nie miał wątpliwości komu i za co przedstawić zarzuty w tak ważnej sprawie, w tak brutalnym też ataku. Niemniej jednak zależy nam na bardzo rzetelnym wyjaśnieniu tej sprawy.
14: Do pobicia doszło w niedzielę przy ulicy Okulickiego we Wrocławiu. Zaatakowani zostali 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Nagranie zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. Widać na nim grupę mężczyzn atakujących 21-latka oraz jego partnerkę, która próbowała go bronić. Policja bada okoliczności i motyw napaści. Jak podkreśla podkomisarz Aleksandra Freus, narodowość uczestników zdarzenia ma znaczenie dla postępowania, jeśli okaże się, że była powodem ataku. Dwóch podejrzewanych o udział w pobiciu zatrzymano wczoraj. Jeden z nich wpadł w ręce policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. Trzeci mężczyzna jest poszukiwany. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Chodzi o zwiększenie świadomości na temat tej choroby, która nieleczona może prowadzić do raka. Jak mówi dr Beata Logiewa-Basger, ekspertka ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, często pacjenci przez wiele lat nie mają świadomości zakażenia.
20: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują i często zupełnie przez przypadek dowiadują się o tych chorobach. Problemem nie są zakażenia ostre, bo wtedy zgłasza się do szpitala i najczęściej pacjent jest leczony. Większym problemem są dla nas przewlekłe zapalenia. Pacjent chodzi do lekarza, lekarz często zdarza się w POZ-cie, robi badania prób wątrobowych, ale jak one są tak troszeczkę niewiele podwyższone, to mówi, a jakoś to przejdzie, nic nie będzie.
14: A po wielu latach okazuje się, że zakażenie doprowadziło do marskości i trwałego uszkodzenia wątroby. Na całym świecie na WZWB choruje ponad 270 milionów osób, natomiast na WZWC ponad 71 milionów pacjentów. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 11. Zapraszam.
11: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
21: Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Możemy liczyć na słoneczne promienie, ale miejscami może się mocniej chmurzyć. Lokalnie słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ale chwilami może być porywisty. Przygotowujemy się pomału, bo jeszcze w tym tygodniu dotrze do nas fala upałów.
11: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
21: Narzekaliśmy, że zimno, zaraz będziemy narzekać, że za gorąco. No, taki mamy klimat. U nas stabilnie, dużo dobrej muzyki. No i w tej godzinie padnie hasło konkursowe, także proszę czuwać. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa.

Może by tak wprowadzić dzień bezkarnych drzemek i regeneracji, pisze pani Ola. Mąż podpowiada, że dzień bez mamo, tato, co dziś porobimy, też byłby na wagę złota. Oba pomysły bardzo mi się podobają, zapisuję. Co jeszcze dodamy do kalendarza świąt nietypowych? Czekam na państwa wiadomości. Po godzinie 11 wybiorę autorów dwóch maili i nagrodzę biletami do kina i zaproszeniem do parku linowego. Także proszę pisać na studio@radiołódź.pl.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: No to myślę, że najwyższa pora, żeby podać hasło konkursowe. Trwa nasz wakacyjny konkurs. Mam nadzieję, że udało się zanotować dwa wczorajsze hasła. Dzisiaj dopiszemy kolejne dwa i tak do piątku. Trzeba zebrać 10 haseł od poniedziałku do piątku, a następnie wysłać je na adres konkurs@radiolodz.pl. I w tym tygodniu do wygrania bilety lotnicze do Mediolanu. Oczywiście lot z Łodzi. Ja właśnie szykuję się na swoje włoskie wakacje, odliczam dni. No i zazdroszczę, że ktoś z Państwa będzie mógł sobie tak za free polecieć jeszcze do Mediolanu. No piękna sprawa. No dobra, schodzimy na ziemię. Podaję hasło, a przypomnę, że kategoria w tym tygodniu to zabytki. I moje hasło brzmi Wielki Mur Chiński. Proszę sobie dokładnie zanotować. Wielki Mur Chiński. To jest pierwsze hasło dzisiaj. Kolejne padnie między godziną 13 a 16, a podaje Państwu Patryk Lewy, który przejmie stery po godzinie 12.

Dzisiaj 28 dzień lipca. No i skoro rozmawiamy o tym kalendarzu świąt nietypowych, no to ja oczywiście do niego zajrzałam. No dziś świętujemy między innymi Dzień Kultu Masy Mięśniowej. Ten wyjątkowy dzień poświęcony jest tematyce rozwoju masy mięśniowej i zdrowego stylu życia. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany powiększeniem swojej masy mięśniowej, to widziałam, że dzisiaj w internecie sporo artykułów w tej tematyce się pojawia, jak to robić mądrze i z głową, bo to oczywiście bardzo ważne. A ja dzisiaj pytam o to, co Państwo dodaliby do kalendarza świąt nietypowych i bardzo ciekawe propozycje przychodzą na naszą skrzynkę mailową. Był dzień klapka, dzień bezkarnych drzemek. Pani Agnieszka proponuje z kolei dzień wstawania lewą nogą. No też ciekawa propozycja. studio@radiouć.pl. Ja czekam na kolejne kreatywne propozycje, a po godzinie 11 będę rozdawać nagrody aktywnym słuchaczom.

0: autopromocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
7: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
8: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
9: Najdłuższa fala relaksu.
10: No, będziemy się teraz relaksować, zwłaszcza, że Prince nam zaśpiewa.

Ktoś z Państwa zaglądał wczoraj na naszego radiowego YouTube'a? Polecam. Wczoraj ruszyliśmy z nowym projektem Mapa Zbrodni, którą znacie Państwo pewnie z naszej anteny, być może z naszych social mediów. Teraz w trochę nowej formule. W każdy poniedziałek na YouTubie będzie pojawiał się odcinek prezentujący wybraną historię w dłuższej niż dotychczas formie. Krótka zajawka pojawiła się w naszych mediach społecznościowych wczoraj po południu. Proszę zerknąć. Co do projektów YouTube'owych, cały czas dokładamy coś nowego. W lipcu ruszyliśmy w region razem z Adamem Łużyńskim. Tripy Adama wrócą w sierpniu. Adam odwiedzi kolejne ciekawe miejsca w regionie. No i filmiki z tych wypraw pojawią się na naszym kanale. Pod koniec lipca również startujemy z projektem muzycznym. Będziemy regularnie prezentować sesje nagraniowe po konkursie New Gens Music. Także zachęcam do odwiedzania, bo jak sami Państwo słyszycie, coraz większą ofertę tam mamy.

Wracam do Państwa maili. Pan Marek proponuje narzucić sobie w każdym miesiącu święto książki, czyli innymi słowy dzień bez przeglądania telefonu i mediów społecznościowych. Święto może być ruchome, ma nam dać przyjemny czas w kontakcie z literaturą. Oczywiście można to święto stosować częściej, to działa, czujemy się bardziej zrelaksowani i bogatsi wewnętrznie. No zdecydowanie warto spróbować, ja praktykuję i potwierdzam, naprawdę działa.

To siostry Melosik i Dotyku Nieba. Bardzo lubię tę piosenkę. A chciałam Państwu przypomnieć, że oprócz tego, że można do mnie napisać na studio@radiołódź.pl, to można również wysłać głosówkę i jest to naprawdę banalnie proste. Albo na naszej stronie radiołódź.pl, albo w naszej aplikacji mobilnej znajdziecie Państwo taki pasek z hasłem nagraj głosówkę. Klikamy w ten pasek, nagrywamy i ta głosówka trafia do nas tutaj do studia. Ja mogę ją potem zaprezentować naszym słuchaczom. Także zachęcam do testowania tej opcji. 9 minut zostało do godziny 11, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości, a po 11 będę wyłaniać zwycięzców naszego konkursu.

0: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Łódź, na zegarze 11. W studiu jest Wiktoria Makowska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
8: Dwa groźne wypadki na A1. Utrudnienia czekają kierowców jadących w kierunku Gdańska. Przełom po 30 latach. Archiwum X zatrzymało podejrzanego o zabójstwo pod Sieradzem. Historyczne odkrycie w Łodzi. Na Rudzie Pabianickiej odnaleziono zapomniany schron przeciwlotniczy. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Dwa groźne wypadki w Łódzkiem na autostradzie A1 w kierunku Gdańska, niedaleko miejscowości Piątek. Bus uderzył w bariery energochłonne. Informację przekazał Radiu Łódź aspirant sztabowy Mariusz Kowalski z łęczyckiej policji.
9: Kierowca busa jadąc w kierunku Gdańska stracił panowanie nad pojazdem w wyniku wystrzału opony i uderzył w bariery energochłonne. Autem tym podróżowało 7 osób, 5 trafiło do szpitali na diagnostykę, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
8: Chwilę po tym zdarzeniu na tej samej drodze doszło do karambolu 4 aut. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Zablokowany pozostaje jeden pas A1 w kierunku Gdańska niedaleko Piątku. Na miejscu pracują służby.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Przełom w śledztwie, zatrzymany za zabójstwo po ponad 30 latach. Chodzi o historię z 1994 roku. Wtedy w powiecie sieradzkim znaleziono ciało mężczyzny, a policjanci ustalili, że doszło do morderstwa. Nie udało się ustalić tożsamości zamordowanego. Sprawa utknęła na długie lata i dopiero w 2023 roku ponownie zajęła się nią prokuratura okręgowa w Sieradzu. Na podstawie badań DNA łódzkie Archiwum X wytypowało podejrzanego, który, jak się okazało, w chwili popełnienia morderstwa miał 17 lat. Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
8: Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla podejrzanego. Grozi mu maksymalnie 15 lat więzienia lub dożywocie. Mężczyzna był wcześniej karany. Na Rudzie Pabianickiej w Łodzi odkryto zapomniany schron. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. To znalezisko nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a sprawie przygląda się Kacper Józefowicz.
12: Z relacji ekspertów zajmujących się schronami wynika, że odnaleziona szczelina jest w dobrym stanie. Ściany i sufit są praktycznie suche i niepopękane. Bez ingerencji człowieka obiekt może przetrwać jeszcze nawet kilkanaście lat. Jak podkreśla prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce Krzysztof Posłuszny, szczelina może pomieścić nawet 200 osób.
13: Każdy obiekt jest na wagę złota, chociażby nawet po to, żeby ochronić przed odłamkami czy falą uderzeniową. Nie mówię już o bezpośrednim trafieniu, tylko nawet przed odłamkami, które najwięcej zazwyczaj ranią ludność cywilną.
12: Dotarcie do szczeliny nie jest jednak proste. Jest ona ukryta w gęstych krzakach, dlatego dla przypadkowych przechodniów obiekt pozostaje praktycznie niewidoczny.
8: Mieszkańcy Rudy Pobianickiej cieszą się z tego odkrycia, ponieważ co prawda w okolicy znajduje się kilkanaście schronów i innych obiektów ochronnych, ale wiele z nich jest na prywatnych terenach. Ustawa o najmie krótkoterminowym trafiła do Sejmu. Partie koalicji rządzącej i opozycji zapowiadają poprawki. Niedawno rząd przyjął projekt ustawy mającej uregulować działanie w polskich miastach takich platform jak Airbnb. Z projektu usunięto przepisy dające samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Jak mówi gość Radia Łódź poseł Maciej Konieczny z partii Razem, to kompromitacja wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Arasia z PSL-u, który miał w Łodzi 3 mikrokawalerki przeznaczone na wynajem, ale pozbył się ich na rzecz rodziny przed wejściem do rządu.
14: Zabił tą regulację, wycofał te rozwiązania, które dawały wspólnotom chociażby możliwość niezgody na to, żeby w ich klatce schodowej takie mieszkanie na wynajem, czy też imprezownie dla pijanych Anglików, czy też samorządom wyznaczania stref wolnych od Airbnb.
8: Całej rozmowy można posłuchać na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Dwa najstarsze szczecińskie lodołamacze odbyły ostatni rejs po Odrze. To Świstak i Ogar. W bazie służyły od lat 70. Jak wspomina kapitan Jerzy Fitas, jednostki brały udział w każdej akcji lodołamania.
15: Najdłuższą akcją lodową była akcja, która trwała 78 dni. Ogar jako lodołamacz czołowy dochodził na odcinek Nowej Soli. Świstaczek nawet podchodził w kierunku Głogowa, także był bardzo daleko na Odrze.
8: Teraz Świstak i Ogar trafiły do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków. Ich miejsce zajęły nowe jednostki, Ocelot i Tarpan. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź. O 12:00 zapraszam.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: 22 stopnie maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach. Poranek był słoneczny, ale dość chłodny. Ta temperatura pomału wzrasta. No i dzisiaj to słońce ma nas trochę podogrzewać. Raczej niewielkie zachmurzenie w Łodzi i regionie, chociaż miejscami nieco więcej chmur będzie się pojawiać, również deszczowych. Wiatr może chwilami silniej powiać. No i przywieje nam za moment fale upałów. Już w czwartek. Szykujmy się.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: A u nas już za chwilę fala newsów kulturalnych. W tej godzinie będę też przyznawać nagrody aktywnym słuchaczom, ale zanim to wszystko, to kolejna porcja dobrej muzyki.

0: Na kulturę.
1: W naszym studiu jest już Małgorzata Błażewicz.
2: Dzień dobry ponownie.
1: No i ciekawa jestem, co przygotowałaś. Czy kiszonki dzisiaj będą?
2: Dzisiaj nie będzie kiszonek. To jest oczywiście nawiązanie do tego, że ostatnio, jak się z Pauliną widziałyśmy w studiu, to proponowałam warsztaty z kiszonki.
1: Swoją drogą bardzo ciekawe.
2: Mam inne warsztaty, ale poczekaj cierpliwie do samego końca, bo zostawiłam to jako wisienkę na torcie. Zaczynamy od tego, że dzisiaj o godzinie 19 w Pasażu Róży przy Piotrkowskiej 3 rozbrzmi jazz na żywo. To jest część cyklu Wakacje na Piotrkowskiej, w ramach którego każdy letni wtorek podwórko tej kamienicy zamienia się w scenę koncertową pod gołym niebem. Dzisiaj pogoda wieczorem ma już dopisywać, więc no, trzymamy kciuki. To jest też ważne, dlatego że o 21:00 kino plenerowe TME Polówka i dzisiaj w dwóch odsłonach. Po pierwsze, w zabytkowym pałacu Alfreda Biedermana przy Franciszkańskiej pokazywana będzie sekcja offline. To jest taka propozycja oderwania się od codzienności bez wyjazdu poza miasto, ale już w parku, to jest pod dachem, ale już w parku imienia marszałka Józefa Piłsudskiego, czyli w Parku na Zdrowiu, odbędzie się przegląd The Best Of, to są najlepsze filmowe tytuły minionego sezonu, wybrane przez organizatorów jako reprezentacja kina w swojej najlepszej formie i dzisiaj ostatni Wiking. Nie wiem, czy widziałaś ten film?
1: Nie, nie widziałam.
2: Opowiem ci, o czym jest. Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek, a jego brat Manfred, jedyna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową i razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość. Ostatni Wiking dzisiaj w Parku na Zdrowiu o 21:00. I lecimy już do czwartku. Powiedz mi, czy ty jesteś bardziej włoska czy hiszpańska?
1: Oj, włoska. 100%.
2: To ja jestem z kolei bardziej hiszpańska i przygotowałam propozycję na Letnią Akademię Jazzu. Znaczy nie ja przygotowałam, tylko organizatorzy, ale państwa zapraszam w klubie Wytwórnia przy ulicy Łąkowej o godzinie 19:00 w najbliższy czwartek. Koncert w ramach właśnie 19:00 Letniej Akademii Jazzu. Javi Torres, Barencia, Janna Colom z programem Światowy Głos Flamenco. To spotkanie jazzowej improwizacji z żarliwą hiszpańską tradycją muzyczną flamenco. I teraz pytanie do ciebie, czy ty kiedyś w życiu tańczyłaś flamenco?
1: Kiedyś zdarzyło. Jak byłam w Hiszpanii, jak byłam nastolatką, bo ja tańczyłam w zespole folklorystycznym i wydaje mi się, że chyba tańczyłam.
2: Miałabyś teraz...
1: Nie, wchodźmy w to.
2: Bo tak sobie próbowałam przypomnieć, bo ja nigdy nie tańczyłam flamenco, ale jak się ostatnio widziałyśmy na takiej imprezie z tańcami, to coś tam było tańczone tylko. Czy to było flamenco?
1: Może to było flamenco.
2: Nie wiem, ale to można sprawdzić w klubie Wytwórnia właśnie w najbliższy czwartek. Teraz bezpłatne zajęcia gimnastyczne i rehabilitacyjne dla dorosłych oraz seniorów. I to są zajęcia z wykorzystaniem siłowni, street workout, a także własnej masy ciała i w jednym z czterech parków się odbywają. Na przykład w najbliższy czwartek w Parku Szarych Szeregów, w Parku Abramowskiego w soboty od godziny 11:30 przez cały sierpień i wrzesień można wziąć udział w zajęciach mających na celu poprawienie zdrowia fizycznego, a jak wiemy, to jest ważne. Antyczny lipiec, jeszcze o tym miałam powiedzieć, w najbliższą środę o godzinie 16:00 w Mediatece Memo. To taki cykl wydarzeń Antyczny lipiec, to już się kończy, niestety, ale podczas tych wydarzeń można zgłębić tajemnice i sztukę starożytnego Egiptu, Grecji czy na przykład Imperium Rzymskiego. Wydarzenia przewidują projekcje filmowe, wykłady czy warsztaty. Na przykład można było stworzyć własną makietę piramidy. Wstęp jest bezpłatny, ale należy posiadać aktywną kartę Biblioteki Miejskiej w Łodzi, a także zapisać się na wydarzenie. No i to, na co czekałaś od samego początku, warsztaty. Tym razem, moja droga, z wyplatania wiklin w Centralnym Muzeum Włókiennictwa 2 sierpnia o godzinie 10:00. Te warsztaty będą trwały 5 godzin, proszę Państwa, więc proszę zarezerwować sobie trochę czasu. Ale też wiklina, myślę, że nie jest takim bardzo prostym materiałem, zwłaszcza jak ktoś dopiero zaczyna. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają podstawowe techniki pracy z tym materiałem, wykonają własny koszyk lub wiklinową torebkę. A zajęcia poprowadzi Anna Elster, czyli pani plecionka. To jest twórczyni ludowa i mistrzyni w zawodzie koszykarz-plecionkarz. I koszykarz to nie ten, który gra w piłkę, tylko taka osoba, która właśnie wyplata koszyki. 5 godzin w najbliższą niedzielę od godziny 10:00 w Centralnym Muzeum Włókiennictwa i wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej właśnie Centralnego Muzeum Włókiennictwa, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Czy cię zaintrygowałam?
1: Bardzo, Paulina? Bardzo. No, nie zawiodłaś mnie. Dziękuję ci, Małgorzata.
2: Polecam się kolejne wiadomości kulturalne jutro po godzinie 11:00.

Dorzucę jeszcze jedną propozycję do tego, o czym mówiła Małgosia Błażewicz przed chwilą, bo jak tak śledzę od rana prognozy, to faktycznie zapowiada się, że to popołudnie w Łodzi będzie całkiem sympatyczne, dlatego warto wybrać się również do Fuzji. Sporo tych propozycji rzeczywiście dzisiaj jest w całym mieście, ale w Fuzji jest, mamy dzisiaj spotkanie z jogą, fitnessem, warsztatami samoobrony i relaksacyjnymi koncertami gongów i mis tybetańskich. To na pewno będzie bardzo fajne spotkanie. Rusza o godzinie 18. Wstęp jest wolny. To w ogrodach Anny w zabytkowej kotłowni przy Milionowej 6A. Warto sobie to zapisać. Jeżeli nie będziecie mieli Państwo planów na popołudnie, to proszę sobie o tej propozycji przypomnieć.

Opowiadam dzisiaj trochę o różnych wakacyjnych cyklach. Przystanek Radiość to kolejny z nich, wakacyjny cykl wycieczek tramwajowych. Każdy 95-minutowy przejazd jest okazją do odkrywania miasta z innej perspektywy, a uczestnikom towarzyszą doświadczeni przewodnicy, którzy opowiadają o najciekawszych miejscach, wydarzeniach i postaciach związanych z Łodzią. Za nami już kilka takich ciekawych przejazdów. W naszych social mediach można oczywiście zobaczyć relacje. I to jeszcze nie koniec. Spotykamy się 21 i 28 sierpnia na kolejne takie wakacyjne przejazdy. Można się na nie zapisywać pod adresem wydarzenie@radiołódź.pl. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym portalu radiołódź.pl. A ja zerkam jeszcze do naszej skrzynki, sporo maili do niej dzisiaj wpada. Pani Oliwia napisała: ja do świąt nietypowych dopisałabym dzień niespełnionych marzeń. Każdy z nas ma jakieś niespełnione marzenie, a tego dnia w szkołach, w miejscach pracy, w urzędach i tam, gdzie spędzamy najwięcej czasu, stałyby kolorowe skrzynie, gdzie wrzucalibyśmy piękne kartki ze swoim marzeniem i czekali na spełnienie. To by był taki magiczny dzień. No proszę, cały scenariusz pani Oliwia wysłała. Przed 12 zdradzę, kto dzisiaj otrzyma ode mnie nagrody.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć. Czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Czy jest już nowym gatunkiem, niebiałkowym życiem?
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość? Albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka...
4: Wiele.
3: Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12:00 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
7: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
0: Po reklamie.
1: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Święto ekscentrycznego dżentelmena proponuje pan Marcel. No proszę, czemu nie?

Już wiem, jaki temat będzie dzisiaj królował po godzinie 12. Patryk Lewy właśnie mi zdradził miasta świata. Także już zachęcam, żeby po 12 też z nami zostać.

0: No to już mamy całą listę propozycji świąt nietypowych. Zastanawiam się, gdzie mogłabym ją wysłać, żeby wdrożyli. A tak poważnie, to bardzo dziękuję Państwu za aktywność i za kreatywność, bo sporo ciekawych propozycji wpadło do naszej skrzynki mailowej. No i obiecywałam nagrody, więc czas je przyznać.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I do kina zapraszam pana Marcela, a do parku linowego w Arturówku panią Olę. Wysłałam już szczegóły w mailach, także proszę zerknąć w swoje skrzynki i sprawdzić, jak odebrać te zaproszenia od nas. A jeżeli ktoś tutaj bardzo chciałby jeszcze jakieś zaproszenie zgarnąć, to bardzo proszę, po godzinie 13 jestem przekonana, że Patryk Lewy będzie coś dla państwa miał. No i przypominam, że na pewno będzie miał kolejne hasło w naszej wakacyjnej zabawie, w której w tym tygodniu do wygrania bilety lotnicze do Mediolanu. A już teraz u nas Kaśka Sochacka i Szum.

same hity na zakończenie mojego programu. Była Kaśka Sochacka, teraz Elton John i jeszcze będzie jedna niespodzianka za chwilę. 9 minut zostało do godziny 12. O pewnej oczywiście zapraszam na najnowsze wiadomości, ale zanim wiadomości, no to jeszcze George Michael.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna, trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce
6: było...
7: nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
9: Czy to jest polityczny trolling?
10: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
11: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
12: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
8: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
8: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
8: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
14: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
15: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
16: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
17: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
18: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
19: 12:00 na zegarze.
20: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
19: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
21: Tragedia w akwaparku Fala w Łodzi. 7-letni chłopiec walczy o życie. Znamy najnowsze dane prokuratury. Strażacy z Łódzkiego wyjeżdżają do Hiszpanii, by walczyć z pożarami lasów. Pierwszy sprzęt jest już w drodze. Powiemy też o nowoczesnej hali tenisowej, która powstanie w Uniejowie. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Nowe ustalenia w sprawie 7-latka tonącego na Fali. Jak ustaliła prokuratura, chłopiec przez 6 minut przebywał pod wodą. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w poniedziałek rano w akwaparku Fala podczas wakacyjnej szkoły pływania 7-latek utonął w basenie. Mówi Radiu Łódź prokurator Paweł Jaszak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
22: To dziecko najpierw przez 3 minuty na zmianę wynurzało się i zanurzało pod wodą, a następnie pełne 6 minut spędziło pod taflą wody.
21: Śledczy przesłuchali świadków, zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring oraz sprawdzili trzeźwość kadry basenu. Wszyscy zbadani byli trzeźwi.
22: Na pewno wiemy, że z ramienia tej szkółki był instruktor oraz praktykantka. Nadzór nad nimi pełniła koordynatorka. Natomiast na tym basenie co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których to miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, było to widoczne.
21: Siedmiolatek walczy o życie w szpitalu Matki Polki w Łodzi. Jego stan pozostaje skrajnie ciężki.
17: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
21: Polscy strażacy jadą do Hiszpanii, wśród nich ekipa z Łódzkiego. Pierwsze samochody ze sprzętem wyjechały już do Hiszpanii, która zmaga się z falą pożarów. Na południe pojechały ciężarówki z urządzeniami, za pomocą których polscy strażacy będą walczyć z ogniem na terenach trudno dostępnych i bez pojazdów gaśniczych, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
1: Moduł GFFF Poland jest wyspecjalizowany w gaszeniu pożarów lasów na terenach trudno dostępnych. Strażacy działają przede wszystkim z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego i narzędzi ręcznych, bez ciężkich samochodów gaśniczych. Tego typu działania prowadzone są z ziemi, tam gdzie dojazd pojazdów jest niemożliwy lub bardzo utrudniony.
21: Polscy strażacy to druga co do wielkości grupa, która zostanie skierowana do Hiszpanii. Od 1 do 30 sierpnia służbę będzie pełnić w sumie 105 polskich strażaków, w tym 15 z województwa łódzkiego. W tej specjalistycznej grupie są strażacy z różnych części naszego regionu, m.in. z Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Radomska. Zakończyło się przesłuchanie Daniela Obajtka w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Przypomnijmy, były prezes Orlenu stawił się tam po 11 w związku z brakiem ekspozycji na stacjach jednego z numerów tygodnika Nie. Daniel Obajtek przekazał dziennikarzom, że odmówił składania zeznań do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. W Uniejowie powstanie nowoczesna hala tenisowa. Są pieniądze z ministerstwa. Obok działających w Uniejowie kortów tenisowych w najbliższych latach ma powstać nowy całoroczny obiekt. To dzięki dofinansowaniu z ministerialnego programu Tenisowe Orły. Hala pozwoli na lepszy rozwój kolejnych pokoleń tenisistów, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
2: Tu będą 4 korty o nawierzchni hard. Trzeba infrastruktury całorocznej. Mamy 8 obiektów, mamy 8 kortów, ale bez infrastruktury całorocznej nie ma możliwości realizacji procesu treningowego.
4: Bardzo się cieszę, że ten obiekt stanie się właśnie całorocznym i będziemy mogli te turnieje organizować również w sezonie zimowym. No jest potrzeba, jest bardzo dobry punkt, jeśli chodzi o centrum Polski.
21: Dodaje Wiesław Kozica, prezes Wojewódzkiego Związku Tenisowego. Koszt budowy całodobowej hali do tenisa to ponad 7 milionów złotych, z czego 3 miliony pochodzą z dofinansowania ministerstwa. Pierwsze prace przy budowie obiektów ruszą jeszcze w tym roku. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł i liczą na zdecydowane działania rządu.
23: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
24: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
25: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
26: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
21: Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13. Zapraszam.
27: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Słońce nam dzisiaj towarzyszy i powinno z nami zostać. Temperatura pomału idzie w górę. Dzisiaj maksymalnie 22-23 stopnie na termometrach w Łodzi i regionie. Jutro już 27, a w czwartek, uwaga, 34. Cieszmy się zatem tą dzisiejszą przyjemną aurą. W nocy zachmurzenie będzie małe, okresami umiarkowane. Temperatura spadnie do 13 stopni.
27: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Ja pójdę pocieszyć się tą aurą. Bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Paulina Klimas-Stasiak, program realizuje Adam Miksa, a w naszym studiu jest już Patryk Lewy. Dzień dobry, Patryku.
28: Dzień dobry, Paulina.
19: I w bardzo dobrym nastroju, jak widzę.
28: Dokładnie tak, jak
19: no,
28: zawsze.
19: No to ja zostawiam Państwa z uśmiechniętym Patrykiem, który za moment zdradzi, jaki temat dzisiaj wymyślił sobie na program.

A dzisiaj podróż do wielu miast świata i to w różnym wydaniu. Patryk Lewy, Adam Miksa i piosenki na walizkach to do godziny 13. Na początek przed Państwem prawdziwy, nowoczesny hymn Nowego Jorku, rok 2009. W nim Jay-Z o niebezpiecznych uliczkach na Brooklynie i obrazie miasta jako twardej szkole życia, a towarzyszy mu Alicia Keys. Ta z kolei śpiewa o magii miasta, gdzie każdy może realizować swoje sny i marzenia. Empire State of Mind, tak gramy na początek.

Big in Japan, Alphaville i rok 1984. W tym utworze Tokio w Japonii. Miasto dla zachodnich zespołów, co ciekawe, które nie odnoszą sukcesów u siebie. W utworze także drugi wątek, czyli tęsknota za lepszym życiem i pewnym marzeniem o ucieczce do miejsca, gdzie można liczyć na docenienie i wolność od problemów. Piosenki na walizkach od poniedziałku do piątku między 12 a 13 w Radiu Łódź. I my przypominamy, że do Państwa dyspozycji jest także nasz adres mailowy piosenki@

radioloc.pl. Tutaj można przesyłać propozycje swoich tematów, swoich ulubionych utworów, które chcieliby Państwo usłyszeć. W utworze Big in Japan mieliśmy parę zakochanych z Berlina, a do Berlina dokładniej teraz się wybierzemy. To za sprawą utworu Heroes i Davida Bowiego. Utwór wydany w 1977 roku o Berlinie podzielonym, Berlinie Zachodnim, w nim dwójka kochanków, pewne spotkanie przy murze berlińskim i akt buntu w postaci miłości, ten bunt ponad polityczne podziały, zagrożenia czy strach.

22 minuty po godzinie 12. Oj, można się zasłuchać. Z Berlina do Paryża się teraz przeniesiemy. Je Danse et les Champs-Élysées. Myślę, że bardzo znany utwór, choć ma już swoje lata, bo wydany w 1969 roku. Paryski szyk, lekkość i optymizm na najsłynniejszej alei świata, oczywiście w Paryżu. I oprócz tych pięknych uroków i pięknych chwil mamy także ciekawą, piękną historię. Dochodzi w tym utworze do przypadkowego spotkania dwójki nieznajomych właśnie na tej najsłynniejszej alei świata. Zaczyna się od przechadzki i od krótkiej rozmowy. Później mamy wspólne spędzenie nocy na tańcach w podziemnym klubie, by koniec końców rano ta dwójka młodych poczuła poczucie zakochania.

W Radiu Łódź utwór, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, ale jeżeli ktoś z Państwa zapomniał, kto śpiewa i jaki jest tytuł tej piosenki, to przypomnę T-Love, utwór Warszawa, utwór z 1991 roku i jeden, jak myślę, z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych hymnów poświęconych stolicy naszego kraju. Warto dodać, że tekst do Warszawy napisał lider zespołu, czyli Muniek Staszczyk, a w niej autor przedstawia to miasto jako miejsce trudne, szare, ale zarazem pełne kontrastów, bo potrafi też fascynować i do siebie przyciągnąć. Jeżeli są utwory, które Państwo chcieliby usłyszeć w naszym programie, bądź też określone wakacyjne tematy do piosenek na walizkach, czekam. piosenki@radioloc.pl. Można śmiało swoje propozycje przesyłać. A teraz z Warszawy do Londynu się wybierzemy. Wydana pod koniec 1979 roku piosenka się pojawi w Radiu Łódź. Chodzi o utwór London Calling i The Clash, czyli absolutnie jeden z takich najważniejszych i myślę, że najbardziej ikonicznych utworów, gdy mówimy o historii muzyki rockowej czy punkowej. Londyn dla wielu miejsce upragnionej wycieczki, a w tym utworze poznamy je z nieco innej strony. Nie jakie to dworskie miasto z pocztówek, jak się może czasami wydawać, ale od nieco mrocznej strony, tętniącej niepokojem i buntem, sercem Wielkiej Brytanii. The Clash i London Calling to już teraz w Radiu Łódź.

Nieco ponad 22 minuty pozostały do godziny 13. Piosenki na walizkach, Radio Łódź i przed momentem usłyszeliśmy utwór Streets of Philadelphia Bruce'a Springsteena, motywu przewodniego do dramatu filmowego pod tytułem Philadelphia o trudnych i ważnych tematach społecznych. A Philadelphia jest tutaj przykładem ciężkiej choroby i problemami właśnie z odnalezieniem się w tym wielkim mieście. Zmienimy nieco klimat muzycznie i wybierzemy się teraz do Pekinu. Katie Melua, 9 Million Bicycles, tak za chwilę w Radiu Łódź zagramy. Jako ciekawostkę dodam tutaj, że artystka napisała ten utwór właśnie po takiej wycieczce i miasto zrobiło na niej naprawdę wielkie wrażenie, w szczególności właśnie widok tych milionów rowerzystów, którzy pojawiają się w tytule. Te odczucia sprawiły, ta mnogość ludzi, że w artystce pojawiła się pewna refleksja. Właśnie, że spośród tych milionów ludzi, czy to w Pekinie, czy na świecie, najważniejsza siła dla człowieka to właśnie miłość. Posłuchajmy.

Nostalgia, dorastanie, zmiana otoczenia i uczucie pewnego przywiązania do konkretnego miejsca na ziemi. Utwór End of Beginning, bezpośrednia i bardzo osobista laurka, tak to nazwijmy, artysty dla Chicago. Nie bez powodu takie odczucia. To właśnie w tym mieście artysta spędził lata swojej młodości, nim przeprowadził się do Los Angeles. A wspomniane Los Angeles już teraz w naszym programie, w piosenkach na walizkach. Red Hot Chili Peppers i utwór Under the Bridge. W nim skomplikowana relacja wokalisty właśnie z tym miastem, a później także Scott McKenzie i jego San Francisco.

7 minut pozostało do godziny 13. Na koniec naszego programu jeszcze Havana i Camila Cabello. Kolejny hołd, tym razem dla stolicy Kuby. To właśnie tam artystka spędziła część swojego dzieciństwa i ponownie mamy do czynienia z pewnym schematem, historią, czyli po prostu odczuciem tęsknoty za dawnymi czasami, domem i niepowtarzalnym, tym razem karaibskim tematem.

0: Na dziś w naszym południowym programie to już wszystko. Piosenki małpa radioloc.pl. Pod tym adresem czekamy na Państwa propozycje zarówno piosenek, jak i tematów do naszego programu. A już za chwilę wiadomości. Radio
1: Łódź. Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
4: No i co się tak młody zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Jest 13. W Radiu Łódź teraz serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
11: Nowe informacje w procesie Sebastiana M. Sąd odrzucił prywatną ekspertyzę obrony, a biegły wykluczył winę poszkodowanej rodziny w wypadku na A1. Po ponad 30 latach od zabójstwa policjanci zatrzymali podejrzanego. Przełom w sprawie przyniosły badania DNA. Wieczór ważnych decyzji w Prawie i Sprawiedliwości. Komitet ma zdecydować o losie współpracowników Mateusza Morawieckiego. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Kolejny proces po tragicznym wypadku na A1. Sąd nie dopuścił prywatnej ekspertyzy przedstawionej przez obronę w sprawie Sebastiana M. Chodzi o postępowanie dotyczące tragicznego wypadku, w którym zginęły 3 osoby. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim odrzucił wniosek obrony o dołączenie do akt prywatnej opinii biegłego. Powołany przez rodzinę prywatny biegły kwestionował w ekspertyzie część wcześniejszych ustaleń dotyczących wypadku. Wskazywał m.in., że BMW mogło poruszać się z prędkością niższą niż wcześniej przyjmowano, a także przedstawiał inną wersję przebiegu zdarzenia. Obrona chciała, żeby opinia została uwzględniona w toku postępowania jako materiał procesowy. Sąd jednak nie przychylił się do tego wniosku. Do kwestii przebiegu zdarzenia odniósł się natomiast biegły sądowy. Przedstawił swoje ustalenia na podstawie zgromadzonych danych. Jak wskazał, analiza zapisu z pojazdów nie potwierdza, żeby kija, którą jechała 3-osobowa rodzina, nagle zmieniła tor jazdy lub zajechała drogę BMW. W ocenie biegłego zgromadzone dane nie dają podstaw do przyjęcia wersji, że to zachowanie kierowcy samochodu, którym podróżowała rodzina, doprowadziło do sytuacji, w której doszło do zdarzenia. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
11: Morderca sprzed 30 lat zatrzymany w Łódzkiem. Chodzi o sprawę z 1994 roku. W powiecie sieradzkim policja znalazła zwłoki nieznanego mężczyzny w lesie. Sprawa była nierozwiązana przez blisko 3 dekady. W grudniu 2023 roku otwarto ponownie śledztwo i przeprowadzono badania genetyczne. Pozwoliły na ustalenie DNA zabójcy. Funkcjonariusze aresztowali podejrzanego w powiecie brodnickim, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
13: Na miejscu zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne oraz odzież należącą do ofiary. Nie było żadnych wątpliwości, iż doszło do zabójstwa mężczyzny i ukrycia jego ciała. Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
11: Podejrzany w momencie popełnienia morderstwa miał 17 lat. W przeszłości był karany i odbywał kary pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lub 25 lat więzienia. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wchodzi w decydującą fazę. Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Wcześniej o 17:00 zbierze się Komitet Polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki mówił na Mazowszu, że do spotkania dojdzie w Warszawie.
14: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
11: Decyzje Komitetu Politycznego PiS dotyczą około 40 parlamentarzystów. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o członkostwie w partii wykluczającej należenie do stowarzyszenia. We Włoszech od północy kierowcy płacą mniej za olej napędowy. Rząd zdecydował o czasowym obniżeniu akcyzy. Do 6 sierpnia litr diesla we Włoszech będzie tańszy o 17 eurocentów, a więcej wie Aleksandra Nietopiel.
15: Obniżenie akcyzy to reakcja na wzrost cen paliw wywołany napiętą sytuacją międzynarodową. Obniżka ma pomóc rodzinom, firmom transportowym i rolnikom, którzy najbardziej odczuwają rosnące koszty. Program obniżek akcyzy w tym czasie będzie kosztował budżet 125 milionów euro, mówi minister gospodarki i finansów Giancarlo Giorgetti. Władze zapowiadają, że jeśli ceny paliw nadal będą rosły, możliwe są kolejne działania. 4 sierpnia rząd ponownie przeanalizuje sytuację międzynarodową i ceny paliw. Wtedy zdecyduje, czy po 6 sierpnia utrzymać wsparcie lub wprowadzić nowe rozwiązania, dodaje minister. Rząd zrezygnował natomiast z wcześniej planowanej podwyżki akcyzy na papierosy, która miała częściowo sfinansować obniżkę akcyzy na paliwo. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
11: Natomiast w Polsce premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Teraz to wszystko, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14:00.
16: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Za oknami po południu i wieczorem będzie podobnie jak teraz. Towarzyszyć nam będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie jeszcze więcej chmur może się pojawić. Ciepło za to do 23 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. Aktualnie 19, choć uważać należy, bo temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się okresami do dość silnego i porywistego. Na barometrze 1020 hektopaskali.
16: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
0: Wtorek, 28 lipca, na zegarze już prawie 6 minut po godzinie 13. Najdłuższa fala relaksu z Państwem do godziny 16, a w niej Patryk Lewy i Adam Miksa. Zapraszamy.

Tu Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu do godziny 16. Sprawdzimy teraz, co w tej godzinie w naszym programie, a na pewno za kilka minut sprawdzimy, co na radioloc.pl można przeczytać. Wiele artykułów, my wybierzemy te najciekawsze, najistotniejsze, bo faktycznie w ostatnich godzinach w Łodzi naprawdę wiele się dzieje, a później będzie coś dla fanów konkursów, a w szczególności tego naszego wakacyjnego. Przypomnę, my w programach od 9 do 16, od poniedziałku do piątku, podajemy Państwu pewne hasła. Te hasła należy notować, bo nagroda naprawdę warta świeczki, tak kolokwialnie mówiąc. Bilet do Mediolanu Bergamo do zgarnięcia. Rozwiązanie konkursu już w piątek, ale na pewno do godziny 14 podam kolejne wakacyjne konkursowe hasło. Zachęcam zatem do uważnego słuchania.

0: 17 minut po godzinie 13. Come on Summer i Roger Taylor. Tak przed momentem zagraliśmy w Radiu Łódź. Trochę o wakacjach powiemy. Słowo Summer pojawia się m.in. w nazwie festiwalu, o którym już za chwilę, Łódź Summer Festival, i może wydawać się, że to już przecież było. Dlaczego my ten temat poruszamy? A mamy bardzo ciekawe informacje. O nich można na Radioloc przeczytać. Radioloc.pl. O czym dokładnie? O tym już Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, zaczynamy od echa Łódź Summer Festival, bo Sean Paul odniósł się do zamieszania wokół swojego występu. Przypomnijmy, że Sean Paul miał dosyć spore opóźnienie na swoim koncercie i zapewnił fanów, że był gotowy zagrać pełny koncert, ale jak wyjaśnił w opublikowanym na Instagramie nagraniu, skrócenie występu nie było jego decyzją, a wynikało z problemów technicznych po stronie organizatorów. Ale mimo wszystko artysta nie był jakoś mocno agresywny. Podziękował publiczności przede wszystkim za cierpliwość i za ciepłe przyjęcie.
0: Wiesz, gdyby był agresywny, to myślę, że już by więcej do Łodzi nie wrócił. Jak to wie, może za kilkanaście lat znowu może na scenie się pojawi.
1: Bardzo chwalił sobie publiczność polską i łódzką, więc może tak.
0: Oczywiście najlepsze festiwale w Łodzi. Tylko jeszcze więcej miejsca musimy zorganizować, żeby więcej fanów różnych artystów się zmieściło. To na pewno.
1: Drugi temat to przełom w sprawie sprzed blisko 30 lat, bo policjanci z łódzkiego Archiwum X zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo kobiety pod Sieradzem. Sprawa miała miejsce 30 lat temu i teraz śledczy właśnie dzięki analizie i zgromadzonym dowodom ustalili podejrzanego. I to śledztwo jest trochę dowodem na to, że nieważne co mamy za uszami, sprawiedliwość zawsze nas dosięgnie.
0: Powiedziałbym, że prawie zawsze, bo wiesz jak jest. Różnie niestety bywa, ale bardzo dobrze, że udało się znaleźć tę osobę po 30 latach. Nie oszukujmy się, to naprawdę kawał czasu.
1: Na koniec mamy strażaków z województwa łódzkiego, którzy wyruszyli do Hiszpanii, gdzie będą pomagać w walce z rozległymi pożarami lasów. Jest to część międzynarodowej akcji wsparcia, a polscy strażacy zabierają ze sobą nie tylko specjalistyczny sprzęt, ale też doświadczenie zdobyte podczas podobnych działań, czy to w kraju, czy to za granicą.
0: A gdy byłeś dzieckiem, gdy byłeś młodszy, to miałeś marzenie, żeby być strażakiem? Bo to takie popularne i częste, wiesz?
1: Częste, ale mnie przerażał ogień. Ja nigdy nie chciałem być policjantem ani strażakiem. Ja chciałem być dziennikarzem.
0: To udało się to spełnić. Kuba Rakowski z redakcji Nowych Mediów był gościem w naszym studiu. Sprawdzone informacje nie tylko w wiadomościach o każdej pełnej godzinie, ale na bieżąco także na stronie radioloc.pl i w naszej aplikacji. Zachęcam, by te dwa miejsca w internecie odwiedzić.

W Radiu Łódź przykład utworu znanego Can't Help Falling in Love w nieco innej aranżacji niż ta, którą znamy z klasycznego wykonania. Przed nami teraz muzycznie projekt Babie Lato, utwór Cudowne Lata w Radiu Łódź. A w projekcie Babie Lato uczestniczą m.in. Zalia, Natalia Kukulska, Mary z Polski, Margaret czy wokalistka Bowska. Sprawdźmy zatem, jak połączenie tych pięciu artystek brzmi muzycznie.

0: Autopromocja. Niecodzienne historie,
1: problemy i ważne tematy łódzkiego,
0: ale nie tylko łódzkiego sportu.
2: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Wtorki, godzina 20.
2: Zapraszamy. Michał Malinowski,
0: Piotr Andrzejczak,
1: Robert Zwoliński,
3: a także Dariusz Postolski.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
9: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
11: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
12: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18.00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
13: Radio. Najdłuższa fala relaksu.
14: Adam Miksa, Patryk Lewy, raz jeszcze mówimy dzień dobry we wtorek 28 lipca w najdłuższej fali relaksu. Jesteśmy z Państwem do godziny 16, a już za kilka minut kolejne konkursowe hasło. Przypomnę, bilety do Mediolanu Bergamo będą do zdobycia.

0: 23 minuty pozostały do godziny 14.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: A porzucić wszystko, co złe, jak zaśpiewał Aleksander Szalonek, na pewno będzie można, jeśli zdobędą Państwo naszą główną konkursową nagrodę. Przypomnę, jak nasz konkurs funkcjonuje. Każdego wakacyjnego tygodnia podajemy Państwu razem 10 haseł. Te hasła trzeba zanotować. One są podawane między godziną 9 a 16 od poniedziałku do piątku. Te hasła Państwa zbierają i w piątek, w finale naszego konkursu po południu, wyłonimy laureata bądź też laureatkę, która zgarnie bilety z łódzkiego lotniska. W tym tygodniu to lot w dwie strony dla dwóch osób do Mediolanu, Bergamo i z powrotem. Oj, na pewno chciałoby się takie bilety wygrać. Ja niestety nie mogę, ale mogą to zrobić Państwo, jeżeli zanotują Państwo kolejne wakacyjne hasło. Tym razem w tym tygodniu kategoria naszych haseł są to zabytki, a nasze popołudniowe hasło to, uwaga, piramidy w Gizie. To należy zanotować i w jakimś ważnym miejscu sobie zapisać. Przypomnę, w piątek rozwiązanie naszego konkursu. 10 haseł należy podać, a dzisiejsze hasło brzmi piramidy w Gizie. Mam nadzieję, że to Państwo zanotowali, a teraz w Radiu Łódź zagramy Depeche Mode i utwór Wrong.

Gdybym powiedział słowo tornado, najpewniej większość z Państwa od razu pomyślałaby o zjawisku pogodowym, a jak się okazuje i jak czytam na radioloc.pl, tornado to także typ ronda. Pierwsze takie rondo na drodze krajowej zaczęło działać w Łódzkiem. Jak czytam, rozwiązanie poprawiło bezpieczeństwo i zmniejszyło korki, a takie rozwiązanie infrastrukturalne znajduje się przy węźle autostradowym w Strykowie i działa już, uwaga, od 2 miesięcy. Klasyczny układ skrzyżowania zastąpiło właśnie rondo tornado i teraz wypadałoby powiedzieć, czym to rondo tornado jest. Ja to postaram się tak Państwu ubrać w słowa, by jak najlepiej udało się to zrozumieć, ale już teraz zachęcam, żeby odwiedzić stronę radioloc.pl. Tam jest zdjęcie takiego ronda. Jak zobaczyłem je po raz pierwszy, zacząłem się zastanawiać, jak przez nie przejechać. No i właśnie, rondo tornado. Nieco inny wariant ronda turbinowego. Takie rondo turbinowe między innymi na Łódzkim Widzewie mogą Państwo znaleźć. Jak na radioloc.pl tłumaczy Marcin Armrus z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, różnica polega na tym, że pasy wyprowadzają do konkretnego wylotu od środka ronda. Zatem trzeba już wcześniej wybrać kierunek i zachować szczególną ostrożność. Nieco inaczej wygląda to w przypadku ronda turbinowego. Są jednak korzyści, bo jak dodaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, odkąd to rozwiązanie działa, czyli już od 2 miesięcy, udało się nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale również upłynnić przejazd, co ciekawe, przy jednoczesnym zwiększeniu ruchu ciężarowego. Tutaj jeszcze na radioloc.pl widzę apel, mianowicie by wjeżdżając na rondo, pamiętać o używaniu kierunkowskazów, co może jeszcze skuteczniej zmniejszyć korki w okolicy węzła w Strykowie. No to miejmy nadzieję, że podobne rozwiązania również w Łodzi się pojawią, bo w naszym mieście tych korków, szczególnie teraz, gdzie rozpoczyna się remont za remontem i gdzie mamy wiele utrudnień, na pewno takie rozwiązania by się przydały. Miejmy nadzieję, że będzie jak najlepiej, a do sytuacji na drogach będę jeszcze dzisiaj w naszym programie wracać.

Już tylko 6 minut pozostało do godziny 14. O pełnej w Radiu Łódź, jak zawsze, najnowsze i najważniejsze wydanie wiadomości. Sprawdzimy także prognozę pogody na najbliższe dni, bo szykuje nam się fala upałów. Na pewno powiem Państwu, jakich temperatur można się spodziewać.

0: to promocja.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Walizka? Jest. Okulary? Są. Bilet? Jest. A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl 517 416 417.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
9: Słuchają Państwo Radio Łódź, już prawie 14. Czas na wiadomości. Wiktoria Makowska.
10: Prokuratura ujawnia pierwsze ustalenia po dramatycznym zdarzeniu na akwaparku Fali. 7-latek przez kilka minut tonął, zanim został wyciągnięty z wody. Miliony na bezpieczeństwo dla Łódzkiego. Samorządy sięgną po środki z nowego Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Lekarze alarmują. Wirusowe zapalenie wątroby przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że 7-latek tonie na Łódzkiej Fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później tonął 6 minut. Z wody wyciągnął go klient Fali. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a wstępna kwalifikacja czynu na pewno się zmieni, mówi nam prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
11: Mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego.
10: Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki. Jego stan jest skrajnie ciężki.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo mieszkańców. Łódzkie przygotowuje się do wykorzystania Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Dzięki temu samorządy będą mogły pozyskać środki m.in. na miejsca schronienia i drogi. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który wie więcej na ten temat.
13: Jestem właśnie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie trwa spotkanie związane z uruchomieniem Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Zebrali się tu dzisiaj samorządowcy z całego województwa łódzkiego, aby poznać możliwości działania w ramach tego programu. W skali całego kraju będzie to wsparcie w wysokości 23 miliardów złotych. Pieniądze posłużą m.in. na systemy wczesnego ostrzegania i cyberbezpieczeństwo. Fundusz będzie też miał szczególne znaczenie w kontekście rozwoju dróg, mostów i kolei. Najważniejsze jednak są miejsca schronienia. Gminy będą mogły pozyskać pieniądze na ich budowę. W przyszłości każda gmina będzie musiała zapewnić schronienie dla minimum 25% mieszkańców, a w przypadku miast będzie to 50%. Dlatego środki z funduszu mają tutaj ogromne znaczenie.
10: Tyle, Miłosz Warszawski, dziękujemy. Z pieniędzy może skorzystać m.in. Wieluń, gdzie ma powstać schron dla nawet 1000 osób. Program wsparcia obejmie też przedsiębiorców. Nie będzie dymisji w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wiceminister Ireneusz Raś zostanie na swoim stanowisku. Zapewnił o tym w rozmowie z Radiem Łódź minister sportu Jakub Rutnicki. Chodzi o sprawę mikrokawalerek w Łodzi, na których wynajmie miał zarabiać Ireneusz Raś, zanim wstąpił do rządu. O czym informowała Wirtualna Polska. Część polityków mówi o konflikcie interesów, bo wiceminister Raś przewodniczył w pracach nad ustawą o najmie krótkoterminowym. Wiceminister odparł zarzuty, podkreślając, że nieruchomości sprzedał jeszcze przed otrzymaniem mandatu posła. Tłumaczenia są wystarczające, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
14: Nikt o takich decyzjach nie mówi, no bo sytuacja jest dość jasna. Jestem w kontakcie z panem ministrem. Pan minister w swoim oświadczeniu te kwestie, które mu zarzucano, wyjaśnił w sposób absolutnie wyczerpujący i transparentny.
10: 3 miesiące przed wejściem do rządu Ireneusz Raś sprzedał 2 lokale bratu. Trzecia z mikrokawalerek w ramach podziału majątku miała trafić do jego byłej żony. Polityk zapewnił w oświadczeniu, że prace nad projektem ustawy nie były oparte na jakichkolwiek relacjach osobistych czy prywatnych interesach. Nie boli, a może prowadzić do marskości i raka wątroby. Dziś przypada Światowy Dzień Wirusowego Zapalenia Wątroby. Chodzi o zwiększenie świadomości na temat tej choroby, która nieleczona może prowadzić do raka. Jak mówi dr Beata Logiewa-Bazger, ekspertka ze szpitala w Chorzowie, często pacjenci przez wiele lat nie mają świadomości zakażenia.
15: Problemem tych zakażeń jest to, że są to zakażenia często przewlekłe. Ludzie w ogóle nie mają świadomości, że chorują i często zupełnie przez przypadek dowiadują się o tych chorobach. Problemem nie są zakażenia ostre, bo wtedy zgłasza się do szpitala i najczęściej pacjent jest leczony. Większym problemem są dla nas przewlekłe zapalenia. Pacjent chodzi do lekarza, lekarz często zdarza się w POZ-cie, robi badania prób wątrobowych, ale jak one są tak troszeczkę niewiele podwyższone, to mówi, a jakoś to przejdzie, nic nie będzie.
10: A po wielu latach okazuje się, że zakażenie doprowadziło do marskości i trwałego uszkodzenia wątroby. Dlatego tak ważna jest profilaktyka. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15:00. Zapraszam.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Powyżej 20 stopni to już na termometrach w Łodzi i regionie i jeszcze trochę dzisiaj ta temperatura może wzrosnąć, maksymalnie 22-23 stopnie. Popołudnie i wieczór podobnie będzie jak teraz, czyli pogodnie, zachmurzenie małe i umiarkowane, od czasu do czasu może ono wzrosnąć do dużego. Wiatr również słaby i umiarkowany, jednak temperatura odczuwalna nieco niższa, bo od czasu do czasu niestety ten wiatr może być porywisty. Kolejne dni to już powrót pięknego lata, jutro 27 stopni, w czwartek znacznie więcej, bo do 32 pokażą termometry i wiele, wiele słońca.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: Nasze popołudniowe spotkanie do godziny 16. Za stołem realizatorskim zmiana. Tomek Ferliński teraz nasz program realizuje, a przed mikrofonem bez zmiany Patryk Lewy. Zapraszamy do godziny 16, a na początek Lenny Kravitz i I Belong to You.

Tajemnicza końcówka tego utworu I Belong to You Lenny Kravitz przed momentem w Radiu Łódź. To tak tajemniczo mniej będzie, bo powiem Państwu, co przed nami w naszym programie do godziny 16. Na pewno za kilka minut dowiemy się, czym zajmują się reporterki i reporterzy Radia Łódź. W naszym studiu pojawi się wydawca programu Słuchasz i Wiesz. W nim najważniejsze tematy, oczywiście rozszerzane o opinie, komentarze. Patrzymy na różne sprawy z wielu stron. O czym dokładnie powiemy, to za kilka minut. Mówić na pewno będziemy także o języku i o cudzysłowach. Ciąg dalszy rozmowy o tych znakach to o godzinie 14:40 w programie, nawiasem mówiąc, będzie dobra muzyka, a ja będę mieć także dla Państwa konkurs. W nim dwuosobowe zaproszenie do kina będzie do wygrania. Mam zatem nadzieję, że dla każdego coś przyjemnego do godziny 16 się znajdzie.

0: free.
1: Już 17 minut po godzinie 14. Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź, a w niej oczywiście informujemy, co dzieje się w Łodzi i regionie. W naszym studiu Maciej Trojanowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Który zajmuje się koordynacją pracy reporterów, i tak naokoło to powiedziałem, wydawca naszej popołudniówki, który najlepiej wie, czym żyje Łódź i region.
2: No dzisiaj niestety żyje bardzo smutną informacją, a mianowicie wczorajszymi wydarzeniami na Fali, w akwaparku Fala, to powiem dla tych, którzy są spoza Łodzi. Tam 8-latek topił się i teraz walczy o życie w Centrum Zdrowia Matki Polki. Będziemy mówić o tym, co wiadomo w tej sprawie. Już wiadomo, że 6 minut był pod wodą. Będziemy pytać prokuratora, będziemy pytać organizatorów wypoczynku, ale także będziemy, bo zaznaczę, że spędzał czas na Fali na półkoloniach organizowanych przez zewnętrzną firmę. Będziemy także pytać, co na to Aquapark Fala. No niestety, wakacje wiążą się z takimi tragediami. One czasami dotykają nawet najmłodszych. Będziemy również w Piotrkowie Trybunalskim na procesie Sebastiana M., który zbliża się do końca. No właśnie, obrona jednak próbuje ten proces przeciągnąć. Najnowsza informacja jest taka, że sąd odrzucił wniosek obrony Sebastiana M. o uznanie opinii, prywatnej opinii biegłego, która wskazywała, że całej winy za wypadek Sebastian M. nie ponosi. Ja przypomnę, to mówimy o wypadku sprzed paru lat, w którym, no, trzeba powiedzieć wprost, spłonęła 3-osobowa rodzina na autostradzie A1. Ten wypadek był na tyle głośny, że na pewno państwo słyszeli. Będziemy też mówić o schronie. To z przyjemniejszych już tematów, mniej smutnych. Będziemy mówić już o schronie, który został odkryty w jednej z łódzkich dzielnic. Okazuje się, że jest on po niemiecki w całkiem dobrym stanie. Może pomieścić 200 osób. To łódcy miłośnicy właśnie takich fortyfikacji, schronów znaleźli takie pomieszczenie. No i zapytamy, czy ewentualnie, nie wiem, możemy przystosować taki schron do współczesnych potrzeb. A propos, będziemy też właśnie mówić o tym, czy gminy zamierzają w końcu wybudować takie miejsca schronienia, bo pamiętamy, rok temu mniej więcej, niecały rok temu spadły w województwie łódzkim rosyjskie drony. No i wtedy bardzo dużo się mówiło o potrzebie budowy takich schronień i do tej pory się mówi. Pytanie, czy są na to pieniądze? Gdzie takie schrony w Łódzkiem powstaną? No i kiedy to się stanie? I na koniec jeszcze zaproszę do słuchania słuchaczy z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli i okolicy, do słuchania audycji Słuchasz i Wiesz nad Wartą. Będziemy między innymi tam mówić o tym, jakie projekty w tym roku trafiły do budżetu obywatelskiego w Sieradzu. A to powiem jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, którzy być może nie żyją sieradzkimi sprawami, że jest to drugi w ogóle w historii Sieradza budżet obywatelski, więc może być ciekawie. W tym roku jest większa kwota do wydania przez mieszkańców. Wkrótce zacznie się głosowanie. Jakie projekty trafiły w tym roku do głosowania? Proszę słuchać po godzinie 16.
1: Polecamy, a w naszym studiu Maciej Trojanowski, wydawca programu Słuchasz i Wiesz, które po godzinie 16.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu, prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz, tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
4: Zapraszam, Mariusz Janik.
3: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy Ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa, oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
9: Hej, tu IKEA! Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
10: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Nasze popołudniowe spotkanie oczywiście do godziny 16. Na pokładzie meldują się raz jeszcze Patryk Lewy i Tomek Ferliński, a w najbliższych minutach między innymi nasza stała pozycja programowa, czyli audycja Nawiasem Mówiąc.

0: Za niecałe 22 minuty będzie godzina 15. W Radiu Łódź w najdłuższej fali relaksu nie tylko dobrze gramy i informujemy o tym, co dzieje się w Łodzi i regionie, poruszamy także pewne ważne tematy, na przykład związane z językiem polskim.
1: Nawiasem mówiąc. Doktor Izabela Różycka, językoznawczyni, Małgorzata Warzecha. Uwaga, mówię w cudzysłowie.
2: Kolejną funkcją jest zaznaczanie, że dane sformułowanie ma charakter ironiczny. To w mowie wyrażamy intonacją, a w pisowni właśnie cudzysłowem. Czyli na przykład wreszcie usunięto ten szpecący miasto zabytek. To jak o jakiejś ruinie okropnej. Niezwykle cenny przyrodniczo obszar został obdarowany przez władze zakładami przemysłu ciężkiego. To obdarowany jest tu ewidentnie użyte ironicznie. Dzięki jego aktywnej pomocy projekt przygotowaliśmy z tygodniowym opóźnieniem. Rozumiemy od razu, że ta pomoc spowodowała właśnie to opóźnienie.
1: I tutaj dotykamy też, myślę, takiego małego sensu tego typu zabiegów stylistycznych, że przez to wzbogacany jest ten przekaz, że ta ironia powoduje zaciekawienie również. Ta wprowadzona z innego obszaru nazwa, określenie pozwala przyciągnąć również w pewien sposób
2: tak, bo
1: uwagę
2: wymaga,
1: czytelnika.
2: Wymaga uwagi ze tak strony jest. Słuchacza czy czytelnika, prawda? I powoduje takie zaskoczenie, co odświeża odbiór. Kolejną funkcją cudzysłowu jest pokazanie, że autor dystansuje się wobec treści danego słowa, że na przykład nie zgadza się z nim. Jak będziemy mieć zdanie, jego wiersze tyle mają wspólnego z poezją, co przysłowia z filozofią, to od razu widać, jak weźmiemy ten wyraz wiersze w cudzysłów, że autor uważa, że to nie jest poezja. Albo na przykład, tak często zarzucana mu naiwność, wzięte w cudzysłów, była raczej bezgraniczną nadzieją na możliwość porozumienia wszystkich ludzi dobrej woli. I tutaj także widać, że co prawda mówiono o naiwności, ale autor wypowiedzi wcale nie uważa tego za naiwność, tylko przytacza poglądy, z którymi się nie zgadza. Natomiast kiedy nie używamy cudzysłowu, i to od razu mówię, że właśnie jest to nadużywane.
1: Tak, właśnie się miałam zapytać, że bywają okoliczności, kiedy cudzysłów jest nadużywany tak, i o tym
2: i absolutnie
1: teraz.
2: Niepotrzebny. Nie używamy cudzysłowu dla wyodrębnienia wyrazów użytych przenośnie. Zwłaszcza w odmianie potocznej, bo tam to się najczęściej zdarza. Jak mamy zdanie następujące. Jej nowa powieść to prawdziwy hit. I hit jest wzięte w cudzysłów. Nie wiadomo dlaczego.
1: I wtedy by można było uzyskać efekt odwrotny właśnie, że to jest ironiczne.
2: Ironiczne, prawda?
1: Tam, gdzie tak. Nie chcemy, żeby było ironiczne, nie używamy cudzysłowu.
2: Albo na przykład dział finansowy znowu obciął nam budżet na badania. Obciął, ktoś wziął w cudzysłów. Dlaczego? Nie wiadomo, tak się mówi po prostu. Czy te egzotyczne przyprawy przywędrowały do Europy w XV wieku? I to przywędrowały ktoś wziął w cudzysłów, jakby zaniepokojony, czy przyprawy mogą wędrować.
1: Bo te przykłady, tak? które pani doktor podaje, są z autentycznych
2: tak, z
1: różnych wypowiedzi. Mhm.
2: Nie używamy także cudzysłowu dla wyodrębniania związków frazeologicznych. Jeżeli posługujemy się w wypowiedzi związkiem frazeologicznym, to traktujemy go jak każdy inny wyraz. A zatem nie bierzemy w cudzysłów sformułowania nabrać wody w usta w zdaniu wszyscy przepytywani przez policję uczestnicy i świadkowie zdarzenia nagle nabrali wody w usta. Albo rzut oka na rękopisy jasno pokazuje, że nasz poeta bazgrał jak kura pazurem. Tu mamy aż dwa frazeologizmy. Rzut oka no,
1: i
2: bazgrać jak kura pazurem. Żadnych cudzysłowów. Albo tym wspaniałym czynem wszedł do historii metodą Herostratesa. To jest ciekawe zdanie, bo tu w jednym miejscu powinien być cudzysłów tym wspaniałym czynem. Ta metodą Herostratesa, bo tu jest wyraźna ironia. I wszedł do historii z kolei jest związkiem frazeologicznym, którego cudzysłowem nie wyróżniamy. Dodajmy jeszcze, że jedynym poprawnym w języku polskim znakiem oznaczającym cudzysłów są dwie proste kreseczki na dole, na początku przytaczanego tekstu i dwie proste na górze na końcu. Obie na górze są to niepolskie wzory graficzne, niemieckie, angielskie.
1: Ale zdarzają się niestety.
2: Zdarzają się, ale nie.
1: Na dole ta początkowa, dwie kreski, tak. na górze, na końcu.
2: Na końcu, tak. Dopiero w przypadku cytatu w cytacie, bo tak też się czasem zdarza, możemy używać innych znaków graficznych.
1: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
0: A te i inne podcasty oczywiście na radioloc.pl. Tam wiele tematów, bo zaglądamy między innymi do świata filmu i seriali, ale także zajmujemy się sprawami kryminalnymi. Polecam, by w wolnej chwili tam zajrzeć.

Wakacyjna najdłuższa fala relaksu. Relaks na pewno, utrudnienia również, te szczególnie na zamkniętej franciszkańskiej w okolicach. Przypomnę, zwężenie także na Alei Palki czy jednokierunkowa północna. Tutaj trzeba uważać. Nie ma jeszcze godziny 15, a już teraz korki na Kilińskiego, Wojska Polskiego czy w okolicach Ronda Solidarności. Ja w te miejsca zabiorę Państwa w najbliższych dniach w naszych mediach społecznościowych. Sprawdzę, jak te prace przebiegają i gdzie są szczególne utrudnienia, więc zachęcam do obserwacji Radia Łódź na Facebooku, Instagramie i TikToku.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć. Czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Czy jest już nowym gatunkiem, niebiałkowym życiem?
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość? Albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka...
4: Wiele.
3: Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
5: Oszukał Cię ktoś przez telefon? Obrażają Cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się Twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
6: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
5: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
5: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
10: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
11: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
12: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
13: Na zegarze 15. W Radiu Łódź wiadomości te przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
14: Dramat na Łódzkiej Fali. Prokuratura sprawdza, dlaczego nikt wcześniej nie zareagował na tonące dziecko. Sean Paul zabrał głos po zamieszaniu na Łódź Summer Festival. Artysta wyjaśnia przyczyny opóźnionego i skróconego koncertu. Powiemy też o nowej hali tenisowej w Uniejowie. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Siedmiolatek wciąż walczy o życie, a prokuratura ujawnia nowe ustalenia. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że dziecko tonie na Łódzkiej Fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wczoraj podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi, chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient Łódzkiej Fali. Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca. Mówi nam prokurator Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
1: Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami. No i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
14: Siedmiolatek walczy o życie w szpitalu Matki Polki. Jego stan jest skrajnie ciężki. Sean Paul przerywa milczenie po koncercie w Łodzi. Artysta odniósł się do zamieszania, które miało miejsce podczas jego występu na Łódź Summer Festival. Muzyk opublikował nagranie, w którym wyjaśnia, że opóźnienia były spowodowane problemami z festiwalowym sprzętem. Po ponad 90 minutach oczekiwania dowiedział się, że jego występ będzie musiał zostać skrócony. Daria Głowacka z Łódź Summer Festival zaznacza, że opóźnienie nie było winą organizatorów.
4: Koncert się finalnie odbył, zagrał swój set, myślę, że też dał ogromny i bardzo fajny show. Przy takiej skali wydarzenia i przy tak ogromnej produkcji oraz liczbie artystów, która występuje jednego dnia na, podkreślam, dwóch scenach, takie opóźnienia się czasem zdarzają.
14: Miasto podkreśla, że przy tak dużej skali wydarzenia pracuje wiele osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne, a wszyscy dołożyli starań, aby każdy artysta mógł zrealizować swój koncert.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
14: Premier wypowiada zdecydowaną wojnę przemocy. Donald Tusk, nawiązując w wypowiedzi przed posiedzeniem rządu do pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu, podkreślił, że sprawcy przemocy czują się bezkarni, ponieważ otrzymują polityczne przyzwolenie.
15: Za upadek autorytetu Polski, coraz wyraźniejszy w niektórych wymiarach, odpowiedzialność ponoszą także politycy, od prezydenta po liderów prawicy, którzy przyzwalają, dają taki moralny mandat tego typu działaniom. Więc wzywam wszystkich, żeby bardzo stanowczo i twardo stanęli po stronie państwa, po stronie policji, po stronie słabszych, po stronie kobiet i dzieci bitych dzisiaj przez nie tylko chamów i prostaków, ale także czasami politycznie nawiedzonych ludzi.
14: Premier zaapelował także do prezydenta Karola Nawrockiego, aby przestał milczeć w tej sprawie. Nawiązał przy tym do wcześniejszych wypowiedzi prezydenta o ustawkach kibiców jako szlachetnej walce wręcz. Zwrócił się również do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wzywając go do zaprzestania i, jak określił, nawoływania do tworzenia bojówek. Unieją w tenisowym centrum województwa. W mieście powstaną kolejne korty. Tym razem będą one zadaszone i pozwolą na organizację treningów i zawodów przez cały rok. Pieniądze na ten cel przekazało Ministerstwo Sportu i Turystyki, a szczegóły zna Seweryn Potentas.
16: Obecnie w Uniejowie działa 8 kortów tenisowych. Odkryta nawierzchnia z mączki nie jest jednak uniwersalna, bo nie pozwala na grę w trudnych warunkach pogodowych, w tym w zimie. Teraz Uniejów będzie miał obiekt całoroczny, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
17: Inwestycja w sport to jest inwestycja w zdrowie dzieciaków i w po prostu wielką przyszłość. Chcemy mieć nową panią Świątek, panią Chwalińską czy Huberta Hurkacza.
16: W hali tenisowej w Uniejowie dostępne będą 4 korty. W obiekcie poza treningami będą mogły odbywać się też turnieje rangi regionalnej i ogólnopolskiej. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
14: Budowa krytych kortów będzie kosztować ponad 7 milionów złotych, ale 3 miliony to dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu Tenisowe Orły. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie internetowej radio.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A o 15.30 zapraszam na skrót wiadomości.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Przyjemnie i pogodnie popołudnie nam się zapowiada. Niewielkie chmury gdzieniegdzie, może się mocniej zachmurzyć. Będzie jednak ciepło. Do 23 stopni pokażą termometry w Łodzi i regionie. Wiatr przeważnie będzie słaby i umiarkowany, choć miejscami dość silny i porywisty. W nocy rześko, od 11 do 13 stopni. Wiatr osłabnie, a w dodatku będziemy mogli piękne nocne niebo oglądać, bo chmury praktycznie się nie pojawią. Dobra wiadomość. Także jutro ta pogodowa będzie słonecznie z niewielkim zachmurzeniem, a termometry pokażą od 25 do 27 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: Najdłuższa fala relaksu jeszcze przez godzinę do 16. Patryk Lewy, Tomek Ferdiński. Zapraszamy.

Elvis Presley, Burning Love, 8 minut po godzinie 15, Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu. W tej godzinie na pewno będziemy zaglądać na drogi w Łodzi i regionie. Powiemy o tym, gdzie szczególnie dłużej postoją Państwo w korkach. Najważniejsze wiadomości również się pojawią, ale pojawi się także konkurs, o którym już wcześniej Państwu wspomniałem. Przygotowane mam dwuosobowe zaproszenie do kina, a tak się składa, że przed nami kolejna fala upałów. Będę także o tym trochę więcej mówić, jaka prognoza czeka nas na kolejne dni, ale tak sobie pomyślałem, że zapytam dzisiaj Państwa, jaka jest idealna Państwa zdaniem prognoza na lato. Czy ma być słonecznie, czy może nieco mniej? Proszę się rozmarzyć i proszę mi o tym napisać na studio@radioloc.pl. Można także nagrać wiadomość głosową przez naszą stronę www.radioloc.pl. No właśnie, idealna pogoda na wakacje, na lato. Jak ona powinna wyglądać? Czekam na wiadomości.

Już prawie 17 minut po godzinie 15. Przypomnę, że czekają na Państwa bilety do kina. studio@radioloc.pl. Tutaj czekam na informacje, jaka pogoda byłaby tą wymarzoną na wakacje. Pan Maciej do nas napisał, że połączyłby słońce, delikatne zachmurzenie i temperaturę 25 stopni, żeby nie było zbyt upalnie, ale też za zimno. A jaka jest Państwa wymarzona pogoda na lato? Czekam na wiadomości.

W najdłuższej fali relaksu już za chwilę Olivia Rodrigo nam zaśpiewa, pojawi się utwór Drop Dead, a za kilka minut również pierwszy popołudniem raport z dróg i skrót najważniejszych wiadomości. Warto z nami pozostać.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Co panią boli?
6: ZUS, podatki i faktury. Od tego wszystkiego boli mnie głowa.
5: Obawiam się, że na to recepty nie wypiszę, ale znam najlepsze rozwiązanie. Proszę jak najszybciej skontaktować się z biurem rachunkowym Kulik Księgowość.
6: Zadbamy o twoją księgowość, a ty spokojnie rozwijaj swój biznes. Wejdź na www.biurokulik.pl.
7: Marzysz o własnym mieszkaniu? Poznaj Zieloną Dolinę w Strykowie. Wystartował drugi etap sprzedaży nowoczesnych mieszkań o powierzchni od 47 do 76 metrów kwadratowych. Tylko 20 minut od Łodzi, w spokojnej i zielonej okolicy. Pierwszy budynek został już całkowicie wyprzedany. Nie zwlekaj! Pomożemy ci również w uzyskaniu finansowania zakupu. Więcej informacji na www.mdpdeveloper.pl. Zielona Dolina w Strykowie. Miejsce, do którego chce się wracać.
8: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
9: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
8: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
9: No i tanio.
8: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
0: Po reklamie.
11: W naszym studiu Severin Potentas i pierwszy popołudniowy raport z dróg. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Zaczynamy od utrudnień na krajowej 71 między Pabianicami a Żgowem. Na wysokości Woli Zaradzyńskiej od rana trwają prace przy cząstkowej naprawie nawierzchni. Przyda się tu sporo cierpliwości, bo ruch odbywa się wahadłowo. Teraz Łódź, która jest jeszcze przed najgorszymi godzinami. Mimo to dodatkowe minuty potrzebne są już na remontowanym odcinku Alei Palki. Kilka minut na światłach zostawić trzeba też jadąc z trasą WZ. Najgęściej jest na wysokości Palmiarni, gdzie blokować zaczął się też wyjazd z Przędzalnianej w ulicę Piłsudskiego. Uwaga też przy Parku Śledzia, a szczególnie na dojazdach do Północnej. Korkować mogą się już ulice Wschodnia i Kilińskiego. Przez utrudnienia na tej drugiej korkuje się też przejazd ulicą Pomorską. A na kolejne informacje z dróg zapraszam za pół godziny.
11: Na zegarze 15:30. Skrót wiadomości ma dla Państwa Wiktoria Makowska.
13: Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że siedmiolatek tonie na łódzkiej fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź wczoraj podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi, chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient fali. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a wstępna kwalifikacja czynu na pewno się zmieni, mówi nam prokurator Paweł Jaszek z łódzkiej prokuratury okręgowej.
14: Mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście no, tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego.
13: Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca. 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki, jest w śpiączce farmakologicznej. Zakończyło się przesłuchanie Daniela Obajtka w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Przypomnijmy, były prezes Orlenu stawił się tam po 11:00. W związku z brakiem ekspozycji na stacjach jednego z numerów tygodnika nie. Daniel Obajtek przekazał dziennikarzom, że odmówił składania zeznań do czasu zapoznania się z materiałem dowodowym. Morderca sprzed 30 lat zatrzymany w Łódzkiem. Chodzi o sprawę z 1994 roku. W powiecie sieradzkim policja znalazła zwłoki nieznanego mężczyzny w lesie. Sprawa była nierozwiązana przez blisko 3 dekady. W grudniu 2023 roku otwarto ponownie śledztwo i przeprowadzono badania genetyczne. Pozwoliły na ustalenie DNA zabójcy. Funkcjonariusze aresztowali podejrzanego, który w momencie popełnienia morderstwa miał 17 lat. W przeszłości był karany i odbywał kary pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, a grozi mu kara od 15 do 25 lat pozbawienia wolności. Dodatkowe pieniądze na bezpieczeństwo mieszkańców. Łódzkie przygotowuje się do wykorzystania Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Dzięki temu samorządy będą mogły pozyskać pieniądze m.in. na miejsca schronienia i drogi. Z tych pieniędzy może skorzystać m.in. Wieluń, gdzie ma powstać schron dla nawet 1000 osób. Program wsparcia obejmuje też przedsiębiorców. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
11: Najbliższe godziny pogodowo podobne do tego, co mamy teraz za oknem. Towarzyszyć będzie nam zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego. Po południu temperatura podobnie jak teraz, bo tę maksymalną osiągnęliśmy, czyli 21 stopni. Może ona jeszcze do 23 kresek na termometrze wzrosnąć. Wiatr słaby i umiarkowany, ale uwaga, bo okresami dość silny i porywisty. Noc pogodna z temperaturą od 11 do 13 stopni.
4: Najdłuższa fala relaksu.
11: I jeszcze do godziny 16 jesteśmy z Państwem, Patryk Lewy i Tomek Ferliński. Gwarantuję, że będzie pogodnie, bo wiele maili spływa odnośnie tej wymarzonej pogody na wakacje. O niej sobie porozmawiamy w ciągu najbliższych kilkunastu minut.

Najdłuższa fala relaksu w Radiu Łódź do godziny 16. Do niej pozostało już niecałe 19 minut. Ja przypomnę, że mamy dwuosobowe zaproszenie do kina do oddania. Jedni z Państwa piszą, że najlepsza pogoda na lato to taka nieprzewidywalna. Pan wycieczek górskich, pan Piotr, wskazał jednak, że temperatura idealna to między 20 a 23 stopniami. I nie tylko w góry ta temperatura jest przydatna, ale także nad morzem, bo nie jest za gorąco. Spuentował to także pan Karol, dla którego idealna aura to po prostu taka, która pasuje do naszej strefy klimatycznej, czyli ciepło, ale nie upalnie. Tak akurat, żeby woda w jeziorach i morzu, choć odrobinę, była łaskawa. studio@radioloc.pl, można jeszcze pisać, idealna pogoda na lato, no właśnie, jakby ona wyglądała.

0: We are the people i Empire of the Sun. Na zegarze już tylko 11 minut do godziny 16.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I dwuosobowe zaproszenie powędruje do pana Krzysztofa, który trochę na przekór stwierdził na początek, że jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. I dlatego najważniejsza dla niego jest pogoda ducha. Wtedy wszystko można znieść. I upał, i burzę, i wiatr, i grat. I z każdej sytuacji także znaleźć wyjście. Jak się okazuje, zadziałało, bo gdy pan Krzysztof był na urlopie w Lubuskiem, to wtedy pogoda była dla niego idealna, czyli 25 stopni. No to gdy w weekend ta pogoda się trochę pogorszy, to zapraszam do kina.

0: Reklama.
1: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Za minutę będzie 16:00. Ponownie sprawdzamy sytuację na drogach. Prowadzi Seweryn Potentas.
7: Wydłużają się utrudnienia na Łódzkiej Alei Piłsudskiego. Kierowcy jadący od skrzyżowania Marszałków w kierunku Retkini utkną przed wjazdem do tunelu. W tej chwili korek zaczyna się w okolicy skrzyżowania z Przędzalnianą. Kilkusetmetrowe utrudnienia pojawiają się też na Zdrowiu. Od obu stron blokuje się dojazd Aleją Unii do Konstantynowskiej. Korek czeka też na Drewnowskiej, jadąc od Solca do Włókniarzy. Coraz więcej aut pojawiło się też na trasie w kierunku Zgierza. Na Zgierskiej póki co jednak bez korków, te zaczynają się dopiero po przekroczeniu granicy miast. Na koniec uwaga na Krajowej 91 pod Piotrkowem. Na kilometrowym odcinku trasy w kierunku Longinówki drogowcy naprawiają jezdnię, przez co wprowadzono tymczasową sygnalizację świetlną. Złapać tam można kilkuminutowe opóźnienie, a na drogi wracamy za pół godziny.
6: Tu Radio Łódź, jest 16:00. Najświeższe wiadomości, Wiktoria Makowska.
8: Kolejna rozprawa w sprawie tragicznego wypadku na A1. Obrona podważa opinię eksperta i zasypuje biegłego pytaniami. Nowe informacje w sprawie byłego kierownika SOR-u Szpitala Południowego w Warszawie. Prokuratura przygotowuje się do przesłuchania. Powiemy też o utrudnieniach na ważnej linii autobusowej w Łodzi. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Dwieście pytań do biegłego. Obrona Sebastiana M. podważa opinię specjalisty z zakresu analizy zdarzeń drogowych. Przypomnijmy, dziś od godziny 9:00 w sądzie w Piotrkowie Trybunalskim trwa rozprawa Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. Na miejscu w sądzie jest Joanna Karp, z którą się łączymy. Asiu, czego dotyczą te pytania?
9: Ja co prawda pytanie nie liczę, ale myślę, że jesteśmy już w połowie i bardzo powoli zbliżamy się do końca. Są one bardzo szczegółowe, dlatego że dotyczą praktycznie każdego elementu opinii, przeprowadzonych testów, parametrów pojazdu, stopnia skrętu, kierownicy czy oprogramowania, za pomocą którego odczytywano dane ze sterowników. Sędzia już kilka razy upominała obrończynię Sebastiana M., że stawia pytania z tezą albo je zwyczajnie powtarza. Wcześniej sąd nie zgodził się też na dołączenie do akt prywatnej opinii przygotowanej na zlecenie obrony, która podważała część ustaleń dotyczących przebiegu tragicznego wypadku. Przypomnę tylko, że Sebastianowi M. grozi kara do 8 lat więzienia. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: Do tej sprawy będziemy jeszcze dzisiaj wracać w Radio Łódź. Śledztwo w sprawie byłego kierownika SOR Warszawskiego Szpitala Południowego trwa. Choć media w czerwcu ujawniły wiele nieprawidłowości w tej placówce i sprawa trafiła do prokuratury, śledczy nadal nie przesłuchali medyka ani w charakterze podejrzanego, ani świadka. O Dawidzie Kacprzyku zrobiło się głośno właśnie w czerwcu, gdy ujawniono, że jako lekarz w czasie specjalizacji kierował SOR-em w Warszawskim Szpitalu Południowym i zarobił w nim ponad 1,5 miliona złotych. Prokurator Piotr Antoni Skiba powiedział, że nadal gromadzone są materiały do tego postępowania.
10: Mamy dokumentację ze wszystkich miejsc zatrudnienia. Mamy przesłuchanych chyba już ponad 40 świadków. Zasadniczo te zeznania są w dużej mierze bardzo długie. Dużo osób, które publicznie się wypowiada i występuje w różnych mediach jako specjaliści, między innymi w ostatnim miesiącu tak było. No, ich zeznania, muszę przyznać, że były bardzo krótkie.
8: Warto dodać, że w Szpitalu Południowym pacjenci związani z Koalicją Obywatelską, z ramienia której lekarz Kacprzyk był wtedy radnym, mieli być przyjmowani poza kolejką. Utrudnienia na ważnej linii autobusowej dla łódzkiego Teofilowa. Pierwsze problemy już jutro, kolejne w weekend. To m.in. przez remont ulicy Szczecińskiej. Rozpoczęły się tam prace na odcinku od Aleksandrowskiej do ulicy Świętej Teresy. Poza utrudnieniami dla kierowców, remont oznacza także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Te nastąpią jutro, a objazdami kierowana będzie linia 83, mówi Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.
11: Autobusy linii 83 będą kursować objazdem przez wyremontowane już wcześniej ulicę Szparagową oraz Wersalską do krańcówki Wersalska-Szczecińska.
8: Pasażerów linii 83 kolejne zmiany czekają także w nadchodzący weekend. Od piątku od 18.30 do niedzieli autobusy pojadą inaczej w rejonie skrzyżowania Kościuszki-Struga, gdzie trwa kolejny etap remontu torowiska. Zmiany mogą obowiązywać także w kolejne weekendy i potrwają do odwołania.
1: Więcej na radiołódź.pl.
8: Historyczne odkrycie na Rudzie Pabianickiej. W gęstych zaroślach odnaleziono nieznaną szczelinę przeciwlotniczą przy ulicy Scaleniowej. To szczelina z czasów II wojny światowej, która może pomieścić nawet 200 osób. Znalezisko nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a stowarzyszenie dowiedziało się o nim od jednego z mieszkańców. Łodzianie podkreślają, że na Rudzie Pabianickiej brakuje schronów.
12: W sumie powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
13: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia na Rudzie Pabianickiej, dzisiaj trzeba by było pomyśleć o czymś, co ma no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości, przynajmniej przy założeniu, że tu wchodzi w grę cała Ruda Pabianicka, tak? No przecież dochodzą nowe osiedla.
14: Oczywiście bardzo dobrze znalazł się schron. Tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
8: Dotarcie do szczeliny nie jest łatwe, bo jest ukryta w gęstych krzakach, co sprawia, że dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. Według ekspertów szczelina jest w dobrym stanie. Ściany i sufit są suche i niepopękane, a zdjęcia można zobaczyć na radiołódź.pl. O 16.30 zapraszam Państwa na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Po południu i wieczorem słonecznie, gdzieniegdzie mogą jednak od czasu do czasu pojawić się chmury. Temperatura od 21 do 23 stopni, oczywiście ta maksymalna, jednak chwilami może wystąpić silniejszy, porywisty wiatr. W nocy piękne niebo nas czeka, zachmurzenia praktycznie, będzie praktycznie małe lub bezchmurne niebo. Chłodniej, do 11 stopni spadnie temperatura, wiatr na szczęście osłabnie. Jutro przepięknie będzie, słonecznie i ciepło i jeszcze tak w sam raz, bo do 27 stopni maksymalnie i bez silnego wiatru. A jeżeli ktoś na upały narzeka, to dobrych wiadomości nie mam, bo w czwartek nawet 32 stopnie, a w piątek maksymalnie 35.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: 6 minut już prawie po godzinie 16, a w naszym studiu Marcin Mendelbaum, który w trakcie prognozy pogody tak wyglądał za to okno. Czego ty tam szukałeś?
15: Sprawdzałem.
6: Sprawdzałeś mnie i prognozy? No to pamiętaj, że jeszcze synoptyków też sprawdzasz, bo to tylko przewidywania. No dobrze, popołudnie w najdłuższej fali relaksu to już za nami. Patryk Lewy, ja dziękuję. Świeci. Słońce świeci. No i miejmy nadzieję, że świecić będzie jak najdłużej dzisiaj. A w Radiu Łódź teraz magazyn Słuchasz i Wiesz i Marcin Mendelbaum.
15: No to zapraszam.
16: Słuchasz i Wiesz.
15: A zaczniemy niestety od tragicznego wydarzenia w akwaparku Fala w Łodzi. Wczoraj przez 6 minut w jednym z basenów tonął 7-letni chłopiec. Teraz walczy o życie w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
17: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
18: Mamy do czynienia tutaj z błędem lub błędami ludzkimi.
19: Postępowanie jest roboczo prowadzone w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
20: Jest to uderzające, kiedy ma się dziecko w podobnym wieku.
15: I o tej sprawie dziś będziemy mówić. Sprawdzimy, co już wiadomo, co ustalili śledczy. Ktoś o nim zapomniał, teraz został odkryty. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej w Łodzi niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Uwaga, może pomieścić nawet 200 osób.
12: Z tymi powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
13: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia Rudzi Pawienickiej, dzisiaj trzeba by było pomyśleć o czymś, co ma no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości.
14: Tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
15: O schronach dziś będziemy mówić, ale także wybierzemy się do Sieradza. Bo Sieradzanie mają głos. Będą decydować, jakie projekty trafiły do budżetu obywatelskiego.
21: Pozostaje jeszcze ta alternatywa tego budżetu obywatelskiego, czyli tej inicjatywy tu mieszkańców. Trzeba te głosy zbierać. Będzie pani głosować?
14: Oczywiście. No to mam nadzieję, wszyscy będziemy głosować, bo my bardzo chcemy.
15: Bardzo chcą Sieradzanie, a my sprawdzimy jak bardzo. Do 17:00 relacje reporterów Radia Łódź. Tomasz Ferliński realizuje, Maciej Trajanowski wydaje, reporterki i reporterzy Radia Łódź, ja Marcin Mendelbaum. Zapraszamy.

0: Na zegarze 11 minut po godzinie 16. Przed nami pierwszy temat.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że 7-latek tonie na fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w poniedziałek w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec na kilka minut utonął. Dokładnie na 6 minut, a dziś walczy o życie w szpitalu. O szczegółach reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
2: Podczas wakacyjnej szkoły pływania organizowanej przez prywatną firmę w akwaparku Fala w Łodzi w poniedziałek 12 dzieci uczestniczyło w zajęciach, które dramatycznie zakończyły się dla 7-latka, o czym mówi nam prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
3: Dziecko najpierw przez 3 minuty na zmianę wynurzało się i zanurzało pod wodą, a następnie pełne 6 minut spędziło pod taflą wody. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. Jego stan na szczęście został ustabilizowany. Dziecko zostało wprowadzone w stan śpiączki farmakologicznej, a postępowanie zostało objęte nadzorem przez poleską prokuraturę. Została odebrana wstępna relacja od osób, które miały zajmować się dziećmi. No tutaj na pewno wiemy, że z ramienia tej szkółki był instruktor oraz praktykantka. Nadzór nad nimi pełniła koordynatorka. Natomiast na tym basenie co najmniej dwóch ratowników było w pozycjach, w których to miejsce, w którym doszło do tego zdarzenia, było to widoczne.
4: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii. Jest w stanie skrajnie ciężkim.
2: Dodaje rzecznik Szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński.
5: Taka sytuacja powoduje to w człowieku, że gdzieś tam myśli o tym, że jego dziecko też może być po prostu narażone na jakąś po prostu nieodpowiedzialność być może.
2: Mówi ojciec 6-latka uczącego się pływać na fali na zajęciach grupowych.
5: Do tej pory jakby tutaj nie mieliśmy żadnych sygnałów ostrzeżenia.

0: ratownika ani przez opiekunkę, a więc tym samym nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia tutaj z błędem lub błędami ludzkimi. Natomiast jakie to są błędy, jaki ciężar, to już będzie kwestia prokuratury.
1: Na razie nikomu zarzuty nie zostały ogłoszone. Postępowanie jest roboczo prowadzone w kierunku narażenia podopiecznego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Natomiast już na ten moment możemy powiedzieć, że ta kwalifikacja na pewno ulegnie zmianie, dlatego że no, mówimy tutaj co najmniej o ciężkim uszczerbku na zdrowiu, ale oczywiście no, tutaj jesteśmy uzależnieni od tego, jak będzie się rozwijał stan zdrowotny pokrzywdzonego. Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami. No i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
2: Stan siedmiolatka pozostaje skrajnie ciężki. Chłopiec walczy o życie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
3: A relację przygotował reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. O tej sprawie można także przeczytać na stronie radiołódź.pl. Piętnaście minut po godzinie 16:00. To jest popołudniowy program Radia Łódź. Słuchasz i wiesz.

W Radiu Łódź podejmujemy różne tematy. 606 78 78 78 studio @radiolodz.pl albo trzeci sposób to nagrywanie głosówek. Serdecznie zapraszam.

0: Mam teraz temat o schronie.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo na Rudzie Pabianickiej w Łodzi odkryto zapomniany schron. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. To znalezisko nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a miłośnicy schronów dowiedzieli się o nim od jednego z mieszkańców. Jak podkreśla Krzysztof Posłuszny, prezes Stowarzyszenia Schrony w Polsce, szczelina może pomieścić nawet 200 osób.
2: Po zlokalizowaniu obiektu poprzez stronę Geoportal udało nam się ustalić obiekt w terenie. Patrząc ogólnie po wszystkich szczelinach przeciwlotniczych w Łodzi, jak i też nawet poza Łodzią, to jest to relatywnie dobry stan. Ściany, sufity są praktycznie suche, nie są popękane. Jedyna wilgoć pojawia się przy wejściach do schronu, no ale to wiadomo, bo tam jakoś woda przesiąka przez ziemię. Pod kątem technicznym to na pewno to nie ulegnie zawaleniu. Myślę, że spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt lat to jeszcze postoi bez żadnej ingerencji człowieka. Każdy obiekt jest na wagę złota, chociażby nawet po to, żeby ochronić przed odłamkami czy falą uderzenia. Nie mówię już o bezpośrednim trafieniu, tylko nawet przed odłamkami, które najwięcej zazwyczaj ranią ludność cywilną.
3: W dzisiejszych czasach to jest niepewne, no i w sumie powinno być do stycznia jak najwięcej takich miejsc dla ludzi.
4: No jeżeli to jest na 200 osób, no nie oszukujmy się, przy zwiększającej się gęstości zaludnienia Rudzi Pabianickiej, no jest to mało istotna infrastruktura, tak naprawdę. Dzisiaj trzeba by było pomyśleć, o czymś, co ma, no przynajmniej kilka tysięcy przepustowości, przynajmniej przy założeniu, że tu wchodzi w grę cała Ruda Pabianicka, tak? No przecież dochodzą nowe osiedla.
5: Bardzo dobrze znalazł się schron. Ani tutaj w szkołach nie ma schronu, nic nie ma.
6: Mariusz Różycki, przewodniczący zarządu osiedla Ruda. To jest dla nas sprawa nowa. Może właśnie jakby miał kontakt z przedstawicielem stowarzyszenia tego, które zajmuje się odkopywaniem starych schronów, to zapraszam na zebranie Rady Osiedla, przedstawienie tej sprawy i my możemy z prośbą do miasta o konserwację, odnowienie takiego schronu oczywiście wystąpi. Natomiast sami jako rada, nasz budżet to jest w przybliżeniu, tutaj panu mówię, około 60 tysięcy złotych na wszystkie nasze działania w czasie roku, więc to jest taki budżet symboliczny, tak? Więc my oczywiście z środków własnych na ten cel nie mamy.
7: Aby znaleźć najbliższy schron lub inny obiekt ochronny, najlepiej skorzystać ze strony internetowej gdzieseukryć.pl. Serwis ten wskazuje lokalizację pobliskich punktów schronienia i podpowiada, jak najszybciej do nich dotrzeć. Po pierwszym uruchomieniu aplikacja działa również bez dostępu do internetu, pod warunkiem, że pozostanie otwarta w tle. Jak podkreśla wojewoda łódzki Dorota Ryl, warto zapoznać się z tą aplikacją.
8: Jest aplikacja, proszę Państwa, która funkcjonuje, póki co przygotowywana przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej, ale już możliwa do ściągnięcia na swoje telefony i w tych aplikacjach możemy widzieć, gdzie są te miejsca schronienia, gdzie możemy w razie jakiejkolwiek zagrożenia i sygnałów, że mamy się chronić, gdzie możemy się schronić. Także namawiam zerknąć, póki co aplikacja, a później będą i tablice, które nas skierują.
7: Na stronie Gdzie się ukryć można również dowiedzieć się, jak rozpoznać sygnały alarmowe oraz co one oznaczają, a także przypomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy.
0: I o tym wszystkim mówił nasz reporter Kasper Józefowicz. Dotarcie do szczeliny nie jest łatwe, ponieważ jest ona ukryta w gęstych krzakach, a to sprawia, że dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. Zdjęcia za to można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl. Szczelina przeciwlotnicza z czasów II wojny światowej na Rudzie Pabianickiej może pomieścić nawet 200 osób. 606-78-78-78 studio@radiołódź.pl albo nagrywanie głosówek. Zapraszam bardzo serdecznie. Teraz mapy gwiazd.

0: W Radiu Łódź sprawdzamy teraz, co dzieje się na drogach. Seweryn Potentas.
1: Łódzkie ulice powoli zaczynają się rozluźniać, ale nie Limanowskiego przy Włókniarzy. Tu kierowcy jadący od Teofilowa zostawią co najmniej 5 minut, a korek zaczyna się przy ulicy Woronicza. Utrudnienia można napotkać także w centrum. Blokują się jeszcze wyjazdy na WZ-kę od ulic Kilińskiego czy Sienkiewicza. Sama Aleja Piłsudskiego też sprawia problemy, szczególnie przy wjeździe do tunelu. Coraz gęściej też na wylotówkach z miasta. Największy ruch jest na Pabianickiej, przez co ta korkuje się na odcinku od Łukowej do Rudzkiej. Poza tym warto uważać też na Aleksandrowskiej przy Szczecińskiej i na Maratońskiej, jadąc w kierunku S14. Na problemy uwaga także na Krajowej 60 pod Kutnem. Przypominamy, że na odcinku między Topolą Królewską a Witonią trwają prace drogowe, a przez wprowadzony tu ruch wahadłowy trasa blokuje się w obu kierunkach. A kolejny raport z dróg minutę przed 17.
0: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
2: 7-latek wciąż walczy o życie, a prokuratura ujawnia nowe ustalenia. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że chłopiec stanie na łódzkiej fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź w poniedziałek, podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi, chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient fali. Jak ustalili śledczy, zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego chłopca, mówi nam prokurator Paweł Jaszek z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
3: Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami, no i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
2: 7-latek walczy o życie w szpitalu Matki Polki, jego stan jest skrajnie ciężki. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wchodzi w decydującą fazę. Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Wcześniej, o 17:00, zbierze się komitet polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki mówił w Piaskach na Mazowszu, że do spotkania dojdzie w Warszawie. Decyzje komitetu politycznego PiS dotyczą około 40 parlamentarzystów. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o członkostwie w partii, wykluczającej należenie do stowarzyszenia. Sean Paul przerywa milczenie po koncercie w Łodzi. Artysta odniósł się do zamieszania, które miało miejsce podczas jego występu na Łódź Summer Festival. Muzyk opublikował nagranie, w którym wyjaśnia, że opóźnienia były spowodowane problemami z festiwalowym sprzętem. Po ponad 90 minutach oczekiwania dowiedział się, że jego występ będzie musiał zostać skrócony. Miasto podkreśla, że przy tak dużej skali wydarzenia pracuje wiele osób odpowiedzialnych za kwestie techniczne, a wszyscy dołożyli starań, aby każdy artysta mógł zrealizować swój koncert. 2 najstarsze szczecińskie lodołamacze odbyły ostatni rejs po Odrze. To Świstak i Ogar, w bazie służyły od lat 70. Teraz trafiły do szczecińskiej stoczni specjalizującej się w złomowaniu statków. Ich miejsce zajęły nowe jednostki, Ocelot i Tarpan. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 17:00.
0: To jeśli chodzi o to, co będzie działo się w najbliższych godzinach w pogodzie, to się niewiele zmieni, bo będzie pogodnie, padać raczej nie będzie. W nocy mało chmur, jutro mało chmur, na termometrach w nocy 13 stopni w Kutnie, Skierniewicach i Sieradzu, trochę chłodniej 12 w Łodzi, Piotrkowie i Radomsku. Tak w tej chwili w nocy będzie rozkładała się temperatura. Co jutro? Jutro na ogół wszędzie 26, od Kutna po Bełchatów i od Wieruszowa po Łowicz. 26 stopni w regionie łódzkim. No i tak spoglądam, później ma być jeszcze cieplej, już ponad 30.
4: Słuchasz i wiesz.
0: To jest popołudniowy program z relacjami reporterów Radia Łódź i telefonami słuchaczy. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panu. Proszę pana, ja słuchałem u was o tym wypadku pod Piotrkowem. To 3 osoby zginęły. I tam jest wyrok do 8 lat więzienia. A gdzie jest paragraf ucieczka z miejsca wypadku nieudzielenia pomocy? Tego prokuratura nie pokazuje wcale, nie ujawnia tego.
0: Ale zapraszam na stronę radiołódź.pl. Zapraszam także do naszych wiadomości. Sebastian M. odpowiada za spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyźnie grozi właśnie do 8 lat pozbawienia wolności. Zapraszam bardzo serdecznie. Relacje nie tylko dźwiękowe, ale także te internetowe można śledzić na bieżąco. Za 26 minut 17.

0: To The Police w Radiu Łódź. Za 22 minuty będzie godzina 17. Za chwilę zajmiemy się wypowiedziami polityków na temat apelu premiera do prawicy w sprawie ostatnich napaści na obywateli, między innymi Ukrainy. O tym za kilka chwil w Radiu Łódź.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: To współgłosy Marcel Baliński, Błażej Król, a słuchacze telefonują. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, słuchacz Andrzej. Ja za pośrednictwem Radia Łódź mam pytanie do władz Łodzi. Jak oceniają skuteczność melioracji na Błoniach? Chodzi mi o piątek podczas tego koncertu. Przypomnę, że to kosztowało ponad 12 milionów. Drugie pytanie. Chodzi mi o drzewa, które są przy Atlas Arenie, czyli między ulicą Aleja Unii a Krzemieniecką. Przypomnę, 30 drzew, wszystkie usuwane. I trzecie pytanie jest o skwer aktywnego rencisty, tak, czy emeryta.
0: Dziękuję bardzo. Tych pytań pojawiło się, a co do podsumowania Łódź Summer Festival, to pewnie jutro po godzinie 8 serdecznie zapraszam, spotkanie z gościem, no i właśnie gość właśnie na temat Łódź Summer Festival, ale to jutro. Teraz temat zupełnie inny.
2: Słuchasz i wiesz.
0: Bo ostatnio media coraz częściej informują o pobiciach, o atakach na obcokrajowców na ulicach, także Łodzi, choć jak się okazuje w Łodzi ktoś myślał, że atakuje obywatela Ukrainy, a zaatakował Polaka. Czy tak doszło do brutalnej napaści, a premier zaapelował do służb, aby sprawcy przemocy byli szybko wyłapywani i karani. Tak Donald Tusk zareagował na pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. Szef rządu podkreślił, że trzeba wydać wojnę przemocy. Zwrócił się też do służb o zdecydowane działania.
3: Zarówno służby podległe ministrowi Kierwińskiemu, jak i cały aparat podległy ministrowi Żurkowi, jako prokuratorowi generalnemu, że zrobicie wszystko, aby sprawcy byli nie tylko szybko wyłapywani, ale także, żeby byli możliwie szybko, skutecznie karani. Jeśli potrzebne będą jakieś zmiany w regułach postępowania, w przepisach prawa, w rutynie postępowania, proszę natychmiast przygotować takie rekomendacje.
0: Donald Tusk podkreślił, że sprawcy przemocy czują się bezkarni, ponieważ otrzymują polityczne przyzwolenie. Zaapelował do polityków prawicy o powściągnięcie języka. Zwrócił się też do prezydenta Karola Nawrockiego, aby przestał milczeć w tej sprawie, i Jarosława Kaczyńskiego do zaprzestania, jak powiedział, nawoływania do tworzenia bojówek. Straszenie PiS-em nie za bardzo Donaldowi Tuskowi wychodzi, więc straszy brunatną falą, komentuje apel premiera Marcin Horała ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Odnosząc się do coraz częstszych ataków na przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, stwierdził, że powinny się nimi zajmować odpowiednie służby. Dodał, że stanowisko prezydenta w sprawie aktów przemocy też jest jasne.
4: Pan prezydent nigdy żadnych tego rodzaju aktów przemocy nie pochwalał, wręcz przeciwnie. A agendę, że tak powiem, i to, co mówi pan prezydent, to o tym będzie decydował pan prezydent, a nie pan premier Donald Tusk. Pan premier Donald Tusk, niech jeszcze raz powtórzę, zajmie się zarządzaniem państwem, również w tym aspekcie. Ma służby, ma policję, ma prokuratury, więc niech sam do siebie apeluje o jakieś efekty działania tych jemu podległych służb. Każdy tego rodzaju akt ma sprawcę i ten sprawca powinien być złapany, schwycony i ukarany w sposób adekwatny do przewiny.
0: Zero tolerancji dla agresorów, niezależnie od ich narodowości, mówi wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Dodała, że w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu służby szybko ujęły dwóch sprawców, a trzecia osoba jest poszukiwana. Każdy z nas musi się zastanowić nad znaczeniem wypowiadanych przez nas słów, podkreśliła.
5: Od odpowiedzialności za słowa, odpowiedzialności za reakcję każdego z nas i osób publicznych, i osób, które są świadkami takich wydarzeń, zależy to, w jakim kraju, w jakim społeczeństwie będziemy żyć. Na ile będziemy bezpieczni my sami, na ile będą bezpieczne osoby, które żyją w Polsce, na ile będziemy umieli postawić tamę hejtowi, agresji, takiemu szczuciu jedni na drugich, niezależnie od tego, czy dotyczy to szczucie obywateli innych krajów, czy osób o innym kolorze skóry, o innych poglądach, o innym wyznaniu.
0: Policjanci nadal poszukują trzeciego mężczyzny podejrzewanego o brutalne pobicie 20-letniej Ukrainki i jej 21-letniego partnera. Wczoraj zatrzymano dwóch podejrzanych. Jak ustalili policjanci, początkiem bójki była sprzeczka w kolejce w sklepie, która później przeniosła się na ulicę. Powodem mógł być motyw narodowościowy. Zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Studio @radiowodz.pl 606 78 78 78, a także nagrywanie głosówek to 3 formy kontaktu do Radia Łódź. Przypominam, zablokowana autostrada A2 na węźle Skierniewice, przewrócona ciężarówka poza jezdnią. No ale autostrada w kierunku Warszawy zablokowana.

0: Nie, już tylko 11 minut do godziny 17, to teraz zajrzymy do sieraca.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo tam mieszkańcy zdecydują, które miejsca w mieście ulegną poprawie. Trwa druga edycja budżetu obywatelskiego Sieradza. Mieszkańcy złożyli swoje propozycje projektów, na których realizację sieradzanie będą mogli głosować w połowie sierpnia. Na co pozwala taka inicjatywa i jak reagują mieszkańcy? Sprawdzał reporter Radia Łódź Kacper Rafalski.
2: Budżet obywatelski to wyodrębniona część budżetu miasta, który mogą poprzez swoje projekty wykorzystać mieszkańcy. Działa on od tego roku, a to, że sieradzanie mają bezpośredni wpływ na krajobraz miasta, zauważa przewodniczący Rady Miasta Sieradza Michał Pabich.
3: No to w tym wszystkim chodziło, żeby dać ludziom narzędzie, żeby czuli taką sprawczość, że to nie tylko dzień wyborów jest dniem, kiedy mogą zdecydować o kierunku rozwoju miasta, ale przede wszystkim też, że te pieniądze, na które również się składają przez swoje podatki, mogą gospodarować na rzeczy, które chcą, a które nie do końca znajdują ujście przy realizacji budżetu danego roku.
2: Budżet w porównaniu z pierwszą edycją będzie większy, mówi Michał Sitarek z Urzędu Miejskiego w Sieradzu.
4: Jak w tej pierwszej edycji, która też w tym roku była realizowana, było 1,5 miliona złotych, tak w tej edycji drugiej będzie to ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych.
2: Większa kwota budżetu to potencjalnie więcej projektów, które mogą zostać zrealizowane. Wśród nich dominują te związane z remontem dróg, zwłaszcza tych mniejszych, dojazdowych do posesji.
5: Ja tu już mieszkam 45 lat i nie możemy się kawałka drogi doczekać.
6: Są dziury, no też taki żwir.
5: No okropnie, to kurzy się, no chodzimy do prezydenta i chcemy, żeby nam tą drogę zrobili.
7: Wytrze pan okna, za dwa dni jest to same.
6: Albo to też się na jakieś ściany na okno też to wszystko zostaje. Pewnie.
7: Tak, to no, od razu te kurze, wie pan, jeszcze niektórzy tak wierzą szybko, że kurzy pana no wariują.
2: I właśnie budżet obywatelski pozwala na poprawę tego typu miejsc.
6: Trzeba te głosy zbierać. Tak. Będzie pani głosować?
5: Oczywiście. To mam nadzieję, wszyscy będziemy głosować, bo my bardzo chcemy.
6: Jest powstał projekt, no i będą ludzie głosować. Będzie pan tutaj też próbował, że tak powiem, swoją cegiełkę głosu dać.
7: Żeby no oczywiście, było. Oczywiście.
2: A z innych pomysłów mieszkańców, które wpłynęły do budżetu obywatelskiego, są m.in. pomnik oraz interaktywna ławka pamięci Arego Stenfelda, sieradzkiego astronoma, boisko do siatkówki przy ulicy Sikorskiego, czy też remont sieradzkiego targowiska. I o sytuację właśnie w tym miejscu pytaliśmy dziś handlarzy z targowiska.
8: To jest takie uciążliwe, że tam widziałam dzisiaj na przykład, że osoby starsze, które szły czy ten, no to potykały się jednak o tą nierówną nawierzchnię. To wystarczy utwardzenie, bo tam my stoimy w tej chwili w tych kostkach, ale tam ludzie stoją w piachu. A proszę przyjść tutaj w deszcz. Tam ci ludzie dalej na takim żużlu, to stoją w błocie do kolana. Po prostu nie przyjeżdżają i rezygnują z rynku, no bo nie ma innego wyjścia, nie?
2: Problem z tym projektem jest taki, że aktualnie nie został on zaakceptowany przez Komisję Budżetu Obywatelskiego. Dlaczego tak jest, tłumaczy Michał Sitarek z Urzędu Miasta.
9: Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane na nieruchomościach stanowiących własność jednostek miejskich, a tak jest w przypadku targowiska. Działka należy do przedsiębiorstwa komunalnego.
2: Osoba składająca projekt remontu targowiska miejskiego do 31 lipca może się od decyzji odwołać. Jeżeli chodzi o realizację projektów, w tym roku miasto wykona inwestycje z pierwszej edycji. Z kolei zwycięskie projekty z tej aktualnie trwającej edycji budżetu obywatelskiego miasto zrealizuje w przyszłym roku.
0: Ja o wszystkim informował Kacper Rafalski. Ostateczną listę projektów poznamy w najbliższy poniedziałek. Głosowanie miasto zaplanowało od 10 do 24 sierpnia. Oczywiście więcej informacji na stronach sieradzkich i zapraszam też przy okazji na stronę radiołódź.pl. To teraz chłopcy z miasta.

0: dzień.
1: Autopromocja.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
11: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
12: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
13: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
14: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
15: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
16: Zdradzę Ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi, prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja. Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port Lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
17: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
1: Po reklamie.
2: I teraz o tym w Radiu Łódź. Co na drogach? Seweryn Potentas.
18: Zaczynamy od utrudnień przy autostradzie A2. Zablokowany jest zjazd z trasy na węźle Skierniewice. Przewróciła się tam ciężarówka, a na miejscu pracują obecnie strażacy. Cały czas warto omijać teraz Łódź, cały czas warto omijać Aleje Palki. Tak korkuje się na odcinku od Ronda Solidarności do Telefonicznej, a przez to kilkusetmetrowy zator ciągnie się też ulicą Kopcińskiego. Więcej czasu zabiera też przejazd przez światła w okolicy Parku Śledzia. Najgorzej jest u zbiegu zachodniej z Ogrodową i na skrzyżowaniu Kilińskiego Północna. Niewielkie utrudnienia czekają też na Złotnie, bo korkuje się Rąbieńska na trasie w kierunku Siewnej. Uwaga też na wylocie z Łodzi w kierunku Andrespola. Przejazd Rokicińską wydłuża się o co najmniej 5 minut na odcinku od Malowniczej do Gajcego. Ja dziękuję i życzę spokojnej drogi.
2: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości, Wiktoria Makowska.
19: Prokuratura bada okoliczności dramatu na Łódzkiej Fali. Według śledczych tonącego chłopca można było dostrzec. FIFA szuka wolontariuszy na piłkarski mundial kobiet do lat 20. Rekrutacja trwa także w Łodzi. Wielka moc internetu. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci do Australii. Dziś zachmurzenie małe, na termometrach do 22 stopni. Ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć, że siedmiolatek tonie na Łódzkiej Fali. Tak wynika ze wstępnych ustaleń prokuratury. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, wczoraj w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec utonął na 6 minut, a dziś walczy o życie w szpitalu. A szczegóły sprawy zna nasz reporter Michał Dąbrowski.
6: Podczas wakacyjnej szkoły pływania organizowanej przez prywatną firmę w akwaparku Fala w Łodzi w poniedziałek 12 dzieci uczestniczyło w zajęciach, które dramatycznie zakończyły się dla 7-latka, o czym mówi nam prokurator Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi.
0: Dziecko najpierw przez 3 minuty na zmianę wynurzało się i zanurzało pod wodą, a następnie pełne 6 minut spędziło pod taflą wody.
20: Pacjent został przyjęty do kliniki intensywnej terapii i jest w stanie skrajnie ciężkim.
6: Dodaje rzecznik Szpitala Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński. To uderzające, mówi ojciec 6-latka uczęszczającego na zajęcia grupowe na Fali.
21: Wywołuje niepokój, myśli w głowach rodziców, że coś może pójść nie tak pod naszą nieobecność.
6: Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
19: Stan 7-latka pozostaje skrajnie ciężki. Chłopiec walczy o życie i pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
19: Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości wchodzi w decydującą fazę. Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. O godzinie 17 miał zebrać się Komitet Polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki mówił w Piaskach na Mazowszu dzisiaj, że do spotkania dojdzie w Warszawie.
22: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
19: Decyzje Komitetu Politycznego PiS dotyczą około 40 parlamentarzystów. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o członkostwie w partii wykluczającej należenie do stowarzyszenia. Światowa Federacja Piłki Nożnej FIFA szuka wolontariuszy na Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Impreza we wrześniu odbędzie się w 4 miastach w Polsce, w tym w Łodzi. Co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem, to wyjaśnia Robert Zwoliński.
23: Przede wszystkim w momencie zgłoszenia się trzeba mieć skończone 18 lat. Kandydat na wolontariusza musi znać także język angielski w stopniu komunikatywnym. Dodatkowymi atutami są znajomości innych języków. Ważna jest też dyspozycja czasowa, a turniej odbędzie się od 5 do 27 września. Wolontariusze będą działać w 16 obszarach organizacyjnych, w tym na stadionach, boiskach treningowych i w hotelach. Dlaczego warto zostać wolontariuszem? To na pewno okazja do zobaczenia mundialu z innej perspektywy, a także nawiązania znajomości, a te mogą zaprocentować później. Po zakończeniu wolontariusze otrzymają stosowne certyfikaty od FIFA. Zgłoszenia do programu wolontariatu przyjmowane są przez stronę internetową FIFA. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
19: Mistrzostwa Świata Kobiet U20 odbędą się we wrześniu w Łodzi, Katowicach, Bielsku Białej i Sosnowcu. Niewidoma seniorka z Gdyni poleci w podróż do Australii. Pani Helena marzyła o tej wyprawie przez całe życie, a pomógł jej 25-letni influencer Damian Stefańczyk, który nagrał z nią międzypokoleniowy podcast i ogłosił zrzutkę na jej podróż. W ciągu kilku godzin udało się zebrać prawie 100 tysięcy złotych, mówi pani Helena, która w tym roku kończy 90 lat.
24: Pojadę do wymarzonej Australii. Najważniejsze być w operze w Sydney i przytulić misia koale.
25: A skąd ta Australia się w ogóle pojawiła?
24: Nie wiem, to od lat miałam takie marzenie, żeby tak mnie ciągnie tam do tej Australii. Może tam się coś ma zdarzyć takiego, co będzie miało znaczenie na całe życie. Jak tak wszystko pójdzie, jak do dzisiaj idzie, no to polecę.
19: Podróż zaplanowano na wrzesień tego roku. Seniorka z Gdyni planuje o swojej wyprawie napisać książkę. Teraz to wszystko, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 17:30.
26: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
27: Parasolki i kurtki przeciwdeszczowe można odłożyć. Cieplej w nocy można się trochę bardziej ubrać, bo będzie od 11 do 13 stopni. Jutro cieplej niż dzisiaj, bo termometry mają wskazać w regionie około 26 stopni. No i będzie sporo słońca, czyli zamiast parasoli okulary przeciwsłoneczne.
26: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Popołudnie bez pośpiechu.
28: Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Tomasz Ferliński realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem. Na razie odpalamy radar.

Radar, czyli Fish, MAD, Tworzywo, którzy w tym roku obchodzą swoje 25-lecie działalności artystycznej, bracia Waglewscy oczywiście. No i w związku z tym pewnie jeszcze jesienią jakieś koncerty będą miały miejsce. Nie tak dawno ukazała się ich nowa płyta. 11 minut po godzinie 17 na zegarze. Teraz jeszcze informacja dla jadących autostradą A2 w kierunku Warszawy. Właściwie tych, którzy zjeżdżają na węźle Skierniewice, bo tam przewrócony pojazd ciężarowy blokował w ogóle drogę, ale drogowcom udało się ten samochód zepchnąć poza jezdnię. Jest utrudnienie, bo droga jest zawężona, ten zjazd na węźle Skierniewice, natomiast jest już ta droga przejezdna. My sięgamy po nową płytę zespołu The Strokes. Myślę, że jutro po godzinie 21 w audycji Muzyka jest najlepsza. Nieco bardziej szczegółowo przyjrzymy się nowej płycie Strokesów, no ale dzisiaj jeden utwór.

The Strokes z nowej płyty pod tytułem Reality Awaits. Album, który powstał, można powiedzieć, w 25-lecie tego historycznego debiutu kultowej płyty, dzisiaj już Is This It. Czy The Strokes są tak ważnym zespołem jak 25 lat temu? Pewnie nie, pojawili się nowi idole, natomiast to jest wciąż istotna, ważna grupa dla wielu osób gdzieś z kręgu muzyki alternatywnej. Rick Rubin produkował te dźwięki, jutro na pewno więcej w audycji Muzyka jest najlepsza po 21. Dzisiaj w kalendarzu 28 lipca, więc rocznica śmierci Cory. Trudno wybrać jest kilka utworów tej niezwykłej artystki, bo właściwie wszystkie płyty zespołu Manam, a na pewno pierwsze cztery, to są rzeczy absolutnie epokowe, które właściwie powinno się znać na pamięć. A więc Manam, a chwilkę później historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: U2 debiutowali w 1980 roku płytą pod tytułem Boy. Żaden z muzyków nie miał więcej niż 20 lat, ale już pisali ambitne piosenki. Najważniejszą z nich, jeżeli chodzi o pierwsze wydawnictwo, jest I Will Follow. Bono napisał tekst w hołdzie swojej mamy Iris, która odeszła, gdy miał zaledwie 14 lat. Kobieta zmarła z powodu tętniaka mózgu podczas pogrzebu własnego ojca. Traumatyczne wydarzenie było w domu młodego Paula, jak naprawdę ma na imię Bono, tematem tabu. Chłopak długo nie mógł się pogodzić z tym wydarzeniem, był przygnębiony, często spędzał czas w domu swoich kolegów i przyjaciół. I Will Follow opowiada o bezwarunkowej miłości matki do dziecka oraz o nastolatku, który po stracie najbliższej osoby czuje się zagubiony w świecie. Duchowe tematy w tekstach piosenek były typowe dla wczesnego U2. Bono, The Edge i Larry Mullen byli członkami pobożnej grupy chrześcijańskiej. U2 chcieli, aby ich płytę wyprodukował Martin Hannett, którego podziwiali za pracę z Joy Division. Ostatecznie za konsoletą usiadł Steve Lillywhite, który świetnie odnalazł się w roli producenta. Zachęcał zespół do eksperymentowania i sam robił co mógł, aby uczynić piosenki U2 lepszymi. Aby nadać I Will Follow unikalny, przestrzenny klimat, Lillywhite i zespół zaczęli sięgać po nietypowe dźwięki. W środku utworu słychać dziwne metaliczne odgłosy. To jednak nie instrumenty. Producent wrzucił do metalowej miski komplet sztućców, a technicznemu kazał tłuc puste butelki po piwie obok mikrofonu. Do tego dodano jeszcze dźwięki kręcącego się rowerowego koła, na które nałożono odpowiednie efekty. Samo brzmienie gitary Diege'a oparte na kilku dźwiękach było wynikiem kłótni Bono z gitarzystą. Wokalista próbował przekazać mu, o co chodzi, ale Edge nie potrafił wydobyć odpowiednich dźwięków z gitary. W końcu Bono wyrwał mu instrument z ręki i zaczął uderzać w struny z całej siły. Przy okazji płyty Boy i singli na okładkach pojawiało się zdjęcie młodego chłopca. To Peter Rowan, brat bliskiego przyjaciela Bono. Później wykorzystano jego zdjęcie także na okładce albumu War. My jednak słuchamy U2 z debiutanckiej płyty. Oto I Will Follow.

0: Autopromocja.
1: Ustaw ciśnienie statyczne na zaworze dopływowym na dokładnie 35 MPa. Odchylenie o 5% może spowodować kawitację w pompie cyrkulacyjnej.
2: Stop! Jest prostsze rozwiązanie. Fachowe porady ekspertów w sprawach, które wydają się być skomplikowane, a wcale nie muszą. Po prostu to proste. Słuchaj Radio Łódź w czwartek po 9.30. Zapraszam, Damian Grosicki.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
3: Kto mieszka w kolorowym domku, podnosi konia i rzuca naleśnikami do celu?
4: Pipi Pończoszanka! Do 8 sierpnia zwariowany świat Pipi gości w Porcie Łódź przy IKEA. Czekają na Was statek piracki, hobby horse, przebieranki, warsztaty i mnóstwo rodzinnej zabawy. Tu nuda ma zakaz wstępu. Bezpłatna zabawa dla małych i dużych rozkręca się w Porcie Łódź. Szczegóły na www.portłódź.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Uwaga, to nie jest zwykła promocja. To największa promocja tego roku. Piąte urodziny pracowni optycznych. Nawet 50% rabatu na komplet okularów. Tak, oprawki i szkła razem nawet o połowę taniej. A do tego bezpłatne badanie wzroku, doświadczeni styliści opraw i tysiące oprawek, w których naprawdę dobrze wyglądasz. Nie czekaj, promocja trwa tylko przez ograniczony czas. Pracownie optyczne w Łodzi, Zgierzu i Piotrkowie Trybunalskim zapraszają. Umów się na badanie wzroku na www.pracownieoptyczne.pl.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
7: Jest 17.30. A w Radiu Łódź czas na skrót wiadomości. Swój dyżur rozpoczyna Jarosław Turek.
8: Dzień dobry. Trwa walka o życie 7-latka, który tonął w basenie łódzkiego akwaparku w czasie zajęć nauki pływania. Wstępne ustalenia wskazują, że ratownicy i opiekunowie mogli zobaczyć tonące dziecko, ale nie zwrócili na to uwagi. Chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie przebywa w śpiączce farmakologicznej. Zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkoły pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiska, z których można było zobaczyć tonącego chłopca. Parlamentarzyści ze Stowarzyszenia Rozwój Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Właśnie zbiera się komitet polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki już wczoraj zapowiadał utworzenie nowego, niezależnego od władz PiS, klubu w Sejmie, który miałby około 40 parlamentarzystów. Morderca zatrzymany po 30 latach. Chodzi o sprawę z 1994 roku. W powiecie sieradzkim policja znalazła wtedy zwłoki nieznanego mężczyzny w lesie. Przez 3 dekady sprawa była nierozwiązana do czasu, aż najnowsze badania DNA pozwoliły wskazać sprawcę. Policjanci aresztowali podejrzanego, który w momencie popełnienia zabójstwa miał 17 lat. Teraz grozi mu kara do 15 lub do 25 lat więzienia. Przepisy o transkrypcji małżeństw paru jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzenia i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Skład 3 sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula skomentowała, że orzeczenie upolitycznionego trybunału w praktyce nie ma żadnego znaczenia. Kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
7: Sprawdzamy sytuację pogodową. W województwie łódzkim na termometrach teraz 21 stopni, ciśnienie 999 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe przy temperaturze od 11 do 13 stopni. Wiatr będzie słaby, zachodni oraz południowo-zachodni. Jutro z kolei odrobinę cieplej niż dzisiaj, bo temperatura od 25 nawet do 27 stopni, także przy słabym wietrze zmiennym, ale przeważnie z kierunków zachodnich.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
7: A na naszym zegarze 33 minuty po godzinie 17. The Strokes dzisiaj już zaśpiewali, zagrali z nowej płyty, a tutaj Daria Zawiałów też odniesie się do Strokesów.

Daria Zawiałow, Złamane serce jest OK. Tam też pojawia się nazwa zespołu The Strokes w tekście. Radioloc.pl albo radiołódź.pl, po prostu bez polskich znaków, jak Państwo wpisują oczywiście w wyszukiwarkę. Nazwa naszej strony internetowej. Tutaj rozmowa z Iwoną Błaszczyk, wieloletnią realizatorką Radia Łódź, która opowiada o swoich doświadczeniach związanych z radiem. No, właściwie wszyscy wyszliśmy pod no, trochę skrzydeł też Iwony Błaszczyk. Serdecznie jej za to dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo przyjemnie się to czyta. Ta pierwsza część wywiadów, ona zakończyła się książką, wywiady Mariusza Janika, Radio to Ludzie, no i wygląda na to, że będzie druga część, bo już kolejne wywiady są przez Mariusza robione, no i wszystko powolutku trafia także na stronę, a później pewnie także w wersji papierowej.

It's Amazing to Be Young, zespół Fountains DC. No, tak jak kiedyś postrzegano The Strokes jako taką nadzieję gitarowego grania, tak mam wrażenie, że dzisiaj Fountains DC są w gronie tych zespołów, które będą niosły te pochodnie przez najbliższe lata. Fantastyczny koncert w ubiegłym roku na festiwalu. Zaczynali od małych klubowych występów. Także w Polsce między innymi jeździli z polskimi różnymi zespołami, składami po naszym kraju i koncertowali w małych salach. Teraz to już są gigantyczne festiwale na kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No a w ubiegłym roku na OFF Festiwalu byli główną gwiazdą Fountains DC. A tak podglądam jeszcze ten wywiad z Iwoną Błaszczyk, realizatorką wieloletnią, dzisiaj pracowniczką emisji, chociaż czasami Iwona też siada za tym stołem realizatorskim. I tylko powiem, że Iwona cały czas trzyma rękę na pulsie. Ja dzisiaj dotarłem do radia trochę później niż zazwyczaj, bo tak mniej więcej 20 minut przed godziną 17, a wcześniej dostałem telefon, gdzie jestem, czy wiem, że ja dzisiaj mam audycję. Wiem, jestem na miejscu.

0: All the Way to Reno, zespół R.E.M., jeden z tych wielkich zespołów lat 80., 90., który zakończył jakiś czas temu karierę i to zakończył w taki honorowy, można powiedzieć, sposób, ponieważ kiedy muzycy zauważyli, że płyty sprzedają się coraz gorzej, że te kolejne piosenki gdzieś lądują na niższych miejscach list przebojów, chociaż nigdy tam o przeboje nie chodziło, to stwierdzili, że pora po prostu podziękować sobie i zejść jeszcze w momencie, kiedy są bardzo szanowani i respektowani. Tak pozostało do dzisiaj. Ostatnio pytano Michaela Stipe'a, czy jest szansa na reaktywację R.E.M. Powiedział, że ta historia już się zakończyła. Podobnie jak historia zespołu Queen, z zupełnie oczywiście innych powodów, natomiast to dziedzictwo Queen wciąż trwa i będzie miało swoją kolejną odsłonę jesienią, ponieważ wznowiony zostanie legendarny koncert z Budapesztu z 1986 roku. Kilka dni temu minęło 40 lat od tego występu. I co więcej, film, który wówczas stworzono na podstawie tego koncertu i tam jeszcze kilku różnych ujęć z Budapesztu z muzykami, zostanie wyświetlony w kinach, odrestaurowany w najlepszej możliwej jakości. Jestem wielkim fanem tego koncertu w Budapeszcie. Uważam, że jest nie to, że dużo lepszy, ale jakoś tak zawsze lepiej go odbierałem niż ten legendarny występ na Wembley, wydany też później na płycie. Także bardzo, bardzo się cieszę. Pamiętam ten film jeszcze z kaset VHS, bo on był pokazywany w polskiej telewizji. Gdzieś miałem nagrany i przez wiele lat go w ten sposób właśnie chłonąłem. Jedna piosenka teraz z Budapesztu. Oto Who Wants to Live Forever.
1: And this is a new song. Who Wants to Live Forever?

Wtedy nowa piosenka, jak zapowiedział Freddie Mercury, Who Wants to Live Forever z płyty Kind of Magic, no i trasa, która obiegła Europę. Wtedy już Queen odpuścili tak na dobrą sprawę Stany Zjednoczone, czego później, jak powiedział Brian May, trochę żałowali, ale już stan zdrowia Freddiego, który wiedział o swojej chorobie, o tym, że będzie tylko gorzej, nie pozwalał na to, aby grać więcej koncertów. Jeszcze jedno nagranie z Budapesztu, premiera tego filmu Queen Budapest 7 października na ekranach kin, a koncert odbył się dokładnie 40 lat temu i jeszcze jeden dzień, 27 lipca 1986 roku.

0: Autopromocja.
1: Niecodzienne historie,
2: problemy i ważne tematy łódzkiego,
1: ale nie tylko łódzkiego sportu.
3: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
1: Porozmawiajmy o sporcie.
2: Wtorki, godzina 20.
3: Zapraszamy. Michał Malinowski,
1: Piotr Andrzejczak,
2: Robert Zwoliński,
4: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
6: Zapraszamy na 19. Letnią Akademię Jazzu. W lipcu wystąpią Grzegorz Turnau, legenda jazzu Didi Bridgewater Quartet, Kordiak and the Noise Architects, Hania Derej Trio, Jan Emil Młynarski i warszawskie kombo taneczne Javi Torres Barencia oraz światowy głos flamenco Anna Colom. Bilety do nabycia na www.letniaakademiajazzu.pl i w kasie klubu Wytwórnia. Łódź, ulica Łąkowa 29. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Muzyka realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca i z budżetu miasta Łodzi. Partnerem wydarzenia jest Województwo Łódzkie, Urząd Marszałkowski.
7: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wyjściówki dostępne na bilety.lkslots.pl oraz w U2 ŁKS Store.
0: Po reklamie.
8: Jest 18:00.
4: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
8: Pora na wiadomości, Jarosław Turek.
9: Na serwisie ostateczny rozłam w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Ostrzeżenia dla turystów wyjeżdżających do Hiszpanii i Francji, a także pieniądze dla regionu na inwestycje w obronność. W regionie w tej chwili pogodnie, na termometrze około 21 stopni, w nocy ochłodzenie do 12. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dzisiaj przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Wśród nich były premier i wiceprezes ugrupowania Mateusz Morawiecki. Przed spotkaniem, które już się rozpoczęło, Jarosław Zieliński z PiS mówił dziennikarzom, że ten wewnętrzny spór w partii służy tylko rządzącym.
10: Ale dzisiaj zadanie jest jedno, wzmocnić ciężką pracą Prawo i Sprawiedliwość, żeby wygrać wybory parlamentarne i odsunąć Donalda Tuska od władzy, bo na razie Donald Tusk został prezydent niestety.
11: No właśnie, ale kto ponosi odpowiedzialność za ten rozłam pana zdaniem?
10: Tutaj nie ma wygranych, pani redaktor, tak mogę powiedzieć na tym etapie. Niestety prezydent dla Tuska został zrobiony, niezależnie od przyczyn szczegółowych.
9: Zwolnieni z PiS parlamentarzyści Stowarzyszenia Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim także dzisiaj wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych sugeruje, aby odłożyć wyjazdy w rejony zagrożone pożarami w Hiszpanii i Francji. Taki apel przekazał Polskiemu Radiu rzecznik resortu Maciej Wewiór. W obu państwach strażacy walczą w tej chwili z rozprzestrzeniającymi się pożarami. Wysokie temperatury komplikują też działania gaśnicze.
12: Jeśli ktoś nie musi jechać, sugerujemy odłożenie wyjazdów w tamte regiony. Jeśli przebywa albo musi być w tamtych okolicach, bardzo mocno sugerujemy zainstalowanie albo aplikacji Odyseusz, albo zarejestrowanie się przez portal, tak aby otrzymywać na bieżąco informacje o tych zagrożeniach.
9: Do tej pory nie ma sygnałów, aby Polacy byli poszkodowani w związku z pożarami lub aby ktokolwiek potrzebował pomocy służb konsularnych na miejscu. Pojawiły się nowe pieniądze na schrony i infrastrukturę krytyczną w województwie łódzkim. Dzięki nowemu Funduszowi Bezpieczeństwa i Obronności Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże samorządom i przedsiębiorcom z całej Polski 23 miliardy złotych na cele związane z obronnością. A więcej o tym wie nasz reporter Miłosz Warszawski.
13: Jak podkreśla wojewoda łódzki Dorota Ryl, fundusz ma ogromne znaczenie dla powstania nowych schronów w całym województwie.
14: To jest najważniejsze, na co kładziemy nacisk. Każdy z nas chce w przestrzeni widzieć tablicę z informacją, tu jest miejsce, tu możesz się schronić.
13: Plan budowy miejsca schronienia przy pomocy tych środków ma m.in. Wieluń, mówi Paweł Okrasa, burmistrz tego miasta.
15: Jako gmina Wieluń mamy przygotowaną dokumentację już w tej chwili na takie miejsce schronienia dla mniej więcej na 800 tysięcy osób i to by nam zabezpieczyło. Między 800 a 1000 ludzi mogłoby się schronić w razie zagrożenia. To jest dosyć duży obiekt.
13: Część samorządów już rozpoczęła takie inwestycje. Jeszcze w tym roku w gminie Stryków powstaną dwa schrony dla łącznie 200 osób. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
9: Pieniądze mają być też wydane na systemy wczesnego ostrzegania i cyberbezpieczeństwo. Fundusz ma znaczenie dla rozwoju dróg, mostów i kolei. Skorzystają z niego też przedsiębiorcy. Światowa Federacja Piłki Nożnej FIFA szuka wolontariuszy na Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20. Impreza we wrześniu odbędzie się w 4 miastach w Polsce, w tym w Łodzi. Co trzeba zrobić, żeby zostać wolontariuszem, wyjaśnia nasz reporter Robert Zwoliński.
16: Przede wszystkim w momencie zgłoszenia się trzeba mieć skończone 18 lat. Kandydat na wolontariusza musi znać także język angielski w stopniu komunikatywnym. Dodatkowymi atutami są znajomości innych języków. Ważna jest też dyspozycja czasowa, a turniej odbędzie się od 5 do 27 września. Wolontariusze będą działać w 16 obszarach organizacyjnych, w tym na stadionach, boiskach treningowych i w hotelach. Dlaczego warto zostać wolontariuszem? To na pewno okazja do zobaczenia mundialu z innej perspektywy, a także nawiązania znajomości, a te mogą zaprocentować później. Po zakończeniu wolontariusze otrzymają stosowne certyfikaty od FIFA. Zgłoszenia do programu wolontariatu przyjmowane są przez stronę internetową FIFA. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
9: Mistrzostwa Świata Kobiet U20 odbędą się we wrześniu w Łodzi, Katowicach, Bielsku Białej i Sosnowcu, a więcej piszemy o tym też na naszym portalu radiołódź.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: 21 stopni na termometrach w województwie łódzkim, na barometrach bez zmian 999 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe z temperaturą od 11 do 13 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie też małe i umiarkowane. Będzie ciepło od 25 do 27 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Popołudnie bez pośpiechu.
8: Bartosz Florczak, zapraszam na drugą godzinę naszego popołudniowego muzycznego spotkania. Dzisiaj rocznica śmierci Kory.

Kora, w solowym nagraniu nigdy nie zamknę drzwi przed tobą, bo Kora oczywiście zespół ma na pierwszym miejscu, ale także nagrywała solowe znakomite też płyty. Doskonale pamiętam ten dzień 28 lipca 2018 roku, kiedy usłyszeliśmy o śmierci artystki i też rozmowę z Ryszardem Lęczewskim, znakomitym też reżyserem, człowiekiem, który robił zdjęcia do wielu wybitnych filmów Pawła Pawlikowskiego, który reżyserował właśnie teledyski zespołu Manam w Łodzi na Księży Młynie, te czarno-białe, niezwykłe zdjęcia. I to była przejmująca rozmowa, zakończona takim akordem na rozstrojonej gitarze, który zagrał Ryszard Lęczewski wówczas i miało to swoją niesamowitą wówczas wymowę. 11 minut po godzinie 18 na zegarze, nowa muzyka zespół Yard Act.

You're Gonna Need a Little Music, to zespół Yard Act, także z Wielkiej Brytanii. No, trochę brzmi jak Fountains DC, ale to jest mniej więcej ten sam czas, kiedy rozpoczynali swoje kariery kilka lat temu. Yard Act trochę mniej popularni, chociaż pamiętam, że jak ich płyta, ta pierwsza debiutancka ukazała się, to wszyscy mówili, że to będzie wielki zespół. Czasami te przewidywania się sprawdzają, częściej się nie sprawdzają. Meg Mel, artystka, której kibicujemy od samego początku, która właściwie sama odpowiedzialna jest za produkcję, pisanie, nagrywanie swoich utworów. Robi to w moim zdaniem świetny sposób. Także wzięła udział w New Gens Music, czyli w takim naborze do szukaniu młodych talentów. Radio Łódź jest też patronem całego tego wydarzenia, wspólnie z Miejską Strefą Kultury w Łodzi. Posłuchajmy o to nagranie pod tytułem 21st Century.

21st century, 21 wiek, Meg Mel. 20 minut po 18 na naszym zegarze to czas, jak zawsze, między poniedziałkiem a piątkiem w Radiu Łódź na odsłonę płyty tygodnia. W tym roku sięgamy po kanon, po klasykę, a płytę proponuje Państwu Maciej Kieszkowski.

0: Płyta tygodnia.
1: Jest nią 24. album w dyskografii kwintetu Deep Purple. Ta płyta dla mnie jest takim nowym otwarciem, powrotem do najlepszych czasów zespołu, kiedy grał rasowego hard rocka, czy też heavy metal, ubarwionego niezapomnianym brzmieniem instrumentów klawiszowych. Wtedy John Lord. Teraz bardzo dużo jest dźwięków wychodzących spod palców Dona Airy, który jest następcą Johna Lorda. I to tej płycie dodaje niesamowitego uroku. Za chwilę taki charakterystyczny fragment, bardzo reprezentatywny do tego, o czym opowiadam. Tutaj będą klawisze w roli głównej. Taki naprawdę rasowy hard rock. Od 2002 roku w zespole gra Don Airy. John Lord, który urodził się 9 czerwca 1941 roku, a więc niedawno była rocznica jego urodzin, a 16 lipca obchodziliśmy 14. rocznicę jego śmierci. Utwór The Lunatic ma w sobie coś orientalnego, a sam Don Airy mówi tak: tam jest metrum na 7/4. Tak, tak. Takie rzeczy wyskakują ci spod palców i sam się zastanawiasz, skąd się wzięły. To posłuchajmy wspólnie i zastanówmy się z Donem, skąd się wzięły. Chociaż on doskonale wie, skąd się wzięły. Wzięły się z pokładów jego niesamowitego talentu, który jest eksplorowany i wykorzystywany w składzie zespołu Deep Purple na kolejnych płytach już od 2002 roku. The Lunatic przed nami z albumu Splat, grupa Deep Purple.

0: Słuchając tego albumu Splant, no, można mieć wrażenie, że czas się zatrzymał dla zespołu Deep Purple w taki pozytywny sposób. Jeżeli Państwo chcą otrzymać egzemplarz płyty, no to proszę pisać do Maćka m.kieszkowski@radiolot.pl i uzasadnić, dlaczego Deep Purple. Na pewno łatwiej będzie otrzymać nagrodę komuś, kto troszeczkę rozpisze się, niż komuś, kto po prostu napisze, że chce płytę. To taka moja mała sugestia. A jeżeli chodzi o zespół Deep Purple, to doskonale pamiętam mój pierwszy koncert tej grupy jeszcze z Johnem Lordem, to był rok 2000 i Spodek w Katowicach, niesamowity koncert z udziałem orkiestry symfonicznej, tam Ronnie James Dio także pojawił się na scenie, goście. I pamiętam, że na sam koniec tego koncertu Ian Paisley rzucał taki naciąg perkusyjny podpisany przez wszystkich członków zespołu. Ja mniej więcej stałem w połowie tej płyty w Spodku i ten naciąg odbił mi się od ręki. Nie złapałem go. Złapał go ktoś koło mnie i cieszył się z takiej pamiątki, no ale na szczęście wiele lat, co prawda, później udało się taki autograf już face to face otrzymać. Pewnie będą też kolejne okazje, a najbliższa jesienią, bo przecież Deep Purple przyjeżdżają do Łodzi i zagrają materiał z tej nowej płyty. m.kieszkowski@radiolot.pl do wygrania egzemplarze nowej płyty zespołu Deep Purple.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu prowadzonej przez Piotra Bielawskiego. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
4: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zdradzę ci sekret. Jest miejsce, z którego zaczyna się wakacyjna przygoda. Z Łodzi prosto na Kretę do Albanii, Egiptu, Bułgarii, Rodos, Zakynthos, a może pachnąca przyprawami Turcja? Relaks, słońce, nowe kultury czekają. Oferty wakacyjne z czarterami z Łodzi znajdziesz w biurach podróży. Port lotniczy Łódź. Bliżej niż myślisz. Szczegóły na łódź-airport.pl.
6: No i co się tak młody zawiesiłeś?
7: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
6: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
7: No ale
6: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
1: Po reklamie.
9: Popołudnie bez pośpiechu.
0: 29 minut po godzinie 18 na zegarze, jeszcze 31 zatem do końca tej popołudniowej audycji. Teraz odrobina klasyki soulu, chociaż tak naprawdę w ogóle światowej muzyki. Marvin Gaye, płyta wybitna What's Going On, rok 1971 i taki zwrot Marvina Gaye'a z bycia artystą, który oczywiście odnosił ogromne sukcesy, ale był nie do końca zadowolony ze swojej roli, bo on chciał już mówić o rzeczach, które dzieją się wokół, o rzeczach ważnych z punktu widzenia społeczeństwa, jednostki, także czarnoskórego obywatela w Stanach Zjednoczonych. No a właściwie śpiewał tylko takie błahe dosyć piosenki, świetne, ale jednak pop, a tą płytą What's Going On głośno wypowiedział się na temat chociażby wojny w Wietnamie i jeszcze wielu innych ważnych kwestii. No i jak powiedziano, to była taka płyta, na której on dojrzał i już do końca kariery zawsze miał bardzo istotny głos. Mercy, Mercy Me.

No to jeszcze do kompletu drugi klasyczny solowy głos, Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. Wciąż ta muzyka jest inspiracją, wciąż ta muzyka gdzieś rezonuje, wydaje mi się nawet, że bardziej dzisiaj niż 10-15 lat temu. Laufey jest tego dowodem.

Laufey, Mad Woman. Dzisiaj w naszym programie jeszcze sporo interesujących informacji, a także muzyki. Po godzinie 19 wieczór samorządowy. Beata Tomczyk zaprasza Państwa. Po godzinie 20 porozmawiamy o sporcie. Robert Zwoliński dzisiaj będzie rozmawiał na temat Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce. Gościem będzie prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki AZS-u Łódź Lech Leszczyński, więc zawsze warto, kiedy pan Lech się pojawia, posłuchać, co ma do powiedzenia. No a po godzinie 21 oczywiście kołatanie przedsionków. Adam Kołaciński. Ciekawy, czy Adam dzisiaj będzie grał Strokesów. Po 23 mocne nocne woda, nie tylko święcona, i Izabela Berkowska, i językowy i religijny kicz. Dzisiaj taki temat. No a jeżeli państwo są jeszcze w zasięgu naszej anteny, podążają w stronę stolicy, to może na ten koncert.

Judas Priest dzisiaj w Warszawie na Torwarze. Oczywiście tego utworu nie zabraknie, Living After Midnight, bo to jest żelazny punkt koncertów Judas Priest. Widziałem kilka ich występów, zawsze to jednak robi wrażenie, jak Rob Halford wjeżdża na Harley'u na scenę. Ostatni koncert Judasów w Atlas Arenie był nieprawdopodobnie głośny. Chyba nie byłem na tak głośnym koncercie latami. Pamiętam, że wyszedłem z takim poczuciem, że niewiele wiem, co się dzieje wokół. Ale zawsze warto zobaczyć legendę. Może dzisiaj odrobinę ciszej. Na pewno z kilkoma standardami, chociażby z płyty British Steel. Nawiasem mówiąc, płyty z okładką zrobioną przez Rosława Szajbo, to on trzyma tę słynną żyletkę z napisem British Steel. Jeszcze jeden utwór, jeszcze jeden szlagier z tego wydawnictwa.

Breaking the Law, zawsze będę kojarzył ten utwór z takim trochę głupkowatym serialem MTV, ale bardzo śmiesznym Beavis i Butthead, oni uwielbiali ten utwór. Na sam koniec dzisiejszego programu raz jeszcze, a właściwie dwukrotnie wspomnimy Corę. Ten pierwszy utwór to jest dowód na to, że potrafiła zaśpiewać absolutnie wszystko. Dykcyjnie, jeden z najtrudniejszych, może nawet najtrudniejszy jej utwór. No a potem niezwykła eksplozja. Bartosz Florczak, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia jutro.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć, czy sztuczna inteligencja ma świadomość, czy jest już nowym gatunkiem niebiałkowym życiem.
3: Czy zakładamy, że złota rybka ma świadomość, albo karaluch? Nie, traktujemy go jako nowy gatunek. Większość definicji świadomości sugeruje, że ona ma stopniowanie. Mamy karalucha, który ma jej bardzo mało, złotą rybkę, która ma więcej, kota, który ma jeszcze więcej, człowieka. Tak, więc pod tym względem AI wygląda na to, że wspina się po tej drabince. Gdzie jest dokładnie, nie wiemy. Ja zakładam, że jest w okolicach karalucha i złotej rybki.
2: Powiedział Maciej Rudziński, ekspert neuronauki, w rozmowie o dobru i złu sztucznej inteligencji. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Teatr Powszechny gra także w wakacje. Do końca lipca trwa Lato w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Bilety w specjalnych wakacyjnych cenach. Sprawdźcie na powszechny.pl.
5: Gotowi na powrót do lat 90? Już 21 listopada Back to the 90s w Atlas Arenie. Hathaway to Unlimited i 4 godziny największych przebojów Eurodance'u. To dopiero początek line-upu. Zbierz ekipę i baw się na największej imprezie lat 90 w Polsce. Bilety już w sprzedaży na atlasarena.pl.
0: Po reklamie.
6: Na zegarze jest 19. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie obrona wiceministra Rasia przed dymisją, ograniczenie kominów płacowych lekarzy i nowy plan odblokowania cieśniny Ormus. W regionie cały czas pogodnie, 21 stopni na termometrze, w nocy w Łodzi ochłodzenie do 12 stopni. Nie będzie dymisji wiceministra Rasia. Jego wyjaśnienia dotyczące wynajmowania mikrokawalerek są wystarczające, tak mówi Radio Łódź minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Sprawa dotyczy doniesień Wirtualnej Polski, która ustaliła, że pracujący nad projektem ustawy o najmie krótkoterminowym wiceminister Ireneusz Raś przed wstąpieniem do rządu zarabiał na wynajmie mikrokawalerek. Wielu polityków mówi o konflikcie interesów, ale minister sportu staje w obronie swojego wiceministra.
7: Pan minister Raś w sposób transparentny o wszystkich swoich kwestiach też wyjaśnił. Tutaj nie ma żadnej sensacji dotyczącej sytuacji pana ministra. Wszystko jest dostępne, jeżeli chodzi także o jego oświadczenia majątkowe.
6: Lokale, które przed wstąpieniem do rządu wynajmował Ireneusz Raś, obecnie należą do jego brata i byłej żony. Wiceminister za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że nie ma nic sobie do zarzucenia i do ukrycia i od początku pełnienia mandatu poselskiego ujawnia swoje oświadczenia majątkowe. Od 8-krotności do 16-krotności najniższej krajowej, czyli od 38 do 58 tysięcy złotych z dodatkami. Tyle będzie mógł miesięcznie zarobić medyk. Dopuszczalna będzie praca na maksymalnie 2 etatach, tak przewiduje projekt ustawy ograniczającej kominy płacowe lekarzy. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski zapowiada, że medycy będą musieli składać oświadczenia. O czasie pracy będą też niezapowiedziane kontrole NFZ-u i kary za poświadczenia nieprawdy.
8: Chodzi o tych pracowników medycznych, którzy świadczą usługi w sektorze publicznym i poza sektorem publicznym. Chcemy zapewnić, żeby pacjenci nasi byli bezpieczni. W przypadku, jeżeli ma kontakt już z systemem publicznym, nie ma przekraczać 2 etatów. Oczywiście za składanie fałszywych oświadczeń grozi kara z kodeksu karnego w odpowiednich zapisach pozbawienia wolności.
6: Za składanie fałszywych oświadczeń lekarzom będzie grozić od 6 do 8 lat więzienia. Za organizację czasu pracy i wynagrodzenia medyków będą odpowiadali dyrektorzy placówek medycznych, a ten projekt właśnie został skierowany do konsultacji publicznych. Jest projekt zarządzania cieśniną Ormus. Główne założenie stanowi wprowadzenie systemu opłat przypominających dobrowolne opłaty za ślad węglowy w liniach lotniczych. Taki scenariusz odbiera kontrolę Iranowi, który próbuje ją w tej chwili wymóc, zamykając cieśninę przed wrogimi statkami. A więcej o tym mówi Milena Rashid-Szechat.
1: Oman przedstawił Iranowi plan zarządzania cieśniną Ormus popierany przez państwa Zatoki Perskiej. Zakłada on, że oba te kraje będą zarządzały nią wspólnie za dobrowolnymi opłatami. To właśnie ta dobrowolność ma spowodować, że opłaty będą zgodne z prawem morskim, które zakłada swobodę żeglugi na wodach międzynarodowych. System byłby podobny do tego, który obowiązuje w azjatyckiej cieśninie Malaka. Tam Indonezja, Malezja i Singapur proszą statki o wnoszenie dobrowolnych składek na finansowanie nawigacji, ochrony środowiska i operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
6: Na razie nie ma jednak formalnego stanowiska Iranu wobec zaproponowanego rozwiązania. Sytuacja w cieśninie ma kluczowe znaczenie dla światowych cen paliw. I na koniec przenieśmy się do Łodzi, bo miłośnicy schronów odnaleźli w Łodzi szczelinę przeciwlotniczą. Stowarzyszenie Schrony w Polsce zlokalizowało przy ulicy Scaleniowej niemiecką szczelinę przeciwlotniczą z czasów II wojny światowej. Obiekt jest w dobrym stanie, ściany i sufit są suche, na całość może pomieścić nawet 200 osób. Przewodniczący zarządu osiedla Ruda, Mariusz Różycki, mówi Radiu Łódź, że tę szczelinę należałoby odnowić.
9: My możemy z apelem, o prośbą do miasta o konserwację, odnowienie takiego schronu oczywiście wystąpić. Natomiast sami jako rada, nasz budżet to jest około 60 tysięcy złotych na wszystkie nasze działania w czasie roku.
6: Szczelina nie figuruje w oficjalnych ewidencjach, a członkowie stowarzyszenia odkryli ją za pomocą geoportalu. Dotarcie do szczeliny też nie jest łatwe, jest ukryta w gęstych krzakach, przez co dla przypadkowych przechodniów pozostaje praktycznie niewidoczna. A piszemy o tym więcej też na naszym portalu radiołódź.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: W regionie cały czas pogodnie, na termometrze 21 stopni, czyli temperatura w granicach komfortu termicznego, na barometrze około 1000 hektopaskali, ciśnienie wysokie, ale jeszcze nieco wzrośnie. W nocy ochłodzenie do 12 stopni, jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, na ogół słonecznie i ciepło do 26 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Wieczór samorządowy.
12: Dobry wieczór Państwu, dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. Zapraszam do wysłuchania Wieczoru Samorządowego z Sieradza. W studiu razem ze mną dziś obecni są pan Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
13: Witam panie redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
12: Pan Andrzej Czapnik, radny Rady Miejskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
14: Witam wszystkich.
12: Porozmawiamy o tym, jak zmieniać Sieradz, by był miastem wygodnym do życia. Będzie podczas tej najbliższej godziny o przyszłości transportu, o miejskich inwestycjach, a także o tym, jak powinny wyglądać decyzje dotyczące dużych projektów. A zaczniemy od mobilności, bo to temat, który dotyczy każdego mieszkańca. Za kilka dni Rada Miejska będzie procedowała plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask do 2035 roku, czyli tak zwany SAMP. To dokument, który nie dotyczy tylko dróg czy rowerów, bo tak mylnie czasami jest postrzegany, ale przede wszystkim odpowiada na pytanie, jak mieszkańcy będą poruszać się po mieście za kilka czy też kilkanaście lat. Zanim jednak porozmawiamy o strategiach i o planach, zacznijmy od codzienności. Jak panowie dzisiaj dotarli do radia? Jak najczęściej poruszacie się panowie po mieście, po Sieradzu? Pan Michał Pawich?
13: No, muszę przyznać, że jechałem z pracy, więc samochodem.
12: A pan?
14: Ja też przyjechałem samochodem.
12: I tutaj też, tak?
14: Tak.
12: Tak, właśnie tu. A tak w ogóle na co dzień?
13: Zazwyczaj samochodem, aczkolwiek lubię często podróżować rowerem, szczególnie właśnie po takich miastach jak Sieradz, bo jest to znacznie sprawniejsze, szczególnie w takich godzinach popołudniowych, kiedy wszyscy wracają na przykład z pracy. To łatwiej przejechać ten Sieradz rowerem, ale to myślę, że dotyczy każdego miasta, nie tylko naszego.
12: Ja też poruszam się rowerem. Tutaj w obrębie miasta jest to o tyle przyjemne, łatwe, bo nie ma tłumów na ulicach, na ścieżkach rowerowych, ale co do jakości tych... Proszę?
13: O ile są ścieżki rowerowe.
12: O ile są, ale jeszcze ta moja droga tak prosta do domu jeszcze nie jest tak skomplikowana, jeśli chodzi o przejazd ścieżkami. Dobrze, przejdźmy teraz do szerszej perspektywy. Czy Sieradz ma dziś spójną wizję transportu? Czy nadal poszczególne elementy, drogi, parkingi, ścieżki rowerowe, czy też komunikacja miejska rozwijane są trochę niezależnie od siebie? Pan Andrzej Czapnik, pan radny.
14: No cóż, na pewno nie jest to, powiedzmy, że taki teraz jakby zaczęliśmy od tego dokumentu. Ta wizja, ten dokument jest jakim z elementów. No powiedzmy, główne takie założenia jednak pozostają w jednym budynku Urzędu Miasta, ale pamiętajmy też o takiej naszej strukturze samorządowej, że są i drogi powiatowe, i drogi w województwie, i drogi krajowe tutaj mamy, także nie wszystko też całkowicie od nas zależy, jako od samorządu miasta. Myślę, że do tej pory też w dużej mierze wykorzystywane były, no można trochę takie powiedzieć, okazje też, że powiedzmy są takie dofinansowania, z takich korzystaliśmy. Myślę, że tak docelowo to widać, jak się spojrzy na mapę, że do czego dążymy. Główny teraz ten dokument, o której pani dzisiaj wspomniała, plan zrównoważonej mobilności miejskiej, kilkaset stron, prawda, tutaj dotyczy nie tylko naszego Sieradza, tylko 10 powiatów, ale też pokazuje, że ta wizja się tworzy, to jest taki proces ciągły. Myślę, że to nie jest tak, że mamy jeden dokument, który teraz już to wszystko zaplanuje, ale te niteczki, te połączenia zaczynają się zgrywać. Myślę, że na ten okres, który jest przewidziany, ten dokument, w dużej mierze to się pojawi. Taki wspólny, no taki zintegrowany system poruszania się po mieście.
12: To trochę się czuję zawiedziona. Myślałam, że to tak...
14: Że tak szybciej.
12: Kompleksowo wszystko będzie...
14: No cóż, nie można też... Znaczy trzeba patrzeć z optymizmem, ale też realizmem.
12: Czyli tak. Od czego jest to jeszcze odzależnione? Od kogo? Bo mówi pan o tym, że to miasto odpowiada za określone obszary, tak? Bo to jest plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Sieradz, Zduńska, Wola, Łask. Czyli do tego jeszcze... Kto się powinien ustosunkować, żeby to tutaj wybrzmiało?
13: No, panie redaktor, no myślę, że wszyscy dobrze wiemy, w jakich szczeblach administracji się poruszamy. Sieradz jest o tyle specyficznym miastem, że nie jest miastem na prawach powiatu grodzkiego, więc nie ma wszystkich dróg pod zarządem miasto Sieradz. Mhm. Są drogi krajowe, są drogi powiatowe, są drogi wojewódzkie, są drogi gminne, czyli miejskie. I to może czasem utrudniać. Aczkolwiek myślę, że dialogiem, rozmową, ale również przedstawieniem koncepcji możemy stworzyć ciąg taki logiczny, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, tak aby się to wszystko ładnie zgrywało i łączyło. I my właśnie o tym nie chcemy tylko mówić, ale właśnie robić. To, co mówiłem w kampanii wyborczej, czyli między innymi ring rowerowy, który mógłby rozpocząć pojawienie się takiej autostrady rowerowej wokół największych osiedli w naszym mieście. Mówię tu o ulicy Jana Pawła, Alei Grunwaldzkiej oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. To się faktycznie zaczęło dziać, kiedy zobaczyłem, że jest wybudowana już przez powiat sieradzki droga rowerowa oraz ciąg pieszy wzdłuż ulicy Alei Grunwaldzkiej. To stwierdziłem, że trzeba to dokończyć, bo to tworzy fajny ciąg komunikacyjny, który rozprowadza mieszkańców praktycznie z każdego osiedla w naszym mieście i od tego trzeba byłoby zacząć. Dlatego przystąpiliśmy do rozmów jako radni Rady Miejskiej z Koalicji Obywatelskiej, również przy pomocy pana radnego Macieja Sulgana. Rozpoczęliśmy dialog z Zarządem Dróg Wojewódzkich i to się faktycznie udało. Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej, jak państwo tam podjedziecie, zobaczycie drogę asfaltową, to jest ciąg pieszo-rowerowy, który jest z dużym sukcesem wykorzystywany przez mieszkańców do swoich podróży. I proszę mi wierzyć, że kiedy rozmawialiśmy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, to takie zapytanie zostało skierowane do miasta. Wówczas miasto powiedziało, nie wniosło o budowę ciągu pieszo-rowerowego, tylko o sam ciąg pieszy. I to trochę dziwi, ponieważ no, jak widzimy dzisiaj korzystających z tego ciągu pieszo-rowerowego, to po prostu cieszy, że udało się tą koncepcję zmienić i możemy dzisiaj poruszać się po tej drodze. Ale ja mam w ogóle takie, panie redaktor, wrażenie, że kiedy pojawiają się jakiekolwiek dokumenty strategiczne, kiedy pan prezydent o tym tak dość mocno opowiada, to wówczas te dokumenty strategiczne obracają się przeciwko panu prezydentowi. W kampanii wyborczej pan prezydent mnie zachęcał do przeczytania strategii rewitalizacji miasta Sieradza. Wówczas można było tam przeczytać o loftach na Mickiewicza. Wówczas można było przeczytać o parkingu podziemnym na Placu Wojewódzkim. Czy to się zmaterializowało? Wszyscy państwo chyba dobrze widzicie. I tak samo jest z tą strategią przy Sumpie. Jasne diagnozy. Mam nadzieję, że za chwilę też będziemy mogli przejść do szczegółów tego dokumentu, ponieważ sam zainicjowałem taką dyskusję już na portalu społecznościowym, bo wydaje mi się, że ten dokument jest dobrze stworzony na pierwszy rzut oka i takie pierwsze przejrzenie i tą pierwszą prezentację, którą zaprezentowała firma, która wykonywała tą dokumentację, ale mogę tylko już na samym początku powiedzieć, że to są diagnozy dobrze znane i remedia również też dobrze znane, ale trochę mniej wysłuchiwane przez kierownictwo Urzędu Miasta.
12: Diagnozy dobrze znane. A kto jest twórcą tego dokumentu? Tego planu?
13: Mamy tu firmę Via Vistula, jeżeli dobrze widzę.
12: Via Vistula.
13: Ale tu tak wynika to z dokumentu z pierwszej strony.
12: I mówi pan o świetnej koncepcji, którą stworzyła ta firma, tak? Dla naszego tutaj
13: Znaczy, musicie państwo też wiedzieć, że w 2023 roku pojawił się już jeden dokument strategiczny o nazwie Koncepcja programowo-przestrzenna zintegrowanego systemu sieci dróg rowerowych na terenie miasta Sieradza. I jak państwo możecie też odsłuchać sesji Rady Miejskiej, wówczas taką dyskusję z panem prezydentem stoczył mój kolega Juliusz Guraj. Wówczas pan prezydent powiedział, że to ten dokument jest na honorowym miejscu w jego gabinecie. No i mam wrażenie, że tak trochę nie jest to dzisiaj wykorzystywane, że my tworzymy dokumenty, że my o tym rozmawiamy, ale to się tak naprawdę nie dzieje. I myślę, że dzisiaj jest też dobry moment, żeby rozpocząć dyskusję o tym, jak to powinno być w naszym mieście. Myślę, że też trzeba rozpocząć dyskusję ze starostwem powiatowym,

0: przez co jeździcie jezdnią. I nawet taka sytuacja, z którą mieszkaniec się do nas zgłosił, jechał ulicą 1 maja i tam stoczył taką dyskusję z policją, która go zatrzymała, ponieważ podróżował chodnikiem. Policja tą osobę zatrzymała i chciała wręczyć mandat, aczkolwiek ta osoba się bardzo mocno przy tym upierała, że robiła to dla własnego bezpieczeństwa, bo droga 1 maja dość uczęszczana przez kierowców i no, chciała zadbać przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.
1: Ale pan mnie teraz zaskoczył, bo przecież wszyscy dobrze wiemy, jeżdżący rowerami, że chodnik przy 1 maja, zwłaszcza ten szerszy, jest szerszy dlatego, by móc jeździć po nim rowerem.
0: Chyba, że nie ma jakichś pobocza, pan Andrzej, może z racji doświadczenia, ale myślę, że
1: pan był dyrektorem.
0: Trzeba jeździć niestety jezdą.
2: Jeżeli jest ciąg pieszo-rowerowy, to wtedy możemy, tak, można się poruszać.
3: No nie ma tam faktycznie.
1: No to po prostu
2: droga
1: sobie...
2: 1 maja, tutaj jak już wspominamy, to też jest drogą
0: powiatową,
2: tak? Tutaj z tym się też borykamy, tak?
1: Aha, no troszeczkę no tak, proszę, przepraszam.
2: Znaczy nie, tutaj tylko tak odniosę się kilka do słów, bo kilka razy słowo padło kampania, bo tutaj kolega jednak tak gdzieś ma w tyle głowy i kampanii, która minęła i chyba już następne, bo ja tutaj tak to odczułem, no kilka razy w takim
0: zupełnie rozmowie. Tyle głowy, panie radny,
2: tak,
0: mam zawsze
2: tyle głowy
0: postulat.
2: Kampania wyborcza, tak.
1: A ja miałam
0: tyle głowy
1: wrażenie.
0: Zawsze mam, panie radny,
2: ja
0: postulaty, z którymi szedłem do wyborów i chcę je dalej realizować, mimo tego, że kampania już minęła.
1: A ja miałam takie wrażenie, że pan przewodniczący pije do ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która była 16 lipca zwołana i ten temat dzisiaj też chciałabym poruszyć. Nie z racji tego, co się na niej tam wydarzyło, tylko jakie wnioski mogą płynąć z tej sesji Rady Miejskiej, bo jeśli chodzi o duże inwestycje, zawsze one wymagają zaufania między prezydentem, urzędnikami, radnymi. I tutaj już nie będę kończyć, bo myślę, że można przeczytać między wierszami. Jeszcze wrócimy sobie do tematu właśnie, który rozpoczęliśmy. Czy mogliby panowie wskazać jedną rzecz, która najbardziej utrudnia mieszkańcom codzienne przemieszczanie się po Sieradzu? Co to może być? Jeśli jest.
0: Znaczy, jeżeli mogę, to zależy w jakiej kategorii, tak? Bo jedni lubią właśnie poruszać się rowerem i tu będzie problem ciągów
1: pieszo-rowerowych. O ścieżce rowerowej to sobie porozmawiamy.
0: Z drugiej strony będzie komunikacja miejska, z trzeciej na przykład parkingi, bo można poruszać się samochodem, ale nie zawsze można zaparkować, jak między innymi w miejscu, w którym się znajduje.
1: O to mi dokładnie chodziło, bo przecież mówimy o planie zrównoważonej mobilności miejskiej, a tak jak błędnie się o tym myśli, że to dotyczy tylko drugich ścieżek rowerowych, to dotyczy dość szerszej palety.
2: Dużo szerszej.
1: Może pan...
2: Znaczy, co utrudnia? No może też nasze nawyki takie, ja powiedziałbym, jeżeli chodzi na przykład o czasowość, czyli godzina przed 8 po 15, tak, mamy wtedy, jeżeli w Sieradzu się korki pojawiają, to myślę, że w tych godzinach, czyli nasze nawyki, nasza trochę taka wygoda, że jest tutaj, też bije się w piersi, tak, że podwozimy dzieci do szkoły, dojeżdżamy do pracy, mimo że może nie jest tak daleko. Nie jest to łatwe zmienić, tak? Bo też pamiętajmy, Sieradz jest dość miastem o dużej powierzchni. Tak? Mamy tam ponad 50 km kwadratowych, czy dwa razy więcej na przykład niż bardzo nam bliska i jakby potencjalu ludności, takim samym z Duńska Wola. Jest o połowę mniejsza, jeżeli chodzi o obszar. Czyli tutaj my chcemy oczywiście, żeby w centrum mniej samochodów się też poruszało, ale pamiętajmy, że taka nasza uroda naszego miasta, że jest dość rozłożone.
0: A myślę, że panie redaktor, nie ma też co odkrywać Ameryki. Wystarczy sięgnąć do prezentacji, którą nam właśnie ta firma zaprezentowała. Tam jest taki slajd dotyczący działania wskazanych przez mieszkańców jako kierunków do poprawy funkcjonowania systemu. I wówczas patrzymy, i najwięcej tutaj chyba zapytanych mieszkańców stwierdziło, że jest to zwiększenie częstotliwości kursowania i to chyba w domyśle są autobusy.
3: Autobusy, tak.
0: Na drugim miejscu mamy poprawa infrastruktury pieszej i rowerowej. Na trzecim nowe linie autobusowe. Na czwartym koordynacja czasowa rozkładu wjazdy, nowe lokalizacje przystanków autobusowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspólny bilet autobusowo-kolejowy i tak dalej, i tak dalej. Tak państwo widzicie, na samym przodzie są sprawy dotyczące komunikacji zbiorowej w naszym mieście i myślę, że to też wyniknęło z tych celów, o których ta firma również mówiła, bo mamy cele horyzontalne i cele operacyjne. I w celu pierwszym jest przede wszystkim ruch pieszy i rowerowy, ale już w celu drugim mamy atrakcyjną i zintegrowaną sieć transportu.

0: publicznego. Czyli to są te dwie rzeczy, od których miasto według tej firmy powinno wyjść. I myślę też według opinii mieszkańców, bo faktycznie tak jest, że co chwila gdzieś w social mediach czytam o komunikacji zbiorowej, że to jest jeden z większych problemów w tym mieście. Również pan, który nam prezentował swoją prezentację, zauważył przejeżdżający autobus przez plac wojewódzki, stwierdził, że też zauważa taką sytuację i tutaj widział to naocznie przez okno, że autobusy wożą niestety ale powietrze w naszym mieście. Myślę, że nad takimi rzeczami trzeba się zacząć pochylać, mówić o tym otwarcie, wprost, bo to nie jest żadna ujma dla miasta, aczkolwiek to są rzeczy, które dzisiaj stoją jako wyzwania przed naszym miastem i nad tym trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby ta komunikacja była efektywna, bo wydajemy tam przecież niemałe pieniądze.
1: Oczywiście ja nie chcę tutaj nie sprzyjać właściwie temu projektowi, bo sama poruszam się też autobusami. Nie zawsze chce mi się jechać rowerem. Nie zawsze pogoda temu do tego sprzyja. Ale mieszkając choćby nawet kilka lat w Warszawie, zauważyłam, że też co niektóre autobusy w co niektórych godzinach woziły powietrze. I nawet w dużym mieście. Także to jest też, to można też tak spojrzeć tak trochę z przymrużeniem oka. Ale tutaj, kiedy jeżdżę w godzinach między 10 a 12, kiedy chcę dojechać do pracy, a potem podróżuję między godziną 19 a 21, powiedzmy, no to niestety. Ale autobus jest raz na godzinę. Mało jest ludzi. Wieczorem czasami jadę tylko ja, lub ewentualnie mama z dziećmi. Rano jest podobnie, dopiero samochód, kiedy autobus na wysokości szpitala wojewódzkiego zabiera sporą ilość osób, liczbę osób i jeszcze na ulicy Polnej. Sporo mam obserwacji, ale cieszy to, że na przykład młodzież jeździ autobusami. Ta jeszcze, która nie ma samochodów od rodziców, która nie podjeżdża pod licea czy szkoły zawodowe samochodami wypracowanymi, czasami skupionymi za własne pieniądze, ale wiadomo. No więc tak, czyli czytamy w tym planie zrównoważonej mobilności miejskiej, tam jest określona liczba pieniędzy, prawda? Tak? Czy jest szansa na przykład, czy jest taka... Czy może się zdarzyć, że tych pieniędzy nie wystarczy na wszystko?
0: Zawsze jest taka obawa i zawsze jest takie wyzwanie, że na to wszystko może nie starczyć środków. To pokazują po prostu też realizacja inwestycji, ale może być w drugą stronę, że przetargi okażą się bardziej łaskawe niż założenia i wówczas te środki zostaną. Więc dzisiaj ciężko wróżyć, czy na coś wystarczy, na coś nie. Myślę, że dokumentacja projektowa też powinna wykazać po prostu koszt. A myślę, że jak ktoś zakładał jakąś inwestycję już w swoich założeniach, to nie wzięło się to znikąd, przynajmniej mam taką nadzieję, a wzięło się to z jakichś szacunków.
1: No ale zakładając, że na przykład nie wystarczy na wszystko, to co powinno być pierwszym? Takie, co powinno być priorytetem? Komunikacja miejska, drogi, ścieżki rowerowe czy parkingi?
2: Znaczy, jeżeli z mojej strony, to też myślę, że to co wcześniej już tutaj rozmawialiśmy, że... Znaczy to na pewno wielotorowo, bo nie można innej rzeczy zostawić zupełnie, ale że komunikacja miejska jest tą rzeczą, która może zmienić funkcjonowanie miasta, bo też pamiętajmy, jest jednak całoroczna, tak, niezależna od aury, tak jak pani powiedziała, pogoda nie sprzyja, tak, czyli jednak siadamy w komunikację miejską i najlepsze ścieżki rowerowe, oby były, ale nie do końca nam załatwią sprawy komunikacji, czyli równolegle albo nawet priorytetem komunikacja miejska. Myślę, że tutaj z tego, co słyszałem, tutaj prezydent też zapowiadał zmiany rozkładu, zmiany tras, że duża rewolucja nas czeka od nowego roku. Także myślę, że z tych rzeczy, które tutaj mówiliśmy, które w tej prezentacji tutaj, o których pan przewodniczący mówił, że właśnie i trochę zmiana tras i częstotliwość zwiększona, tak, na tych trasach, że no to może być trochę paradoksalne. Więcej osób, autobusów i może być więcej ludzi w tych autobusach, bo więcej osób się przesiądzie, tak. Jeżeli mamy autobus co 20 minut, tak, to może spowodować, to mamy taką nadzieję oczywiście, że więcej osób jednak zostawi samochody w domu.
1: Ja nie wiem, ja po prostu zachodzę w głowę, jak przekonać mieszkańca Sieradza do tego, żeby z samochodu przesiadł się do autobusu.
0: Znaczy, powiem szczerze, że ja bym chętnie skorzystał, tylko mam taką zawsze obawę, że jak gdzieś już pojadę, to mogę mieć problem z powrotem, jeśli chodzi o tą samą ścieżkę komunikacyjną.
1: Bo? A w ogóle pan wsiadł do komunikacji miejskiej w Sieradzu? Przyjechał pan?
0: Chciałem ostatnio wsiąść, ale się okazało, że już ta linia nie jedzie. W sensie...
1: Nie.
0: Chciałem jechać z dworca kolejowego pod swój dom w stronę Rejmonta. Tam nie ma takiej trasy, ale jedzie autobus 11 listopada i tam mógłbym kawałek sobie przynajmniej podjechać. No ale się okazało, że ta trasa jest o tej godzinie już, czyli było to godziny 16, już skrócona. I jedzie prosto bodajże Aleją Grunwaldzką już w stronę Zajezdni, no więc bym po prostu nie dojechał, a sobie tylko wydłużył trasę. I tu jest taka po prostu no, obawa, że każdy, kto by pojechał, chciałby mieć tą świadomość, że jak na przykład wyjdzie na autobus, to nie wiem, jak się spóźni nawet 10 minut, to za 20 czy 30 minut przyjedzie kolejny autobus, jak gdzieś pójdzie do lekarza i nawet będzie chciał wrócić, to wie, że no, myślę, że pół godziny w takim mieście to jest naprawdę wystarczające. Tak? To nie jest aż taki długi okres oczekiwania, żeby no, nie zagospodarować sobie tego czasu, bądź na przykład na chwilkę wejść, schować się i wiedzieć, że ten autobus pojedzie. Jak się ma czekać godzinę, ponad godzinę, no to myślę, że wtedy pojawiają się te wątpliwości, czy nie, może taksówkę zamówić, albo może jednak już machnąć ręką i pójść na pieszo, bo może to pół godziny czy godzinę, to akurat dojdę już do domu.
1: No, ja jestem jednak rozpieszczona przez komunikację w Warszawie, świetnie działa i tak naprawdę co chwilę autobus i co chwilę, a po drugiej stronie tramwaj, co 3 minuty. No, ale mamy się rad?
0: Myślę, że nie możemy porównywać trochę
1: no,
0: tej
1: nie
0: komunikacji,
1: oczywiście.
0: Bo to inny potok pasażerski.
1: Tak. Daję sobie radę oczywiście z tym
0: inny
1: moim...
0: Inny potok pasażerów, więc też ta komunikacja więcej zarabia na siebie, aczkolwiek pamiętajmy, że komunikacja miejska nigdy nie będzie rentowna już samego swojego niestety założenia. Ceny paliw, ale też koszty utrzymania taboru, też pracowników, więc to wszystko się składa niestety na koszta, ale dlatego też zachęcamy pana prezydenta, żeby pochylić się nad tą bezpłatną komunikacją miejską.
1: Otóż to.
0: Ale oczywiście jeden tu haczyk jest, jedna gwiazdka przy tym postulacie. Dla posiadaczy sieradzkiej karty mieszkańca, którą również wprowadzaliśmy w tej kadencji.
1: A to będzie jakiś problem?
0: No myślę, że nie, tylko taki obowiązek moim zdaniem powinien być, bo wówczas oferujemy tą usługę mieszkańcom, którzy płacą podatki w naszym mieście, co też przekłada się na zwiększenie wpływów do budżetu. Mhm. I może to zachęcić ludzi, którzy na przykład wynajmują mieszkania, bądź mieszkają, ale nie są zameldowani i nie rozliczają się na przykład ze swoimi podatkami w naszym mieście.
1: No tak, to jeszcze wrócę do tego, że daję sobie oczywiście radę i czułym okiem patrzę na komunikację w Sieradzu i liczę, że mimo wszystko będzie ta siatka gęstsza. Słuchamy,
2: czy siatka gęstsza, się zgadzam. Czy darmowa komunikacja, czy to już...
0: Bezpłatna.
1: Nie ma darmowej.
2: Bezpłatna.
0: To jest ważne.
2: Bezpłatna, to znaczy bezpłatna dla pasażera, ale kto płaci? No podatnik płaci, także... Ja sobie spojrzałem tak w statystykę, 1000 ponad miast jest w Polsce, około 40 miast ma bezpłatną komunikację. Czyli to też, nie jest to powszechne, oczywiście tu nawet w naszej okolicy są miasta. Tak, są miasta.
1: Szczyci się pan burmistrz.
2: Kalisz, Bełchatów, czyli w naszej okolicy jest kilka tych miast. Oczywiście trzeba obserwować, myślę, że to też jakby i prezes przedsiębiorstwa i prezydent, urząd miasta na pewno to sprawdzają, bo nawet też rozmawiają z urzędnikami, ale oczywiście liczymy się z tym, że wtedy więcej dokładamy do komunikacji. Teraz też dokładamy, dołożymy jeszcze więcej.
1: Mm-hmm. Czyli są panowie dobrej myśli, że mieszkańcy Sieradza, którzy tutaj są osiadłymi mieszkańcami, przeniosą się, przerzucą się z samochodów na komunikację, jeśli będzie to ona bezpłatna?
0: Czy to wskazują statystyki właśnie w tych miastach, o których powiedział pan radny Andrzej Czapnik. W Starochowice 60% większy potok pasażerski.
1: Imponujące.
0: Kalisz, rozmawiałem z prezydentem Kalisza na Związku Miast Polskich, też powiedział, że ten potok pasażerski się zwiększył i jest ta komunikacja efektywniejsza. Faktycznie ludzie korzystają z tego transportu zbiorowego. Był też również przy tej rozmowie prezydent Konina i tam też jest bezpłatna komunikacja miejska, więc myślę, że to jest po prostu dobry motyw do tego, żeby spróbować prowadzić to w naszym mieście. Jeżeli dokładamy kilka, nie, już no, myślę, że bliżej 10 milionów do komunikacji miejskiej i musimy jeszcze w zmianach budżetowych również dokładać, więc 2,5 miliona, tak pewnie szacuję, by kosztowała ta komunikacja bezpłatna. Z biletów mamy przychód raptem 1 100 000. Raptem, mimo że to są duże kwoty, aczkolwiek to nie są aż takie kwoty, gdzie byśmy nie mogli tego pokryć z korzyścią dla mieszkańców. Ale to wszystko musi iść w parze. To musi być taka właśnie zbudowana strategia, nomen omen, o której dzisiaj też rozmawiamy. Pan prezydent mocno nas przekonuje do tego, aby wprowadzić płatne strefy parkowania. I nad tym można się też pochylić. Pani redaktor często powtarza sytuację warszawską. To tak jest też w dużych miastach, ale również w Wieluniu między innymi jest płatne parkowanie i do tego też można usiąść nad tym, dyskutować i rozmawiać, bo to też pewnie zwiększyłoby liczbę miejsc parkingowych w naszym mieście, tylko najpierw ludziom trzeba dać narzędzia, możliwości, właśnie ścieżki rowerowe, żeby mogli spokojnie dojechać, nowe miejsca parkingowe, nowe i bezpłatną komunikację miejską i wówczas można również od nich oczekiwać dodatkowych obciążeń, aczkolwiek pewnie też to się nie spotka z jakąś wielką przychylnością, ale ta diagnoza, którą również stawia ta firma, to po prostu są znane problemy od lat. Brak spójnej integracji między transportem autobusowym, samochodowym, a kolejowym. Mówiliśmy kiedyś o linii R. Pan radny Góraj też zapytał na komisji o linię R. Wówczas pan powiedział, że no, ona nie była niby nierentowna, aczkolwiek wiemy z lat ubiegłych, że to była najbardziej rentowna linia komunikacyjna po naszym mieście, ponieważ jeździła praktycznie po całym mieście, kończąc swój kurs na dworcu kolejowym, który był zintegrowany z przejazdem Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dlatego ludzie z tego po prostu korzystali. Ten bilet też był tańszy, to pokazywało, że to po prostu ma sens. Tani bilet właśnie z Łódzką Koleją Aglomeracyjną, to mogłoby dotyczyć karty mieszkańca. O tym również mówiliśmy. Urząd Miasta podtrzymywał, że jest w kontakcie z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. A kiedy zapytałem w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, czy ten temat się rozwija, to powiedzieli mi, że niestety, ale jest cisza w eterze. Więc to mnie też martwi. Do tego na pewno też będę chciał wrócić. W drugim punkcie w diagnozie mamy niską atrakcyjność przewozów miejskich oraz ryzyko wykluczenia komunikacyjnego. To wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Ta nowa siatka połączeń musi się w końcu zadziać. Bezpłatna komunikacja miejska. Kolejny punkt, niewystarczający stopień rozwinięcia sieci dróg dla rowerów. Więc jak Państwo widzicie i słyszycie, to są wszystko problemy, o których żywo dyskutujemy właśnie na tej antenie, ale również na co dzień Państwo na pewno też dyskutujecie, jadąc do centrum naszego miasta, poruszając się może też między miastami, to również mam nadzieję ten SUMP będzie zakładał, żeby połączyć wreszcie się raz ze Zduńską Wolą ciągiem komunikacyjnym dla rowerzystów, bo wiele osób naprawdę każdego dnia pokonuje ten dystans rowerem. Mamy już ścieżkę rowerową praktycznie od półboru do Zduńskiej Woli. Myślę, że ten kawałek warto zrealizować i mam nadzieję, że to się zadzieje tak, aby ten ciąg był zachowany. Słyszymy też dobre informacje z Urzędu Marszałkowskiego. Również pan prezydent to potwierdza, dotyczące projektu Velowarta, czyli nowej ścieżki rowerowej, która uruchomi potencjał turystyczny zalewu zbiornika Jeziorsko. To jest droga rowerowa od Sieradza do Warty i wokół zbiornika Jeziorsko, to naprawdę może fajnie zacząć współgrać i zacząć działać. Myślę, że troszeczkę czasu jeszcze przed nami, ale zamiast opowiadać tylko o tych strategiach i kumulować te dokumenty strategiczne, warto, abyśmy naprawdę usiedli, myślę, że też ponadpolitycznie, spotkali się również z panem starostą. Jakby ja oczekuję takiej inicjatywy ze strony również pana prezydenta, żeby nie opowiadać tylko o tych dokumentach strategicznych, ale je przede wszystkim realizować.
1: No dobrze, ale ta sesja Rady Miejskiej, która odbędzie się 31 lipca, bo to właśnie wtedy macie się państwo dogadać co do planu zrównoważonej mobilności miejskiej. Dogadać czy rozpocząć rozmowę na nowo?
2: Znaczy plan jest opracowany, także przyjmujemy go albo nie.
1: Rozumiem, czy na tej sesji co się wydarzy?
2: Znaczy, my jako Rada Miejska będziemy przyjmować ten plan. Uchwałę, tak, będziemy, tak, będziemy podejmować uchwały.
1: Korzystam jeszcze, mamy czas. Ja bardzo bym chciała jeszcze tutaj porozmawiać o czymś, co mnie zafrapowało w mediach społecznościowych, akurat pod wpisem, pod postem pana Michała Papicha. Pan dał znać, co wydarzyło się po posiedzeniu Komisji Infrastruktury 27 lipca, pan dał znać, swoje refleksje przedstawił, pojawiła się dyskusja dotycząca jakości infrastruktury rowerowej właśnie pod tym postem. Mieszkańcy zwracali uwagę nie tylko na długość tras, ale także na ich spójność i standard wykonania. Czy dziś większym problemem jest brak kilometrów ścieżek rowerowych, czy brak ich ciągłości? Ciągłości.
0: Znaczy, mi się wydaje, że jedno nie wyklucza też drugiego, ale moim zdaniem mówimy też również o standardzie wykonania tych dróg.
1: No właśnie, kolejne moje pytanie, bo chodziło o nawierzchnię.
0: Od lat toczy się dyskusja, ja nie wiem, czemu pan prezydent się akurat upiera przy tych drogach rowerowych budowanych z kostki brukowej.
1: No właśnie.
0: Aczkolwiek udaje się już przekonywać, widzimy też tą taką pozytywną reakcję.
1: Bo jest jeszcze nawierzchnia asfaltowa.
0: Na ten postulat. Podajcie, przy Braterstwa Broni już jest chyba droga asfaltowa. Przy Bohaterów Września udało się namówić, po jednej stronie jest kostka, po drugiej już asfalt. Więc naprawdę zaczyna dobrze wyglądać. Ja bym tak może zaapelował, żeby pan prezydent nie reagował często alergicznie na to, co cokolwiek mówimy, jest od razu odbierane negatywnie. Tylko tak czasem się trzeba po prostu zatrzymać i może spojrzeć na to bardziej obiektywnie. Ja również na sesji absolutorynie powiedziałem, że czasem zatrzymanie się, spojrzenie na to i może trochę uderzenie się w pierś, zrobienie pół kroku do tyłu, to nie jest jakaś oznaka słabości, a raczej mądrości. I myślę, że po to tu też jesteśmy i nikt, myślę, że jakiś bojów nie toczy na tych sesjach, tylko raczej stara się doradzać, żeby po prostu robić coś z głową, a nie tylko po prostu upierać się przy swoim, wydawać ich pieniądze, bądź może nie za bardzo monitorować tego, jak to wygląda, bo być może to jest pewnego rodzaju przeoczenie ze strony kierownictwa miasta, ale mam nadzieję, że nie. Myślę, że wychodzimy tutaj na prostą, jeśli chodzi o standard budowy dróg.
1: A co pan myśli, panie radny, na temat?
2: Znaczy też technologia się zmienia, ceny się zmieniają. Tutaj wspomniana była ulica Grunwaldzka, powiat budował, też jest droga z kostki, ale teraz już nie ma dyskusji, jakby są wytyczne i jeżeli to jest droga rowerowa, to ma być bitumiczna i takich się tylko spodziewamy. Ciągi pieszo-rowerowe, no to już troszkę też inaczej wygląda, bo mogą być i takie, też oczywiście powierzchnia bitumiczna, no moim zdaniem też jest lepsza, ale też ma jakieś tam wady, że bardziej się nagrzewa, tak, jeżeli tutaj jako chodnik tak głównie funkcjonuje, czy... Ale tutaj mówię, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, to już to będą bitumiczne, także tutaj ten standard wchodzi taki wspólny dla... Zresztą zalecany też jakby państwowo i na poziomie województwa też taki dokument widziałem, gdzie też wytyczone, że ścieżki drogowe wojewódzkie mają być bitumiczne.
1: To więc gdyby znalazł się w budżecie tylko jedna szansa, gdyby się znalazła na dużą inwestycję rowerową, to co powinno powstać jako pierwsze?
2: No, znaczy, czy w naszym budżecie, ale w ogóle, że myślę, że powinny powstać ścieżki rowerowe wzdłuż tych głównych dróg wylotowych z Sieradza, czyli ulica Wojska Polskiego, POW Jana Pawła, tak, bo one są też częściowo, albo ich nie ma.
1: Także... Och, najechałam właśnie na ten problem nie tak dawno. Musiałam się wrócić, bo było zbyt niebezpiecznie. Jeszcze po tym śmiertelnym wypadku, który miał miejsce z jednym z posłów. Podczas Komisji Infrastruktury pojawił się wniosek, że transport w Sieradzu wymaga uporządkowania jako całość. Gdybyście panowie dziś mieli wskazać jeden priorytet, co powinno wydarzyć się najpierw? Komunikacja miejska, ścieżki rowerowe, parkingi czy organizacja ruchu?
0: To nie jest pytanie, na które tak można odpowiedzieć zero-jedynkowo, bo to wszystko musi iść równolegle. Dlatego też po to jest przygotowany taki plan. Okiem specjalistów powinniśmy zacząć od budowy spójnego systemu ścieżek rowerowych w naszym mieście. Aha. To też pokazuje ta mapka, która jest tak... wykazuje to fragmentaryczność budowy ścieżek rowerowych w naszym mieście. Nawet mieszkańcy pod tym moim postem zwracali uwagę, że to często jest też przekłamanie w tych mapkach, bo to są ciągi pieszo-rowerowe, a nie drogi rowerowe. Kiedy patrzymy za granicą na ten standard, widzimy też jakby nawet dwa pasy na drogach rowerowych. No już tego aż tak nie oczekuję tutaj u nas, ale po prostu oczekuję takiego ciągu logicznego. Rozmawialiśmy też z panią marszałek Skrzydlewską odnośnie takiej partycypacji przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej od Kauflandu do ulicy Szlacheckiej, to jest droga wojewódzka. Rozmawialiśmy również z panem prezydentem, tak aby miasto partycypowało w kosztach na przykład dokumentacji projektowej. Mhm. Urząd Marszałkowski wykonałby ten ciąg pieszo-rowerowy akurat tam, gdzie mogliby mieszkańcy przedostawać się z Zapusty do centrum naszego miasta. I myślę, że tak to powinno w ogóle wyglądać, że często samorządy w ogóle tak robią, że tak dają tak zwanego cukierka, oni tak to nazywają. Czyli ktoś daje pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowej, ktoś inny coś realizuje i myślę, że taka synergia działań po prostu przyspiesza realizację inwestycji, a nie spowalnia, bo często no, i również pan Andrzej widzi i ja, że tych środków po prostu brakuje na realizację wielu postulatów, wielu pomysłów. Ja to również rozumiem po stronie kierownictwa Urzędu Miasta, dlatego apelujemy zazwyczaj o wykonywanie takich działań inwestycyjnych rozpisanych na lata. Wówczas moglibyśmy sobie to wszystko ładnie uporządkować, tak jak to się działo za kadencji pana prezydenta Walczaka.
1: Mhm. Ja tutaj podczas, kiedy pan się wypowiadał, rzuciłam okiem na to, co nie tak dawno emitowaliśmy na antenie Radio Łódź nad Wartą, a mianowicie Sławek Cybulski, nasz reporter ze Zduńskiej Woli, badał ostatnio, zajmował się sprawą owych ścieżek rowerowych. Tutaj w Zduńskiej Woli cała inwestycja ma pochłonąć 8 milionów złotych, ale właśnie bo to nie będą tylko ścieżki rowerowe, ale zostaną wybudowane tak zwane mory, czyli miejsca obsługi roweru wyposażone w wiaty, ławki, w stacje naprawcze, bo my mówimy też i o tym, tak? Mhm.
0: Mhm. Tak. Rozumiem. Również takie miejsca postojowe dla można było zaparkować rower,
1: komu
0: zostawić.
1: Komuś się to kiedyś w głowie mieściło, no nie?
0: W dużych miastach to już jest standard. Na przykład w Łodzi często widać takie stacje rowerowe, które posiadają narzędzia, że komuś na przykład coś się z rowerem stanie, to wówczas może się zatrzymać i naprawić ten rower. To też się działo przy budowie roweru publicznego w Łodzi. To też było takie współdziałanie Urzędu Marszałkowskiego, ale też miasta Łodzi, żeby takie stacje powstawały. Myślę, że musimy stawiać krok za krokiem. Nie od razu też Kraków zbudowano. Więc najpierw bym postawił na samą infrastrukturę rowerową, a później możemy dokładać kolejną infrastrukturę tak, żeby też się zmieścić w tych wszystkich kosztach. Aczkolwiek mm-hmm. no, mam nadzieję, że jak się uda, to myślę, że wszyscy będziemy całym sercem za tym, żeby to rozszerzać, jeżeli tylko jest możliwość.
1: Ja zauważyłam, że pan radny Andrzej Czawik.
2: Tak, bo no nie tylko w dużych miastach, w Sieradzu też już od kilku lat mamy jakieś stacje naprawy rowerów. Nie wiem, na ile są wykorzystywane, tak, ale są. Także w kilku miejscach mamy, także pewnie jakieś doświadczenie już też poznaliśmy, tak, czyli gdzieś można rower dopompować, można zestawy kluczy, takie na linkach są przypięte, między innymi przy Urzędzie Miasta, przy Postiwie, tak? Przy nad rzeką, tak? Przy stacji kolejowej chyba, jak dobrze pamiętam. Także, także też to się działo u nas i miejmy nadzieję, że jeżeli będzie bardziej rozbudowana sieć ścieżek rowerowych, to będzie jeszcze bardziej powszechne. Również te miejsca parkowania dla rowerów, tak? Czyli możemy swobodnie zapiąć rower i zostawić go najdłużej.
1: A czy wrócą bezpłatne rowery miejskie?
0: Nie słyszałem o takim projekcie, żeby się miało zadzieć. No, system pokazywał jakby nieefektywność w miastach takiej wielkości jak Sieradz. Aczkolwiek zdarza się, że na ulicy pyta mnie mieszkaniec, czy faktycznie te rowery nie mogłyby wrócić, bo na przykład ktoś korzystał. Mi się zdarzało, powiem szczerze, dość często korzystać z tego.
1: Na osiedlu hetmańskim pracował ten system.
0: No właśnie mówię, no, są takie osiedla może bardziej oddalone od centrum miasta, gdzie ludzie chętniej po to sięgali. Problem się zaczął pojawiać z jakością wykonania tych rowerów. One powinny być tak zabezpieczone, żeby nie rdzewiały, a to się niestety nie do końca sprawdzało i myślę, że więcej tych rowerów trzeba było naprawiać. Aniżeli,
1: no bo jak one stały pod gołym niebem, dokładnie. Nie było wiaty, bo tak naprawdę były porzucane po prostu.
0: No, ale niby producent stały zapewniał, że taka jest generacja rowerów, że nie powinno one korodować.
1: No, no właśnie, o to słowo. Dobrze.
2: Z tego, co pamiętam, dostaliśmy wtedy pieniądze od Urzędu Marszałkowskiego, ale no, niestety chyba tak nie było aż tak używane, żebyśmy mogli zdecydowali się, żeby jako miasto kontynuować to z naszego budżetu. Że...
1: No na pewno tego tematu jeszcze tak nie rozjechaliśmy wzdłuż i wszerz, ale czas nas goni. Jak podejmować decyzję o wielomilionowych inwestycjach, to będzie nasza teraz kolejna rozmowa, bo no, ostatnia dyskusja wokół hali sportowej podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta 16 lipca pokazała, że czasem pojawiają się różnice dotyczące sposobu podejmowania decyzji. Pan już tutaj, przewodniczący, nadmieniał, że to nie tylko wtedy są te różnice i... Znaczy, różnice mogą być, ale najważniejsze, żeby dojść do konsensusu wspólnie. Żeby zatańczyć to tango we dwoje. Tak? Jak powinny wyglądać decyzje dotyczące dużych projektów właśnie? Czy po ostatniej sesji obaj panowie mają poczucie, że można poprawić sposób przekazywania informacji radnym? Pan Andrzej Czapnik.
2: Znaczy, ja na tej sesji byłem trochę zaskoczony. No może
1: ale
2: ja...
1: pochwalił się pan bardzo taką merytoryką. Rozważnie podszedł pan w pewnym momencie do problemu.
2: Znaczy, no tak, bo ja byłem trochę zaskoczony. Już przed sesją z naszej lokalnej telewizji podszedł redaktor i pytał mnie tutaj, jak będę głosował, jak będziemy głosował. Byłem trochę zaskoczony, bo no, ja tak zrozumiałem to, jak było w materiałach, ale no, u innych radnych budziła się wątpliwość, że tutaj dodatkowo jakieś pieniądze przesuwamy, a to było no, po prostu odroczenie, tak? Przesuwamy pieniądze niewykorzystane na dalszych cel zgodnie z tym stanem fizycznym.
1: A czy wzrosną jakieś wydatki, to się pokaże w czasie.
2: To się okaże w czasie, tak, to wiemy, także.
1: Pani przewodniczący, no właśnie, można zmienić, poprawić sposób? Wierzy pan nadal, bo pan podkreśla już na którejś z sesji Rady Miasta, że warto. Warto ze sobą usiąść i porozmawiać. Nadal pan wierzy?
0: Naiwna to moja wiara, jak się okazuje. Tym
1: jeszcze.
0: Bardziej, jak otrzymałem dokumenty, no już nawet nie otrzymałem ich po sesji, musiałem złożyć kontrolę do Urzędu Miasta, aby te dokumenty otrzymać od kierownictwa Urzędu Miasta. I zamiast jednego pisma, jak mówił pan prezydent, że to w ogóle po co mi to, skoro to jest tylko jedno pismo, nagle się okazało, że brakło mi biurka, żeby te pisma rozłożyć, mówię to o korespondencji z Urzędem Wojewódzkim. Więc trochę mnie to po prostu przeraża i mam wrażenie, że trochę jesteśmy tutaj w tej sytuacji, jesteśmy w Tytaniku, czyli mamy kurs obrany na górę lodową i zamiast zmienić kurs, czyli po prostu zacząć budować dialog, rozmowę i po prostu budować taką transparentność, to pan prezydent niestety no, dalej obiera kurs na kolizję i jeszcze krzyczy, żeby dokładać węgla do pieca, żeby ten pociąg niestety, czy statek przyspieszał. I bardzo, bardzo mnie to dziś boli, jako takiego młodego samorządowca z mniejszym stażem, że tak to jest budowane, ponieważ no, wydaje mi się, że jakby zacząć normalnie o tym rozmawiać, jakby organizować spotkanie, jak miało to miejsce, kiedy poprosiliśmy o spotkanie z wykonawcą i wówczas jakby nikt nie ma wątpliwości, że trzeba przekazać te pieniądze dodatkowe na palowanie tej hali, skoro taka sytuacja nadeszła, a nie inna. Ale myślę, że ta sprawa jeszcze chyba nie skończy się. Dalej nie widzimy robót na placu budowy. Pan prezydent również na sesji powiedział, że jest termin do 20 lipca, tak się umówił z panią wojewodą. Z dokumentów wynika, że do 20 lipca faktycznie zostało wysłane dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego, ale niekompletne. Brakowało między innymi harmonogramu rzeczowo-finansowego i to po prostu jakby budzi takie zdziwienie we mnie, jak samorządowcy z tak wielkim doświadczeniem mogą po prostu tak realizować taką inwestycję.
1: To znaczy pan konkretnie powiedział, że to budzi pana podejrzliwość no. Czy wszystko jest tak naprawdę w porządku? Bo tutaj jeszcze, bo tutaj się troszeczkę zapędziliśmy w kozi róg, chciałabym wyjaśnić, że chodziło w tej całej sesji nadzwyczajnej o to, że o system informowania Rady o postępach prac. Że po prostu jest wadliwe.
0: Przesyła pan prezydent taki dokument przed sesją, jak informacja międzysesyjna. Wówczas każdy referat pisze takie sprawozdanie ze swojej działalności między jedną a drugą sesją i ja już wielokrotnie o to prosiłem, żeby po prostu chociaż w tej informacji zawierać te wszystkie szczegóły i każdy radny wiedziałby, na czym dzisiaj stoimy. Opowiadanie jakichś różnego rodzaju historii, które nie znajdują swojego potwierdzenia w rzeczywistości, a tym bardziej jak się jeszcze potem to obnaża, to często mówienie półprawd pismami, które potem otrzymuje, to po prostu budzi takie wątpliwości przy budowaniu właśnie tego dialogu i pomostu między organem stanowiącym a organem wykonawczym. Ja tak nie chciałbym budować polityki w naszym mieście. I myślę, że częściej właśnie z państwem radnym, nawet jak mamy inne zdanie, możemy znaleźć jakąś nić porozumienia i się zgodzić, albo znaleźć jakiś sposób i rozwiązanie. A trochę z panem prezydentem to jest niestety trudno i nie wiem już, jakimi tutaj metodami działać, żeby to zmienić.
1: Ale muszę panu powiedzieć, że również mieszkańcy nie mają dzisiaj wystarczającej wiedzy o tym, dlaczego inwestycje drożeją albo się opóźniają.
0: Panie redaktor, zdradzę może w ogóle kuluary, choć może nie powinienem, co się działo na sesji Rady Miejskiej, kiedy nawet radny od pana prezydenta powiedział, że no coś tu faktycznie jest nie tak, skoro oni nawet nie wiedzą, co się dzieje, że to w ogóle źle wygląda. Więc to już nie jest tylko nasza wątpliwość, ale również wątpliwość ze strony państwa radnych od pana prezydenta. Więc naprawdę bym tak chciał już raz za dobrze zaapelować, że nikt tu nie jest wrogiem. Kiedy trzeba, dokładamy środki, kiedy jest taka potrzeba. Jesteśmy tylko ludźmi, rozumiemy to. Wiemy, że coś czasem może wyjść, czasem nie wyjść. Tylko chcielibyśmy jakby mieć to jasno i transparentnie wytłumaczone, a nie być zbywanym bądź udawać, że problemu nie ma.
1: Okazało się, że dokument został przyniesiony, państwo się zapoznali, zatwierdzili, prezydent wyszedł z tym,
0: co chciał.
1: A chciałabym tutaj na sam koniec...
2: Znaczy też, ale też jednak chciałbym powiedzieć, że my materiały przed sesją dostajemy tydzień czasu wcześniej, tak? Czy to jest sesja zwyczajna, czy nadzwyczajna? Pan przewodniczący ma jeszcze wcześniej, bo podpisuje dokumenty na sesję, czyli też wydaje mi się, że nawet przy tej sesji nadzwyczajnej, bo tak przy takiej, tak powiem tak, przy takiej normalnej pracy mamy komisje, na których te wątpliwości najczęściej opiniujemy, czyli każda komisja swój tam zakres, a zmiany budżetowe każda komisja opiniuje, tak? I wtedy jest czas na te pytania. Także wiele, czy o dokumenty, czy wyjaśnienia osób merytorycznych,
1: znaczy,
2: prezydenta.
1: Znaczy, rada nie powinna pytać o dodatkowe dokumenty, bo może nie mieć pojęcia o dodatkowych dokumentach, no nie? Po prostu ten, kto organizuje sprawę, powinien te dokumenty...
2: Znaczy, wie pani, tych dokumentów podejrzewam, że są setki, to też trudno tak, jak teraz tak, mamy informację międzysesyjną, nie wiem, ponad 100 stron i teraz, jak tutaj pan przewodniczący mówi, żeby jeszcze szczególiki dodać, to będzie może 300 stron, nie? Że tutaj myślę,
1: jak
2: że...
1: Jak trzeba, to trzeba.
2: Tak, tylko czy to będzie wtedy też bardziej czytelne i jasne dla radnych, tak? No, pani redaktor, mamy 100 stron poza materiałami na sesję. To jest informacja międzysesyjna, tak? Żeby chociaż to przejrzeć, tak? Także moim zdaniem tutaj też radni, my jako radni, nie powinniśmy czekać na sesję, bo są media i jest takie bardziej to, nie wiem, głośniej wybrzmi, tylko mamy tydzień czasu na zbieranie informacji. Nie mówię, że się wszystko da na sesji, oczywiście wyjdą jeszcze pytania, ale grom tych informacji może być wcześniej, tak? Może być wcześniej zapytanie, informacja. No bo też czasami na sesji są te pytania i teraz tak, mamy sesję, zaczynamy o 14, jest godzina 17, szukamy dokumentu, tak? Bo a pracowników merytorycznych też nie zawsze są, bo oni też mają ten inny system trochę czasu pracy, także moim zdaniem my też jako radni powinniśmy wcześniej o to pytać. Oczywiście kontrola najwyższą formą zaufania i tutaj ja nie mam do nikogo pretensji, że trzeba kontrolować również prezydenta. Taka jest rola rady i radnych, ale jakby z wyprzedzeniem. Że to nie urzędnik i prezydenci ma się domyślić, co rada będzie chciała się dowiedzieć.
0: Ale są takie projekty jak ten, który budzi wątpliwości od samego początku. Bo przecież o tym problemie, znaczy o tej sytuacji, że taki problem może wystąpić, mówiliśmy w 2023 roku, więc nikt tutaj nie jest jakby zdziwiony i zaskoczony, że ten problem się pojawił. I dlatego myślę, że pan prezydent wie, że radni są czuli na akurat tę inwestycję. To myślę, że takim zwykłym obowiązkiem powinno być przedstawienie dokumentów, albo nawet, ja nie chciałbym nawet pytać, ja bym chciał po prostu usłyszeć od pana prezydenta, jak jest realizowana dana kwestia, że po prostu, no, tutaj może były perturbacje, ale udało się to wyprowadzić na prostą, było tak i tak, ale tymi działaniami załagodziliśmy tą sprawę
3: i to by było wszystko. Nikt by nawet nie zadał, gwarantuję, pytania dodatkowego, nic by się nie działo w eterze. Myślę, że taka sprawa byłaby po prostu załatwiona, ale to wszystko zależy od, mam wrażenie, od chęci i takiej jawności tego wszystkiego, co się dzieje, a o tym najlepiej świadczy właśnie nie przekazanie im tych dokumentów po sesji, mimo że prosiłem nawet, żeby to zaprotokołować i przecież każdy o tym wiedział, że takie coś chciałem otrzymać.
1: Dziękuję panu bardzo za tę wypowiedź, panu również. Moimi gośćmi dzisiaj w wieczorze samorządowym z Sieradza byli pan Andrzej Czapnik, radny Rady Miejskiej z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. I pan Michał Pabich, przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję.
3: Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję państwu za uwagę, mówiła Beata Tomczyk. Miłego wieczoru.

0: Reklama.
1: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
2: Nowy sezon i nowe nadzieje. Piątek, 31 lipca o 18:00 ŁKS podejmie Polonię Bytom na Stadionie Króla. Nie oglądaj początku na ekranie. Bądź tam, gdzie wszystko się zaczyna. Kup bilet na pierwszy mecz ŁKS-u lub dołącz do grona karnetowiczów i zajmij swoje miejsce na cały sezon. Wejściówki dostępne na bilety.lks.loc.pl oraz w U2 ŁKS Store.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
11: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
10: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
11: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
10: I tych, którzy działają razem dla Polski.
11: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Na zegarze jest godzina 20. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie setki pytań w procesie sprawcy śmiertelnego wypadku pod Piotrkowem. Areszt dla sprawców pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu i śmierć turysty w drodze na Rysy. W regionie w tej chwili jest pogodnie, około 20 stopni w nocy, ochłodzenie do plus 12. Ponad 200 pytań do biegłego w sprawie Sebastiana M. Obrona mężczyzny odpowiadającego za śmiertelny wypadek na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina, podważa dotychczasowe ustalenia. Biegły przez kilka godzin odpowiadał na pytania dotyczące danych zapisanych w pojazdach. Obrończyni Sebastiana M. mecenas Katarzyna Hebda tłumaczyła, że chodziło o wyjaśnienie rozbieżności między pierwotną a uzupełniającą opinią biegłego.
13: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Biegły w wielu miejscach dzisiaj mówił o oczywistej omyłce, tak można bardzo łatwo uzasadnić każdy błąd. W związku z powyższym obrona stoi na zupełnie przeciwnym stanowisku i to wszystko będzie wymagało dalszej weryfikacji.
12: Prokurator Aleksander Duda uważa, że pytania obrony nie zmieniły wcześniejszych ustaleń. Jego zdaniem miały głównie mnożyć wątpliwości i odciągać uwagę od najważniejszych faktów.
14: Ostatecznym celem prawdopodobnie jest to, żeby odwrócić uwagę od tego, że w wyniku działania oskarżonego 3 osoby poniosły śmierć na drodze. Materiał dowodowy, który dotychczas został zgromadzony w sprawie, w tym w szczególności właśnie ta opinia z zakresu EDR-u, nie pozwala zapomnieć.
12: Podczas dzisiejszej rozprawy sąd nie dopuścił prywatnej ekspertyzy przygotowanej na zlecenie obrony. Sebastian M. nie przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Do sądu trafi wniosek o areszt 2 podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Prokuratura przedstawiła mężczyznom zarzuty, kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim, mówi rzecznik wrocławskiej prokuratury okręgowej Jakub Dłubacz.
15: Prokuratura przedstawiła zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej, jak również znieważenia na tym tle oraz spowodowania obrażeń.
12: Poszkodowani to 20-letnia kobieta i 21-letni mężczyzna z Ukrainy. Policja ustaliła, że do ataku doszło po sprzeczce w kolejce do sklepu, która później przeniosła się na ulicę. Nie żyje zagraniczny turysta, który próbował wejść na Rysy. U mężczyzny zmierzającego w kierunku szczytu doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Mimo reanimacji prowadzonej przez świadków i ratowników TOPR-u, jego życia nie udało się uratować. Jego ciało i towarzyszącego mu podczas wycieczki partnera ewakuowano śmigłowcem do Zakopanego. Szlak na Rysy od polskiej strony prowadzi stromym, skalnym terenem z ubezpieczeniami w postaci łańcuchów i to jest jedna z najtrudniejszych znakowanych tras w polskich Tatrach. Boleszyn, nieopodal Lidzbarka w województwie warmińsko-mazurskim, jest teraz doskonałym miejscem do obserwacji bocianów. Stacjonuje ich tam kilkaset. Bociany spędzają w Boleszynie całe lato. We wsi działa biogazownia, w okolicy której pojawiają się owady i gryzonie, a to właśnie nimi żywią się bociany, wyjaśnia dyrektor Wielskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
0: Jak każde zwierzę gospodaruje energią i jest zainteresowane tym, żeby jak najmniej energii zużyć, a jak najwięcej pokarmu zdobyć. Taka jest natura rzeczy i tam mamy z tym do czynienia. Jest tych bocianów naprawdę dużo.
12: Ale warto dodać, że w Boleszynie obserwuje się także wiele wron i mew. A teraz już wiadomości sportowe. Informacje sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
16: Kamil Majeszak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 500 na twardych kortach w Waszyngtonie. Polski tenisista pokonał Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6, a mecz trwał ponad 2 godziny. Notowany na 72. miejscu w światowym rankingu Majeszak nie miał w Waszyngtonie szczęścia w losowaniu, bowiem już w pierwszej rundzie trafił na znacznie wyżej notowanego tenisistę. 121. na liście Paula. Polaka, który notuje najlepszy sezon w karierze, nie zdeprymowała jednak różnica pozycji w zestawieniu. Od początku nawiązał z rywalem wyrównaną walkę. I to był pierwszy mecz tych tenisistów w głównej drabince turnieju ATP. W drugiej rundzie czeka na Polaka inny Amerykanin, rozstawiony z numerem trzecim, Taylor Fritz. A Piotr Kowianin był jedynym polskim tenisistą, który rywalizuje w stolicy Stanów Zjednoczonych. Łukasz Pszczółkowski, który pełnił rolę prezesa zarządu Anwilu Włocławek przez ostatnie 4 lata, objął stanowisko dyrektora wykonawczego w pierwszoligowym zespole ŁKS Kulpa Głódź, który celuje w tym sezonie w awans do Polskiej Ligi Koszykówki. ŁKS jest na finiszu konstruowania zespołu na nadchodzący sezon. Ma dołączyć do drużyny jeszcze jeden zawodnik zagraniczny. Trwają także podobno rozmowy z Adamem Łapetą. A w czwartek polscy siatkarze zagrają z Ukrainą w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Polacy bronią tytułu. Przyjmujący Artur Szalpuk zapewnia, że kadrowicze dobrze znieśli częstą ostatnią zmianę stref czasowych, a na treningach wyglądają dobrze i są gotowi do walki.
17: Za 2 dni gramy mecz, jest wszystko dobrze, wszyscy są zdrowi, na treningach wyglądamy dobrze, aklimatyzacja przebiega dobrze, choć na pewno nie jest łatwo tak zmieniać te strefy czasowe USA, Polska, Chiny, ale dajemy radę, jesteśmy skupieni na swojej robocie i głęboko wierzę, że na czwartek będziemy gotowi.
16: A początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13.30. Następne wiadomości sportowe po 22.00, a już za kilka minut będziemy rozmawiać o sporcie. Robert Zwoliński będzie z gościem rozmawiał o lekkiej atletyce.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: W regionie teraz jest na ogół pogodniej, w miarę jeszcze ciepło na 20 stopni Celsjusza na termometrze. Na barometrze prawie 1000 hektopaskali ciśnienie jeszcze nieco wzrośnie. W nocy będzie wzrastało to ciśnienie, a temperatura będzie spadać. Nad ranem nawet do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, dużo słonecznych rozpogodzeń i znacznie cieplej niż dzisiaj, bo do 26 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: 5 medali i wszystkie złote zdobyli zawodnicy z klubów regionu łódzkiego na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce. A czy formę potwierdzą na zbliżających się Mistrzostwach Świata? No to właśnie będzie nasz temat w debacie. Porozmawiajmy o sporcie. Gościem dzisiaj będzie oczywiście prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i AZS Łódź Lech Leszczyński. A zatem już za kilka minut zapraszam, Robert Zwoliński.

0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Tytuł Porozmawiajmy o sporcie zobowiązuje, no w końcu skoro 5 złotych medali Mistrzostw Polski wpada w jeden weekend dla regionu łódzkiego, no to to jest temat do rozmowy. No to wszystko działo się na Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce, no dlatego też dzisiaj gościem w studiu Lech Leszczyński, prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i AZS-u Łódź.
2: Dobry wieczór.
1: Dobrze, wszystko się zgadza. Robert Dzwoniński, zapraszam na tę dzisiejszą rozmowę poświęconą właśnie lekkiej atletyce. Nie tylko dlatego, że Mistrzostwa Polski za nami, na których no, worek, mały woreczek złotych medali przywieźli do województwa łódzkiego nasi sportowcy, ale przed nami też Mistrzostwa Europy w Birmingham. No i to już lada chwila, 10-16 sierpnia. To o tym jeszcze będzie okazja porozmawiać, no ale chyba zaczniemy od tego, co działo się w Białymstoku. A prezes tam był.
2: Tak.
1: Widział wszystko naocznie.
2: Pan redaktor świetnie zaczął i powiem troszkę anegdotycznie. Sam to wczoraj ukułem po powrocie z Białegostoku, że ponieważ i nasze miasto, i nasze województwo nagradza tylko złotych medalistów nagrodami za osiągnięcia sportowe i stypendiami, to myślę, że nasi łódzcy i wojewódzcy sportowcy postanowili zdobywać tylko złote. I rzeczywiście fakt zdobycia tylko 5 medali, powiem szczerze, tylko 5 medali, ale jakość 5 złotych medali, no na pewno zadowala, bo to stawia na 5. miejscu medalowo naszą lekkoatletykę województwa łódzkiego i Łodzi i AZS Łódź klubowo też na 5. No to wynik jest absolutnie rewelacyjny, chociaż gdyby spojrzeć tak naprawdę na całość, bo powiedziałem anegdotycznie, bo 5 złotych medali to jest naprawdę piękne osiągnięcie. No ale chciałbym jeszcze, żeby było tych medali jeszcze więcej i tych srebrnych i brązowych oczywiście też. Ale wiadomo, że będziemy, że pracujemy nad tym, a te medale, które zostały osiągnięte, powiem szczerze, były oczekiwane. Bo kiedy poranek i słońce wschodzi nad Białymstokiem i Maher Benchlima staje na starcie, to my jesteśmy przekonani, że Lech Krakow, jak prezes RKS Łódź, tam jest na wirażu i na pewno dopilnuje, żeby podpowie Maherowi z kolegami, trenerami kadry Polskiego Związku Lekkoatletyki, bo przecież Maher jest w tej chwili najlepszym chodziarzem w Polsce i w Polsce na pewno wygrał 10 tysięcy metrów, zdobył złoty medal dla klubu, dla województwa, dla Łodzi i dla siebie oczywiście i świetnie, bo to daje nadzieję, że Maher cały czas jest w doskonałej dyspozycji.
1: No to, to może po kolei, no skoro Maher wywołany do tablicy, no to też powiedzmy, no bo ta przewaga faktycznie tutaj bardzo duża. Czas Machera 40 minut 37 sekund 11 setnych, a drugi zawodnik Mateusz Nowak z Poznania 42 minuty 11 sekund. No to jest tak na szybko licząc półtorej minuty przewagi. To jest bardzo dużo.
2: Że w chodzie sportowym, bo będziemy mówili też o Mistrzostwach Europy. W chodzie sportowym jest tak w tej chwili naszym polskim, że Maher Benchlima i Katarzyna Zdziebło. To jest para naszych reprezentantów. Mam nadzieję, że reprezentantów olimpijskich, chociaż już są.
1: Już są.
2: Oboje oczywiście mają za sobą start na igrzyskach w Paryżu, ale mam nadzieję, że również za dwa lata w Los Angeles oboje będą nas reprezentowali. I podobnie jak Maher taką przewagę uzyskał na mecie nad rywalami, podobnie Kasia Zdziebło też. Także łącząc te ich świetne wyniki, bo te wyniki są świetne. Potem myślę, że będziemy rozmawiali też o zapleczu, o tym, co mamy jeszcze w polskiej lekkiej atletyce, nie tylko łódzkiej, to rzeczywiście jest taka przerwa, co oczywiście staje się naszym, może nie kłopotem, ale myślimy o tym na pewno jako działacze czy menadżerowie polskiej lekkiej atletyki, żeby nie powstała przerwa. I o tym też pewnie patrząc na wyniki z Białegostoku, no koniecznie trzeba porozmawiać i potem to przekuć to w odpowiednie postępowania. Ja już wiem mniej więcej, co będzie dalej, co nas czeka, jeśli chodzi o przygotowanie, o szkolenie. Będą na pewno zmiany, bo to jest konieczne, bo rodzi nam się nowe pokolenie, bo musi się rodzić nowe pokolenie polskich lekkoatletów, bo ten starszy zaciąg powoli będzie odchodził, co też dało się zauważyć w Białymstoku.
1: No, ale też ci, że tak powiem, starzy, no tak i w cudzysłowie, tak. No też niektórzy dali radę, tak mówiąc kolokwialnie. No.
2: Tak, oczywiście tak. Jeśli, to teraz odejdźmy troszkę od Łodzi, bo gdyby spojrzeć na wyniki sportowe weteranów,

0: europejski niedługo już przez Mistrzostwa Europy, więc większość krajów mierzyła się właśnie z tym zadaniem uzyskiwania też wskaźników, minimów, według regulaminów. Za chwilę rankingi będą, właściwie dzisiaj się kończy, jutro będą relokacje i będziemy wiedzieli, którzy z naszych zawodników, oprócz tych, którzy uzyskali minimum, będą mogli być zakwalifikowani do, zgodnie z regulaminem PESLA, na Mistrzostwa Europy. Więc w tej klasyfikacji te nasze wyniki białostockie umiejscowiają nas na szóstym miejscu, ale biorąc, jak podali dzisiaj sprinterzy.pl. Ja na tym forum też czytałem te szczegóły. To jest tak, że tylko u nas były niestety niedobre warunki wietrzne. Aż w 8 konkurencjach one miały wpływ na wyniki. A jeśli jeszcze powiem, nie wiem, czy policzono tę konkurencję, na które niektórzy nie zwracają uwagi, na przykład rzut dyskiem. Dyskiem rzucano z wiatrem. To jest bez sensu. Jak ja bym powiedział sprinterowi, słuchaj, biegniesz z wiatrem i to jest bez sensu, to nie. Chociaż moi koledzy, ale fachowcy też i ci nasi komentatorzy polskiej lekkiej atletyki, czyli czasem byli mistrzowie, przecież mówią, że czasem wiatr w plecy płotkarzom przeszkadza. To jest prawda, bo to czasem no tak. Mówią płotkarze, że wiatr tak. Zbyt mocny. Na przykład, a propos, to pod minus 2-4, pod taki wiatr, biegał przecież teraz Kuba Szymański i Damian Czykier. To są dwaj zawodnicy, pierwszy, drugi na tych mistrzostwach, którzy też związani z Łodzią. Przecież to są zawodnicy trenujący na obiektach AZS Łódź przez łódzkiego trenera. Fakt, że jest oczywiście Mikołaj Justyński trenerem naszej kadry Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, ale oni są bardzo mocno związani z Łodzią i z naszym obiektem, o którym też pewnie będę chciał chwilę
1: w Atlaserenie też przecież
0: powiedzieć. W Atlaserenie wtedy, kiedy jest, tak. Kiedy jest rozłożona bieżnia też i ta bieżnia boczna, która jest pod trybunami, tak, też wykorzystują podczas arenie zimą, w czasie zimą. W czasie letnim raczej hala AZS-u i obiekty AZS-u. A wracając właśnie do Łodzia, no powiem jeszcze bliżej, czyli do zawodników AZS-u.
1: To zostawmy taką wisienkę na torcie. To teraz dobra, okay. Wspominałeś wcześniej, Lechu, o tej Kindze Królik, tak? Pabianiczanka. No, można powiedzieć, tak jak Maher miał zdobyć złoto w chodzie, no to myślę, że Kinga Królik też, przynajmniej w teorii, miała zdobyć złoto na 3000, ale musiała powalczyć.
0: Musiała powalczyć tak. Z rywalkami, z Chorzępą i z Alicją Konieczek. No fantastyczną zawodniczką, zawodniczką, która przed laty ze mną w Neapolu zdobywała złoty medal uniwersjady, czyli Igrzysk Młodzieży Akademickiej Świata i pobiegła wtedy absolutnie fantastycznie. Teraz myślę, że przynosi efekt to takie poddanie się w dobrym sensie, absolutnie w dobrym sensie tego słowa treningowi Jacka Kostrzeby, który jest jej trenerem kadrowym. Trener Azbutu Pawianice Jerzy Woźniak. Ogromny szacunek, gratulacje i podziękowanie za znalezienie Kingi dla polskiej lekkiej atletyki, bo Kinga naprawdę poddając się cudzysłów oczywiście temu treningowi trenera Jerzego, a później Jacka Kostrzeby w kadrze, naprawdę osiąga doskonałe wyniki, coraz lepsze i rzeczywiście i o ile biegi na 100-200 metrów są emocjonujące, patrzymy, oglądamy, o tyle na 30 metrów wydaje się, że to jest daleko, ale ten bieg też był szalenie emocjonujący. Nawet rozmawiałem zaraz po biegu z trenerem Kingi Jackiem Kostrzebą. On wskazywał na taktykę, na to, jak ona biegła, więc ona była przygotowana tak, że na przykład stojąc z Jackiem na trybunie, właściwie człowiek jest przekonany, że Kinga Królik zdobędzie złoty medal. Ale to dobrze, bo jak jestem z trenerami wytrzymałości, to są fachowcy, naprawdę nasi trenerzy wytrzymałości w Polskim Związku Lekkiej Atletyki to są osoby z ogromnym doświadczeniem. W Łodzi mamy Stanisława Jaszczaka. No i tak, to właśnie doskonali trenerzy, którzy potrafią talent zobaczyć z daleka. No, mają nieprawdopodobny wzrok. Oni widzą coś, czego my, nawet ludzie lekkiej atletyki, nie widzimy, a już kibic, czy niedzielny od grilla, czy kibic lekkiej atletyki, taki, który codzienny, nie tylko diamentowej ligi, może tego nie zauważyć. Oni naprawdę doskonale wszystko widzą. Dlatego też Jacek Kostrzeba pewnie wiedział, że Kinga biegnie dobrze i nastąpi moment, kiedy Kinga swoją rywalkę jedną, bo Alicję zostawili.
1: Tak,
0: Alicja była dopiero trzecia, dopiero trzecia, trochę za nią, bo z nią też rozmawiałem.
1: Ale to nie chodzi o to, że była dopiero trzecia, natomiast strata Alicji Konieczek, no to już faktycznie jest zdecydowana strata, tak, bo do Kingi to jest 16
0: sekund było,
1: tak, a do drugiej Agnieszki Chorzępy 14, więc no to ta trzecia faktycznie Alicja Konieczek gdzieś tam odpadła.
0: Została, tak.
1: Natomiast
0: Agnieszka walczyła.
1: I tak, Agnieszka rekord życiowy 9 minut 33 sekundy z malutkiem

0: krótkim tam grosikiem. No a Kinga najlepszy wynik w sezonie.
1: Tak, sezon bez.
0: I też Kinga mówiła właśnie, że no w końcu chyba może być zadowolona, bo ten rok, ten sezon taki dla niej no nie układał się tak, jakby sobie tego życzyła. To może posłuchamy tego, co Kinga tuż po biegu powiedziała. A zatem Kinga Królik po tym, jak zdobyła złoty medal Mistrzostw Polski na 3000 metrów z przeszkodami.
2: Właśnie jestem w końcu zadowolona w tym sezonie, bo początek, nie powiem, że nie, był trochę demotywujący i taki ciężki, bo nie szło tak, jakbym chciała. Mimo, że gdzieś tam widziałam, że treningowo jest okej, to mimo wszystko na startach czegoś brakowało i przez to ten start też podwójnie, bo nie dosyć, że wygrana, to jeszcze padło to minimum, więc no zdecydowanie jestem zadowolona, bo nie powiem, że nie, był trochę stres. Bo, no tak jak mówię, początek sezonu był taki, jaki był i teraz wróciłam prosto z obozu. No i też nigdy nie wiadomo, co to jest tak do końca. Trenuje się, ale to wszystko później na startach się weryfikuje. Ja widziałam, że Agnieszka ucieka, ale ja czułam też, że mam pod nogą. Trochę pilnowałam Alicję, bo też do końca nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać. I jak już widziałam, że Alicja gdzieś tam słabnie, no to już po prostu tak ruszyłam, żeby Agnieszkę spokojnie dogonić, bo wiedziałam, że szarpnięcie gdzieś tam może mnie kosztować. No już wiedziałam, że ostatnie koło to już gdzieś tam jest moc pod nogą, więc leciałam po prostu po swoje.
0: No właśnie, czyli tutaj też, tak jak mówisz, ta pewność i u zawodniczki była, nie tak, tylko u trenera. Tak,
1: ale przez to właśnie Kinga się dobrze czuła, ale gdyby popatrzeć na jej bieg, to niepotrzebnie biegła za Agnieszką, bo rzeczywiście jak Agnieszka prowadziła, to biegnąc w śladzie, no trochę ryzykowała, bo schodząc z płota tego płot, który jest przy rowie z wodą, no to jest ryzykowne, niebezpieczne. Powinna troszkę sprawić, to też uwaga trenera z trybuny, że powinna ją za nią biec lekko z prawej strony, mimo że to jest nadrabianie.
0: No bo to jest w ogóle, to jest taka konkurencja, taki dystans, który jest bardzo specyficzny, tak, bo to niby nie jest konkurencja jakoś tam techniczna,
1: te
0: biegowo.
1: Płoty, tak, czyli bariery, tak, ale ta bariera,
0: ale to jest właśnie, no czasami tutaj na tym to i medale olimpijskie były tracone.
1: Tak, i to, co powiedziała Kinga, ona rzeczywiście wykorzystała, tak jak trener powiedział, wykorzystaj to, do czego się przygotowaliśmy. I rzeczywiście Kinga to zrobiła to świetnie, natomiast bardzo pomieszała szyki Alicji. Alicja była potwornie niezadowolona, bowiem po pierwsze ryzykowała prowadząc, absolutnie ryzykowała, nie zrobiła minimum na Mistrzostwa Europy i chciała szukać potem jeszcze szansy na 5 kilometrów, które odbywała się jako ostatnia konkurencja, ale niestety jej się nie udało. Także nasza Kinga, walcząc o siebie, sama będzie reprezentantką Polski, mam nadzieję, za chwilę będziemy znali, czyli jutro pojutrze będziemy znali skład naszej reprezentacji. Także spokojnie będziemy mieli reprezentantkę naszego regionu w Birmingham.
0: No i to reprezentantkę i reprezentantów też zakładamy oczywiście. Jeszcze dodam ten czas Kingi Królik, 9 minut 31,5 sekundy. No tam z tym, z jedną setną, ale to już nie będziemy się tak rozdrabniać. Szczególnie, że to nie ważyło jakoś tam na tym minimum. No i tak jak mówiłem, to najlepszy wynik w sezonie, więc jest nadzieja. Kinga później też próbowała jeszcze na 5000 metrów. Tam nie ukończyła, ale tak jak tłumaczyła, nie czuła się najlepiej tego dnia i
1: nie ona
0: postanowiła
1: jedna. To
0: tak.
1: Kończyło zawody. Rzeczywiście było już w niedzielę, no to było, to było też duszno już, tak. No, i były po trójce. No. Ja się dziwiłem w ogóle, że Ala Koniczek też chce starać na tę piątkę, podobnie jak Kinga. Nie wiem, czy one chciały się jeszcze sprawdzić, na ile im zostaje. Powiem, o co chodzi. Po prostu w startach turniejowych, kiedy nie ma finału, to nie jest meeting diamentowej ligi, czy inny meeting, gold, silver, czy brąz, tylko są to mistrzostwa, gdzie są eliminacje, półfinał, finał. Czasem tylko eliminacje i finał, ale to jest
0: być przygotowane, żeby ten
1: startami
0: dystans
1: turniejowymi, że dzień po dniu, no może na tych długich czasach jednak
0: dniu, ale
1: z przerwą,
0: ale w, powiedzmy, że tam w tych dwóch, trzech dniach, nie?
1: Tak,
0: co najmniej dwa razy ten dystans.
1: Także my wykorzystujemy te mistrzostwa, zawodnicy nasi, nie, wykorzystują te mistrzostwa również do tego, żeby się sprawdzić. Takim sprawdzianym też zagrał nasz Stanisława Jaszczaka z RKS Łódź, Filip Ostrowski, który był drugi na 800 metrów, gdzie trójka fantastyczna, absolutnie zaraz o tym powiem, i wygrał 1500 metrów. To jest właśnie, teraz wybiorą pewnie z trenerem, Zbigniewem Królem, który dystans pobiegnie na Mistrzostwach Europy, ale to też tak było, eliminacja 800, finał 800, 1500 metrów, świetny sprawdzian, chociaż może to dziwnie zabrzmi, że mistrzostwa polskie są sprawdzianem, ale tak, to był ostatni start przed mistrzostwami Europy, każdy chciał zobaczyć, gdzie jesteśmy po prostu ze swoją formą, a to był taki sprawdzian, który teraz pozwala spokojnie, jutro wszyscy zjeżdżamy się do Spały i będziemy trenowali już, myślę, tak bezpośrednie przygotowanie startowe przed mistrzostwami w Birmingham.
0: No to tak sobie tutaj od razu tak myślę, to już wcześniej taką miałem myśl, że no te mistrzostwa Polski mistrzostwami, ale pewnie ten szczyt formy, te wyniki to jednak za te dwa i pół tygodnia będziemy oglądać, ale to jeszcze do tych mistrzostw, tego co przed nami wrócimy. No a teraz zgodnie z życzeniem to wisienka na torcie, jeśli chodzi o mistrzostwa Polski, czyli 3 złote medale AZS Łódź. To co, zaczynamy od biegaczy, czy nie, jednak...
1: Od Zuzanny.
0: Od Zuzanny.
1: Lady First.
0: Dobrze, Lady First, tak jest. Zuzanna Sztachańska, trójskok. 13 tak. metrów, 18 centymetrów.
1: Tak. Marzyło nam się 13,80, powiem szczerze, bo kiedy kwalifikowaliśmy ekipę na mistrzostwa świata, taki był wskaźnik dla Zuzanny, ale to trzeba jeszcze trochę poczekać. No warunki były niedobre, bo było skakanie pod wiatr, także jak powiedziałem, nie do wszystkich wyników można się odnosić jako do wyniku sportowego. Natomiast do medalu oczywiście tak. No i Zuzanna okazała się najlepszą z trójskoczek, zresztą oddała kilka skoków powyżej 13 metrów. Oczywiście myślimy, jej pani trener Aneta Sadak za tę Łódź oczywiście tak ją przygotowuje, żeby skakała dalej od niej. Przypomnę, że Aneta Sadak, nasza doskonała trójskoczkini sprzed lat, jej rekord drzewy to 13,99, więc ten cel w 14 metrów jest przed nią.
0: I to jest cel realny?
1: Tak, myślimy, że tak. I w tym roku Zuzanna z lekkim wiatrem przekraczającym tylko 0,1 normę skoczyła 13,55 na mityngu zagranicznym z takimi problemami po podróży, bo trzeba było polecieć, pojechać. No kosztowało im to trochę i 13,55, no to jest okay.
0: Rezerwy są.
1: To jest
0: tak.
1: Okej, rezerwy są i to 13,50 jest, nie wiem czy w tym roku, no bo na mistrzostwa nie pojedzie, bo nie uzyska minimum. Mm-hmm. Niemniej złoty medal jest złotym medalem, bo rzeczywiście dla klubu, dla siebie mistrzostwa Polski to jest walka o medale. I Zuzanna uniosła to. I świetnie, ponieważ jest to medal w tym roku drugi, jest podwójną mistrzynią Polski, bowiem również wygrała mistrzostwa halowe. Także bardzo się cieszę, że mamy w Uniwersytecie Łódzkim, bo zawsze lubię przypominać, że kiedy mówimy o azetesiakach, to są prawie zawsze studenci Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego czy Uniwersytetu Medycznego. Zuzanna jest absolwentką UMED-u, obecnie studentką uniwersyteckiego.
0: No to można
1: nie
0: połączyć.
1: Studia i sport to jeden z podstaw kariery dwutorowej. Także świetnie, że tak się dzieje, że tak możemy kontynuować tym młodym ludziom kariery w naszym klubie, w naszym mieście.
0: No to jeszcze tak uzupełnię. Mówiłeś, że kilka tych wyników powyżej 13 metrów, to tak jak patrzę, to każdy był powyżej 13, każdy mierzony, bo dwa były spalone.
1: Ten niemierzony był najlepszy.
0: A ten niemierzony
1: ale
0: był najlepszy.
1: Zwykle tak jest. Tak, zwykle to... skok spalony, kiedy dotyka się tej belki w kolorze, już zostawmy, bo kiedyś mówiliśmy plastelina, tam nie ma żadnej plasteliny, ale czasem w komentarzach mówimy,
0: no,
1: że...
0: No tak, zostało.
1: To naprawdę ono by tej pewnie plastelinie dotknęło, ale tak jest, rzeczywiście często jest tak, najczęściej właściwie jest tak, że skoki te przekroczone, no nie mógłby spalić, te przekroczone skoki, tę linię, którą przekraczają, są w każdym... Ten był najlepszy właśnie przekroczony, ale pozostałe 13-metrowe.
0: No to tutaj tak jak prezes mówi, trzymamy kciuki, no i trzymamy za słowo, że faktycznie te rezerwy są takie duże i będzie ta walka i trzymamy kciuki, że udana o te 14 metrów, choć nie na mistrzostwach Europy. Tutaj żałujemy, no ale cóż, przejdźmy do 400 metrowców, no bo tam tak, dwa medale, jeden indywidualny, Maksymilian Szwed, no i później sztafeta. To który był bardziej oczywisty?
1: Te dwa złote medale, niech to będzie było oczywiste, bo nie wolno tak mówić. Nie powinniśmy zakładać, możemy. Myśleć też w takim zaciszu. Ale kiedy ma się taki...
0: Oczywiście, no, taki team, jest rywalizacja.
1: Jaki ma Krzysztof Węglarski w AZS-ie Łódź, gdzie jest Maksymilian Szwed, mistrz Europy,
0: to, słuchaj,
1: najlepszy
0: to,
1: czwarty wynik.
0: W tym finale 400 metrów indywidualnie było trzech zawodników AZS-u Łódź na ośmiu. plus czwarty, żeby jeszcze tutaj region łódzki podkreślić, Mateusz Rzeźniczak, no obecnie MKS Aleksandrów Łódzki. No
1: ale tak, ale jest wychowankiem MKS-u, studentem Uniwersytetu Łódzkiego, tak, bądźmy tutaj... przy tym. Okej, okay,
0: no
1: pewnie.
0: Region łódzki, aglomeracja łódzka.
1: No i mnie się wydawało, że to mogłaby być pierwsza czwórka, a się okazało, że zawodnicy...
0: Mnie też się tak wydawało.
1: Pierwszy, czwarty, piąty, szósty.
0: Tak.
1: Bo nie można... Nie, bo mamy zawodników, mamy kolegów w AZS-ie Poznań, w AZS-ie Lublin, w AZS-ie Wrocław, którzy też walczą z nami o medale. I o ile w eliminacjach piątkowych najlepiej spisał się zdecydowanie Kajetan Duszyński niż olimpijski, jemu warunki, wszystkim warunki odpowiadały w czasie biegu finałowego. Do tego stopnia im odpowiadały, że oni porwali się na wydawałoby się możliwe. Oni wszyscy walczyli o doskonałe wyniki, a nie tylko medale. To jest trochę taki wyjątek, bo przed kilkoma minutami powiedziałem, że jedzie się po medale, a nie wyniki. Z powodu widocznego powodu, fantastycznych warunków atmosferycznych, bo w czasie biegu na 400 metrów nie było tych silnych wiatrów, które przeszkadzały podkarzom czy skoczkiniom w trójskoku, które miały cały konkurs pod wiatr. Oni mieli lekki wiaterek, mogli pobiec świetnie w sobotę. Kajtek uzyskał najlepszy wynik tych mistrzostw w eliminacjach. I został bez medalu. Jest czwarty. Bo medal zdobywa się w finale. I co zrobił Max? Ja nie chcę powiedzieć, kto jest winien. Możemy mówić o tym z uśmiechem.
0: Ja mogę to powiedzieć, bo ja tutaj... To wszystko działo się w trakcie sobotniej naszej strefy kibica. Także też relacje tu nasi słuchacze mieli na bieżąco. No po prostu Maksymilian Szwed, mówiąc kolokwialnie, wypruł ile fabryka dała na pierwszych 300 metrach, a chłopaki, którzy byli na kolejnych torach za nim, czyli Kajetan Duszyński, Wiktor Wróbel, nie chcieli być gorsi i tak naprawdę te odległości, tak jak podglądałem, to one się tam no prawie, że nie zmieniały od wyjścia z bloków do 300 metra.
1: Sebastian Chmara, komentujący w Telewizji Polskiej, ten bieg po biegu powiedział: Max, co ty zrobiłeś? Ja u siebie na monitorze widziałem na 300 metrze 32 sekundy i może ja się o jakiś ułamek sekundy pomyliłem, ale pewnie niedużo. I co się okazało po pobiegu? Oczywiście wiemy wszystko po biegu. Znaczy wynik to było to, co na linii mety, że Max pierwszy, Kajtek czwarty, piąty Wiktor Wróbel i szósty Mateusz Rzeźniczak i ci nasi koledzy z Wrocławia, z Poznania, z Lublina nas przedzielili naszych zawodników, ale to było tak, ponieważ oni pokazali w piątek cała nasza trójka, Mateusz może trochę mniej, ale cała trójka AZS-u już na pewno są w doskonałej formie i to było widać. Wiedzieli, jakie są warunki. Co zrobili? Po prostu pobiegli za Maxem. Oni nie wiedzieli w trakcie biegu, że Max pobiegł też inaczej niż zwykle, czyli jeszcze mocniej. I przy tym jeszcze mocniejszym biegu Maxa, kiedy Kajtek z Wiktorem, wiadomo, że w tej chwili Max jest szybszy
0: tak.
1: od swoich kolegów z klubu, chcieli mu dorównać. To wiadomo było, że jeśli Max troszkę wolniej kończył ten bieg, a był w najlepszej z nich formie.
0: No ja miałem wrażenie, że już nawet Max tego tempa troszkę nie wytrzymał chyba.
1: On powiedział po biegu, że gdyby trzeba było, to tak.
0: To może posłuchajmy
1: też
0: króciutko.
1: On był zmęczony.
0: Posłuchajmy też króciutko Maksymiliana Szweda po tym złotym medalu indywidualnie na 400 metrów.
3: Raczej się spodziewałem złotego medalu. Szkoda tylko, że nie pobiegłem poniżej 45 sekund. Tak w skrócie mogę powiedzieć. Cały bieg czułem się bardzo dobrze. Myślałem, że to będzie bieg na poniżej 45, no ale niestety nie było.
0: No właśnie, niestety tak, nam tak. zabrakło, no i to zabrakło poniżej 45, to zabrakło dużo, bo 45,79 czas
1: Maxa. Tak, bo już ta
0: Maxa.
1: Końcówka nie była tak, taka ostra, tak, jaka mogłaby być wtedy, kiedy Max wiedziałby, że jest w stanie to zrobić, ale po takich mocnych 400 metrach...
0: No 300.
1: Po 300 mocnych, tak, już wiadomo było, że tego nie może zrobić, bo ja myślę, że kiedy wybiegał na prostą, już wiedział, że ta 300 była zbyt szybka w jego wykonaniu, zbyt wiele energii pochłonęła go te pierwsze 3/4 dystansu, ale i rzeczywiście mieli no słabe miny mieli tego wieczoru sobotniego, ale w niedzielę rano byli tak odnowieni, no absolutnie było widać, kiedy pytaliśmy Kajtka, który teraz już jest właściwie w Chorzowie, trenuje cały czas, jest za Tysiakiem, ale tak trochę poza nami, czy pobiegnie w sztafecie, on tak zdecydowanie, bronimy tytułu, ba, bijemy rekord. Więc co postanowili panowie, ta trójka, o której mówimy, i Janek Adamczewski, maturzysta, od października student Uniwersytetu Łódzkiego też, bo tamci dwaj to trzej, przepraszam, to jeden uniwersytet też, Maksymilian odszedł, pozostali dwaj to Politechnika Łódzka, Krajtek kończy doktorat. Mam nadzieję, że we wrześniu po mistrzostwach Europy Krajtek dokończy całe swoje dzieło i będziemy czekali na obronę pracy doktorskiej naszego mistrza olimpijskiego. No i oni tak postanowili i widziałem ich taką radość, taki team spirit, który pozwalał nam myśleć, że jeśli tamtych trzech medali nie zdobyli, tylko Max zdobył złoty medal, to te złote medale będą takie oto, że będziemy mieli czterech złotych medalistów. No, i jak pomyśleliśmy rano, widząc ich, no już taki widziałem determinację na pewno, jak powiedziałem, ta pogoda się od piątku poprawiała w Białymstoku. Poprzedni rekord klubu 3-0-7-91 został uzyskany przez dwóch olimpijczyków i dwóch reprezentantów Polski też, którzy byli, czyli Piotr Kędzia, Daniel Dąbrowski i Sebastian Porządny. To byli zawodnicy sprzed lat, Krzysztof Klonowicz, którzy biegali te sztafety. Teraz mieliśmy też dwóch olimpijczyków przecież, Maksymiliana.
0: I złotego medalisty Kajtka.
1: Tak, i Kajtka. Natomiast ta nasza młodzież, Janek Adamczewski i Wiktor Wróbel, jak postanowili, tak zrobili. Kiedy na mecie zobaczyliśmy 3-0-7-18, no to radość była ogromna. I oni tylko pytali, bo to jest młodsza młodzież. Oni nie pamiętają tego medalu, który na tych mistrzostwach w Białymstoku właśnie kończył dojrzałość. To 18 lat temu było. Więc świetnie, że ten rekord klubowy został okraszony świetnymi biegami każdego z nich, rekordem, no i złotym medalem. No i oczywiście AZS-iacy pozostali, 400-metrowcy, w ślad naprawdę było bardzo, bardzo ostro i Wiktor powiedział, że gdyby trzeba było, to jeszcze by wykrzesał, ale rzeczywiście ja myślę, że on, mając w perspektywie już z tyłu głowy ten obóz jutrzejszy i same przygotowania do Birmingham, gdzie wystartuje indywidualnie, no pewnie, no miał to z tyłu głowy, żeby też nie przesadzać, bo widzieliśmy kilka finiszów w tych mistrzostwach, gdzie ludzie się przewracali i były też takie stłuczki groźne w tym najlepszej polskiej sprinterki. Dzisiaj pozewał słodom oczywiście Wiktor i Gajosz, także pewnie też no, myślał o tym, żeby to skończyło się bezpiecznie. No i mamy tych czterech medalistów AZS, ma jeden złoty medal, Łódź, województwo łódzkie, także to była ta wisienka, ostatnia konkurencja.
0: No i to taka konkurencja, która no, gdzieś tam zwykle no, jest taką
1: Kończy, wieńczy, tak.
0: No,
1: świetnie, ja się bardzo cieszę.
0: Sztafety to zawsze jest coś...
1: Jeszcze z czegoś się bardzo cieszę, bo no będziemy o tym mówili, bo myśleć to już dawno o tym myślimy, bo wszyscy zauważamy te nieobecności, które się wydarzają na ostatnich zawodach. I albo są to przerwy, albo takie przerwy zwiastujące zakończenie kariery przez wielu naszych doskonałych sportowców. I myślę, że to bieganie 400 metrów i to, że AZS-iacy nie zdobyli trzech medali, to wcale nie jest źle. I jako człowiek lekkoatletyki patrzę na to tak, że ludzie, którzy wcisnęli się między nich albo byli tuż za nami, za AZS-em Łódź w sztafecie, to są nowi polscy 400-metrowcy. No chcielibyśmy wrócić do czasów naszych kolegów, którzy w Sewilli zdobyli złoty medal na Mistrzostwach Świata z rekordem Polski 2:58.00. Bardzo nam daleko dzisiaj do takiego wyniku, żeby 3:02, czyli 3 minuty 2 sekundy łamać, ale to jest taka ekipa, którą na pewno da to stać. I kiedy był taki ten fatalny czas, kiedy bardzo obciążony w ubiegłym roku Maksymilian Szwed startami i kontuzjowany właściwie, kiedy przed Mistrzostwami Świata w Toruniu kończyły się Mistrzostwa Polski, jeden z członków naszej sztafety, Marcin Karolewski, powiedział: panie prezesie, ale bardzo nam potrzeba Maksa. To mnie też pokazało. Oni zdobyli złoty medal w Bochum na Uniwersjadzie w ubiegłym roku. Także ten team spirit nie tylko klubowy, ale ten szerzej jest. Mnie bardzo cieszy, że ci 400-metrowcy, przyznam szczerze, trochę inaczej niż ci niektórzy schodzący, nie dotyczy to zdanie Kajtka Duszyńskiego, tak później już niespecjalnie dobrze trenowali. Natomiast ta ekipa wchodząca, widzę, że jest zdeterminowana i bardzo, bardzo się cieszę. Bo
0: no
1: kiedy...
0: i to też po Maksie widać i widać taką pewność siebie, która u niego wzrasta.
1: Max, 22-letni chłopak, który jest
0: niesamowicie świadomy,
1: niesamowicie zdyscyplinowany. Z nim się bardzo przyjemnie rozmawia, chociaż przyznam szczerze, że teraz go trudno złapać, bo no jest dzień w domu, niech on dzień będzie z siostrą, z mamą i tatą.
0: Dlatego też nie zapraszaliśmy tutaj.
1: Tak, dlatego ja też przepraszam, że jestem sam, przecież to nie ja jestem lekkoatletą, prawda, ale tak. No nie,
0: na maksa Max przyjdzie czas. Zjazdach.
1: Tak, ale ja się cieszę, że wtedy, kiedy był kontuzjowany, zaliczał semestr na uniwersytecie. Tak mnie to tak cieszy, że ta kariera dwutorowa, te studia i sport, że to się tak dobrze dzieje i że możemy tym młodym ludziom no, wskazywać taki kierunek, który oni bardzo świadomie realizują. Jeszcze no, mieć taką gwiazdę, czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki na 400 metrów Maxa. To jego zaangażowanie, sposób podejścia do treningu, to, co widzą obok wszyscy koledzy, którzy z nimi trenują. Wiktor Wróbel niedawno do nas przyszedł, teraz już osiąga takie wyniki. Przyznam szczerze, że w związku z anegdotą, którą zacząłem, że panowie, że nasi reprezentanci w Białymstoku zdobyli same złote medale, to też taki pomysł mi przyszedł, ponieważ wcześniej dwa tygodnie na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Krakowie Max wygrał 200 metrów i 400 metrów.
0: Tak.
1: A Wiktor Wróbel był drugi na 400 metrów. No i któż dostanie nagrodę od pani marszałek, pani prezydent? Max, a Wiktor? Wiktor jest drugi, ale no, dlatego, że pierwszy jest wicemistrz Europy, że pierwszy jest najlepszy zawodnik 400 metrów w Polsce, więc to boli. No nie podpowiadaliśmy Maxowi, Max zwolnił na finiszu. No to byłoby nie fair. Ja nawet sam taki sformułowanie używałem. Nie wolno nam tak robić, ale szkoda, bo Wiktor biega w tym roku doskonale. No ale złoty medal i nagrodę zdobyła pierwszy. No trochę po amerykańsku.
0: To jest też tak, że no to powinno wywoływać takie jeszcze dodatkowe chęci do dalszego, mocniejszego treningu, no i do gonienia tego Maxa przecież, tak? No
1: takie hasło, ty go goń, to my już ukuliśmy sobie, no, żeby Wiktor gonił Maxa.
0: No i to
1: Max
0: chodzi.
1: Jest doskonały.
0: No dobrze, no to co? My gonimy, bo też czas nas goni, tak jak już patrzę tutaj, żebyśmy zdążyli te Mistrzostwa Europy w Birmingham od 10 do 16 sierpnia, także to już no, ostatnia prosta. Ostatnie zgrupowanie, ostatnie szlify.
1: Jutro. Właściwie jutro rano zaczynają nasi najlepsi zawodnicy treningami w Spale. Ja przyznam, że lekko nie będzie. Już nie chodzi tylko o wyniki, ale o nieobecności. Kilka miesięcy temu Polski Związek Lekkoatletyki Sebastian Chmara pokazał nową strategię. Znaczy nowo, każda strategia jest nowa, ta nasza na przyszłość 2035 roku i ona powoli da efekty, bo gdybyśmy spojrzeli, bo można spojrzeć oczywiście pesymistycznie, optymistycznie, nie chcę mówić o szklance dopowy pełnej czy pustej, zostawmy, to patrzmy na to, co możemy zrobić, korzystając z naszych doświadczeń, z tego, co było najlepsze w tym, co robiliśmy, pamiętając, że świat niedaleko uciekł, bo w żadnym kraju nie ma jakiegoś wielkiego wysypu lekkoatletów. Tylko ten świat z 200 krajami pokazał, że naprawdę można mieć jedną zawodniczkę i być przed Polską, na przykład w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Bo jak najlepsza sprinterka jest San Luis i ona wygra 100 i 200 metrów, to no dwa złote medale będzie i już. Więc ja bym to tak potraktował trochę naprawdę lżej. A w Europie, kiedy mierzymy się no trochę ze swoimi, prawda, wśród tych zawodników, którzy
0: na pewno
1: prowadzą...
0: sprinterzy tutaj mają szansę trochę powalczyć.
1: Tak, mam nadzieję, ja mam nadzieję, oj, długie dyskusje, nie tylko dzienne, kiedy w Białymstoku dyskutowaliśmy, bo przede wszystkim trenerzy kadry i zarząd Polskiego Związku Lekkoatletyki, jak będzie ze sztafetą mixt, ponieważ historia sztafety 4x400 metrów w miksie żeńsko-męskiej ma wspaniałą historię, bowiem pierwszy medal Mistrzostw Świata Juniorów zdobyli Polacy, Polki i Polacy. Pierwszy medal Mistrzostw Świata też zdobyły Polki i Polacy, w tym Kajetan Duszyński. I złoty medal Uniwersjady pierwszy w miksie w Bochum, w Zagłębiu Rury zdobyły też Polki i Polacy. Także to jest, wstęp jest piękny. Chciałoby się kontynuować. Maksymilian Szwed, Natalia Kaczmarek. I teraz jest w obu tych przypadkach przy Maksie i kto? I przy Natalii
0: i kto?
1: Czy Anastazja Kuś, czy Alicja Kurzepa. no myślimy, prawda, Maksymilian Szwed i Kajetan Duszyński dzisiaj po biegu w Białymstoku, tak, bo to Kajtek ma drugi wynik w Polsce w tej chwili i w eliminacjach uzyskał, on w eliminacjach uzyskał najlepszy wynik mistrzostw Polski, bo Max pobiegł, tylko Max pobiegł lepiej, no ale mistrz. Także no to... drugi wynik, jak powiedziałem, drugi wynik należy do Kajetana. No ale Wiktor Wróbel też tam jest i Marcin Karolewski też tam jest. Także tak, sprinterzy będą biegali. I a propos sprinterów, ale niech będzie w wydaniu żeńskim, no Ewa Swoboda, która fantastycznie pobiegła. Fantastycznie. Już nie chodzi o to, że w samotnym biegu, bo może na 100 metrów to nie ma takiego znaczenia, czy samotny bieg, czy nie, ale 11 sekund i 5 setnych pod wiatr, przy odwróconym wietrze, naprawdę daje wynik na poziomie może rekordu Polski. Ewa jest w doskonałej, naprawdę w doskonałej formie. Dwa fajne biegi. No i to jest dla nas na pewno jakaś szansa. Mnie na pewno na mistrzostwach, mówię o wchodzących, bo na nich przede wszystkim patrzyliśmy, to jest Maciek Wyderka, który nie wygrał 800 metrów, a jest wydawało się jest najlepszy, bo drugi był Filip Ostrowski, a pierwszy był Bartek Kietliński. Mamy trzech świetnych zawodników na 800 metrów. Tylko teraz, jak oni przeżyją te eliminacje i finał w Birmingham? Niemniej, naprawdę to jest coś. 800 metrów naprawdę, nie chcę powiedzieć odrodzenie, bo to jest takie naturalne przejście, że mamy trzech świetnych zawodników, fajnych w ogóle chłopaków, fajnych ludzi. Kiedy przeniosę to na część żeńską i pomyślimy o tym, co widzimy od kilkunastu miesięcy Klaudię Kazimierską.
0: Tak.
1: No to Klaudia, absolutnie fantastycznie rozegrane finały.
0: No rekord
1: i na 800, i na 1500 metrów. Rekord mistrzostw Polski pokazuje, że ona jest w doskonałej dyspozycji i mam nadzieję, że to też pokaże. No właśnie, mówię o wchodzących, o odchodzących. Przy okazji takich wielu ciepłych słów, jakie Klaudia od nas wszystkich gratulacji usłyszała, to Sofia Enaoui pożegnała się w Białymstoku z nami, z kibicami, z działaczami za swoją piękną karierę, a ona zaczynała w 2011 roku startem w Lille na mistrzostwach świata juniorów. Miałem honor być szefem tej ekipy 15 lat temu, także 15 lat Sofki, która też nam przynosiła medale i dużo emocji w meetingach, w których startowała. Mówiłem dużo ciepłych słów o naszej najstarszej młodzieży, Anicie i Pawle Fajtku. No Paweł, naprawdę już nie chcę powiedzieć, że nie wiem, bo pewnie trochę wiem, skąd się bierze dzisiaj taka jego doskonała forma. Dwa wyniki powyżej 80 metrów na początku lipca, pod koniec czerwca. Tutaj 79, później nie rzucał. Też wiem dlaczego, to jest kwestia kumulacji energii. Zresztą Paweł sam powiedział po swoim konkursie, że to było takie przygotowanie do eliminacji mistrzostw Europy. Paweł Fajdek jest mistrzem i tu trzeba by postawić wcześniej albo znak ujemny, albo na pewno wielki cudzysłów, eliminacji, kwalifikacji. Zawsze dramat. Na uniwersjadzie w Gwangju, kiedy byliśmy też wspólnie na wirażu, gdzie był rzut błotem, Paweł, pierwszy rzut próbny był po rozgrzewce na bocznym stadionie, był w siatkę. Drugi był poza promień, a potem zaczął się konkurs i pierwszy rzut był poza promień, a drugi w siatkę. I został trzeci rzut, który albo będę w finale, albo nie. Cóż zrobił The King of the Hammer Throw, tak go nazwał prowadzący komentator w trakcie, speaker zawodów. Rzucił 80 metrów i skończył zawody po prostu. Je wygrał świetnym wynikiem. I Paweł wie, a w Londynie tak się nie skończyło, prawda?
0: No właśnie, no z Pawłem były. No,
1: jest taki
0: różne,
1: mistrz, tak. Pięciokrotny mistrz świata, czterokrotny mistrz uniwersjady. Nie ma czterokrotnych mistrzów uniwersjady. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek konkurencji innej, lekkoatletycznej, niż rzut młotem Pawła Fajtka. Jeszcze pięciokrotny mistrz świata i brązowy medalista olimpijski. Absolutny king of the hammer throw tych czasów przełomu lat 10 i dziesiątych tak. Naszego wieku. To tak. I to jest też szansa. Natomiast...
0: Z dużymi nadziejami mamy patrzeć na to Birmingham, czy tak ostrożnie jednak?
1: Ostrożnie. Ja myślę, że ostrożnie. Mm-hmm. Ja, jak powiedziałem o nowej strategii, ona da efekty za jakiś czas. Mówiłem o Kindze. Też niektórzy zawodnicy, Wiktoria Gajosz, świetna sprinterka AZS-u UMCS-u Lublin. Także mamy tę nadzieję. Właśnie chcę powiedzieć, że ci młodzi ludzie,
0: o których mówię... W jakiej perspektywie patrzeć tak bardziej z tą większą nadzieją? Ilu letnią?
1: Następne igrzyska. Los Angeles, niektórzy z nich Los Angeles,
0: czyli
1: ale Australia.
0: 2032.
1: Tak, ale tak, zdecydowanie. Tam powinien być początek. Ale jest też wielka troska związana, zaczęliśmy od naszej Zuzanny Sztachańskiej, czyli skoki do piasku, ale też powiem, że nam teraz. Bo jeśli spojrzymy na konkurencję, ten przedział, czyli czterech konkurencji skocznościowych, czterech do piasku, bo dziewczyny i panowie, prawda, skok w dalej, trójskok i wzwyż kobiet, mężczyzn i skok o tyczce, to tylko Piotrek Tarkowski, 7,97 i cztery wyniki powyżej 7,90, co wskazuje, że 8 metrów jest spokojnie w jego zasięgu, ale to jest zaledwie finał Mistrzostw Europy, to pozostałych 7 jest w odwrocie. Ogromna troska, naprawdę dokuczają nam wszyscy. Nie powinienem czytać niektórych komentarzy pod różnymi adresami w internecie, na Instagramie czy na Facebooku. No wszystko jedno w tych mediach społecznościowych, bo one są w wielu przypadkach złośliwe, a ludzie nie patrzą, kibice czy ci, którzy żyją...
0: Patrzą na wynik,
1: żyją w naszym środowisku. Że wielu z tych ludzi, którzy dzisiaj są tymi gwiazdami, mają w swoim tak zwanym paszporcie, czyli wchodzimy na stronę Polskiego Związku Lekkoatletyki, klikamy nazwisko zawodnika i tam jest taki prostokącik z napisem lekkoatletyka dla każdego. Ten program, który istnieje 12 lat, przygotowuje, jest takim wzmocnieniem klubów. Czasem jeszcze w szkole, zanim dziecko przejdzie do klubu, i my powoli widzimy te efekty. Pierwszą z tych, która dała taki pozytywny efekt tego projektu, że jako dziecko weszła z tego programu do klubu AZS-WF Warszawa, chociaż córka młodzianki, to jest Pia Krzyszowska. I Pia biega doskonale. Tutaj też pobiegła 12,74 i 12,70, co było jej drogą. Też czasem ona nawet tak się trochę żachnęła, bo kiedy mówimy, że mistrzostwa Polski, jakiekolwiek mistrzostwa, są drogą do czegoś innego, no to wydaje, że to jest słabe. No nie, bo jeśli to mówi trzecia zawodniczka halowych mistrzostw świata i piąta mistrzostw świata, no to nie, no dla niej rzeczywiście ten start jest drogą, bo ona walczy. Mistrzem Polski ktoś musi być, a to o to chodzi, żeby Polacy wygrywali zawody tej rangi europejskiej, światowej. A będzie nam bardzo, bardzo trudno, wspomniałem tylko tak lekko o Natalii Kaczmarek, będzie bardzo trudno w historii lekkiej atletyki przyszłej wrócić na taki poziom światowy po tym, co widzimy, co się dzieje w świecie z bieganiem na każdym dystansie. Bardzo trudno. No ale musimy szukać szans w konkurencjach technicznych.
0: I to jest, i na to w tych najbliższych latach
1: tak,
0: stawiamy.
1: Tak. Jako... Chociaż jest to bardzo to, co widzę teraz, kiedy...
0: Ale z drugiej strony, no, nasi tutaj łódzcy biegacze, no to...
1: I oni są w trakcie wzrostowym.
0: Okay.
1: Także pamiętajmy o tym, że tak, jesteśmy na wzrastającej. Ci wchodzący zawodnicy, tak, są na krzywej wzrastającej, zdecydowanie.
0: No dobrze, no to cóż, w takim razie gratulujemy 5 złotych medali Mistrzostw Polski. Czekamy na kolejnych mistrzostwach na kolejne same złote medale, ale może teraz więcej trochę, na przykład, jeśli mają być same złote. No tak bym tutaj radził. A jak nie, no to niech jednak tam na te pozostałe miejsca na podium też wskakują. No niech się nie boją.
1: Dzięki. Mogę jedno zdanie?
0: No pewnie.
1: Tak trochę od siebie. Mam dzisiaj wspaniały dzień.
0: No właśnie.
1: Wspaniały dzień. 28 lipca.
0: Tak.
1: Wczoraj, będąc w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Łodzi, usłyszałem od pani dyrektor, że zostanie ogłoszony przetarg na budowę trybuny z zapleczem, która będzie pierwszym etapem przed wymianą nawierzchni, żeby stadion AZS Lublin 22 rósł i był taki, jak mi się marzy, że nasz AZS widzę wielkim. Ale to nie tylko AZS, to będzie dla łódzkiej lekkoatletyki, dla całej łódzkiej lekkoatletyki, dla atletyki naszego województwa. I dla Polski też będziemy, mam nadzieję, mogli jeszcze lepiej właściwie przyjmować na nasze łódzkie uczelnie studentów, lekkoatletów i rozwijać ten wspaniały sport. Także mam dzisiaj świetny dzień, dzisiaj rano to przeczytałem, jestem szalenie szczęśliwy. Organizacyjnie, sportowo chyba, nie mówię o medalach, mówię o organizacji, o normalnym, codziennym życiu. Rewelacyjny
0: dzień.
1: No,
0: ale to jest początek drogi do medali. 2028 rok. Wtedy, no jeszcze nie wiemy w której części roku, ale 2028, wtedy ten stadion ma być oddany do użytku.
1: Tak.
0: Wszystko się zgadza. Lech Leszczyński. prezes Łódzkiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki i AZS Łódź był dzisiaj naszym gościem w debacie Porozmawiajmy o Sporcie. Robert Dzwoniński, dziękuję bardzo, do usłyszenia i czekamy na kolejne medale lekkoatletów.
1: Dziękuję bardzo, obiecuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Na zegarze jest 21. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie postępowanie dyscyplinarne dla pisowskich rozłamowców, fundusze dla samorządów na obiekty ochrony ludności w regionie i Trybunał Konstytucyjny w sprawie definicji małżeństwa. W regionie przed nami pogodna, ale chłodna noc. Nad ranem temperatura może spaść do 12 stopni. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości zatwierdził listę członków, którzy nie podpisali lojalki. Kieruje tę listę do rzecznika dyscypliny partyjnej. Chodzi o członków PiS, którzy chcą pracować w Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
9: Komitet Polityczny kieruje, szanowni państwo, tę sprawę do rzecznika dyscypliny partyjnej, który będzie podejmował w tym zakresie już takie działania formalno-prawne. I to może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości, to może być również skierowanie sprawy do dyscyplinarnego sądu.
8: Na liście znalazło się w sumie 44 nazwiska. W zeszłym tygodniu prezes Kaczyński dał członkom partii ultimatum: albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości, albo praca w stowarzyszeniach. Grupa około 40 posłów wybrała udział w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Samorządy w regionie będą mogły zainwestować w bezpieczeństwo ludności. Mają powstać nowe schrony i systemy ostrzegania przed zagrożeniami. To dzięki nowemu Funduszowi Bezpieczeństwa i Obronności, w ramach którego samorządy będą mogły dostać pieniądze na miejsca schronienia, drogi i cyberbezpieczeństwo, mówi wojewoda Dorota Ryl.
10: Najważniejszy na tą chwilę zdecydowanie są budowle ochronne. 25% mieszkańców danej gminy musi mieć miejsce schronienia i to jest obowiązek każdego włodarza gminy.
11: Kwestia dróg, mostów, dróg ewakuacji ludności cywilnej. Kwestie związane z powiadamianiem, reagowaniem, monitorowaniem. Administracja już dzisiaj jest narażona na wiele cyberataków.
8: Dodaje wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego Marta Postuła. Wsparcie finansowe ma wynieść 23 miliardy złotych w skali całego kraju. Z pieniędzy będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, których działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa Polski. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji określające wzory dokumentów służących do sporządzenia i wydania aktów takich małżeństw. Mówi o tym więcej Jolanta Turkowska.
12: Skład trzech sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci twierdzili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Tak też wyrok uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz.
13: Prawodawca wkroczył w artykuł 18 Konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
12: Na wyrok zareagował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
14: Stawiam publiczny akt oskarżenia panu Święczkowskiemu, że łamie konstytucję.
12: Zdaniem nowych sędziów Trybunału skład był wadliwy, więc nie wydał wyroku. Jolanta Truchowska, Polskie Radio.
8: No, wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Polsce nie są drukowane i nie mają mocy prawnej. Region Madrytu stopniowo wraca do normalności po największym pożarze w historii tego regionu. Władze odwołały ewakuację w kolejnych 8 miejscowościach, a mieszkańcy wracają do swoich domów. Strażacy ostrzegają jednak, że zagrożenie nie minęło. W stolicy Hiszpanii jest Mateusz Czmiel.
0: Jestem teraz w centrum Madrytu. Mimo pożarów życie toczy się tutaj normalnie. Działają sklepy, restauracje i komunikacja miejska, bo najbliższy duży pożar znajduje się około 60 km od centrum. Władze natomiast zalecają śledzenie komunikatów służb podczas zadymienia, ograniczenia aktywności na zewnątrz i zamykanie okien, a także noszenie maseczek. Z tego co obserwowałem, to maseczki noszą tutaj pojedyncze osoby. Te pożary w zachodniej części regionu Madrytu nadal pozostają najbardziej aktywne, choć strażakom udało się już zahamować ich rozprzestrzenianie. Z Madrytu dla Polskiego Radia Mateusz Szmiel.
8: Są jednak ostrzeżenia, że sytuacja może pogorszyć pogoda, czyli powrót upałów. A w naszym serwisie za godzinę więcej sportu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
8: U nas na razie bez upałów, chociaż z dnia na dzień coraz cieplej. W tej chwili na termometrze mamy 19 stopni, na barometrze około 1000 hektopaskali. W nocy ciśnienie jeszcze nieco wzrośnie i temperatura spadnie nad ranem nawet do 12 stopni, więc będzie dosyć chłodno. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, na ogół sporo słońca z temperaturą do 26 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Kołatanie przedsionków.
15: Czy głowy otwarte, oczyszczone z myśli dnia? Czas na naszą podróż.

Turecki mówi, że za tydzień we wtorek 37 stopni. Pożyjemy, zobaczymy, ale chyba będzie trzeba pograć dla ochłody. Monika, jako pierwsza, odpowiedziała prawidłowo na pytanie konkursowe, które zadałem dzisiaj na fejsie kilka minut temu. To takie niespodziewanki oczywiście mogą być i Monika otrzyma ode mnie kompakt niespodziankę. Ale to za tydzień przyniosę do rozgłośni. Gratuluję. Pytanie było proste, myślę. Last Kiss. Losem tej piosenki rządzi niezwykła ironia. Eddie Vedder znalazł płytę z tą starą pieśnią Wayne'a Corana w sklepie z antykami oczywiście. Namówił zespół do nagrania go na cel charytatywny. Wydany bez wielkich oczekiwań stał się największym komercyjnym hitem Pearl Jam na liście Billboardu. Tomek Ferliński, Adam Kołaciński. Dobry wieczór. Nie mamy skrzydeł, by latać, a mimo tego to nasz cel. Nie chcemy wracać w tyle niewartych tego miejsc, wyżej od świata, gdzie ciszej jest życie, ma inną treść, łatwiej o sens i sedno. To miłość i właśnie o tym będzie dzisiejsza opowieść, o próbie oderwania się od grawitacji codzienności i o szukaniu tego, co naprawdę ważne. Wskakujcie do tego wyobrażonego pociągu. Zaczynamy.

Jakieś socjalne medium przypomniało mi tę piosenkę w wersji live kilka dni temu i zbaraniałem, bo rzeczywiście był taki zespół, który zwał się Squirrel Nut Zippers, to na cześć starego gatunku amerykańskich cukierków z orzechami, i była taka pieśń jak ta, Hell. To piekło, to chyba rzeczywiście za tydzień, jeżeli okaże się tak, jak mówi poza anteną turecki, a ja to wygadałem wszystkim słuchaczom. Hell, to znów ironia, a nawet cynizm, bo dostajemy zamiast owego tytułowego piekła gorącą kalipso swingową potańcówkę. Tą piosenką wywołali w połowie lat 90. prawdziwy renesans swingu. I trochę poswingujemy sobie dzisiaj. Będzie cynicznie, będzie kabaretowo, będzie radośnie, ale będzie i mrocznie. Na bank. Piosenki z kądzika Tadzika czas posłuchać. Miała być zupełnie inna, ale coś się wydarzyło. Wydarzyło się to, że Tadek zdecydował, żeby spojrzeć na korzenie i fundamenty, na których stoi.

Jaka mądra piosenka wybrana dzisiaj do kącika piosenek Tadzika. Pięknie tak się złożyło, choć rzeczywiście miało być coś innego. Ale dzisiaj tatkowi Mrozu przylepił się do języka. Aby odbić się wzwyż, rzeczywiście trzeba spojrzeć na swoje korzenie i fundamenty, na których stoimy. Na fejsie sporo komentarzy dzisiaj. Bardzo za nie dziękuję. Krzysztof, pierwszy raz wysłucham dzisiaj kołatania na sprzęcie z prawdziwego zdarzenia. Już wczoraj podczas słuchania wieczornej audycji Okolice Jazzu przekonałem się, że do tej pory słyszałem może 1/3 dźwięków, jakie teraz mogę usłyszeć z dobrej jakości wzmacniacza i kolumn. No to ciekaw jestem wrażeń, szczególnie w drugiej godzinie, kiedy te dźwięki będą mniej oczywiste. Jak zresztą co tydzień w drugiej godzinie kołatania. Edyta się melduje i przyznaje, że tydzień temu pewnie z gorąca strefy czasowe mi się pomieszały i włączyłam się po audycji, ale dzisiaj jestem, nawet połączyłam komórkę do Aleksy, za tydzień sprawdzę podłączenie do wieży i to bardzo słusznie. No właśnie, Monika, trafna odpowiedź. Sandra melduje się, u niej niestety 16 stopni i zaskoczenie, deszcz, za to w niedzielę lecę na urlop, będzie plaża, słońce, chill. No, gratuluję, gratuluję. Sandman, czyli Maciek, cieszę się na pana audycję w każdy wtorek i ja się cieszę. Pora zostawić za sobą to, co było.

Leave it in a past. Nasz bohater podejmuje decyzję. To, co złe, zostawiamy za sobą. Zespół The Coral. Pochodzą z malutkiego Hoylake w Anglii. Zaczynali przygodę jeszcze jako nastolatkowie w szkolnej sali. W ich muzyce słychać niesamowitą dojrzałość, ale też to retro i taki swing.

To całkiem nowy ich utwór i idealny hymn dla każdego, kto chce zamknąć stary rozdział. Leave it in the past i ruszaj w nieznane, na przykład na safari.

0: snów.
1: Stado dzikich lwów to niczym zderzenie z teraźniejszością. Pewnie, że lepiej położyć się na dachu i słuchać na przykład kołatania przedsionków. Bardzo lubię tę piosenkę. Safari w dojrzałej, nieco dzikiej przestrzeni. Stary hit podany na nowo i spotkanie Piotra Zioły z Vito Bambino jako zderzenie dwóch niezwykle charyzmatycznych wrażliwości polskiej sceny muzycznej. Safari 10, czyli jakby po 10 latach powrót. Zioła po długiej przerwie od muzyki spowodowanej zdrowiem wrócił chyba głębszy, bardziej mroczny i szczery. Poetycka wyprawa po obcych lądach własnej duszy. Zostańmy z Piotrem i oto serce dzisiejszej audycji.

Nie mamy skrzydeł. Piotr Zioła. Projekt Albo Inaczej 2 w genialny sposób łączący świat hip-hopu z elegancją jazzu, popu, rocka. Już kiedyś sięgałem po piosenki z tego projektu. A Piotr wziął tu na warsztat klasyczny tekst Miłosza, czy Miłosza rapera, nie Miłosza noblisty. Czy czujecie te słowa? Nie mamy skrzydeł, by latać. A mimo tego to nasz cel. Manifest naszej dzisiejszej opowieści. Nie potrzebujemy skrzydeł, by wzbić się ponad codzienny brud i powszedniość. A Miłosza w oryginale posłuchamy za godzinę. Do nowości wróćmy.

gdy szukamy spokoju na przykład leżąc na tym dachu, nasza wyobraźnia podsuwa absurdalne, ale piękne często obrazy, jak plaże w stanowym Tennessee, który to stan nie ma dostępu do morza. Cage the Elephant, ten zespół słynie z szalonych koncertów i niemal destrukcyjnej energii wokalisty, który potrafi skakać ze sceny z kilkumetrowych konstrukcji. W tym utworze schodzą troszkę z tonu, bo gdy zapada zmrok, wznoszenie się wyżej, szczególnie bez skrzydeł, staje się jednak trudniejsze.

0: Przejście przez mrok wymaga zmierzenia się z własną reputacją i oceną innych. Śląski zespół Negatyw wniósł przed laty do polskiego rocka niesamowitą świeżość i wolność, taką młodzieńczą. Metal, Waluś i Negatyw powrócili w tym roku z tą właśnie piosenką. Nie jestem taki zły, krzyczy metal w stronę świata, z bezbronnością kogoś, kto chce po prostu zostać zrozumiany, tak jak oni.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Nocne rozmowy, trudne miłości, szkocki realizm, Arab Strap to mistrzowie snucia opowieści o ciemnych stronach relacji międzyludzkich. Słynęli przez tak bezkompromisowej szczerości w tekstach, a ich piosenki przypominają ciche, podsłuchane spowiedzi. Fighting for You to jedna z ich nowych propozycji. Po drugą sięgniemy za godzinę, bo teraz bardzo chcę przypomnieć wam i sobie ich przepiękną balladę sprzed lat, Tant.

Hipnotyzujący, niespieszny rytm. Idealnie pasuje do momentu, gdy jedziesz pustą autostradą, tak za 10:10 wieczorem, a światła mijanych latarń mierzą czas twojej podróży w nieznane. Nagle w tej opowieści pojawia się promyk objawienia.

0: pięknie się nazywają, bo nazywają się Zachwyt. To stosunkowo świeży, ale niezwykle intrygujący głos na polskiej scenie showgazowo-postpunkowej. Brzmienie rozmywa się w ścianie gitary nostalgii. Materiał na swoją nową, drugą płytę nagrali tutaj, dwa piętra niżej, w studio Debicha. Z tej drugiej płyty pochodzi piosenka Znam, przynosząca nam ukojenie, bo moment, w którym nasz bohater zaczyna rozumieć, dokąd zmierza, to właśnie ta chwila.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Pierwszą godzinę kończymy tradycyjnie kubową usiłką, a w niej dzisiaj potężny elektroniczny akcent. Pionierzy muzyki industrialnej z Sheffield, Cabaret Voltaire. Utwór stary, ale w wersji zremasterowanej na 2026 rok, który brzmi, jakby powstał w głębinach trzewi i uciekał w przestrzeń kosmiczną jakiegoś statku. Wracamy po wiadomościach.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Na zegarze jest 22. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie setki pytań w procesie Sebastiana M., odpowiadającego za potrójnie śmiertelny wypadek. Zabójca spod Sieradza zatrzymany po 30 latach. Tragiczne trzęsienie ziemi w Japonii. W regionie w nocy pogodnie, ale chłodno. Nad ranem temperatura spadnie do 12 stopni. Około 200 pytań do biegłego w procesie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem. Z materiału dowodowego wynika, że sprawca, jadąc ogromną prędkością, doprowadził do zderzenia z innym pojazdem i śmierci trzyosobowej rodziny. Podczas dzisiejszej rozprawy oskarżony i jego obrończyni przez około 6 godzin próbowali podważyć ustalenia zawarte w uzupełniającej opinii biegłego. Sebastian M. twierdzi, że kija zajechała mu drogę, a jego samochód przed zdarzeniem jechał stabilnie i nie wykonał żadnego nagłego manewru, mówi obrończyni oskarżonego Katarzyna Hebda.
10: Występuje szereg wątpliwości, przede wszystkim co do danych odnośnie kąta skrętu kierownicy. Opinia uzupełniająca była w naszej ocenie bardzo mocno rozbieżna w treści w porównaniu do opinii pierwotnej.
11: W mojej ocenie już ta pierwotna opinia była napisana w sposób bardzo jasny, klarowny. Oczywiście biegły też dokonywał weryfikacji swoich ustaleń czy odczytów, natomiast wciąż mamy zapis EDR, który jest wiążący.
9: Odpowiada prokurator Aleksander Duda. Dane z systemu EDR to informacje zapisane przez samochód tuż przed zdarzeniem, m.in. o prędkości, hamowaniu, przyspieszeniu i ruchach kierownicą. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Morderca zatrzymany po 30 latach. Chodzi o sprawę z 1994 roku. W powiecie sieradzkim policja znalazła wtedy zwłoki nieznanego mężczyzny w lesie. Przez 3 dekady sprawa była nierozwiązana do czasu, aż najnowsze dane i badania DNA pozwoliły wskazać sprawcę. Policjanci aresztowali podejrzanego, który w momencie popełnienia zabójstwa miał 17 lat, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
12: Na miejscu zabezpieczono liczne ślady kryminalistyczne oraz odzież należącą do ofiary. Nie było żadnych wątpliwości, iż doszło do zabójstwa mężczyzny i ukrycia jego ciała. Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w terenie leśnym z obawy przed odpowiedzialnością za dokonaną na początku lipca 2026 roku, szczególnie z uchwałą kradzież z włamaniem do lombardu.
9: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu kara do 15 albo do 25 lat więzienia. Do 30 osób może znajdować się jeszcze pod gruzami centrum handlowego w Kumamoto na południu Japonii. Rejon nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie ponad 7 stopni. Zawaliło się wiele budynków i mostów. Przerwane są drogi, mówi o tym Tomasz Sajewicz.
13: Ponownie oddane do użytku zaledwie miesiąc temu centrum handlowe zawaliło się z powodu potężnego wybuchu. Wstrząsy najprawdopodobniej uszkodziły instalację gazową. Potwierdziliśmy rozległe szkody, w tym ofiary śmiertelne, zawalone budynki, uszkodzone drogi i pożary. Chciałabym przede wszystkim złożyć najszczersze kondolencje wszystkim dotkniętym katastrofą, mówiła premier Sanae Takaichi. Prefekturę Kumamoto dekadę temu także nawiedziło mocne trzęsienie, w którym zginęło 275 osób, a ponad 2700 zostało rannych. Świadkowie mówią, że obecny wstrząs był silny. To nie był lekki wstrząs. Cegły nie odpadały jedna po drugiej. Ten wielki mur przewrócił się w jednej chwili. Do Kumamoto skierowano ponad 3,5 tysiąca żołnierzy japońskich sił samoobrony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
9: Obozy ostrzegają, że mogą wystąpić kolejne wstrząsy i zalecają przeniesienie się do centrów ewakuacyjnych. Były prezes TVP Jacek Kurski dostał od władz PiS zakaz wystąpień medialnych. W miniony weekend Kurski podczas rozmowy z posłem Robertem Gontarzem ze Stowarzyszenia Rozwój Plus w TVP Republika krytykował Mateusza Morawieckiego, m.in. odwołując się do katastrofy smoleńskiej i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Słowa Kurskiego wywołały reakcję zarówno samego Morawieckiego, jak i władz PiS. Wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak przekazał dzisiaj, że Jacek Kurski otrzymał od władz partii zakaz wystąpień publicznych. Teraz wiadomości sportowe. Mówi Piotr Andrzejczyk.
5: Kamil Majszak, który zajmuje w tej chwili 72. miejsce w rankingu, awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju rangi ATP 500 w Waszyngtonie. Polak pokonał wyżej klasyfikowanego Amerykanina Tomiego Opola 7-5, 7-6. Spotkanie trwało 2 godziny i 2 minuty. W drugiej rundzie rywalem Majszaka będzie inny Amerykanin Tyrell Fritz, który zajmuje 10. miejsce w rankingu. Jeszcze we wtorek powinien rozpocząć się mecz pierwszej rundy turnieju Pań, w którym Magdalena Frank zmierzy się z Amerykanką Ann Lee. Dzień wcześniej z rywalizacji w Waszyngtonie odpadła Magdalinette. Przegrała w dwóch setach z Kanadyjką Leylą Fernandez. Polskie siatkarki od kilku dni w Szczyrku przygotowują się do Mistrzostw Europy, które na przełomie sierpnia i września rozegrane zostaną w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji. Zespół trenera Stefano Lavariniego przed zawodami weźmie udział jeszcze w turnieju w Koszalinie, a w składzie na mistrzostwa m.in. są dwie środkowe UKS-u, Sonia Stefanik i Anna Obiała. Jeśli piłkarze Lecha Poznań wyeliminują w środę duński Orhus, w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów w kolejnej fazie zmierzą się z mistrzem Azerbejdżanu Sabahem Baku. Sabah awansował do trzeciej rundy po wyeliminowaniu drużyny Skłopio. Lech w pierwszym meczu w Danii wygrał 4-1. Zinedine Zidane został trenerem reprezentacji Francji, poinformowała Krajowa Federacja. 54-letni były świetny piłkarz zastąpił Didiera Deschampsa, który po Mistrzostwach Świata zakończył 14-letnią kadencję. Natomiast Roberto Mancini będzie nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Ogłosił oficjalnie we wtorek prezes Krajowej Federacji Piłkarskiej Giovanni Malago. Potwierdzając doniesienia agencji ANSA, Mancini wraca za to na stanowisko trenera po 3 latach przerwy. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 7:00.
14: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: W regionie jest pogodnie, ale temperatura już wyraźnie zaczyna spadać. Teraz na termometrze tylko 14 stopni. Na barometrze cały czas wysokie ciśnienie około 1000 hektopaskali. W nocy ochłodzenie do 12 stopni. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, na ogół słonecznie i dosyć ciepło do 26 stopni, ale pojutrze temperatura w ciągu dnia już przekroczy 30 stopni.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
15: Kołatanie przedsionku.

Jeśli myśleliście, że droga na górę jest spokojna, to byliście w błędzie. Czas na bunt przeciwko normom, które chcą nas sprowadzić na ziemię. I powrót do gigantów z Seattle. Nienawidzili procesu nagrywania tego utworu. Zrobili ponad 50 podejść, tak zwanych take'ów w studiu i wciąż nie byli zadowoleni. Wycieńczony perkusista odchodził niemal od zmysłów, a jednak powstał jeden z najbardziej rozpoznawalnych riffów w historii rocka. I to nie ostatni dziś cios od Pearl Jam.

0: psuł grupie wielką sławę, ale i tyle kontrowersji, że Eddie Vedder i spółka na kolejne lata całkowicie zrezygnowali z kręcenia klipów. A co będzie na domknięcie naszej tryptykowej podróży Spell Jam? Ci z was, którzy może pamiętają mnie z dawnych lat, z pewnością wiedzą, że musi to być Crazy Mary.
1: She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town, we'd say, Mama, can we stop and give her a ride?

Crazy Mary, znów są lata 90. napisała Edyta. Opowieść o samotnej, szalonej kobiece żyjącej na skraju miasteczka, postrzeganej przez społeczność jako wyrzutek. Piosenka autorstwa Victorii Williams, genialnej artystki, do której jeszcze wrócimy. Na razie wracamy do nowości z naszego rockowego tygielka.

Wiosna, dziwna wiosna, gdzie gitarowy brud spotyka się z niesamowitą melodyjnością. Dziwna wiosna, warszawskie trio, które bezkompromisowo przywraca wiarę w prawdziwy rock'n'roll. Światła miasta to obraz ucieczki przez nocną metropolię. Pędzimy, a minione ulice zostają tylko mrugającymi punktami w lusterku.

Dziwna wiosna i dwie ich nowe pieśni. Strzęp to emocjonalne rozliczenie. Co z nas zostaje, gdy zrzucimy wszystkie pancerze i oczekiwania innych? Tylko strzęp. Ale to właśnie z niego można budować na nowo. Jesteśmy wysoko. Tam, gdzie powietrze jest rzadkie, a cisza staje się donośna.

To ponownie Szkoci z Arab Strap, tym razem z kolejnym nowym utworem, Glamour Magic. Ich muzyka na tym etapie naszej podróży działa jak współczesna, mroczna magia. Melancholia miesza się tu z dojrzałą akceptacją własnych słabości. Nie do wiary. Dopiero zachwycaliśmy się ich najnowszym albumem, a tu znów zaskakują czymś niezwykłym. Archive.

Archive, mistrzowie budowania napięcia i kosmicznych przestrzeni. Utwór Yahoo wciąga w swoją hipnotyczną spiralę. To pierwszy singiel zapowiadający nadchodzący jeszcze niezatytułowany album Protest Songów Archive. Piosenka mocno nawiązuje do wojen i zbrodni wojennych, które, jak podkreśla zespół, rozgrywają się na oczach całego świata. Czasami pojawia się utwór, który jest tak mocno zakorzeniony w bieżących wydarzeniach i tak silnie związany z tym, co dzieje się na świecie, że po prostu trzeba go natychmiast wydać, mówi Darius Keller. Yahoo jest właśnie jedną z takich piosenek. To reakcja Archive na brutalną rzeczywistość i miejsce, do którego nasi przywódcy doprowadzili ludzkość, do samego piekła. To prawdopodobnie najbardziej bezkompromisowo szczery utwór, jaki kiedykolwiek napisaliśmy. Wiem, że niektórzy mogą poczuć dyskomfort z powodu dosłowności warstwy lirycznej, jednak istnieje długa i piękna tradycja artystów wykorzystujących swoją twórczość, by zabierać głos w ważnych sprawach i przeciwstawiać się systemowym nierównościom, wojnom czy politycznemu uciskowi. Ostatecznie jednak Yahoo nie jest piosenką o polityce, tylko o człowieczeństwie i nieludzkich działaniach kilku światowych przywódców. Tak o utworze mówi Darius Keller. Ich muzyka to idealny podkład pod patrzenie na ziemię z lotu ptaka. Fascynujący, chłodny, przerażający, czasem majestatyczny. Uwaga, będą wyrazy. Wrażliwych zapraszam na herbatę z dala od głośników na jakieś 4 minuty, bo docieramy do finału. Wyżej od świata, gdzie cisza wreszcie ma sens.

I taki to finał naszej opowieści, kolejne muzyczne koło, jakie zatoczyliśmy. I kolejne brawa dla Miłosza i Smolika. Nie mamy skrzydeł. Od słuchaczy Afex niby Archive, a brzmi jak Massive Attack i coś w tym jest. Edyta z pozdrowieniami dla wszystkich słuchających od początku, jak i tych spóźnialskich, jak i ona. I oczywiście najlepszego prowadzącego. a.kolaciński@radioloc.pl to stały mail do mnie przez cały tydzień. Kołatanie przedsionków na fejsie i na TikToku do znalezienia. Tam, jak zwykle, tuż po programie, także i dzisiaj, dokładny spis piosenek, jakich dzisiaj słuchaliśmy. A propos piosenek, jakich dzisiaj słuchaliśmy, pamiętacie, gdy chwilę temu graliśmy Crazy Mary w wykonaniu Pearl Jam? No to przed nami oryginał stworzony przez autorkę Victoria Williams. Lata 90. Zdiagnozowano u niej wówczas stwardnienie rozsiane, ponieważ nie miała amerykańskiego ubezpieczenia zdrowotnego. Przyjaciele ze sceny grunge'owej nagrali album z jej utworami, by zebrać pieniądze na jej leczenie i tak oto otrzymaliśmy Crazy Mary w wykonaniu Pearl Jam. No, a słuchając jej głosu, słyszymy prawdziwą, niepodrabialną duszę.

0: Śniłam, że latałam wysoko ponad drzewami, nad wzgórzami. Patrzyłam w dół do domu Mary. Goła żarówka wisiała na ścianach pokrytych gazetami i Mary wznosiła się ponad to wszystko. Że to, czego boisz się najbardziej, może spotkać cię w połowie drogi. Że to, czego boisz się najbardziej, może spotkać cię w połowie drogi. Victoria Williams w oryginale. Crazy Mary.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Kołatanie przedsionków we wtorek o 21.05. Docieramy dziś do końca naszej podróży. Piosenka Pomnik. Piosenka, która miała pojawić się w kołataniu już od kilku tygodni i ciągle to nie był ten moment. To jest to teraz ten moment. Niezwykły głos, głęboki głos Stuarta Stapesa z Tindersticks w duecie z tragicznie zmarłą przedwcześnie wokalistką Lasson de Sela. I głos mówi nam jedno, ból i piękno są ze sobą nierozerwalnie połączone. Życie ma inną treść, kiedy przestajemy przed nim uciekać, a zaczynamy je po prostu czuć. Dziękuję, że byliście dziś ze mną w tej powietrznej wędrówce. Mam nadzieję, że chociaż na te 2 godziny udało nam się odlecieć trochę wyżej od świata. Do usłyszenia. Dobranoc. You're wasting your time.

0: Na zegarze prawie 23. Jarosław Turek, zapraszam na wiadomości Radia Łódź. W serwisie śledztwo w sprawie chłopca, który tonął w łódzkim akwaparku. Rozłamowcy w PiS na razie bez kary i polski wandal w Medjugorje. W regionie pogodnie, ale chłodno. Na termometrze mamy teraz tylko 13 stopni. Siedmiolatek, który topił się w akwaparku, wciąż walczy o życie. Chłopiec tonął mimo obecności opiekunów i ratowników. Według prokuratury w poniedziałek podczas wakacyjnej szkoły pływania w akwaparku Fala w Łodzi chłopiec najpierw przez 3 minuty się topił, a później utonął na 6 minut. Z wody wyciągnął go klient fali. Zajęcia były prowadzone przez 3 osoby z prywatnej szkółki pływackiej, a 2 ratowników akwaparku było na stanowiskach, z których można było zobaczyć tonącego, mówi na Radio Łódź prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
1: Konieczne będą dalsze oględziny monitoringu, konieczne będzie poprzesłuchiwanie dodatkowych osób. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy umowy pomiędzy akwaparkiem a tą zewnętrzną szkółką oraz pomiędzy akwaparkiem i ratownikami. No i trzeba będzie szczegółowo ustalić, jaki był zakres kompetencji tych osób.
0: Siedmiolatek walczy o życie w szpitalu Centrum Zdrowia Matki Polki. Jego stan określany jest jako skrajnie ciężki. Frakcja Mateusza Morawieckiego na razie pozostaje w PiS. Komitet polityczny partii zdecydował, że o dalszym losie posłów, którzy nie złożyli deklaracji o przynależności do PiS, zdecyduje rzecznik dyscyplinarny ugrupowania. Mówi o tym więcej Michał Fabisiak.
2: Decyzja Komitetu Politycznego PiS jest zaskoczeniem. Od wielu dni posłowie frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu przekonywali, że były premier i jego ludzie zostaną dziś wykluczeni z partii. Mówił też o tym sam Jarosław Kaczyński. Rzecznik PiSu Rafał Bochenek przekazał jednak dziennikarzom, że komitet podjął dziś inną decyzję.
3: Sprawa każdego parlamentarzysty będzie rozpatrywana indywidualnie przez rzecznika dyscypliny partii.
2: Rzecznik dyscypliny ma prawo upomnieć, ale też wykluczyć z partii. Tego drugiego scenariusza spodziewają się członkowie komitetu, ale w nieoficjalnych rozmowach część z nich przyznaje, że może nie będą potrzebne żadne decyzje, bo osoby z frakcji byłego premiera po prostu odejdą i założą własny klub. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: A Mateusz Morawiecki stwierdził, że komunikat po wtorkowym posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS odbiera jako próbę przeciągania kiepskiego serialu. Przed końcem wakacji rząd chce wprowadzić rozwiązanie, które miałoby ochronić Polaków przed wysokimi cenami paliw. Zapewnił o tym rzecznik gabinetu Adam Szłapka. Zapewnił też, że Ministerstwa Finansów i Energii monitorują cały czas ceny paliw na rynkach polskich i światowych.
4: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dużo szkody w tej sprawie wywołał swoją decyzją dotyczącą blokowania tej ustawy o ponadnormatywnych zyskach paliw prezydent Nawrocki.
0: Z początkiem lipca skończył się rządowy projekt ceny paliw niżej, dzięki któremu maksymalne ceny paliw określało Ministerstwo Energii. W niektórych miejscach kraju ceny paliwa zbliżają się teraz do 8 zł za litr. Takie są efekty konfliktu USA z Iranem i blokowania transportu ropy przez cieśninę Ormus. Bośniacka policja zatrzymała mężczyznę, którego podejrzewa się o dokonanie aktów wandalizmu w Medjugorje na południu Bośni i Hercegowiny. Chociaż służby nie ujawniły tożsamości sprawcy, lokalne media podały, że to pochodzący z Krakowa obywatel Polski. Posąg Matki Boskiej w Medjugorje został dzisiaj rano zbezczeszczony graffiti i czarną farbą. Pozostawiono na nim napis "Diabeł w spódnicy", zamieszczony w językach angielskim i polskim. W pobliżu ołtarza zewnętrznego kościoła świętego Jakuba podłożono też ogień. Medjugorje jest jednym z najsłynniejszych katolickich miejsc pielgrzymkowych w regionie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W naszym regionie w tej chwili pogodnie, ale bardzo chłodno, jak na ostatnie temperatury 13 stopni. Teraz tylko na termometrze, na barometrze około 1000 hektopaskali. Jutro w ciągu dnia niewielkie zachmurzenie, na ogół sporo słońca. I coraz cieplej, do 26 stopni temperatura w kolejnych dniach jeszcze będzie rosła, a pojutrze powrócą upały. Wtedy na termometrach będzie powyżej 30.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: Minęła 23. Czas na mocne, nocne rozmowy w Radiu Łódź. A dziś przed nami.
7: Religijny kicz wyrażany w słowach zbyt wzniosłych albo zbyt infantylnych albo wplecionych w polityczne sztandary. Od tego zaczniemy dzisiejsze spotkanie w Radiu Łódź, a potem zaproszę Państwa na trasę sztuki sakralnej, która też w zjawisko kiczu potrafi się wpisać. Iza Berkowska, zapraszam.
6: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
7: Zajmiemy się dzisiaj zjawiskiem religijnego kiczu. Często nieco kiczowaty wizerunek religijny możemy odnotować w sztuce, w architekturze, ale zanim ten wątek, to ja najpierw kilka słów chciałabym powiedzieć o religijnym kiczu językowym i dał nam się namówić na te kilka minut rozmowy językoznawca profesor Rafał Zarembski, dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
7: Chwilę temu rozmawiałam z księdzem Arkadiuszem Lechowskim, dyrektorem Centrum Służby Rodzinie, o aferze krzyżowej z Kielna. O krzyżu mówili wszyscy przez dobry tydzień chyba w Polsce. Krzyż, który okazał się, przypomnijmy, plastikową dekoracją halloweenową, pozostawał takim słowem kluczem. Słowo krzyż zostało wykorzystane na wszystkich polach, często w takich bardzo często tandetnych wywodach dotyczących uczuć religijnych.
8: Tak, to się często zdarza, kiedy wyraz, słowo wyjmiemy z kontekstu, pozbawimy takiego szerszego znaczenia i wtedy zaczyna ono żyć swoim jakimś takim wtórnym życiem. I niestety dochodzi do takich banalizacji, to nie tylko zresztą z tym krzyżem, tak się często dzieje, tak jest z tytułomanią na przykład w środowisku kościelnym, religijnym, w środowiskach, z nadawaniem nowych znaczeń, z takim przesadnym czasem używaniem, czy hiperbolizacją różnego rodzaju, tak, że wyolbrzymiamy jakieś zjawiska, używając środków językowych temu służących, właśnie jakichś przymiotników, że coś jest najwspanialsze. We współczesnym języku, takim młodzieżowym, to niechby tam jakieś mega, prawda? No, powinniśmy jednak tak trochę bardziej powściągliwie do tego świata podchodzić i język nasz nam oferuje takie środki powściągliwości, natomiast też z drugiej strony oferuje te, które służą w wyolbrzymianiu, ale to muszą być zachowane, jak wiadomo, proporcje. Te proporcje w języku w ogóle współczesnym bywają zachwiane. W języku religijnym nie chcę powiedzieć, że bardziej, czy w ogóle w takim dyskursie religijnym, bo to raczej tak by trzeba było mówić, często też, no chociażby to, że się mówi w takich kontekstach religijnych o kimś z takim swego rodzaju nadużycie świętej pamięci, prawda? Ktoś jest o zmarłych. Oczywiście pamięć tego człowieka jest w jakiś tam sposób święta. Nie w każdych kontekstach to się nadaje, zwłaszcza na przykład w dyskursie publicznym.
7: To prawda. My też generalnie mamy dosyć mocno religię wykorzystywaną do bieżącej polityki. Ja nie odkrywam tutaj Ameryki, bo o tym mówią otwarcie nawet osoby duchowne. A takie słowa jak szczęść Boże wypowiadane przez polityków, jak się okazuje, również w moich rozmowach mam na to potwierdzenie, rażą nawet duchownych.
8: Tak, dlatego że jest to oczywiście formuła powitania staropolska, bardzo kiedyś powszechna i oczywiście dzisiaj ona jest po pierwsze archaiczna, po drugie, kiedy użytkownik języka jej używa, to znaczy, że w pewnym, że stawia się siebie już i słuchaczy w jakimś kontekście, często kontekście ideologicznym. I to jest właśnie najgorsze, że język bywa wykorzystywany, bywa narzędziem ideologii, budowania ideologii. A to niedobrze służy ani językowi, ani użytkownikom tego języka. Dochodzi do takich wtórnych znaczeń, do tego, że słowa bywają albo na przykład odzierane z pierwotnych znaczeń, nadaje im się jakieś takie semantyczne tutaj nadwyżki. No i potem to bywa wykorzystywane na przykład w walce politycznej, w takim sporze politycznym. Nie chcę może mówić walce, ale sporze politycznym mówmy, bo mamy taką, raczej takie nastawienie pokojowe.
7: jakaś niechęć, tak, do słowa walka się pojawiło już.
8: Tak, ta metafora wojny, to ona w ogóle jest wykorzystywana, kiedyś to przede wszystkim w języku sportu, ale teraz chyba ogólnie na różnych płaszczyznach się do tego użytkownicy odnoszą. Widać, bardzo im tego potrzeba, chociaż nie chciałbym tak myśleć, ale może są z drugiej strony bombardowani przez... przez te wszystkie złe informacje, które do nas docierają ze świata, więc może to tak...
7: A czasem po prostu może trudno to słowo zastąpić czymś innym, może powinniśmy sobie tutaj więcej takich słów znaleźć zamiast, ale to, no to już trzeba sobie zadać troszeczkę trudu. Odnośnie tej polityki wprzękniętej w religię, przypomniałam sobie, że 20 lat temu posłowie modlili się w Sejmie o deszcz. Kilkukrotnie mieliśmy odnawiane akty intronizacji Chrystusa na króla Polski i tutaj w Kongresie dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla biorą udział politycy i ja mam wrażenie, że przez upolitycznienie takich aktów ten wymiar religijny to się bardzo mocno zniekształca.
8: Ale rzeczywiście, w odniesieniu do tego, o czym pani tutaj powiedziała, to niestety źle służy samym tym formułom, o których pani mówi, jak również źle służy językowi, tak? Ponieważ właśnie to, że bywa wykorzystywany w takich kontekstach jako, no, jako narzędzie walki politycznej, no to i samej w sferze religijnej to źle przede wszystkim służy.
7: No właśnie, to jest w ogóle problem z wiarygodnością dla obu stron, mam wrażenie.
8: Tak, oczywiście. No to nie jest dobre, zwłaszcza, że no jakby ten rozdział mamy wyraźny. Nie chcę tutaj jakby uprawiać jakichś politycznych rozważań, natomiast no, państwa od religii. Natomiast no, dobrze by było, żeby każda jedna ta sfera, bo zresztą jest to sfera religii, to jest sfera bardzo osobista, sfera taka, no, która jest złączona z takim doświadczeniem osobistym i myślę, że dobrze by było ją zachować dla tego, do czego ona jest jakby pierwotnie przeznaczona była, a nie mieszać w takie konteksty ideologiczne, polityczne, bo to, tak jak mówię, no,
7: nikomu nie służy.
8: Nikomu nie służy.
7: Tak, tak. Dużo mamy takich podniosłych, wzniosłych słów w religii, o tym pan profesor już wspomniał. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy bardzo dużo infantylizmów, trochę w wersji takiej ludowej, pięknie takie zmiękczone. Mamy Najświętsza Panienka, Jezusek, Stajeneczka, Sianko. To wszystko jest też takie urocze, przaśne.
8: To jest urocze i przaśne i niepoprawne z punktu widzenia językowego, ponieważ takie wyrazy zdrobniałe, inaczej deminutywa, one powinny występować, powinny być używane w swojej funkcji, zdrabniającej właśnie. Czyli musi być jakiś ładunek emocjonalny tutaj istotny. Natomiast jeżeli jest to w kontekstach neutralnych, no to nie jest to użycie poprawne. I rzeczywiście tylko i wyłącznie świadczy o infantylizacji niestety i mówiących, i odbiorców, tak? Bo ci, którzy no, są uczestnikami tego aktu komunikacyjnego, to w jakiś sposób się na to zgadzają, na takie użycia, jeśli nie ma formuł protestu.
7: Pomyślałam jeszcze, no bo tutaj wspomnieliśmy o języku religii, który wchodzi na przykład na polityczne sztandary, ale też pojawia się w takiej zazwyczaj takich tandetnych, odpustowych dewocjonaliach, czyli mamy jakieś plastikowe przedstawienie jakiegoś wizerunku świętego z jakimkolwiek biblijnym czy modlitewnym cytatem. Czy to też nie idzie gdzieś w kierunku jakiegoś kiczu mimo wszystko?
8: Tak, oczywiście. W kierunku kiczu, banalizacji, spłycenia. To też niedobrze robi. Niedobrze robi religii tej sferze. Zresztą no, nie będę tutaj się wypowiadał na tematy społeczne tego, jak widać ten odwrót, osób, które były uczestnikami tego życia religijnego kiedyś w dużo większym zakresie niż obecnie. Natomiast myślę, że rzeczywiście takie spłycanie, zresztą ono nie spotyka się go tylko w języku polskim, czy jakby w polskiej kulturze, no to jest, no nie wiem, Maryjka z Lourdes z odkręcaną głową, prawda? No to są chyba taki motyw, myślę, uniwersalny, i który można spotkać w tych różnych sanktuariach, no, które oczywiście prowadzą działalność komercyjną, no ale czy temu to powinno służyć? to ja tu zostawiam ze znakiem zapytania.
7: No to tutaj postawimy znak zapytania i myślę, że to będzie dobry moment, żeby przejść do architektury, do plastyki sakralnej. A za to, co teraz udało się przekazać w takiej wersji językowej, dziękuję bardzo profesorowi Rafałowi Zaremskiemu, dziekanowi Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
8: Dziękuję bardzo.
6: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
7: A my idziemy podziwiać sztukę i architekturę sakralną z Wojciechem Wycichowskim, architektem. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
7: Napisałeś piękne zdanie, że wybitna architektura sakralna jest ciszą, w której można usłyszeć własne myśli, a kicz jest hałasem, który te myśli zagłusza. Bardzo mi się podoba.
9: No tak, bo to jest taka definicja dobrej architektury tak naprawdę. Tak? To już nawet nie mówimy o architekturze sakralnej do końca. Tak? Chociaż tutaj szczególnie tak, ta cisza, kontemplacja i taka możliwość wyciszenia, tak, odcięcia od zewnętrznych bodźców jest szalenie istotna. Ale wszędzie tam, gdzie jest umiar, tam, gdzie architekt potrafi zapanować nad estetyką przestrzeni, nie używając jakichś nadwyrazów, tak, do tego, żeby coś dookreślić, tak, no to o to chodzi.
7: Miałeś dużo zleceń architektonicznych od kurii, od zakonów?
9: Tak, akurat mogę poszczycić się, a dlatego, dlaczego poszczycić, tak, to zaraz to wyjaśnię. Miałem dużo zleceń takich świętych, jeżeli można tak powiedzieć, i bardzo je lubiłem, tak, dlatego, że był to chyba jedyny klient, który zawsze się rozliczał się na czas. Czasami to były komiczne sytuacje, bo dostawałem wynagrodzenie, jakieś takie woreczki brzęczące, tak, prosto od wiernych, ale był to klient, który zawsze się rozliczał. Nie zawsze był to klient łatwy, tak, dlatego że on doskonale wiedział, czego chce. To były bardzo konkretne potrzeby, pod które starałem się spełnić, tak, i była to zawsze bardzo przyjemna praca, tak, tu nie było żadnych zgrzytów, żadnych niedociągnięć, wszystko terminowo, naprawdę bardzo dobrze wspominam.
7: Nikt cię nie pytał o to, czy jesteś wierzący, czy nie?
9: Ja czasami, jak doszło już do takich rozmów, mówiłem o tym, że jestem osobą niewierzącą, co absolutnie nie przeszkadzało zamawiającym, żeby ze mną dalej rozmawiać i tworzyć rzeczy, które no, były absolutnie skojarzone z religią i bez jakiejś...
7: Z szacunkiem dla sakrum. Tak,
9: tak, bez mojej takiej wiedzy związanej z wychowaniem w kulturze chrześcijańskiej, tak, to no też pewnie bym sobie nie poradził, tak, ale no to były dla mnie pewne rzeczy takie oczywiste. Bardzo jestem dumny ze współpracy z księdzem Waldemarem

0: Laskach. Też, z czego jestem bardzo dumny, projektowałem kiedyś remont kapliczek w Łagiewnikach, tak, naszych, łódzkich. Także to też taka była wyjątkowa praca, bo to nie każdy może dostąpić zaszczytu dotknięcia tych kapliczek tak w sposób twórczy.
1: Ale oczywiście. A jako taki smakosz kultury, bo z taką osobą mi się kojarzysz, dużo widziałeś kiczu w kościołach? I czym właściwie dla ciebie ten kicz będzie?
0: Muszę się przyznać, że może bym źle powiedział, że unikam kościołów, tak? Bo to też nie tak do końca. Uwielbiam katedrę w Mediolanie, tak? Która jest po prostu absolutnie zjawiskowa, tak? I trudno jej nie odwiedzić, nie być w niej, nie podziwiać, jak jesteśmy, tak, w tym miejscu. Unikam kościołów, świątyń, dlatego że może mam w tej chwili trochę inne patrzenie na inną architekturę i w ogóle na sztukę. Tak? Ja szukam sztuki w muzeach. Oczywiście w kościołach ona też występuje, chociaż może mniej taka cenna. Bardziej szukam muzeów w tej chwili i obiektów atrakcyjnych w muzeach niż w kościołach. Jeżeli pytasz się o kicz w kościołach, tak, to też jest taka ucieczka przed kościołem, to jest też ucieczka przed kiczem, tak? Bo w tej chwili w bardzo zacnych miejscach mamy zatrważająco dużo tego kiczu. Tak?
1: Ale jak ty rozumiesz ten kicz? Czym dla ciebie jest kicz?
0: To jest plastik, tak? To są kwiaty jakieś sztuczne, tak? To jest pewna nieszczerość w projektowaniu, już w tym współczesnym, tak? Jeżeli zawsze coś tam się zmienia w kościele, coś się dodaje, ewoluuje kościół.
1: A jakaś dosłowność?
0: Tak, absolutnie. Tak. Brakuje mi pewnej takiej szczególnej retoryki, tak? Odniesień też do historii malarstwa. Zawsze są to bardzo proste przekazy, takie, które trafiają do nas.
1: Do
0: masowego odbiorcy, który nie oczekuje finezji. Tak? On oczekuje bardzo prostego dla siebie komunikatu, że tutaj ktoś na obrazie patrzy na niego, czuwa nad nim i on może wtedy ze spokojem oddać się modlitwie i gdyby żyć swoją wiarą po prostu. Mhm.
1: Ja pomyślałam, że kiedyś przestrzeń dla takiego absolutnego kiczu odnalazłam w jednym z takich małych kościołów, już nie będę mówiła w którym. Zresztą figury Chrystusa na krzyżu naturalnej wielkości, takie zbliżone do ludzkiego ciała są częste w ogóle w kościołach. W jednym z kościołów po prostu nogi Jezusa są wymazane szminką kobiet, które te nogi całują i to robi niesamowite wrażenie. No właśnie kiczu sakralnego. Masz wizję jakiejś takiej dobrej, współczesnej architektury sakralnej?
0: Bardzo mało tego się buduje.
1: W ogóle się mało buduje w tej chwili.
0: Kiedyś się bardzo dużo budowało.
1: Nie ma zapotrzebowania na kolejne kościoły.
0: Kiedyś było to wręcz takie działanie patriotyczne, tak? Z jednak zupełnie innym kościołem, który, jeżeli mówię o klerze, tak? O duchowieństwie. Inaczej zupełnie to wyglądało. Był to patriotyzm, tak, żeby wybudować wbrew PZPR-owi, tak, wybudować kościół, tak, to był absolutny wyczyn. Niestety działo się to kosztem i jakości, jeżeli chodzi o projektowanie, jakości, jeżeli chodzi o samą realizację. Także w naszej historii jest bardzo mało kościołów, które mógłbym polecić jako te, które warto zobaczyć. Ale są takie. Tak? Są, na przykład jest cerkiew w Białymborze, zaprojektowana przez Jerzego Nowosielskiego. Również Nowosielski robił malowidła w kościele Ducha Świętego w Tychach. To projekt genialnego Stanisława Niemczyka, który jest bardzo mało znanym projektantem, bardzo mało znanym architektem, który jest nazywany takim naszym polskim Gaudi. Tak? To może nie jest pewna dosłowność, jeżeli chodzi o to, co on zrobił, jeżeli chodzi o architekturę, tak? Ale pewna taka wyjątkowość tego, co on wymyślił, tak? Jest absolutnie porównywalna do Gaudiego w Barcelonie. takie świątynie może jeszcze z lat 50., tak? Nie, nie w Polsce, to bym wyróżnił.

0: taki kamień milowy w postaci kaplicy Notre Dame de Haute Vincennes, Le Corbusiera, i kaplicę Matisse w Vence we Francji. Tak? To też bardzo wyjątkowa praca, bo ona pozornie nie jest jakoś tam wybitnie atrakcyjna przestrzennie, architektonicznie. Tak? Natomiast klimat poprzez zaprojektowane przez niego witraże czy malowidła na ścianach, to jest absolutnie obezwładniające. Tak? Tam można uwierzyć w Boga, przynajmniej w kogoś, kto stworzył człowieka, który potrafi tak genialnie zapanować nad przestrzenią i wprowadzić nas w tak dziwne stany. Tak? Tego zresztą oczekujemy, tak? od świątyń, tak? że chcemy tam poniekąd odpłynąć.
1: Ja bym bardziej wolała jednak jakąś formę medytacji chrześcijańskiej niż tę dosłowność na przykład.
0: Tak, dlatego w tych świątyniach tam nie ma żadnej przesady. Nie ma wiele ozdób. Tak? To jest bardzo syntetyczne, bardzo klarowne, bardzo proste. Jest kościół światła w Ibaraki w Japonii, takiego bardzo znanego architekta Tadao Ando. Jest kaplica Bruder Klaus w Niemczech, Petera Sumtora. No, takie przestrzenie, w których człowiek znika, mimo że cały czas tam jest, pod wielkością tej architektury, mimo że z definicji ta architektura jest mała, ona nie jest kubaturowo duża. Tak? Ta kaplica Bruder Klaus to jest wręcz mikroskopijna. Tak, a człowiek tam znika, staje się jak gdyby częścią tego, ale można tam naprawdę zatracić się w swoich, jeżeli ktoś jest niewierzący, to w marzeniach, w myślach, ktoś wierzący, no to będzie uciekał do Boga tutaj, tak? Także naprawdę są miejsca robione przez wybitne osoby, ale robione przez osoby też, które towarzyszą zawsze projektom, przez ciekawych inwestorów. Nie zawsze są to zakony, czy kurie, czy organizacje kościelne. Czasami są to prywatne inwestycje, gdzie ludzie mają po prostu potrzebę postawienia kaplicy i ona wtedy staje się czymś, do którego potem ludzie z pół Polski albo z pół świata przyjeżdżają.
1: Tak. Ja trafiłam nie tak dawno na kaplicę Dominikanów w Łodzi. To jest maleńka kapliczka, w ogóle nawet nie ma tam krzyża. W ogóle trzeba znać adres, żeby trafić. Fajne miejsce, malutkie, wyciszone, multum ludzi. Dużo dobrej energii. Pomyślałam, że tak architektonicznie to chyba najbardziej wyrazistym sposobem pokazania tej wielkości, majestatu Boga i jednocześnie tej naszej marności był gotyk pewnie, ten strzelisty, wielki, wysoki, świetlisty.
0: Tak, jak najbardziej, zgadzam się. To był taki moment, kiedy ludzkość wpadła na taki fantastyczny pomysł, że można konstrukcję kościoła przesunąć poza kościół, tak? Tworząc system przypór, powodując to, że nagle okazało się, że ściana może mieć duże okna, a w dużych oknach mogą być przepiękne witraże, tak, które wpuszczają zjawiskowe światło, że osoby, które wchodzą, obezwładnione są przede wszystkim wielkością 30-40 metrów wysokości. Kaplica, kiedy tam w tamtych czasach żyło się w bardzo niskich pomieszczeniach, także przejście z tej chatki do kościoła, no to od razu witaliśmy się z Panem Bogiem, tak? To nie było zmiłuj, tak? To wiedzieliśmy, kto tu rządzi, tak? Wiadomo było, komu trzeba oddać daninę, dziesięcinę i inne tam rzeczy w związku z jakimiś tam odpustami, tak, to duchowieństwo się fantastycznie wtedy bogaciło. Ale te pieniądze mieli też na to, żeby płacić rzemieślnikom, artystom to, co zostawiali w tych...
1: Kościół jako mecenas płacący za talent.
0: To jest niezwykły, No bo, może przesadzę, tak, ale, ale to, że Kościół był mecenasem sztuki, tak, to jest podstawowa zasługa, tak, Kościoła, bo to ja nie wspomnę o różnych wojnach krzyżowych, mordowaniach, niemordowaniach i tak dalej.
1: Szeroki temat.
0: Każda, tak, każda religia ma coś na sumieniu, tak, i, ale zawsze bardzo mi miło się wspomina, jeżeli chodzi o, o tą funkcję mecenasa, tak, to, to trzeba oddać honor. Kościół się absolutnie tutaj sprawdził.
1: Tak, i wybitne dzieła artystycznych geniuszy pewnie trafiły do wnętrz. Nie zawsze to był Michał Anioł, dla którego malarstwo sakralne było wyrazem rzeczywiście zbliżenia z Bogiem. Podejrzewam, że malowano także dla pieniędzy, o czym wspomniałeś. Podobnie jak tworzono projekty kościołów również dla tak, pieniędzy pewnie.
0: Oczywiście.
1: Dobra kościelne, jak wspomniałeś, też bywały znaczne i one stanowiły tajemnicę powstania Włókienniczej Łodzi także?
0: Tak, dlatego że to mało kto wie o tym, tak? Ale tak naprawdę Łódź zaczęła się od tego, że pod koniec XVIII wieku, konkretnie w 1796 roku, król pruski wydał dekret, na mocy którego dobra kościelne przeszły na własność rządową. W życiu Łodzi by nie było, gdyby nie ten dekret. Tak? Dlatego, że potem, bardzo szybko, bo w 1820 roku umożliwił zmianę takiej osady Łódka, gdzie bardzo mało osób mieszkało, w osadę włókienniczą. Tak? Tu było dużo rzek, lasy, wszystkie warunki idealne do tego, żeby powstała osada włókiennicza. Nie byłoby tego, gdyby ci, którzy rządzą, nie mieli możliwości przekazania gruntów, a mieli te grunty, no bo to były grunty rządowe, więc przekazywali, dawali deputaty. Najważniejsze też to, że dawali możliwość zwolnienia z wojska, które wtedy trwało 12 lat, więc
1: no, jak
0: zostać włókiennikiem, czy gdzieś tam się szlajać po różnych polach i walczyć nie wiadomo z kim, no to każdy wybierał to, że dostanę trochę drewna, wybuduję dom według projektu już gotowego i zacznę coś tam robić na warsztacie. Tak, i to zdecydowanie lepsza perspektywa.
1: No ale coś to, za coś, bo wiek XIX to są też narodziny przemysłu, prawda, takiego masowego i przy okazji masowa produkcja różnego rodzaju, na przykład dewocjonaliów na masową skalę.
0: Tak. Do tej pory to wszystko było piękne, ładne, tak, bo to robili naprawdę fachowcy, ci, którzy się znali na swoich, mieli świetne umiejętności, czy malarskie, czy w każdej innej dziedzinie rzemieślniczej. Natomiast wymyślenie różnego rodzaju napędów, tak, czy pary, czy silnika spalinowego, czy elektrycznego spowodowało, że nagle można było w niezliczony sposób.
1: Za pomocą taniego materiału też stworzyć taki banał cukierkowy,
0: powtarzać, duplikować różne rzeczy. I w związku z tym to było o tyle świetne, tak, że każdy mógł mieć w domu oleodruk albo jakąś plastikową czy podobną figurkę, tak, i był szczęśliwy, no bo miał w domu
1: makatkę.
0: To, co do tej pory, tak, makatkę, bo do tej pory to było tylko i wyłącznie w kościele i no, nikt sobie nie mógł normalnie pozwolić na oryginalne dzieła sztuki, tak, także to był taki przełom, który pozwolił na taką tanią produkcję, ale z drugiej strony brak kontroli nad tym, co tak naprawdę wychodziło z tych rąk, tak, i ta powszechność, teraz mamy taką powszechność ze strony chińskiej, ona jest teraz bardziej precyzyjna, tak, ale na podobnej zasadzie, tak, przychodzi mnóstwo takiego kiczu z Chin, tak wtedy w XIX wieku my sami robiliśmy dla siebie kicz, który no, zapanował, tak, i w pewnym momencie stał się pewnego rodzaju standardem, tak, to, że coś brzydko wyglądało, no, normalny człowiek tego nie dostrzegał, nie miał skali porównawczej, no, wiedział, że to jest Matka Boska albo Jezusek na osiołku, tak, i był szczęśliwy, że codziennie może na niego patrzeć, tak.
1: Tu powinniśmy też zrobić pewne rozróżnienie między tą masową produkcją rzeczy takich bardzo prostych, banalnych, a kulturą ludową, gdzie powstawały między innymi figury Chrystusa Frasobliwego, które no ja znam osoby, które są smakoszami kultury i którym się te figury podobają, jako ta kultura prosta, ludowa.
0: Tak, ja też się przyznam, że zbieram obrazy takie o tematyce kościelnej, sakralnej. Mam ich chyba z kilkadziesiąt i uwielbiam na nie patrzeć, ale one są jak gdyby w takim miejscu, w którym być powinny, czyli u mnie na wsi, tak? Aha. Tworzą no, adekwatny klimat, tak? Do tego miejsca, gdzie no, tak naprawdę zawsze były.
1: Czyli też właściwie to umiejscowić przy okazji.
0: Tak, tak, tak, oczywiście. One źle by wyglądały w pałacu, tak? Natomiast w domku gdzieś na wsi wyglądają genialnie, tak? Bo one dopełniają klimatu, tak? Tego miejsca. To, że kiedyś Claire potrafił zamawiać coś, co było tak zwaną sztuką wysoką, wynikało z pewnej uprzywilejowanej pozycji kleru, duchowieństwa. Tak? Oni byli bardzo dobrze wykształceni. Byli najlepszą, najbardziej wykształconą grupą w społeczeństwie. Tak? Wtedy zostanie księdzem, wejście w stan.
1: No to znajomość medycyny było, również na przykład.
0: Tak, oczywiście.
1: To niedostępnej dla wielu osób.
0: Naturalnie, naturalnie. To było dosłowne i w przenośni chwycenie Pana Boga za nogi. Tak? To był stan, w którym i dobrze się zarabiało, żyło i no, zdobywając wiedzę, miało się wpływ na teraźniejszość. To oczywiście się w miarę upływu czasu zmieniło. Tak? To zmieniły reformacja, potem kontrreformacja, różne tam ruchy, które powodowały, że trochę rozpłynęła się wartość duchowieństwa. Tak? Już to nie był taki jednorodny stan, który budził respekt i do którego koniecznie chciało się wstąpić. Powiedziałaś o tych już współczesnych realizacjach związanych z kościołami, z architekturą sakralną. To jest temat o tyle trudny właśnie, że to powstawały, te obiekty powstawały w latach 80., 90., ale wtedy też już duchowieństwo no, nie miało tej wiedzy, nie posiadali...
1: Nie tej pozycji społecznej.
0: Posiadali zupełnie inną pozycję społeczną, tak, masz rację, i no, nie potrafili dać odpowiednich zleceń, tak? Wybierali przypadkowego architekta, który robił bardzo przypadkowo.
1: Czyli bez konkursów, bez zleceń,
0: nie
1: bez jakiejkolwiek kontroli,
0: bardzo rzadko
1: tak?
0: Były konkursy na obiekty sakralne. Tak? Do absolutnie do wyjątków należy to przyjąć. A w seminariach uczy się historii sztuki, tylko że to trzeba zrozumieć, tak? Tych kleryków, którzy przychodzą do seminarium nie po to, żeby zgłębiać historię sztuki, bo gdyby tak chcieli, to poszliby zupełnie
1: na historię sztuki.
0: Tak? Oni chcą, nazwijmy to, kontaktu z Bogiem. Tak? Oczywiście to różnie to wygląda potem, tak? Ale generalnie mają zajęcia z historii sztuki. Nie lubią tych zajęć, tak? No bo to im zabiera czas, który mogliby poświęcić na zupełnie inne rzeczy. Także...
1: No ale wiesz, to się może przydać nawet i dzisiaj, dlatego że możesz zostać proboszczem jakiejś zabytkowej, niewielkiej parafii.
0: Tak, ale w ramach tej nauki to też jeszcze jest uczenie kontaktu z konserwatorem zabytków, tak? Umiejętność występowania o granty, tak? Które posłużą remontom i tak dalej, bo bez dofinansowania państwowego, tak? Na co są oczywiście pieniądze, tak? No, czasami bardzo spore. Korzystałem, tak? Wielokrotnie, tak? Z takich prac, gdzie było dofinansowanie, trzeba było szybko zrobić projekt wymiany dachu na przykład. Ta umiejętność też jest bardzo pożądana. Tak? To nie tylko historia sztuki, historia architektury, ale również ten taki rzeczywisty kontakt z urzędnikami.
1: No to w porządku. No ale mówisz, jest szkolenie, jest jakaś nauka pobierana przez takich pretendentów do do stanu duchownego, czyli do, tak, czyli jakieś elementy historii sztuki, tak, architektury, to skąd, powiedz, ten wysyp właśnie tych lądowników księżycowych, czyli tych przedziwnych kubatur
0: świątyń? No tak, to jest prawo budowlane, nie reguluje, jak ma wyglądać
1: kościół.
0: Jeśli
1: mówisz, nie ma konkursów, tak, nikt nad tym do końca nie panuje, no to znaczy, że to jest pomysł pewnie tego duchownego.
0: No, pomysł,
1: że taką ma może wizję.
0: No, przede wszystkim pomysł architekta. No, jeżeli jesteśmy w sprawach kościelnych, to powiem z Bożej łaski architekta. Ja myślę, że w takich sytuacjach ksiądz niewiele ma do czynienia. On tylko otwiera buzię i mówi: o, jak pięknie, będziemy startować w niebo do naszego opiekuna wszechmocnego. No, tak to się niestety dzieje. Troszeczkę lepiej jest, jeżeli chodzi o obiekty zabytkowe, w obiektach zabytkowych, dlatego że wtedy jest faktyczna kontrola Urzędu Konserwatorskiego i nie tak łatwo coś tam zepsuć, chociaż też oczywiście się zdarzają takie sytuacje. Konserwator zabytków ma obowiązek, zazwyczaj jeżeli jest obiekt wpisany do rejestru zabytków, tak, żeby bardzo pieczołowicie dbać. On musi być podczas realizacji, musi zatwierdzić projekt. Jest wiele przybojów, jeżeli chodzi o zatwierdzenie kolorów, na przykład elewacji czy wnętrza kościoła. Tak, to jest droga dla architekta, czasami przez mękę, ale no, ja z kolei sobie zawsze z tym jakoś tam radziłem, nie miałem większych kłopotów. Natomiast no, tu jak gdyby pole do popsucia jest malutkie. Nie. W tych nowych realizacjach no to mamy właśnie wysokich nieszczęść różnego rodzaju. Są to takie koszmarki, które no zawsze niestety już nam będą towarzyszyć.
1: No to może całe szczęście, że teraz się niewiele buduje, populacja się kurczy, w ogóle populacja się kurczy, populacja chętnych do stanu duchownego się kończy, kurczy się liczba duchownych, także nie ma potrzeby stawiania nowych świątyń. Natomiast w wielu europejskich krajach robi się zupełnie inny użytek z tych świątyń, w których już zabrakło wiary.
0: Tak, no.
1: Widziałam takie rozwiązania w Wielkiej Brytanii.
0: Ciekawa
1: chociażby.
0: Rzecz jest też we Francji, bo zdaje się na początku XX wieku kościoły przeszły na stronę rządową, tak, jeżeli chodzi o własność. Tak, już przestały być własnością poszczególnych kościołów, tak, tylko stały się własnością rządową. To z jednej strony był bardzo dobry ruch, tak, bo zdejmował z kościołów obowiązek opiekowania się, tak, dbania, ale z kolei był dużym obciążeniem jest w dalszym ciągu, tak, bo to jest cały czas taka sytuacja dla rządu, żeby odpowiednio dbać o kościoły. I wędrując po kościołach francuskich, tak, to czasami jesteśmy przerażeni, bo wchodzimy do przestrzeni, która naprawdę jest zdewastowana. Tak? I no, nikt nie daje na to pieniędzy. I to w dalszym ciągu widzimy obrazy XVII-XVIII wieczne, podziurawione na przykład. Tak? Czy nikt dawno nie widział tam konserwatora. To są zawsze gigantyczne pieniądze, tak, jeżeli chodzi o opiekę nad zabytkami. I to, jak potrafimy się nad nimi opiekować, jak dbamy o nie, no świadczy o nas, o naszej kulturze i o tym, czy zdajemy egzamin z takiego podstawowego człowieczeństwa. Ale kościoły bardzo często zmieniają swoje funkcje. Tak? I oprócz tego, że no, stają się domami kultury na przykład. Znam biblioteki, tak, które zostały i świetnie funkcjonujące biblioteki w kościołach. Są też adaptacje
1: ja
0: na mieszkania.
1: Ja widziałam kawiarnie.
0: Tak,
1: i na mieszkania też.
0: Tak. Także no, jest to obiekt, który jest pewną
1: traci ten wymiar sakralny w tym momencie.
0: Pamiątką po naszej historii. On traci swoją funkcję, ale nie przestaje być atrakcyjną architekturą, tak, której można genialnie sobie czy mieszkać, czy użytkować w różny sposób. No, do niedawna jeszcze były na przykład w Polsce w synagogach na przykład jakieś magazyny, sklepy. Tak? To też jest świątynia, tak?
1: No tak.
0: Powinniśmy obdarzyć jakimś tam szacunkiem, estymą, ale no tam urządzaliśmy różne dziwne miejsca.
1: Jak poczytamy Biblię, to mamy wyrzucenie kupców ze świątyni, także to tylko wskazuje na to, że wiele funkcji pełniły.
0: I zgadza się.
1: Chciałabym, żebyśmy, myślę, to, na co być może nawet słuchacze też czekają, podali trochę przykładów takiej kiczowatej sztuki sakralnej. Zastanawiałam się, gdzie zaprosiłbyś słuchaczy na początek. Stawiam, że tak nie będzie to bardzo daleko.
0: Opowiem sobie taką bardzo osobistą historię, mianowicie jako dziecko jeździłem co roku, to było takie trochę moje przekleństwo, do Lubstowa. To jest jakieś 120 kilometrów od Łodzi, w okolicach między Koninem a Kołem. I tam mama w takim przepięknym pałacu, to był jedyny taki pozytyw tego, tam się czułem jak u siebie.
1: Rozumiem.
0: Prowadziła te kolonie. Setka, 120 dzieci przyjeżdżało i ja byłem przez 2 miesiące wśród tych dzieci. Ale czasami sobie robiliśmy z mamą takie wypady w okolice i 10 kilometrów od tego Lubstowa był Licheń. I pamiętam, jak dzisiaj, w latach 60., tak, ja żyłem w tych czasach, tak, lata 60., to pojechaliśmy do Lichenia i tam był taki malutki, ceglany kościółek, jakaś tam przybudówka i witał nas ksiądz Makulski. To pamiętam jak dzisiaj, młody ksiądz Makulski, który nas częstował jako pielgrzymów, tak, bo tak byliśmy traktowani. Tam była jakaś tam historia mocno naciągana, jak się okazuje, jak tam rozmawialiśmy z lokalsami, tak, to oni tam mieli z przekazów rodzinnych, że to tak nie było tak do końca, no ale okej, niech tak będzie. No. Ale ksiądz, biznesmen, okazał się niezwykle rzutki i zorganizował no coś, co jest absolutnie wyjątkowego na skalę chyba europejską nawet.
1: No rozumiem, tak, że zostajemy w Licheniu po prostu.
0: Tak, Licheń to jest miejsce, do którego przyjeżdżają tłumy, tak, tam są naprawdę milionowe, miliony ludzi chcą zobaczyć, tak, jak to wygląda. No, a cały projekt został wykonany jak gdyby według stanu wychowania i jak gdyby świadomości estetycznej księdza Makulskiego, czyli podobnie jak w przypadku Pałacu Poznańskiego, gdzie Poznański sobie u architekta zażyczył, że on jest na tyle bogaty, że mogą być wszystkie style architektoniczne. Tak ksiądz Makulski pewnie tak nie powiedział, ale tak mogę ja sobie dopowiedzieć, że powiedział, że my mamy tylu pielgrzymów, którzy złożą się na naszą świątynię, że mogą być wszystkie style. No i te wszystkie style w Licheniu są, jest kompletny miszmasz, jest bogato, złoto kipi, marmury świecą, no ale pozostaje ogólny niesmak, tak? I taka świadomość, że przebywamy w miejscu, które niekoniecznie służy do tego, żeby modlić się, być w jakimś tam odosobnieniu, ale żeby być przez chwilę i uciec, gdzie pieprz rośnie.
1: No i do tego mamy ten taki biznesowy ruch okołopątniczy, bardzo na
0: tak,
1: dużą skalę.
0: Tak, to właśnie te plastikowe rzeczy, które czasami figurki są robione na miejscu.
1: Figurki Matki Boskiej z odkręcaną głową.
0: Tak, ale to nie tylko polska przypadłość, tak, bo to tam innych, we Francji też jest to, w Hiszpanii, Portugalii też jest to bardzo popularne, tak, to od głowy się odkręca. Ciekawe, czy zgodnie z normą teraz musi być jakiś paseczek taki, który jednak nie pozwala wyrzucić tej głowy, tylko trzeba ją z powrotem zgodnie z normami europejskimi dokręcić.
1: Tak jak przy butelkach mówisz, tak? Bo no w sumie one też są właściwie taką formą buteleczki na podeświęconym.
0: Ja myślę, że większość w tej chwili rzeczy, które sprzedaje się, obojętnie czy to w Licheniu, w Paryżu, w Madrycie, czy w Marsylii, to pochodzi z Chin, tak? I te licheńskie rzeczy, myślę, że w dużej części też są robione w Chinach i my na tym niestety nie zarabiamy. Zarabiamy tylko handlując.
1: No ale mamy tam religijny Disneyland, tak?
0: Tak to wszyscy nazywają.
1: A zastanawiałeś się, kiedy Jan Paweł II stał się memem? Jak to się stało, że godzina śmierci na przykład papieża posłużyła młodym ludziom do robienia najgłupszych wyzwań? Przesłodziliśmy go, uwznieśliliśmy za dużo blasku, tak?
0: 21
1: 37.
0: 37, o tak, to wtedy wszyscy już wiedzą, o co chodzi, ha, ha, ha, hi, hi, hi, tak? No, nie ma się z czego śmiać, no ale to właśnie stał się mem. Najgorsze jest to w tej naszej rzeczywistości, która nas otacza, że powstało ponad 800 pomników Jana Pawła II. Każda parafia marzyła o tym, żeby obok stanął papież, najlepiej tak, z takim rozwianym tamtym
1: płaszczem,
0: rozwiane włosy, których nie miał, tak i tak dalej. Nie? No, żeby to była bardzo taka dynamiczna postać i no to oczywiście śmieszy, ale no też boli, tak? Bo ja rozumiem, że to do pewnego momentu możemy też sobie dowcipy o tym opowiadać, tak? Ale to jest naprawdę dramat estetyczny, dramat taki dla ludzi, którzy wierzą i którzy mają poczucie estetyki. Co zrobiono z tego naszego papieża, tak? Zrobiono po prostu karykaturę, tak? Większość z tych 800 rzeźb jest zrobiona też przez najczęściej przypadkowe osoby, które niekoniecznie miały zdolności i to są bardzo często karykatury.
1: No i tylko jeden, zdaje się, jedna rzeźba się nie spodobała papieża.
0: Ale to mówisz
1: o meteorycie mówię.
0: O meteorycie. Tak, to jest bardzo fajna
1: instalacja,
0: historia.
1: Nie wiem, bardziej może.
0: Tak, bo to jest no, chyba instalacja, tak to trzeba mówić, bo to nie jest pomnik, to jest leżący papież, który został przygnieciony meteorytem. Taka metafora. Tak. W pewnym momencie do zachęty w roku chyba 2000, wtedy Anda Rotenberg była szefową zachęty. Ona zresztą mówiła, że...
1: Nie mam pamięci to dat, nie podpowiem ci.
0: Tak mi się wydaje. Bo sama rzeźba powstała w 1999 i ona bardzo szybko się w zachęcie znalazła. Anda Rotenberg mówiła, że no to chyba koniec jej kariery, że ją zaraz wyrzucą, nie? W związku z tym, że taką rzeźbę pokazała. Nie? No kto to widział? Świętość przygnieciona meteorytem, tak? Ale no, też musimy mieć świadomość, że w tym przypadku mamy do czynienia nie z posągiem, tylko z rzeźbą, tak? Z pewnym artyzmem, z pewnym przesłaniem, który artysta chciał nam przekazać. Zresztą artysta no, niesamowicie znany w tej chwili, to bardzo doceniany i bardzo drogi. Tak? Jego rzeźby są potwornie drogie. Oczywiście w zachęcie od razu namnożyło się mnóstwo różnych tam akcji protestacyjnych, łącznie z tym, że ktoś tam
1: urwał nogę.
0: Jak można papieża przydusić meteorytem, więc zrzucił ten meteoryt. Okazało się, jak zrzucał, no to urwał nogę papieża. No afera kosmiczna, tak? Jakieś kary trzeba było płacić. Ten poseł, który to zrobił, z litości nie wymienię nazwiska, no poniósł karę, ale chyba dopiero po 16 latach od wyroku, bo cały czas był posłem, tak? I potem go Duda zrehabilitował, tak? Odpuścił mu, że jest fantastyczny. Także takie dziwne rzeczy też się dzieją.
1: Tak, tak. Ale musiała być kosmiczna afera, skoro meteoryty nam się pojawiły. Mamy też gigantomanię taką. Mamy tę gigantyczną postać Chrystusa na przykład.
0: Tak, w rodzinie, ale podobno ktoś jeszcze teraz chce większego wybudować.
1: Tak, tak?
0: Ale ten posąg w rodzinie, on jest o tyle ciekawy, tak, że to nie jest Chrystus król, no bo Chrystus jest królem Polski, nie wiadomo, nie?
1: Znaczy jest intronizowany kilkoma aktami, co jakiś czas odnawianymi.
0: Tak, tak, oczywiście. To nikt nie ma wątpliwości, oczywiście. Mhm. Natomiast to nie jest Chrystus król. To jest antena przekaźnikowa, tak naprawdę, która ma taką akurat formę, dlatego że na tej gigantycznej takiej złotej koronie, za tą koroną ukryte są bardzo liczne anteny takie przekaźnikowe i tak naprawdę to chodzi, tak, żeby nam zarabiać trochę na tym jeszcze. No ale to jest przykład, jak traktujemy, tak, no pewne no ważne dla nas symbole, tak, jak do jakiego absurdu potrafimy sprowadzić Jezusa Chrystusa, tak, czy inne takie dla nas ważne z punktu widzenia naszego wychowania chrześcijańskiego symbole.
1: Tak, tak. Takim symbolem bardzo często też spotykanym jest krzyż, afery krzyżowe, co jakiś czas się pojawiają. Ja miałam takie skojarzenie, że mój syn jakiś czas temu coś zamawiał właśnie przez internet. I w ramach tej wysyłki zaproponowano mu, że powinien coś dorzucić jeszcze tam do koszyka za kilka złotych i zasugerowano właśnie taki plastikowy krzyż, który tak się to świeci i na pomnik. W ogóle to nie miało w ogóle nic wspólnego z zakupami religijnymi, ale dorzucano takie świecące plastikowe krzyże. Także fajny pomysł. W religijnym kiczu tak myślę, że właściwie chodzi o to, żeby to coś było duże, dosłowne i może złote? Jak myślisz? Że zacytuję, złote, ale skromne.
0: Złote, ale skromne, to jest bardzo ważne. Tak, to jest taka bardzo przerażająca tendencja, tak, której jesteśmy świadkami. I myślę, że przed kiczem są dopiero doskonałe czasy. Ja jestem przerażony, jak w święta zmarłych idę na cmentarz, czy dzień później i widzę stosy plastikowych kwiatów, tak? No, które są kiczem po prostu, ale dajemy coś, co jest zaprzeczeniem takiego daru od serca, prawda? Bo kto daje coś plastikowego tak od siebie, osobie kochanej, prawda? Mhm. To potem jakoś tam niszczeje, jest dewastowane i za rok powtarzamy ten rytuał, tak, żeby te śmieci znowu po raz kolejny tworzyć.
1: To prawda. Czyli najpierw coś jest złote, ale skromne, potem możemy to pomniejszyć, zamienić w plastik, dorzucić fragmencik jakiś z Biblii albo cytat z papieża i gdzieś masowo rozprowadzić.
0: Tak, to jest taka smutna konstatacja, natomiast to wszystko też wynika z naszego wychowania. Tak, w szkole nie mamy czegoś takiego jak nauka estetyki, o etyce już nie wspominając. Moim zdaniem za dużo jest religii, która jest przekazywana w fatalny sposób. Taki to religii takiej bardzo jednostronnie pokazywanej. Tak? Nie religii jako nauce o różnych wiarach, tak? Bo powinniśmy w ramach uczenia się tolerancji, tak? Poznawać wiele wiar, wiele religii, zachowań, a nie legend o tych zachowaniach, tak? Czy legend o Koranie, tak? Bo to jest bardzo istotne, także wiele rzeczy, które się złych dzieją, o które posądzamy Koran, tak, to wcale ich w Koranie nie ma. To są jakieś dziwne interpretacje, które są dalekie od Koranu. Ja mam taką ideę fix w zasadzie, żeby w szkole nie uczyć historii, jako historii, tak? Bo ona czasami jest nudna, tak? I nie przyciąga.
1: Niektórzy lubią.
0: No tak, ale ja bym wolał uczyć historii sztuki, tak? Dlatego, że w historii Medyceuszy z Florencji można oprócz sztuki nauczyć się tak dziwnych i fantastycznych rzeczy o polityce, właśnie o tej prawdziwej historii, która towarzyszyła tej sztuce. I to jest taki dodatkowy, wzajemnie napędzający się, myślę...
1: I byłoby tu trochę teologii motyw. Też przy okazji.
0: Tak, oczywiście. Także
1: estetyka, teologia,
0: takie przejście od nauki do studiowania pewnych rzeczy, a przy okazji poznawania i historii sztuki, i historii teologii.
1: Czyli taką piękną wizją, jak zwykle przy spotkaniach z tobą, chyba zakończymy. A przed kiczem widzisz jakąś przyszłość?
0: Świetlaną. Ja uważam, że tak, że to jest... Przed kiczem widzę przyszłość ledową.
1: Tak.
0: Same ledy.
1: Same ledy. To na ledach postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Architekt Wojciech Wycichowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja dziękuję, Iza Berkowska. Zapraszam do podcastów z cyklu Woda nie tylko święcona w Radiu Łódź oraz na Spotify. Do usłyszenia w kolejny wtorek.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.